już jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, trochu swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi na chuj.

nareszcie światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina.

Słuchajcie, to jest wasz moment, wasza chwila, dwa!

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Pogoda.
1: Środa zapowiada się słonecznie, choć okresami w centrum i na północy kraju pojawi się więcej chmur. Słabe, przelotne opady deszczu mogą wystąpić jedynie na północno-wschodnich krańcach. Wiatr będzie przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty. Termometry wskażą maksymalnie od, Mateuszu, chcesz zgadywać?
2: Tak, myślę, że od tylu do tylu.
1: Bardzo dobrze. Od 20 to było tylu to pierwsze, a do 21 stopni to drugie, więc nieduże.
2: Nie ma tak rozgrzany mózg.
1: Na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich Karpat, do około 25 stopni w centrum i nawet 20 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Czyli bardzo ciepło i trochę ciepło.
2: To ja w tej pierwszej grupie.
1: Trochę ciepło? No u nas będzie bardzo ciepło. Ale jak zdejmiesz kurtkę, to może będzie lepiej.

0: No i jesteśmy.
1: Jesteśmy. Ja trochę naściemniałem z tym, że rano mózg rozgrzany, nie rozgrzany. Nie. Jeszcze będę zwoje mózgowe
0: dogrzewał. Próbował,
1: dogrzewał, tak.
0: Tak.
1: To może, że jednak to ciepełko się przyda.
0: To
1: żeby
0: na
1: było
0: pewno.
1: Bardzo ciepło.
0: Chociaż mózg może też się przegrzać.
1: No właśnie, więc trzeba znaleźć jakiś idealnie optymalny stan.
0: Dzisiaj będziemy go na pewno docukrzać, ale o tym opowiem Państwu później.
1: No nie. Zuza zrobiła dzisiaj taką niespodziankę, proszę Państwa. Ja naprawdę wszystkim życzę, żeby trafili na tak nieprawdopodobną rzecz po przyjściu do pracy, tak nieprawdopodobną przyjemność. O.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: I Zuza Iłęda.
0: Jakub Jędras wydaje jak zwykle, Franek Wójcicki realizuje, będzie Beata Grabarczyk, Patryk Robiega odpowiada za oprawę muzyczną, a Wiktoria Wichrowska odbiera telefony. I tak zaczęliśmy.
2: Nowy świt.
1: Czy to legalne w radiu zdradzać, co będzie w playliście, tak na parę piosenek do przodu?
0: Nie, ale...
1: Proszę Państwa, będzie tako. Nie. Ja nie mogę się doczekać. Deszczu na betonie dzisiaj posłuchamy.
0: Tak. Mateusz miał podobno zły dzień, ale potem przyszedł do radia, dowiedział się, że tako ma urodziny i będzie piosenka w playliście. Dowiedział się, że dostanie cukierki za darmo. I nagle
1: to
0: jest
1: będzie
0: ucieszony.
1: Dobry dzień.
0: Więc ja mam nadzieję, że Państwo będą mieli choć w połowie tak dobry poranek, jak Mateusz ma dobry początek programu.

0: 9 po 6. Zuza, czego dzisiaj słuchałaś w drodze do pracy?
1: Ach tak, to jest już tradycja, tak?
0: Niech tak zostanie.
1: Dzisiaj miałam takie funky numery, bo zaczęłam
0: funky.
1: Ja wczoraj jechałam autem i dosłownie miałam takie poczucie, jak wsiadłam do auta, że ja dopiero co z niego wysiadłam, a znów do niego wsiadam i jakby, gdzie był sen po drodze, przepraszam.
0: Znam tę teleportację.
1: Więc słuchałam I've been walking day and night Michaela Jacksona, a potem jakiś Stevie Wonder, bo to wątek obok. Wspaniała sprawa.
0: Ej, to dzisiaj całkiem jesteś energetycznie zmotywowana.
1: Tak, taka byłam do tańczenia za kierownicą.
0: Fajnie.
1: Mm-hmm. A ty?
0: A ja czego słuchałem? Ja słuchałem płyty Rała, po raz nie wiem już które.
1: Tej samej, najnowszej?
0: Najnowszej, Strefa Dyskomfortu. Jedna z najlepszych rapowych płyt, jakie wyszły w tym roku, w mojej subiektywnej ocenie. Prześwietny album. Trochę pułapka, no bo mówię o płycie bardzo w dużej części depresyjnej, ale ta płyta jest też o wychodzeniu z takiego mroku. Ale ma też dużo takiego rałowego humoru w sobie i dużo takich numerów skeczy. Nie chcę tego umniejszać. No tak czy inaczej, trochę sobie posłuchałem tego pana.
1: A powiedz mi, jaka jest najlepsza płyta Taco Hemingwaya?
0: Nie wolno zadawać takich pytań.
1: Zadałam je.
0: No. Teraz to bym powiedział, nie wiem czy najlepsza. Czekaj, mam 5 odpowiedzi. Myślę o ostatniej, Latarnie wszędzie dawno zgasły, bo jest to prześwietny absolutnie album i chyba najwięcej tej płyty słuchałem, ale może to jest efekt nowości. Bardzo często do pocztówek z WWA wracam. No i na pewno Trójkąt, którego nie słucham tak często, no ale klasyk jednak. Mm-hmm. Minęło już trochę czasu od jego premiery i... No, odbiję piłeczkę, żeby nie tylko ja się męczył.
1: Ja się bardzo z tobą zgadzam. Ja nie mam takiego sentymentu do Trójkąta Warszawskiego, bo nie kiedy on wychodził, ja nie byłam wtedy jeszcze osobą słuchającą tegoż gatunku. Mhm. Więc kiedy już zaczęłam słuchać, to już Taco był trochę na topie jednak i to zupełnie ma inny wydźwięk jednak. Mhm. Ale zgadzam się, że ten najnowszy album może być jego obecnie najlepszym. Ze względu na to, że on jest narracyjny tak jak te pierwsze, czyli ma tę jedną magię, ale jednak był hajs na produkcję i wszystko inne przy okazji i całe zaplecze produkcyjne, więc ja jestem fanką. A dlaczego o tym opowiadamy?
0: Dlatego, że Taco Hemingway obchodzi dzisiaj urodzinę, w związku z czym
1: 36.
0: Tak, odpowiedzialny za playlistę w dzisiejszym programie Patryk Rabiega dorzucił nam deszcz na betonie. Patryku, dziękujemy.
1: Ja bym tylko powiedziała, że to może być bolesne dla niektórych, którzy kończą urlop, bo tam się pojawiają. Tak. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, więc być może to czyjeś ostatnie dni wakacji, to wtedy przykro. Jak czyjeś pierwsze, to może być dziwnie, bo to się nic nie zgodzi.

0: Dywani.
1: Ja muszę uzupełnić moją listę, przepraszam, ale marmur, oczywiście, że marmur, przegenialny marmur.
2: Przypomniało ci się w związku z piosenką, czy ktoś ci jeszcze ci napisał, co ty mówisz, Mateusz?
1: Typie, ogarnij się, o marmurze sobie przypomnij. No właśnie, nie no, w związku z piosenką mi się to przypomniało. Może państwo pomogą nam to jakoś rozstrzygnąć, bo ja nie jestem w stanie wskazać jednej płyty. Ulubiona, najlepsza państwa zdaniem płyta Teco Hemingwaya, która?
2: To jest zawsze trudne, jeżeli w ogóle lubi się twórczość jakiegoś artysty i słucha się jej dość na bieżąco, kiedy wychodzą płyty, to wskazanie ulubionej to jest jak wskazywanie ulubionego dziecka. W sensie można, ale głupio.
1: Tak, albo wskazanie, którego rodzica kocha się bardziej, mamę czy tatę. To było zawsze najgorsze pytanie, jakie można było dostać. Chociaż niektórzy potrafili odpowiedzieć.
2: Dla niektórych to jest ładne. Zależy od sytuacji rodzinnej, to bywa różnie.
1: Tak, niektóre odpowiedzi są lukratywne w tym przypadku.
2: Ale my mamy jeszcze dalej rocznicową sytuację tutaj.
1: Otóż tak, Danger Mouse dzisiaj obchodził rodzinę. Człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o jego projekty muzyczne, no bo przecież Gnarls Barkley, ale też jego rozliczne współprace z pojedynczymi artystami, z Black Thoughtem genialny rapowy album nagrał. Ale dzisiaj nie po tę współpracę sięgnął Patryk, bo przypomnijmy Lux Prima, jego płytę nagraną z Karen O, które to głos znamy z jest doskonale i to... Też chyba mój ulubiony kawałek z tej płyty, który wleciał do playlisty, więc ja nie wiem, o co chodzi dzisiaj Patrykowi, ale ewidentnie...
2: Dzień dobroci dla Mateusza.
1: Jakoś tak wyszło.
2: Turn the light.

0: Jedną z pierwszych takich kultowych płyt Danger Mouse'a był jego, no, chyba można to nazwać mixtape'em, nie pamiętam, ale jak to fonograficznie formalnie zostało wydane, natomiast to był taki mariaż czarnego albumu Jay-Z'ego i białego albumu Beatlesów. Jak się połączy czarny i biały, to jak można zatytułować taką płytę, Zuzo?
1: Black and white.
0: Black, blisko, ale połączmy to w jeden kolor.
1: Grey.
0: Grey, mm. Yeah. Grey album.
1: Zdałam.
0: Tak jest. Danger Mouse dzisiaj kończy 49 lat. A my mamy odpowiedź na pytanie, co z Taco, znaczy co z Hemingwayem w tym przypadku, bo Krzysztof napisał, że Hemingway skończył się na rajskim ogrodzie. No i dobra, niech będzie i tak. Jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy, to my to dzisiaj jest? Państwu, tak?
1: Czekaj, bo ja się zastanawiam, czy to jest, bo ja nie znam na tyle twórczości literackiej Hemingwaya. Czy to była ostatnia książka, czy faktycznie twórczość pana Hemingwaya kończyła się na tej książce i już nie uznajemy późniejszych książek?
0: Niechże ja spojrzę na harmonogram wydawniczy.
1: Bo to jest dla mnie szalenie interesujące, bo to byłaby silna opinia. Byłabym pod wrażeniem, że ktoś na przykład jest w stanie powiedzieć, że Hemingway skończył się na czymś tam, mhm. Sienkiewicz to na czymś innym.
0: Z Metallica to przychodzi łatwiej.
1: Tak, właśnie, bo to łatwo powiedzieć jakimś zespole, albo jakimś tam takim twórcy współczesnym, uh-huh. A tak właśnie po Hemingwayu pojechać? To by było, no, to wzbudza mój szacunek, uwagi. Naprawdę.
0: Chociaż to chyba nie wypada mówić Metallica i Hemingway w jednym zdaniu.
1: Zrobiliśmy to już trzeci raz. Trzeci raz już to zrobiliśmy. To jeszcze raz Hemingway, Metallica, a przed nami Mesh i nowość na naszej playliście i singiel tygodnia.

0: Violent Peasant to, jak wspomniała Zuzannówka sztuka i jeden z naszych singli tygodnia. Z tym rajskim ogrodem, jeżeli chodzi o powieści do Sing. Ostatnia, jeżeli chodzi
1: Czyli to nie jest taka bardzo silna opinia.
0: Nie, to tak bezpiecznie można powiedzieć.
1: Tak się skończył.
0: Tak jest.
1: Wpadł do nas telefon na 224-280-280. Wiktoria Wichrowska dzisiaj odbiera telefony, prawda? Dobrze pamiętam? Tak.
0: Dobrze.
1: I Wiktoria nazwała ten telefon, dźwięk z tego telefonu. Pan mówi, że jesteście super. Moglibyśmy w ciemno to włączyć, ale włączymy nie w ciemno nawet.
2: Chciałem tutaj pozdrowić prowadzących i słuchaczy. Z drogi do pracy, jak codziennie, bardzo lubię pana Mateusza, panią Zuzannę. Są świetni, uwielbiam. I super, więcej rapu na antenie, poproszę, zwłaszcza Taco Hemingwaya. A najlepsza płyta Taco to Europa, Cafe Belga i Pocztówka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo podoba mi się ten postulat, bardzo podoba mi się to zestawienie. I początek też ładny,
1: początek,
0: prawda?
1: Początek, tak, to też
0: bardzo panu dziękujemy.
1: Salt and Pepa to w zasadzie wpisuje się w to, że więcej hip-hopu na danie, prawda?
0: Realizujemy.
1: No od razu.

0: Ewa napisała jeszcze, że dzięki synowi słuchałam kiedyś Tako. Chyba najbardziej lubię pocztówki z WWA. To byśmy zbili piątkę w tej kwestii.
1: Natomiast
0: też dzisiaj wymieniłem.
1: Pani Aga pisze, że Mickiewicz skończył się na panu Tadeuszu. A potem jeszcze żył. I nawet się upewniliśmy jeszcze, co zostało wydane. No i no, liryki lozańskie, czy to takie złe?
0: No tak. No, żył, a żył nawet napisała słuchaczka. No tak, bardzo mi się podoba ten wątek, który otworzyliśmy.
1: Kto się na czym skończył?
0: No właśnie. Trochę puszka Pandory, obawiam się, bo to dużo, dużo bardzo mocnych zdań może paść, ale zapraszamy. Jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia w tej kwestii, chciałby wygłosić taką opinię, to my jesteśmy otwarci.
1: Na
0: grupa patronów i mail.
1: Tak, no nie podaliśmy dzisiaj. nowy.świt@nowyświat.online można pisać, na grupę patronacką zaglądamy. No i numer telefonu przypomnę 224-280-280. Natomiast co się nie kończy, nie kończy się ludzka potrzeba zostawienia po sobie śladu.
0: No właśnie, i jeżeli chodzi o ten hip-hopowy wątek, który się jakoś tak pojawił, nie z mojej inicjatywy, umywam ręce, to będziemy też Państwu mówić o graffiti w pewnym sensie. Człowiek od dziesiątek tysięcy lat zostawia po sobie ślady. Dziś robimy to za pomocą zdjęć, filmów czy graffiti właśnie, ale jedne z najstarszych zachowanych świadectw tej potrzeby powstały ponad 45 tysięcy lat temu na ścianach jaskiń. Co sprawiło, że nasi przodkowie zaczęli tworzyć takie obrazy i dlaczego potrzeba pozostawienia po sobie śladu towarzyszy nam do dziś? Oto Wiktoria Wichrowska zapytała ekspertów.
2: Myślę, że najbardziej pierwotną rzeczą, która drzemie w człowieku, jest to, że chce po prostu zaznaczyć swoje istnienie, swoją obecność lub coś, co jest dla niego bardzo ważne. Nazywam się Royber, zajmuję się street artem. Pierwsze, najstarsze malowidła naskalne, które mamy zarejestrowane i odkryte, są o dziwo nie z Francji, z jaskini Lascaux, jak większość osób pewnie zna ze szkoły. No, odkrycia z ostatnich lat udowodniły, że najstarsze znajdują się w Indonezji, w archipelagu wysp Sulawesi. Tam w jednej z jaskiń odkryto malowidła naskalne o różnej wielkości oraz czasie powstania. Najstarsze z nich to są proste odbicia negatywów ludzkich dłoni.
3: Można powiedzieć, że to były takie pierwsze podpisy. Małgorzata Kot, profesor archeologii, pracuje w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Co jest zupełnie najciekawsze, to w tych najwcześniejszych malowidłach, które tworzą ci pierwsi ludzie współcześni, którzy przychodzą do Europy, to tutaj są zwierzęta, które ich przerażają. Są lwy jaskiniowe, to są nosorożce włochate, to są mamuty, to są niedźwiedzie jaskiniowe, hieny jaskiniowe. To nie są zwierzęta, na które oni polują. To są zwierzęta, które ich przerażają, które oni gdzieś próbują w ogóle oswoić, że muszą wśród tych wszystkich zwierząt żyć. Więc ta pierwsza sztuka jest bardzo piękna, jest niesamowita zupełnie. Część z nich wygląda jak obrazki z Disneya.
4: Malowano przy pomocy bardzo prostych kolorów, które uzyskiwano z natury. Piotr Birecki, jestem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historykiem sztuki. Czerń ze spalonego drewna. Pojawiły się glinki różnego rodzaju, brązowe, czasami białe. Pojawiły się różnego rodzaju odcienie czerwieni i taki sproszkowany na przykład materiał, taką sproszkowaną, wysuszoną glinkę, najpierw oczywiście mielono na taki proszek, a potem mieszano albo z tłuszczem zwierzęcym, albo z krwią.
3: Te sceny łowieckie będą później. Po jakichś 20 tysiącach lat przyjdzie ta sztuka magdaleńska łowców z Lascaux, tych wszystkich jaskiń, które znamy, z Altamiry. I tam faktycznie świszczą wszędzie groty oszczepów. Widać, że oni polują na te zwierzęta. Ale to już będą inne zwierzęta. To będą konie, to będą żubry, to będą jelenie. To są te zwierzęta, na które będziemy polować.
4: Tak naprawdę te malowidła były takim medium przekazu informacji, że nie istniały podpisy, nie istniało też pismo jako takie, którym można byłoby opisać na przykład to, co widzimy, dlatego że pismo było bardzo niebezpieczne. Nie wymyślono jeszcze pisma albo go nie stosowano, dlatego że uważano, że jeśli byłaby opisana na przykład historia jakiegoś plemienia, to takie wrogie plemię mogłoby tą historię sobie przeczytać i wtedy mogłoby na przykład rzucić jakąś klątwę na swoich przeciwników.
3: Ona może mieć różne znaczenie i na pewno takie różne znaczenie ma i różną funkcję. Więc to jest raczej jakiś wyraz, ekspresja czegoś, która jest w jakiś sposób wykonywana. Raz jest to czysto ozdobna funkcja, raz może to być funkcja magiczna, może to mieć funkcję edukacyjną, czyli właśnie tego, żeby przyprowadzić tutaj kogoś i opowiedzieć mu historię zaraz obok takiego malowidła. Więc to myślę, że jest ciekawe, że sztuka naskalna pozwala nam zobaczyć człowieka, więc warto sobie zdawać sprawę za każdym razem, gdy znajdujemy takie miejsca, że ono jest niesamowicie cenne i że je warto chronić.

0: Ja naprawdę życzę Państwu, żeby Państwa współpracownicy dzisiaj mieli, byli w połowie przynajmniej tak cudownie jak moja współprowadząca.
1: Ja zapytałam na wejściu Mateusza, jak bardzo jestem dobrą współprowadzącą. Najpierw powiedział pean na mój temat, zupełnie nie wiedząc o tym, że przyniosłam dla niego Marcinka.
0: Tak było.
1: Najwspanialsze jest to, że kiedy powiedziałam, że mam Marcinka, to przez sekundę myślał, że będzie Marcin Man. Ale tylko przez sekundę.
0: A dobra, nie będę w to wchodził. W komplementowanie jeszcze Marcina.
1: Marcina, nie, tak, nie musisz wszystkich. Ty też jesteś wspaniałym współprowadzącym.
0: O, tak, swoją drogą,
1: odpiję ci tą piłkę. Już jak sobie posłodziliśmy, to posłodźmy sobie ciastowo.
0: A to czy mogę cię prosić o krótki tour po tym talerzu?
1: Tak, już opowiadam. Szanowni Państwo, ja jestem z Podlasia. Byłam na Podlasiu przez lekko przedłużony weekend. A tydzień temu, czy dwa tygodnie temu naobiecywałam chłopakom, że przyniosę Marcinka, gdyż on się pojawiał jakoś w rozmowach na poza anteniu non-stop, a uważam, że Marcinek w mojej rodzinnej miejscowości jest najlepszy. Najpierw słowo wstępu. Marcinek jest tradycyjnym wypiekiem podlaskim.
0: Z Hajnówki.
1: Z Hajnówki podobnoż. On jest robiony tradycyjnie ze składników, które są bardzo łatwo i szybko dostępne, bo to są jajka, śmietana, masło, mąka, więc jest to bardzo proste.
0: Sam proces robienia, sorry, że wchodzę w słowo.
1: Szalenie czasochłonny.
0: Jejku.
1: To są cienkie plastry. Cienkie mam na myśli, proszę wyobrazić sobie ciasto jak na, jakby inaczej. Grubość naleśnika, jeżeli ktoś umie smażyć naleśniki, to o takiej cienkości mówimy, ale to są płaty kruchego ciasta, które są wypiekane osobno. Tych blatów trzeba mieć, według tego, co tutaj widziałam w tradycyjnych przepisach, jakieś 16. Ja tutaj w tej wersji, którą wam przyniosłam dzisiaj, myślę, że ich jest więcej, ale teraz nie policzę. Myślę, że ich jest ponad 20. Więc mamy takie cieniutkie płaty kruchego ciasta, które są przekładane tradycyjnie kwaskowatą śmietaną. W wersji, którą ja przyniosłam panom dzisiaj do studia, one są przekładane słodkim kremem śmietanowym. I wersja tradycyjna, biała, którą mamy na talerzu, to jest po prostu śmietanka. To, co jest zielonkawe, to jest, uwaga, pistacjowe, ale nie dubajskie.
0: Właśnie, bo kiedyś, jeżeli państwo pamiętają, jeden z wtorkowych poranków mieliśmy połączenie z naszym gościem podróżnikiem, który akurat był na Podlasiu i był w gdzieś w okolicach domu Krynek, coś takiego, dom koło gospodyń wiejskich. I tam jedna z pań się wypowiadała i mówiła właśnie, że trend dubajski również do Marcinków dotarł. Więc jest taki wariant.
1: Na pewno jest. Trzeci to jest wariant, to jest słony karmel, podobnoż najsłodszy. Ja go dawno nie jadłam z tego miejsca. Bardzo wszystkie polecam, więc ty, Mateuszu, ja bym proponowała zacząć od klasycznego, a państwu bym proponowała wycieczkę na Podlasie w ramach urlopu wakacyjnego, nawet weekendowego i próbowanie. No próbuj, bo ja muszę zagadywać, jak ty będziesz żuł.
0: Nie, bo właśnie miałem taką propozycję, czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, jak dwoje prowadzących zaczną jeść ciasto?
1: Na antenie?
0: Może sprawdzimy.
1: Nie, nie mam chyba tej odwagi.
0: Ojeju.
1: No dobrze, ja mam wrażenie, że
0: cudowne. Sama prowadzisz audycję teraz, Zuza.
1: No dobrze.
0: Wiesz co, ja chyba pójdę ze względu na to, że to są trzy rodzaje tego Marcinka. Po szklankę wody i trochę będę to próbował degustować jak espresso.
1: Jak prawdziwy degustator.
0: Tak, przepłukując kubki smakowe, żeby mieć 100% doznania przy każdym kęsie.
1: Kuba już też się zachwycił, powiedział, że musi jeść przed anteną, jakbyśmy jednak obydwoje się zapchali, żeby mógł się odzywać. Ja jestem ciekawa, czy państwo słyszeli to po pierwsze, czy to jest jednak tylko podlaska rzecz, czy ona już dotarła gdzieś poza granicę. W Warszawie domyślam się, że trochę tak, bo jest duża ta migracja z Podlasia tutaj, ale czy gdzieś indziej, tam gdzie państwo nas słuchają. Albo czy jest jakiś wypiek może podobny, to znaczy, że wymaga faktycznie tyle wysiłku, że trzeba jakieś cienkie plastry czegoś przekładać kremem. Proszę dawać znać.

0: Kinga napisała, kto oglądał, nie mam pojęcia, co robię, ten Marcinka dobrze zna. Ojeju, tak. To jest chyba mój ulubiony odcinek z tej serii. Chociaż jest trochę jakiegoś takiego masochizmu w tym, a propos Mietrzyńskiego. Bo to, szczególnie końcówka, to jest dramat psychologiczny tej pierwszej części robienia Marcinka, bo pojawiły się dwa odcinki. Później był Marcinek odkupienie, podejście drugie. No ale tak, no, szczególnie potem jak się obserwuje zmagania wspomnianego youtubera z Marcinkiem, to się docenia ten proces, jak dużo to wymaga umiejętności i czasu, i materiałów, składników właściwie i wszystkiego.
1: Ja nie znałam tego dzieła filmowego, ale kochana, myślę, że nadrobię i to pokazuje, myślę, że jednak trud, który trzeba włączyć?
0: Włożyć.
1: Dziękuję w sprowadzenie na świat tego ciasta. Ja przy okazji mam taki żarcik pod tytułem Dobry ten poranek dzisiaj taki nie za słodki. Nie wiem, czy się tutaj to akurat adaptuje, ale chyba tak. Miałeś próbować na żywo, który teraz
0: właśnie,
1: był teraz, klasyczny.
0: Tak, teraz wjeżdża karmelowy.
1: Karmelowy.
0: Chociaż ja wspomnę tylko, zanim się zasłodzę i nie będę mógł znowu mówić. Bardzo mi się podobał taste test Kuby Jędrasa, którego poprosiłem o brak spoilerów.
1: I miał zachować pokerową twarz. Udawało mi się to przez pierwsze 2 sekundy.
0: A potem
1: zaczął się uśmiechać. Niestety było to poza anteną, więc nie możemy państwu chyba tego łatwo pokazać. Chociaż ja to chyba
0: Kubo, czy ty próbowałeś już karmelowego? Był, już był.
2: Love. Karmę.
1: Ten karmelowy, moim zdaniem, blisko jest temu do kajmaku po prostu w smaku. Mleko zagęszczone i wszystkie tego typu smaki. Jeżeli państwo mają to wspomnienie, były takie tubki kiedyś mleka zagęszczonego, no to jest bardzo, bardzo podobne, tylko jeszcze od tego jest wspaniałe ciasto.
0: Wspaniałe.
1: Które lepsze, karmelowe czy klasyczne?
0: Lepsze.
1: Szanowni państwo, zepsuł mi się współprowadzący.

0: Jedna z moich koleżanek nie piecze tych placków, tych blatów tak zwanych, tylko ona je wrzuca na patelnię i smaży. Proszę sobie wyobrazić, na suchą patelnię rozlewa to ciasto, tak jak ciasto naleśnikowe, tylko że to jest ciasto kruche. I one po usmażeniu, one się robią takie twarde. I można je długo przechowywać. I jak zachodzi potrzeba, żeby zrobić szybko marcinkę, no to ona wyjmuje po prostu ze swojej spiżarki kilkanaście takich blatów, przekłada je kremem i nazajutrz albo wieczorem marcinek jest gotowy. Palce lizać.
1: Palce lizać pistacjowy marcinek?
2: No. Nie, chyba nie będę układał ich.
1: Nie ma hierarchii. To tak jak płyty tak o Hemingwaya. Nie powinno się robić takich rzeczy.
2: Tak, bo wszystkie są świetne. Na pewno kojarzysz tę kultową scenę z Ratatouille, kiedy...
1: Tak. Byłeś jak ten szczurek?
2: Nie. Jak ten krytyk kulinarny.
1: Rozumiem.
2: Któremu się nagle przypomina dzieciństwo. I dla mnie to też jest podróż do...
1: Rozumiem.
2: Wczesnych lat młodości.
1: Pani Ilona pisze, marcinek z Podlasia to nie ciasto, to test charakteru. Na jednym kawałku jeszcze nikt nie skończył. Pozdrawia wielbicielka klasycznego marcinka z Hajnówki. Jeżeli chodzi o telefon, to mi się tylko jedna rzecz nie klei. To znaczy, ciasto kruche nie jest w stanie się rozlać. Więc ono i tak chyba musi być rozwałkowane, żeby po prostu wrzucić je na patelnię. Ale jeszcze jeden głos telefoniczny mamy.
3: Chciałem poinformować, że podobne ciasto, ale pod nazwą tort plackowy, piekła babcia mojej żony, potem jej mama. Składał się z kilku warstw kruchego ciasta, przekładany bitą śmietaną słodką, a na wierzch położony był karmel z kruszonymi orzechami włoskimi. Aktualnie to ciasto piecze moja żona. Wszyscy czekają, kiedy ona to zrobi. A piecze je w okolicach świąt Bożego Narodzenia.
2: Ja się w ogóle nie dziwię, że wszyscy czekają. Po samym opisie ja... Też bym czekał.
1: No to sobie poczekamy jeszcze do Świąt Bożego Narodzenia. Marcinek kupiony plus jest taki, że nie trzeba czekać, po prostu trzeba jeść.
2: Ja nie czekam, zabiorę się za to.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaskakująca decyzja Prawa i Sprawiedliwości. Komitet polityczny zatwierdził listę polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o przynależności do partii i kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny partii, przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Na liście są 44 osoby i są to nie tylko członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie i powinny te wzory spełniać oczywiście pewne wymogi określone przez kierownictwo. Ale Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne.
0: Mateusz Morawiecki odniósł się do tej decyzji. Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu, stwierdził.
2: Kiedy wszystko szło dobrze, kiedy dwa płuca oddychały mocno, kiedy ujawniane były kolejne patologie tego rządu, to grupa intrygantów, bardzo niewielka zresztą, paroosobowa grupa intrygantów, obsiadła, mogę powiedzieć tak potocznie, pana prezesa i skłoniła go do tego, żeby w tym momencie amputować drugie zdrowe płuco.
0: Tymczasem Jacek Kurski otrzymał od partii zakaz wystąpień medialnych. Ma to związek z jego ostatnim wystąpieniem w TV Republika. Mówił m.in., że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem w niemieckim planie podboju Europy i rozwalenia PiSu. Krytykował Morawieckiego również za to, że siedział u Tuska. Trybunał Konstytucyjny w trzyosobowym składzie uznał, że rozporządzenie ministra cyfryzacji zezwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Rządzący zaznaczają, że wyrok nic nie zmienia, bo TK działa nielegalnie. My nie zmieniamy prawa, zaznaczała w TVN24 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
3: My uznajemy tylko na podstawie wyroku TSUE, który bazował na artykule 21 Traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli na prawie do swobodnego przemieszczania się, że te małżeństwa, które zostały zawarte za granicą i te pary, które wróciły do Polski, przeprowadziły się do Polski, czy też przyjechały do Polski po wyjeździe, mają prawo udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam otrzymać dokument. I rząd się nie zatrzyma, to znaczy 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie.
0: A wczoraj sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył, że solidaryzuje się z czwórką sędziów TK, którzy są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Trochę więcej chmur pojawi się dziś na północy i północnym wschodzie, gdzie miejscami może słabo padać. Poza tym powinno być słonecznie i bez deszczu, także wiatr nie sprawi większego problemu. Tyle gadaliśmy dzisiaj o tego Hemingwayu, że jak wypowiedziałem wiatr, to mi się przypomniało. Mm-hmm. Wiesz, która piosenka? Znowu dziś w Warszawie wiatr.
5: Mati, to jest pewne skrzywienie.
4: Ja wiem. Trzeba oczyścić umysł.
5: Ale myślałam, że będziesz tylko myślał o Marcinku. Cieszę się, że jednak
4: jeszcze
5: masz
4: o Filipku.
5: W sercu mieścisz i Marcinka, i Filipka.
4: W każdym razie wiatr będzie przeważnie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty. Od jutra w Polsce zagoszczą upały, ale już dziś na zachodzie i południowym zachodzie będzie bardzo ciepło, nawet do 29 stopni. W centrum termometry wskażą około 25, a na północnym wschodzie i u podnóża Karpat około 20-21.

0: 7:07.
1: Dzień dobry w drugiej godzinie poranka.
0: Dzień dobry, co to jest za dobry dzień?
1: Smaczny.
0: Bardzo
1: słodki.
0: Zuzanna Iłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega. I pewien Marcin.
2: Nowy świt.
0: Bo się państwo rozpisali na jego temat.
1: Tak, wspaniała wiadomość. Pani Ewa pisze, nie mam dobrych wspomnień z Marcinkiem. I jednym z byłych szefów. I teraz od razu, czy to szef miał

0: do maski spawalniczej.
1: Cudowne.
0: Nie wiem, co na to BHP.
1: Aha. Ja myślę, że może brakować tego punktu. Trzeba będzie po dzisiaj uzupełnić. Ale polecam też łomżyńskie kołacze. Nie pamiętam, ale bardzo dużo jajek idzie do ich upieczenia. Ja zaraz sobie, nie wiem, po co to sobie robię, ale wpisuję łomżyńskie kołacze.
0: Brzmi jak sękacz, tylko taki z Łomży.
1: Jak wygląda myślisz? Troszkę inaczej,
0: o,
1: ale... Okej, dobra.
0: To jest coś innego?
1: Ale moje pierwsze skojarzenie też było podobne. Sękacze to jest kolejny rozdział.
0: Mm-hmm.
1: Nie tak słodki jak marcinek, ale wciąż... Bardzo zaszczytna pozycja kulinarna, jeśli chodzi o słodkości.
0: Natomiast my dzisiaj już potem, jako że marcinek został pochłonięty w większości?
1: Nie, cały żywy chocot.
0: Zaklejeni prowadzący, ale dzisiaj po godzinie 7 nie będziemy sami, bo będzie Klaudia Kowalczyk, która powie nam o gdyńskim modernizmie, który został nagrodzony.
1: No właśnie.
0: A poza tym Klaudiusz Slezak i jak zwykle o polityce.

0: Jeszcze wrócimy. Natomiast ja zacząłem przeglądać gazety. Czy to ten moment, żeby wziąć się do pracy?
1: No można, można. Ja na przykład, jeżeli chodzi o pracę, to jeszcze sprawdziłam, co dzisiaj jest, poza tym, że ostatnia środa lipca.
0: No właśnie.
1: Dzisiaj imieniny obchodzi Marta i Olaf. Napawa mnie to pewnym niepokojem, gdyż moja mama ma na imię Marta i nie wiem, czy to dzisiaj, czy to może tak w inny dzień powinnam składać życzenia imieninowe, bo nigdy tego nie pamiętam.
0: No tak, a masz jakąś taką filozofię? Czy to jest najbliższy termin urodzin, czy...
1: A w ogóle w Polsce jest dowolność. Jakaś obowiązująca filozofia? Mam wrażenie, że nie.
0: No teoretycznie...
1: No właśnie, zawsze... teoretycznie. Teoretycznie to my też zasady odmiany różnych rzeczy przez przypadki, a potem jak się tego ludzie uczą z zagranicy, to wyrywają sobie włosy z głowy.
0: No właśnie.
1: Tutaj nic nie działa.
0: I zapominają o wołaczu.
1: Tak, ale poza tym, że jest ostatnia środa lipca i Marta i Ola obchodzą imieniny, to dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa. Ja widzę połączenie, bo tygrys ma paski. I Marcinek ma.
0: Czyli poświętowane, ładnie.

0: Jeżeli chodzi o ten Światowy Dzień Tygrysa, to dopowiem tylko, że dzisiaj w audycji w środku dnia w materiale pochodzenia zwierzęcego Wiktoria Wichrowska o tygrysie właśnie Państwu opowie, więc my więcej nie. My natomiast przenosimy się do Gdyni, bo modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 18. polski obiekt na tej prestiżowej liście. Dworzec, hala targowa i pozostałe budynki zachwyciły komisję. O tym, co czeka Gdynię i kto ewentualnie może dołączyć do niej na liście, w dźwięku przygotowanym przez Klaudię Kowalczyk.
1: Zdaniem UNESCO, modernistyczne centrum Gdyni tworzy charakterystyczny, zwarty organizm miejski o wyrazistych, indywidualnych formach architektonicznych.
2: Na pewno to jest ogromna radość i dla mnie zaskoczenie, bo więc jest to ogromne szczęście i nadzieja, że na ten słynny modernizm gdyński, właściwie to modernizm gdyński mnie przyciągnął do tego, żeby tutaj zamieszkać, bo jak zobaczyłam te piękne budynki a la statki, to po prostu kiedyś pomyślałam, że chcę tu mieszkać, no i się udało. Cieszymy się, że to, co najbardziej przyciąga turystów, no to będzie teraz miało pewnie fundusze i większe możliwości, żeby no to promować i no przede wszystkim remontować.
1: Mówi Alicja Klebba, która przeprowadziła się do Gdyni właśnie między innymi za sprawą modernistycznej architektury. Większe wydatki czekają władze miasta, ale pierwsze kroki do ochrony już poczyniono, mówi Jacek Debis, twórca strony Gdyński Szlak Modernizmu.
3: Naprawdę bardzo tutaj staramy się też dla swojej też przyjemności jednak promować ten modernizm. Widzimy cały czas, że wiele osób i mieszkańców, właścicieli kamienic, właścicieli też chociażby sklepów w takich budynkach, no nie do końca jeszcze tą świadomość pełną ma, ale to już ten procent się naprawdę bardzo szybko zmienia i tyle też istotne, że to się łatwiej daje się tą architekturę po prostu chronić, tak? Jeżeli chociażby administrator budynku, właściciel jakiejś tam nieruchomości modernistycznej pozna, tak, jej wartość, zaczyna się tym interesować, no to na pewno nie będzie chciał od razu w czasie remontu wyrzucać tych wszystkich oryginalnych detali, tak, no, czy na przykład odnawiać elewacji w jakiś taki sposób, no, który by się kłócił z tym pierwotnym wyglądem, no tylko zacznie właśnie szukać, prosić biuro konserwatora o jakieś dodatkowe materiały i zacznie się rzeczywiście ten proces tak, jak powinien wyglądać.
1: To finał ponad 20-letnich starań miejskich władz, architektów oraz konserwatorów. Gdynia była jedynym polskim kandydatem do wpisu w tym roku. Tytuł przyznano w symbolicznym momencie, w którym miasto obchodzi stulecie swego istnienia.
4: Tak naprawdę trudno się dziwić, że akurat Gdynia tym się chwali, bo to jest ich dziedzictwo. Myślę, że jak najbardziej dobra decyzja UNESCO i mam nadzieję, że jeszcze kilka takich zespołów urbanistycznych czy konkretnych budynków w Polsce z XX wieku znajdzie swoje miejsce na tej liście.
1: Mówi Marcin Semeniuk, architekt. Jak twierdzi, jednym z kolejnych kandydatów do wpisania na listę powinno być osiedle Słowackiego w Lublinie, projektu Oskara i Zofii Hansenów.
4: Osiedle Słowackiego posiada potencjał i myślę, że powinno być wzięte pod dyskusję. Ogromną wartością jest nie tylko sama urbanistyka, czy poszczególne budynki, czy zespół budynków w tym wypadku, ale idea, na podstawie której zaprojektowano te osiedla. Tutaj ta wartość niematerialna ma bardzo ogromne znaczenie. No i myślę, że no, na pewno jestem przekonany o tym, że gdyby taki wniosek został złożony, to na pewno byłby rozpatrywany bardzo, bardzo poważnie.
1: Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni 88 hektarów zlokalizowany w gdyńskim Śródmieściu. A w tym roku kapituła UNESCO zdecydowała o odebraniu tytułu Wiedniowi. Stało się tak z powodu planowanej budowy nowoczesnego kompleksu mieszkaniowo-hotelowego z wysokim wieżowcem na obrzeżach historycznej strefy. Władze Gdyni, by nie powtórzyć tego scenariusza, muszą teraz dokładnie analizować każdą zmianę w Śródmieściu. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: 7:26. Ależ zapracowana dzisiaj, Wiktoria, co?
1: Wiktoria, bardzo.
0: Oprócz tego, że telefony odbiera, to dzisiaj właśnie za jej sprawą słuchaliśmy o malowidłach naskalnych, no ale też...
1: Jeszcze kolejny materiał.
0: Tak,
1: przodowniczka pracy.
0: Tak, jest.
1: A za moment
0: Klaudiusz będzie zaraz
1: przodownikiem pracy.
0: Trochę o polskiej polityce.

0: Pablo Paweł i Ludziki. Kolega redakcyjny, co możemy z radością i dumnie powiedzieć.
1: To prawda.
0: Polecamy w podcastach i na antenie Radio Nowy Świat.
1: Dziwna sala.
0: Również tak jest. Klaudiusz Ślezak, też nasz kolega redakcyjny. Dzień dobry, nasz kolega redakcyjny.
2: Nie słychać? O, co mnie słychać?
0: No, teraz kolegę słychać.
2: Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko.
1: Jeszcze niżej, dzień dobry.
0: Ja tak sobie podglądam, co to dzisiaj będzie. I to chyba...
1: Będą się kłócić.
0: Tak, moment, żeby zaanonsować, że pewien fanpage, co to kiedyś był popularny, on znowu troszeczkę wrócił. Nie wiem, jak statystyki wyglądają.
1: Klikalności?
0: Tak, jak było kiedyś, jak teraz. Ale kilka takich one-linerów, jak to się ładnie mówi, się pojawiło. Nie wiem, czy zaglądałeś, Klaudiuszu.
2: Chodzi o wiersze Mateusza Morawieckiego opisane w Excelu.
0: Tak jest. Jeden z Jackiem Sasinem jest doskonały.
2: Doskonały, to prawda, też mnie ubawił. To moja opowieść mogłaby się właściwie zaczynać opowieścią brzydkich wyrazów wypowiadanych pod nosem. Znacie takie brzydkie jakieś wyrazy, które pod nosem można?
1: Orzeszki.
0: Nie, właśnie.
2: Orzeszki, właśnie, to jest bardzo ładne. Ja bym powiedział jakieś sakreble, zaklął szpetnie. Tak bym sobie pomyślał, że to właśnie była myśl, która wczoraj przyświecała Mateuszowi Morawieckiemu wieczorem i grupie parlamentarzystów, która, no właśnie, i tu bym się zawahał, wyszła, nie wyszła z Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja wydawała się właściwie dość prosta. To znaczy w zeszłym tygodniu słyszeliśmy bardzo jasny komunikat ze strony i Rafała Bochenka, czyli rzecznika partii, i potwierdzony przez prezesa tejże partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego, że kto nie podpisze lojalki, zwanej lojarką, do czwartku, do północy, ten wylatuje z Prawa i Sprawiedliwości. Proste, proste. No więc ci stwierdzili, że nie podpiszą. Trzymali się w tej decyzji, trzymali. No i potem dość było logiczne, że tę decyzję potwierdza tylko Komitet Polityczny PiS. No to jest takie ciało w tejże partii, złożone z kilkudziesięciu członków tejże partii, które właśnie podejmuje różne decyzje. Właściwie to jest... Formalnie to jest najważniejsze ciało w tej partii, bo jest jeszcze prezydium Komitetu Politycznego i tam się podejmuje tak naprawdę decyzje, ale mówię z formalnego punktu widzenia, to jest właśnie ta instytucja, to ciało, które może podjąć decyzję o wykluczeniu kolegów, czy potwierdzeniu wykluczenia kolegów z partii. No i wczoraj się ten Komitet Polityczny zebrał. Wszystko miało pójść gładko, a zaraz po tym, bo oni się zbierali o godzinie 17, a o godzinie 20 już wynajęta sala. Ludzie Morawieckiego mają też swoje spotkanie, czyli decydują, co dalej. Co dalej, czyli jak się będzie nazywał ich klub parlamentarny, pewnie jak się będzie nazywała ich partia, chociaż to już tę nazwę też już mają. Jak dalej kroki formalne, kto zostanie kim w tej partii, żeby to wszystko potwierdzić. No tworzymy nowe struktury. To wszystko miało się dziać o godzinie 20. No i jakież było zdziwienie tych, którzy tę nową partię chcieli tworzyć, kiedy po tym spotkaniu Komitetu Politycznego na Nowogrodzkiej wychodzi rzecznik partii i mówi: figa z makiem, jednak was nie wyrzucamy, przedłużamy to wszystko, kierujemy sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Przypominam, jest nim Karol Karski i to on indywidualnie będzie rozstrzygał sprawy każdego z was.
3: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I na tym właściwie rola Komitetu Politycznego w tym momencie się kończy.
4: Jakie decyzje ten rzecznik może podjąć?
3: No są to, szanowni państwo, decyzje, które wynikają ze statutu. To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej, bo to on będzie w tej sprawie dopełniał tych wymogów formalno-prawnych. No to wynika z naszego statutu. Wiecie państwo, że gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej. Natomiast no, wszyscy doskonale wiemy, jakie decyzje poszczególni parlamentarzyści właściwie już w tej chwili podjęli.
2: O tyle to ciekawe, że przecież przez ostatnie dni byliśmy przekonywani, że nie ma żadnej potrzeby przeprowadzania tej procedury z rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Jest tylko prosta droga. Albo podpisujesz lojalkę, albo nie podpisujesz i automatycznie wyklucza cię to z partii, co potwierdza tylko posiedzenie komitetu politycznego i nic więcej. Czyli po co jest ten ruch? No wszyscy wiemy, po co jest ten ruch. Po to, żeby przedłużyć cały proces i powiedzieć, ci od Morawieckiego ciągle są w partii, oni są u nas ciągle. Jeżeli odejdą, to sami odejdą. My ich absolutnie nie wyrzucamy. To nie my jesteśmy winni temu rozpadowi, temu rozkładowi partii. To oni, ci rozłamowcy, oni chcą odejść. My jeszcze dajemy im taką ostatnią szansę. Mogą się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej wytłumaczyć. A może jeszcze zmądrzeją, może jeszcze wrócą, może jeszcze podpiszą tę lojalkę. To jest prawdziwy komunikat, który płynie z Prawa i Sprawiedliwości. I tu właśnie jest ten moment, kiedy mówimy sobie te orzeszki, bo to właśnie wczoraj Mateusz Morawiecki musiał pod nosem zakląć szpetnie, no bo już miał wszystko ustawione, a to mu jego partia taki numer wycina.
5: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie. Ja zostałem, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, wezwany na komisję etyki. Najpierw, przepraszam, zostało to oznajmione, że będę wezwany na komisję etyki, po czym przez pół roku nie dostałem wezwania na komisję etyki, ale to koniec dygresji. Szanowni Państwo, w związku z tym chcemy się z całą pewnością skoncentrować na najważniejszych sprawach, które przynależą do obowiązków każdego posła opozycji, czyli punktowania tego rządu. To będziemy robić z całą pewnością. I na koniec tego tutaj, myślę, krótkiego naszego spotkania mogę powiedzieć tak. Zwracam się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam się do wyborców Zjednoczonej Prawicy. Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
2: Czyli co oni mówią? Oni mówią, czy tu głosem Mateusza Morawieckiego, my już czujemy się wyrzuceni. My właściwie nas wyrzucili. No dobra, kierują do rzecznika dyscypliny partyjnej, ale tak naprawdę to przecież prezes powiedział, że nas wyrzuca. Więc co robimy? No skupiamy się na punktowaniu rządu, ale skupiamy się nie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus, tego samego, które na weekend planuje tego słynnego grilla. No i czuję się już poza Prawem i Sprawiedliwością. Więc ten serial, cytuję tutaj Mateusza Morawieckiego, drugiej jakości, będzie jeszcze trochę trwał. Kto kogo wyrzuci, czy oni sami wyjdą, czy zostaną wyrzuceni? Może to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia tak generalnie, ale dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tudzież tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, czy jakkolwiek ta partia będzie się nazywała, może to mieć. Kto przyczynił się do tego, że ta grupa odeszła? Będzie to na pewno po prawej stronie sceny politycznej potem przedstawione. Albo nas wyrzucili, albo to oni sami odeszli. I oto ta gra teraz idzie.
0: Gra na jednym fortepianie.
2: To ten fortepian pęk na pół właściwie.
0: To ja tylko dodam, bo informowaliśmy o tym na antenie, że czas na wyniki sondażu United Service dla Wirtualnej Polski niedawno, że jeżeli chodzi właśnie o notowania, no to hipotetyczna partia Morawieckiego Rozwój Plus, jak niedawno pisano, uzyskała wynik 7,5%, co się przekłada na 31 mandatów. Więc takie są notowania. Zobaczymy, jak to się w czasie rozłoży i czy się zmieni. Jeżeli chodzi o te punkty programu ważne, podcast, wiadomo.
1: Mam wiersz.
0: O, masz wiersz.
1: Tak, mam wiersz.
0: Dawaj.
1: Poszły konie po betonie, jak to się mówi niestety. I jesteśmy dzisiaj w innej rzeczywistości.
2: Piękny.
1: 25 lipca 2026, Mateusz Morawiecki w Excelu.
0: No i bajka.
2: No, lepiej bym tego nie ujął. Ja opowiadam kilka minut, to tu proszę. Wystarczy 3 czy 4 wersy.
1: Słuchaj, 6. Tak to jest podzielone.
0: Wiersze.
1: Dobrze ktoś połamał tutaj to zdanko. Naprawdę. Dzięki, Klaudiszu, piękne.
2: Dziękuję.

0: Za 17 minut będzie 8. Przeglądam aktualności i właściwie w nawiązaniu do polityki, ale spokojnie, to nie będzie hard polityk, to nie będą kłótnie, rozłamy.
1: To i tak jakie są narkotyki twarde i narkotyki miękkie, to jest twarda polityka i miękka polityka.
0: Tak, to jest mięciutka. Ponieważ w polityce nie tylko się burzy Prawo i Sprawiedliwość, ale też nie tylko politycy się burzą, właściwie rozłamują, ale się też buduje i remontuje. I czytam właśnie o tym, że w Sejmie końca dobiegnie epoka Gierka, jeżeli chodzi o domy poselskie, dlatego że będzie, dom poselski, pardon, ponieważ będzie remont, posłowie twierdzą, że styl pomieszczeń obecnie nawiązuje do późnego PRL-u i to się wkrótce stanie nieaktualne, bo Kancelaria Sejmu rozpisała przetarg na nowe meble, warte 1 300 000, no i pokazała wizualizację odnowionych pokojów po raz pierwszy, więc nie wiem, jak bardzo się to przełoży na jakość polityki, na komfort akomodacji, ale takie są plany. No i w ogóle, jeżeli chodzi o dom poselski, to w tym obiekcie zameldowanych jest około połowy posłów i senatorów, a pozostałym nieposiadającym własnego mieszkania w Warszawie przysługuje ryczałt na najem lokum w stolicy. I co ważne, lokatorzy budynku często chwalą fakt, że połączony jest z pozostałymi gmachami podziemnymi korytarzami, co oznacza, że na salę plenarną można dojść praktycznie nawet w kapciach. Właśnie szukam w pamięci, czy widziałem kiedyś któregoś posłów w kapciach.
1: My najczęściej, jak, jeżeli nie wychodzą na mównicę, ale myślę, że to tak jak na tych słynnych spotkaniach na Zoomie.
0: Na Zoomie, nie?
1: Że jeżeli jesteś jednak w gaciach od piżamy, albo co gorsza bez gaci, to po prostu nie wstajesz. Więc jeżeli ktoś z nich przyjdzie tylko w kapciach, to tylko siedzi i chowa te nóżki tam pod ławą i nie idzie do mównicy po prostu.
0: Teoretycznie mogą też chodzić w spodenkach. Bo jeżeli masz tą ławę, to tak byle top się zgadzą.
1: No i byle dziennikarze nie złapali potem na korytarzu.

0: za 12 minut będzie 8. Ja sobie trochę jeszcze poszczęściłem wyborczą i poczytałem o studiach, mianowicie o kierunku medycznym, znaczy w ogóle kierunkach w tym roku, które są jakoś niezwykle oblegane, mianowicie biją rekordy. Statystyki po pierwszym etapie naborów pokazują, jak duża jest konkurencja, szczególnie na uczelniach medycznych. O miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy średnio 16,9 osób. Zawsze mnie to bawi, jak się robi...
1: 0,9 jednej
0: ułamki.
1: Osoby.
0: W Lublinie 14,5 osoby, a w Białymstoku ponad 23 osoby na jedno miejsce. Więc konkurencja jest ogromna. Do tego jest też duża liczba zgłoszeń, większa niż rok temu na uczelniach niemedycznych. Także na tych, które kształcą na kierunkach lekarskich od niedawna. No i zanim zaczniemy snuć jakieś teorie spiskowe, z czego to wynika, czy to może fakt, że po głośnym komentowaniu zarobków lekarzy nagle się dużo więcej osób rzuciło do tego kierunku, no to jest wyjaśnienie, że to jest ten, nie chcę mówić trefny pod kątem rekrutacji, ale specyficzny rocznik, bo to jest nadwyżka związana z ostatnim aktem tak zwanej reformy sześciolatków, której próbował wprowadzić rząd Donalda Tuska za czasów koalicji PO-PSL. Przypomnijmy, w 2014 roku do pierwszych klas szkół podstawowych poszły wszystkie dzieci 7-letnie urodzone w 2007 i obowiązkowo pół rocznika sześciolatków. Podobnie było jeszcze rok później. W 2015 roku PiS doszedł do władzy i odwołał tę reformę, w związku z czym ten rocznik 2008 często nazywało się przeklętym albo straconym rocznikiem. No i teraz to się objawia właśnie.
1: Tak, rekrutacje w tym roku i w przyszłym roku będą bardzo trudne na studia dla tych roczników, a do tego jeszcze dochodzi to, że oni się też złapali na zmianę po drodze, że oczywiście jeszcze była pandemia, a po drodze gimnazja przekształciły się w licea, więc tam też było niemałe spiętrzenie wielu różnych kwestii. Nie mają łatwo obecni maturzyści.
0: To jest chyba jedna z niewielu sytuacji, kiedy człowiek się czuje dobrze, będąc starszakiem, prawda?
1: Ja z reguły czułam się lepiej. Ja nie wiem, może państwo coś mi powiedzą na ten temat, bo ja często słyszę, że chciałby się wrócić, nie wiem, na studia albo do liceum. W życiu bym nie chciała wrócić, teraz jest tak fajnie. Człowiek siedzi w radiu, opowiada.
0: Ej, to jest super pytanie.
1: Praca.
0: Kiedy było lepiej?
1: Kiedy
0: teraz
1: było
0: czy
1: lepiej?
0: Kiedyś?
1: No ja uważam, że lepiej jest teraz. Może mi się zmieni za 10 lat, ale w życiu bym nie chciała wracać do liceum.
0: Będę chłonął od ciebie tę energię w takim razie.
1: Ty chciałbyś wrócić do liceum?
0: Nie, do liceum co ty.
1: Ja rozumiem, żeby posłuchać jeszcze raz Trójkąta Warszawskiego na świeżo, ale innych przyczyn nie widzę.
0: Piękne koło zatoczyliśmy. Roosevelt i Strangers.

0: Ale ładne granie nam Patryk dzisiaj ułożył.
1: Bardzo piękne. Człowiek chwilę nie popatrzył na zegarek, a to już druga godzina programu dobiega końca. Za moment serwis informacyjny. My wracamy do Państwa po serwisie i będzie Beata Grabarczyk i będzie gość.
0: Profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof, publicysta, więc trochę więcej polityki się pojawi. Będzie sport. Dzisiaj z Kubą Jędrasem w roli głównej. No i o pewnym festiwalu Państwu opowiemy. Ustami Roberta Kawki.
1: Będzie pysznie muzycznie.
0: Z Mikołajem Kierskim można by też te klimaty skojarzyć, albowiem będziemy się przenosić w kierunku Afryki.
1: Tak, myślę, że przynajmniej tak z Patrykiem ustalałam, że jeżeli by się udało, to by taki lekko szczytowy wątek się pojawił, bo my często jednak w Afryce lądujemy. O Afryce będzie mowa, między innymi, więc dzisiaj też taki akcent. A to jest chyba dobry moment, żeby przypomnieć, że trzeba głosować.
0: Państwa zachęcić, tak. Wchodzimy na stronę Nowy Świat Online, przeklikujemy się do szczytu wszystkiego, klikamy w sekcję głosowanie i tam można sobie wybierać piosenki, najlepiej moje albo Zuzy. Skorzystamy z tego, że nie ma Marcina.
1: A Marcin z piątki na swoje agituje, to my też możemy.
0: Tak jest.
1: Pierwszy raz to robimy, od kiedy ja z tobą robię poranki. A idę o zakład, że on to robi częściej.
0: On czasami gra nasze piosenki, więc jak będziemy to robić regularnie, to kiedyś też dobrze o nim powiemy, o jego propozycjach.
1: Tak, też coś zagramy. Żeby
0: ale tak, na razie pilnujemy swojego interesu. Proszę klikać, proszę głosować, polecamy się po godzinie 19 w czwartki ze szczytem wszystkiego. Ja dodam tylko African Beats, tak się nazywa festiwal, o którym będziemy mówić przed godziną 9. A przed 8 zagramy jeszcze False of Birch Tree.

0: Jest ósma, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaskakująca decyzja Komitetu Politycznego PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że zatwierdzono listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń lub złożyły je na niewłaściwym formularzu. I dalej, sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej. A Mateusz Morawiecki decyzję komentuje tak.
1: Pan prezes Jarosław Kaczyński podjął w piątek decyzję o usunięciu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Było to absolutnie jednoznaczne. W związku z tym ja złożyłem swoją rezygnację z funkcji szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Koleżeński sąd dyscyplinarny może wymierzyć karę upomnienia, nagany, zakazu pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat, a także wykluczenia z partii. Trybunał Konstytucyjny uznał, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Rządzący zaznaczają, że wyrok nic nie zmienia, bo TK działa nielegalnie. Trybunał realizuje wytyczne polityczne z Nowogrodzkiej, a może i z Konfederacji, komentuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Orzeczenie to jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji aktów jednopłciowych z zagranicy do Polski dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością. Nikt nie będzie szanował orzeczeń nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego. Prace nad rozporządzeniem dotyczącym wsparcia transkrypcji będą dalej trwały i na tym się nie zatrzymamy.
0: Rozporządzenie zezwalające na transkrypcję ma wejść w życie 23 sierpnia. Referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany z urzędu został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, jest ważne, orzekł sąd apelacyjny. Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze. Oznacza to, że premier może wyznaczyć datę wyborów nowego prezydenta miasta. Dotychczas swoją kandydaturę na ten urząd zgłosiło 12 osób. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje wskazany przez premiera dotychczasowy wiceprezydent miasta Stanisław Kracik, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zbliżają się upały. Już dziś bardzo ciepło będzie na zachodzie, południu, a także w centrum Polski. We Wrocławiu termometry wskażą 29, w Zielonej Górze i Katowicach 28, w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie 27, a w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie 26 stopni. Nieco chłodniej na północy, 25 w Gdańsku, 24 w Olsztynie i 22 stopnie w Białymstoku. I właśnie na północy okresami pojawi się więcej chmur, na Suwalszczyźnie może spaść słaby, przelotny deszcz. W pozostałych częściach Polski będzie słonecznie i niemal bezwietrznie.
4: Idealnie.
3: I wiesz, przypomniałam sobie, bo ty o wietrze ostatnio tak przypomniałeś, a teraz jak mają być upały, to na to też jest piosenka.
4: Która?
3: Wowoła jak Tijuana. Wszystko się zgadza.

0: Bardzo mi się podoba wiadomość Macieja w grupie patronów, ale Trójkąta Warszawskiego można słuchać i dzisiaj, jak ja to często czynię, moja żona i córki, nawet nie trzeba być warszawiakiem, naprawdę nikt tego nie sprawdza.
1: Mi się bardziej podobał mail od pani Kani.
0: O.
1: Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo pospałam. Śniło mi się, że jadłam śniadanie z Mateuszem i Zuzanną. Mateusz jadł strasznie dużo sałaty. Ja mam wrażenie, że w tym śnie po prostu ty nadrobiałeś zdrowe wartości odżywcze
0: po
1: tym Marcinku, bo pani Haniu, Mateusz absolutnie nie jadł dzisiaj sałaty, jadł cukier,
0: zupełne przeciwieństwo.
1: Cukier ze śmietaną.
0: Gdzie wady?
2: Nowy świt.
0: I Beata Grabarczyk z nami. Dzień dobry, Beata.
3: Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że nie jadłam Marcinka.
1: Ale nie tak, że nie było propozycji.
3: Była propozycja, ale w ogóle jak można jeść Marcinka?
1: Czy...
0: Ho, nie... ho, ho! Potężne działa wytoczyłaś.
3: No właśnie. Ale cukier ze śmietaną, pyszota.
1: Wydaje mi się, że byłabym w stanie zrobić z tego dyskusję gorszą i bardziej zagorzałą niż polityczne, o których często mówisz, więc zamilknę i oddam ci głos.
3: Tak, i będziemy rozmawiali o tej dyskusji politycznej z panem profesorem Januszem Majcherkiem, filozofem, socjologiem, publicystą. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam serdecznie. Na śniadanie był ser camembert i powidła sitkowe.
3: Pysznie. Panie profesorze, czy pan miał pojęcie, że w PiS-ie są tacy biuraliści? No formatka nie ta wypełniona i się cały rozłam po prostu wykrzaczył.
4: No cóż, w ogóle to, co się dzieje w PiS-ie, jest dla mnie zaskoczeniem. Muszę to wyznać z pewnym wstydem, skrępowaniem, ponieważ kiedy komentator, publicysta czy analityk powiada, że coś go zaskoczyło, to tak jakby się przyznał, że nie umie prognozować, że nie umie odpowiednio analizować. Pokłady wzajemnej niechęci, niekiedy wręcz nienawiści,

0: głębokim, prawdopodobnie już nieodwracalnym pęknięciem, aczkolwiek skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego i stwierdzenie, że każda z tych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana, oznacza, że jak sądzę, na zapleczu trwa w tej chwili przeciąganie poszczególnych pojedynczych uczestników tego ruchu Morawieckiego i być może kilku uda się jeszcze powstrzymać przed odejściem z partii.
1: No ale czy to nie jest tak, że to pokazuje, że Jarosław Kaczyński to już nawet w tym komitecie politycznym nie ma posłuchu? No skoro on wychodzi w zeszłym tygodniu i mówi, no to jest koniec, no nie wyszło, prawda, to tak się złożyło, jest koniec, państwo tylko zostaną we wtorek, zostanie to wszystko przyklepane przez komitet polityczny, no i się rozstaniemy. A komitet polityczny mówi, a nie, a właśnie, że Karol Karski teraz będzie decydował. A Karol Karski jeszcze w niedzielę mówił, mnie to w ogóle nie dotyczy ta procedura. Ja w ogóle w to się nie mieszam.
0: Oczywiście przy życzliwym spojrzeniu i przy życzliwej interpretacji można by powiedzieć, że w PiS-ie działają procedury demokratyczne, że są jakieś statutowe organy, które się tym zajmują i nie ma tam jedynowładztwa, o które ta partia była przez lata posądzana. Ale przy realistycznym, bardziej realistycznym spojrzeniu po prostu trzeba skonstatować słabnącą rolę, słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego. O tym już się od dawna mówiło, że tam się rozmaite osoby na zapleczu szykują do tego, żeby przejąć schedę po nim, no ale oczywiście nikt głośno nie był chętny powiedzieć z wewnątrz partii. Nikt z członków partii nie był chętny głośno powiedzieć, prezes powinien odejść, a ja go powinienem zastąpić. Okazuje się, że takie przymiarki, takie przygotowania trwały już od dość dawna, no i teraz mamy do czynienia z erupcją tego trendu, tej tendencji.
1: Mateusz Morawiecki nie wytrzymał ciśnienia i zanim skończyło się to posiedzenie Komitetu Politycznego, wrzucił do sieci 10 filarów dla Polski, czyli to, na czym będzie się jego ugrupowanie opierało. Ja je przeczytam szybciutko, bo to nie jest długi tekst, znaczy bez opisów po prostu będę czytać. To jest tak, patriotyzm jako busola każdej decyzji, szanować prezydenta wybranego przez naród, bezpieczna Polska, suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna, uszczelnić system podatkowy, przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej, stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej, przywrócić wielkie inwestycje strategiczne, Polska w smartfonie, najpierw zwycięstwo. No mam wrażenie, że to najpierw zwycięstwo powinno być na początku, ale nie to mnie najbardziej intryguje w tym, ale to, czym to się różni od PiS-u?
0: No ma być takie bardziej liberalne, znaczy więcej niż w PiS-ie. To nie znaczy, że więcej niż nacjonalizmu, ale więcej takiego liberalnego, inwestycyjnego, infrastrukturalnego podejścia. Oczywiście to w PiS-ie był ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, który miał być takim emblematycznym przykładem troski PiS-u o rozwój Polski, ale sama nazwa Rozwój Plus oraz te elementy programowe związane z rozbudową infrastruktury i rozwojem ekonomicznym wskazują, że Morawiecki chciałby więcej liberalnego podejścia do gospodarki, do państwa. Natomiast to są też pewne wytyczne do zbliżającego się, jak to dawniej mówiono, grilla, tak? A teraz programowego pikniku, który organizuje Morawiecki. Warto to śledzić, bowiem tam będą dyskusje o kilku spośród tych zaprezentowanych przez Morawieckiego punktach programowych i to, co sympatycy, bo jak rozumiem, tacy tam będą brać udział w tym pikniku. Co sympatycy Morawieckiego powiedzą, zaproponują w tych kwestiach, to będzie interesujące, bo wyznaczy przynajmniej do pewnego stopnia kierunek rozwoju programowego tego nowego bo tak chyba się należy spodziewać ugrupowania.
1: Ja jestem ciekawa w ogóle, co z tych pikników wyniknie, bo ich jest więcej. To znaczy oprócz tego najbliższego, które organizuje Morawiecki, to potem będzie spotkanie prezydenta w Juracie z młodzieżą. No i na koniec sierpnia będzie jednak kampania.

0: Kampus Polska Przyszłości. Myślałam, że tego wydarzenia już nie będzie, ale jest zapowiedziane. No więc same kampusy i same pikniki z młodzieżą, nie z młodzieżą, tylko później jak przychodzi do wyborów, to się okazuje, że ta piknikowa młodzież to jednak niekoniecznie głosuje tak, jakby się wydawało, no bo Trzaskowskiemu to nie pomogło.
1: No, piknikowa młodzież różnie się zachowuje, bo jak to młodzież... ma nie w pełni jeszcze ugruntowane, ustabilizowane, wypracowane poglądy, ale to oznacza, że jest podatna na rozmaite oddziaływania, formy wpływu i dlatego organizowane są takie pikniki, organizowane są takie spotkania, takie debaty z udziałem najmłodszego pokolenia, które w ostatnim czasie, mam na myśli ostatnie lata, wykazywało bardzo niebezpieczne tendencje i skłonności, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież męską, która gremialnie popierała najbardziej takie radykalne prawicowe nurty. No Mentzen, Bosak oraz w pewnej części Braun mieli niepokojąco wysokie poparcie w tym najmłodszym męskim elektoracie, więc próby rozmowy z tymi młodymi ludźmi, próby wypracowania jakichś wspólnych, nie aż tak radykalnych, nie aż tak niebezpiecznych postaw u tego najmłodszego pokolenia, to ma sens. Czy przyniesie oczekiwane skutki? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza niepokojące jest to spotkanie organizowane przez prezydenta Nawrockiego, no bo wiemy, co to za postać, kim jest Nawrocki i do jakich wartości, czy do jakich postulatów, do jakich koncepcji będzie próbował młodych przekonać. I to akurat nie wygląda zbyt optymistycznie.
0: Tak, ja sobie pomyślałam, że na tym młodzieżowym pikniku prezydenta to może być taka młodzież jak we Wrocławiu ostatnio, która pobiła, znaczy to młodzież, no karki, no mówiąc krótko, nawet nie będę owijać bawełnę, czyli ludzie, którzy mają napompowane mięśnie i bardzo skurczone mózgi i pobili dwoje Ukraińców. No i to właśnie takie towarzystwo konfederacyjno-prezydenckie.
1: No zatem warto jest rozmawiać z tymi ludźmi, być może część nawet tych, których pani tak barwnie scharakteryzowała, da się jakoś przekonać do wartości bardziej demokratycznych, liberalnych, do tolerancji, ale gdy organizuje to Trzaskowski, no to można mieć zaufanie, że to właśnie pójdzie w tym kierunku. Zobaczymy. Warto o młode pokolenie zadbać w sensie rozmowy, w sensie perswazji, w sensie przekonywania do wartości demokratycznych, liberalnych, do praworządności, do tolerancji, aczkolwiek no, też trzeba powiedzieć, to już temat na inną rozmowę prawdopodobnie, ale rola młodego pokolenia szybko spada, ponieważ coraz to kolejne roczniki są coraz to mniej liczne. Polska staje się Polską, staje się krajem, staje się społeczeństwem ludzi coraz starszych. Młodzież będzie miała coraz mniej do powiedzenia, no ale tak jak powiedziałem, jest już chyba temat na inną rozmowę.
0: No, ale to by wskazywało na to, że szanse na zdobycie elektoratu ma największą PiS, no bo to PiS gromadzi tych najstarszych wyborców, a skoro młodzieży coraz mniej, starszych coraz więcej, to jednak krzyżyka na PiSie położyć nie można.
1: Tak, aczkolwiek ten rozłam, którego jesteśmy świadkami, osłabia tę pozycję. I o ile PiS, nie zapominajmy, w 23 roku zdobył najwięcej głosów, był najsilniejszym ugrupowaniem w parlamencie, to w tej chwili ulega stopniowej destrukcji. To nie ma raczej związku z przemianami demograficznymi, to są wewnętrzne konflikty, a jeśli przemiany demograficzne, to polegające na tym właśnie, że młodzi, zwłaszcza płci męskiej, tak licznie poparli obie konfederacje, co wywołało w PiSie niepokój, ruchy mające zapobiegać odpływowi elektoratu do obu konfederacji. No i na tym tle konflikt co do tego, jak to czynić, jak sobie z tym radzić. Jarosław Kaczyński i Morawiecki mają inne pomysły i w związku z tym doszło do rozbieżności i prawdopodobnie już trwałego rozpadu, aczkolwiek różne rzeczy w polskiej polityce widziano, więc i to może nie jest jeszcze przesądzone.
0: Ale czy to kończy duopol na polskiej scenie politycznej?
1: Ten duopol w zasadzie już kruszał wcześniej. Zwracam uwagę, że pozycja Platformy Koalicji Obywatelskiej obecnie jest jednak dość stała. Dzisiejsze średnie sondażowe oscylują wokół tego poparcia, jakie miała w 2023 roku, co po 2,5 roku, prawie 3 latach rządzenia jest wynikiem bardzo dobrym. Natomiast dzieją się różne tektoniczne ruchy, zachodzą różne tektoniczne ruchy z tyłu. No przede wszystkim wzrost obu konfederacji. To wywołało pewne niepokoje, to wywołało pewne ruchy, no bo Jarosław Kaczyński, którego ambicją było zawsze, aby na prawo od PiS-u nic nie wyrosło, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, próbował temu jakoś zaradzić, a nieskuteczność, na przykład pokazana poprzez fiasko operacji Czarnek, ta nieskuteczność ośmieliła krytyków wewnątrz PiS-owskich do przeciwstawienia się prezesowi. No Morawiecki stanął na ich czele i okazało się, że tych krytyków jest, tych krytycznie nastawionych do Jarosława Kaczyńskiego i jego strategii jest dość wielu.
0: O 9.30 przekonamy się, co ta nowa grupa ma nam do przekazania, bo podobno o tej porze ma być konferencja prasowa i jakieś nowe decyzje, więc dowiemy się, czy ten nowy klub się wyodrębnił, czy będą panowie siedzieli i panie cichutko jak trusie i czekali, aż jednak zostaną wyrzuceni. No ta nowela będzie trwała. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Janusz Majcherek, prosto z wakacji, z ostępów wiejskiej ci. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i miłych wakacji, panie profesorze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Miłych wakacji dla wszystkich, którzy mają jeszcze urlop.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Trum, 8:25. Za chwilę przejdziemy do sekcji sportowej. Kuba Jędras dzisiaj będzie opowiadał nam.
1: Tak to zwykle jest, że najpierw polityka, potem sport.
0: First things first.
1: No dzisiaj jeszcze
0: nie, nie wolno tego mówić głośno, jak wydawca słuch. Ojej, to spojrzenie. Ała. Klaudiusz dzisiaj mówił o mówieniu brzydkich słów pod nosem. Mm-hmm. A to teraz będzie pani, która użyje pewnych fraz i to nie będzie.
1: Ale w języku angielskim.
0: Tak, więc spokojnie. Powiedzmy.
2: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kubo.
2: Jak Mateusz wspomniał, że first things first, to przypomniało mi się, że bardzo dobrze, że na początku audycji Marcinka zjedliśmy.
3: No tak.
1: To pokazuje prawdziwe priorytety prowadzących, no ale jednak przyszedł moment na sport.
2: Tak, myślę, że pieczenie Marcinka, że wrócę jeszcze do
3: na
2: tego.
3: Czas.
2: Na czas, albo na smak bardziej.
1: Czekaj.
2: Pewnie są jakieś zawody, prawda, lokalne.
1: Pieczenie?
2: A co robi, nie?
1: Jedzenie?
2: No jedzenie, tak. No tak.
1: Wybierz przyjemniejszy sport?
2: No tak, no może być taki dwubój nawet.
1: A.
2: Klasyczny.
1: Jeszcze w sztafecie.
2: Najpierw pieczenie, potem jedzenie i wszystko to w sztafecie jeszcze, tak. Ach, rozmarzyliśmy się. Gdybyż to był sport olimpijski, no to nasze Podlasie.
1: Na pewno
3: spędzilibyśmy dużo na rozmawianiu.
1: Jeżeli są jakieś dni hajnówki albo dni gminy, to myślę, jeżeli ktoś nas słucha, kto jest decyzyjny, nie będziemy chcieli nic więcej poza kawałkiem Marcinka za ten pomysł.
2: Tak jest. No tak, to ja przejdę bardziej do sportów przyziemnych, a nawet ziemnych. Zacznę od tenisa. To był udany dzień. Mówię o... Dzisiaj mamy środę, czyli mówię o wtorku.
1: Tak.
2: O wtorku i o wieczorze wczorajszym.
1: To bywa trudne, jak się codziennie wstaje rano.
2: No tak, może się pomieszać.
1: Dzień tygodnia, ale
2: może się pomieszać. Trwa w Waszyngtonie turniej tenisowy, zarówno męski, jak i kobiecy. No i wczoraj dwa ważne zwycięstwa. Pierwszą rundę pomyślnie przebrnęli to może takie trochę dyskredytujące słowo, no świetnie zawalczyli w tej pierwszej rundzie Kamil Majszak i Magdalena Fręch. Oboje mieli wymagających przeciwników. Wcześniej na kort wyszedł Kamil Majszak, jego rywalem był 21 w światowym rankingu Tommy Paul. Amerykanin toczył z Polakiem wyrównany pojedynek, ale w obu setach okazał się trochę słabszy i przegrał 5-7, 6-7, ku naszej oczywiście radości. W drugiej rundzie Kamil Majszak zmierzy się jeszcze z jeszcze wyżej notowanym rywalem, także Amerykaninem Taylorem Fritzem, 10. rakietą świata, a ten mecz już dziś późnym wieczorem. Znakomicie spisała się także Magdalena Fręch, która grała z Amerykanką Ann Lee. Początkowo to rywalka przeważała, prowadziła już 4-0, ale Polka wygrała dwa kolejne gemy, no i wtedy wydano komunikat o zagrożeniu tornadem, po czym nastąpiła godzinna przerwa. Okay. Tornado nie nadeszło, no ale w pewnym sensie rolę tornada przyjęła Magdalena Fręch. Przystąpiła do gry z nowymi siłami, poukładaną głową. Dokończyła set bez straty gema, wygrała go 6-4, a w kolejnym pokonała Ann Lee 6-3 i zameldowała się w drugiej rundzie. Zadanie przed Polką chyba jeszcze trudniejsze niż przed Kamilem Majszakiem, bo kolejną rywalką będzie najwyżej rozstawiona w Waszyngtonie Jessica Pegula. Ten pojedynek jutro, jest trochę czasu na zebranie sił. Waszyngton to jest oczywiście ważny etap przed docelowym turniejem na amerykańskiej ziemi. 30 sierpnia, za nieco ponad miesiąc, rozpoczyna się US Open. Właśnie opublikowano listy startowe. W turnieju głównym zagrają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, a także Kamil Majszak i Hubert Hurkacz, więc nasze ekspertowy sekstet, można powiedzieć. Szanse na turniej główny mają też Katarzyna Kawa, Linda Klimowicowa i Martyna Kubka, które zagrają w eliminacjach. Więc będzie sporo rzeczywiście kibicowania i oglądania tego tenisa także w polskim wydaniu. No i okazało się też wczoraj, że Iga Świątek zgłosiła się do gry nie tylko w turnieju singlistek, ale też do gry w mikście. I będzie grała razem z Norwegiem Kasparem Rudem, z którym już wcześniej grywała, więc bardzo, myślę, ciekawy akcent będzie mikstowy. Ale to dopiero za miesiąc. Jeszcze poczekajmy. Zajrzymy na chwilę do Hongkongu. Tam Mistrzostwa Świata w Szermierce weszły w fazę turniejów drużynowych. Wczoraj kobiety rywalizowały w szpadzie. Wygrały Włoszki przed Estonkami i Koreankami z południa, a Polki w 1/16 finału pokonały ekipę Uzbekistanu, ale potem niestety uległy Węgierkom. No i dalej grały kolejno, wygrały z Niemkami, przegrały z Kanadyjkami i wygrały z Chinkami. To dało Polkom 11 miejsce. Wśród mężczyzn rywalizowali floreciści. Polscy zawodnicy zakończyli udział w turnieju na 10 miejscu, czyli oczko wyżej. W 1/16 finału pokonali Meksyk, ale już w 1/8 nie dali rady, a jakże Węgrom. Pozostała gra o miejsca 9-16, no i tutaj nasi panowie się świetnie spisali, ale ostatecznie w meczu o 9 lokatę przegrali z Francuzami. Złoto dla Włochów, którzy w finale minimalnie pokonali ekipę Hongkongu, a trzecią pozycję zajęli Amerykanie. A na dziś zaplanowano turnieje drużynowe szpadzistów i szablistek. Nasze szablistki powtórzyły już scenariusz z wczoraj, odpadły w 1/8 finału i ostatecznie powalczą o 11 miejsce z zawodniczkami z Uzbekistanu, a szpadziści konsekwentnie podążają tą wytyczoną ścieżką i też odpadli w 1/8 finału i jeszcze z Ukraińcami. Tak, odpadli z Ukraińcami i jeszcze powalczą o miejsca od 9 do 16. W mistrzostwach do tej pory, przypomnę, Polska zdobyła jeden medal. Brąz wywalczyła w rywalizacji florecistek Barbara Brych. No i jutro na zakończenie tych mistrzostw mamy nadzieję, że będzie filarem polskiej drużyny i może florecistką pójdzie lepiej niż w pozostałych drużynach. Siatkówka, już kibice siatkówki zacierają ręce, bo w chińskim Ningbo za niespełna pół godziny rozpoczyna się finałowy turniej Ligi Narodów. W ćwierćfinałowy mecz Polaków dopiero jutro, musimy trochę poczekać, bo potyczkę z Ukrainą zaplanowano właśnie na jutro na 13:30 polskiego czasu, a dzisiaj rozpoczną Słoweńcy i Turcy. Zwycięzca będzie potencjalnym rywalem naszych siatkarzy w półfinale. O ile oczywiście nasi wygrają z Ukraińcami. Warto więc śledzić także to spotkanie. Po południu dzisiaj mecz niepokonanych dotąd w tej edycji Ligi Narodów Japończyków z gospodarzami, Chińczykami, a jutro rano spotkanie Włochy, Stany Zjednoczone. Przypomnijmy, że Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem, także teraz są w bardzo dobrej formie. Fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu z 10 zwycięstwami i tylko 2 porażkami. A selekcjoner Nikola Grbić do Ningbo zabrał najsilniejszy obecnie skład. Możemy więc się nastawiać na wielkie granie. Przypomnę jutro, 13:30. Na dobry początek weekendu. No i jeszcze o piłce nożnej będzie parę słów, bo dzisiaj drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski są na właściwym kursie właśnie na tę zasadniczą fazę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań w ubiegłym tygodniu pewnie pokonał 4-1 mistrza Danii AGF Aarhus i to na terenie rywala. Dzisiejszy rewanż powinien być więc formalnością i nie chcę zapeszyć, ale można powoli chyba myśleć o kolejnym rywalu. Ten jest już znany. Wczoraj awans do trzeciej rundy kwalifikacji zapewnił sobie azerski klub Sabah Baku, który wyeliminował fińskie KUPS Kuopio. A w zespole Sabah gra były piłkarz Lecha Tymoteusz Puchacz, więc dodatkowy smaczek będzie. Mecz Lecha o 19, ale o 20 o wiele trudniejsze zadanie czeka wicemistrzów Polski, czyli ekipę Górnika Zabrze. Choć przed tygodniem w Stambule dzielnie stawiali opór drużynie Fenerbahce i ostatecznie przegrali tylko 0-1, no to odrabianie strat w rewanżu będzie niełatwe, bo mimo że grają na własnym stadionie Zabrzanie, no to jednak Fenerbahce to nadal solidna, wielka firma. Skład naszpikowany uznanymi nazwiskami, doskonale znanymi piłkarskim kibicom. No i to oczywiście goście z Turcji są murowanymi faworytami, ale futbol ma to do siebie, że zdarzają się rzeczy nieoczekiwane. I na takie rzeczy liczymy.
1: Jak każdy sport.
2: Tak, jak dubajski Marcinek.
1: Ja sobie przypomniałam, kiedy mówiłeś o szermierce, że krzyczy się on guard. I nie mogłam się powstrzymać, żeby przypomnieć sobie, po pierwsze, jak się to pisze, a po drugie, kiedy się krzyczy, bo okazuje się, że nie wiem, czy wiecie, ale w filmach mamy jakieś skrzywione w ogóle myślenie na ten temat.
3: Że w charakterze poddaj się, tak?
1: Tak. No, da! I tam już to jest koniec, a to jest początek, jak to są mistrzostwa.
2: No właśnie, widzisz.
1: Mm-hmm. Czego się człowiek dowie ze sportu.
3: Który dobiega końca, tak. A nie początku.
2: Już dobiegł.
1: On guard!
3: Na mecz.
2: Dziękuję bardzo.

0: Mam obawę, czy patroni są w pełnym zdrowiu i się, czy wszystko jest w porządku.
1: Dlaczego?
0: Bo poleciało morfin, a morfiniści nie wykwitli
1: no
0: w komentarzach.
1: Jak pan Maciek napisał. Jest? Ja właśnie czekałem to, na to.
0: A to mi się nie... Uff!
1: Tę wiadomość od tego... patrona
0: od tego morfinisty.
1: Tak jest. Cudownie. Za chwilę będziemy opowiadać państwu o festiwalu African Beats, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze pocztówka z Australii, by tak nawiązać znowu do tako. Genesis Owusu, który wydał w tym roku bardzo buntowniczą, ale bardzo też taką postpunkową, melodyjną płytę i teraz wyszła wersja rozszerzona tej płyty i mamy taką ładną nowość, Falling Both Ways.
2: Of heaven, hell, what's the difference? Love that.

0: Bardzo podoba mi się to, jak szybko zsynchronizowaliśmy ruchy, jak tylko wjechał beat tego utworu.
1: Od razu.
0: Genesis Owusu. Wszystko się zgadza. W przyszły piątek, a więc 7 sierpnia, startuje jeden z najgorętszych festiwali tego lata, czyli African Beats.
1: To będzie.
0: Trzy dni pełne afrykańskich rytmów, magicznych koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Impreza odbywa się we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Z organizatorem African Beats Kubą Malinowskim porozmawiał Robert Kawka.
2: Po raz pierwszy byłem w ubiegłym roku na tym festiwalu i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zauważyłem znakomicie zorganizowaną infrastrukturę, świetnie zorganizowany program. Przyjeżdżając na ten festiwal, ludzie tak naprawdę mogą w jednym miejscu spędzić praktycznie cały dzień, się nie nudząc.
3: Przygotowania do takiego festiwalu zaczynają się tak naprawdę tuż po zakończeniu kolejnej edycji. Tych największych artystów, których chcielibyśmy ściągnąć na African Beats Festival, trzeba bukować rok do przodu, żeby wpasować się w ich trasy koncertowe. Cały festiwal jakby od A do Z w sumie jest wymyślony przeze mnie, skoordynowany przeze mnie, ale oczywiście nie dałbym rady zrobić tego samego, ponieważ jest to zbyt duży projekt. Także mamy taki team około 10-osobowy, który ten taki festiwal przygotowuje na przestrzeni około 10 miesięcy.
2: Festiwal potrwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Co mógłbyś zarekomendować naszym słuchaczom? Zacznijmy od piątku.
3: Przede wszystkim Fatoumata Diawara, czyli headliner tegorocznej edycji festiwalu. Fatoumata jest obecnie jedną z najpopularniejszych artystek, która reprezentuje muzykę i kulturę afrykańską na świecie. Zaproszenie Fatoumaty Diawary na African Beats Festival od początku, od pierwszej edycji było moim marzeniem. Dopiero w tym roku udało się to ze względu na to, że jej kalendarz w końcu był na tyle dopasowany, otwarty, elastyczny, że w tym roku się udało, więc Fatoumata Diawara.
2: Ja tutaj znalazłem drugą petardę, którą widziałem w ubiegłym roku. To jest Kasiva Mutua. Ona podbiła w ubiegłym roku festiwal w Czeremsze. Była fenomenalna. I one wystąpią właściwie tego samego dnia, jedna po drugiej. To nie za dużo jak na jeden dzień?
3: No, myślę, że line-up African Beats Festivalu jest tak bogaty, że mógłby śmiało obdzielić z 2-3 inne festiwale. Więc to prawda, Kasiva Mutua z Kenii, kapitalna artystka, obecnie chyba najbardziej rozpoznawalna kenijska artystka na świecie, która jest instrumentalistką, perkusjonalistką i która jest takim prekursorem kobiecej gry na dżembe, która w Afryce jest zdominowana, pewno zapadnie w naszą pamięć.
2: Przejdźmy do soboty.
3: W sobotę wystąpi jeden z moich ulubionych afrykańskich zespołów, czyli Tammy Crest, czyli jedni z pionierów saharyjskiego bluesa.
2: Ich podobieństwo do Tina Riven?
3: Jest duże. Obok Tina Riven, Tammy Crest jest i Imar Khan jako trzeci. To są trzy legendy saharyjskiego bluesa. Zresztą Tammy Crest wydał nową płytę niedawno, na której wystąpił również jeden z liderów, założycieli Tina Riven.
2: Festiwal trwa 3 dni. W niedzielę w takim razie co będzie się działo?
3: Niedziela jest dniem otwartym, na którego zapraszamy bez konieczności zakupowania biletów. Jest to dzień bez koncertów, ale co prawda mamy cały czas dwie bardzo ważne strefy, które działają w ramach festiwalu. Jedną z tych stref jest strefa podróżnicza. Zapraszamy polskich podróżników, którzy mają za sobą interesującą, ciekawą podróż w najdalsze zakątki Afryki i każdy z nich ma godzinkę, żeby przedstawić nam swoją opowieść na slajdach, na filmach.
2: Będzie kino?
3: Kino też będzie. Kino festiwalowe. Naszym partnerem jest Afrykamera, czyli festiwal filmów produkowanych w Afryce i w ramach Afrykamery będziemy mieli 5 propozycji filmowych. Filmy będziemy puszczali wcześniej rano i późno wieczorem.
2: Wróćmy do warsztatów, bo to też jest ciekawe, bo to są zarówno i instrumenty, i tańce.
3: Najważniejszymi warsztatami będą warsztaty bębniarskie, na której uczestnicy będą uczyli się techniki gry na bębnach dżembe. I sprowadzamy najlepszych dżembe folistów afrykańskich. Spotkania bębniarskie mają na African Beats bardzo dużą moc, jest bardzo dużo ludzi w nich bierze udział i zobaczenie tych kilkudziesięciu, czasami kilkuset osób, które bębnią we wspólnym rytmie, jest naprawdę poruszające. Będą także warsztaty wokalne, czyli będziemy uczyli się tradycyjnych pieśni afrykańskich. Będą warsztaty taneczne, gdzie będziemy odkrywali tańce z różnych stron Afryki. Będzie też strefa jedzeniowa. No i w ramach strefy jedzeniowej będą wystawcy z kulinariami afrykańskimi.
2: Przyjeżdżają całe rodziny. Przyjeżdżają również z małymi dziećmi. Dla dzieci również coś będzie zorganizowane?
3: Tak, festiwal African Beats jest festiwalem wyjątkowo rodzinnym. gościnnym, który będzie miał m.in. strefę dla dzieci, gdzie będą prowadzone warsztaty. Będą tam warsztaty podróżnicze, warsztaty muzyczne i będą także warsztaty bębniarskie dla najmłodszych. Wszystkie rodziny zapraszamy na nasze pole namiotowe, gdzie można przyjechać kamperem, można rozłożyć się namiotem. Także African Beats Festival to jest 3-dniowa kraina, do której najlepiej przyjechać, włączyć się i zostać z nami na 3 dni, żeby zintegrować się z ludźmi, żeby zbudować społeczność ludzi otwartych, ludzi tolerancyjnych i ludzi, którzy widzą w drugim człowieku tylko i wyłącznie piękno, bez względu na kolor skóry.
2: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu African Beats.
3: Dzięki, do zobaczenia na festiwalu.
0: Rozmawiał z nim Robert Kawka i przypomnijmy, że festiwal African Beats startuje w piątek 7 sierpnia we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia.
1: I w związku z tym mamy dla Państwa 2 wejściówki. Ja proponuję zrobić to tak, że Państwo nam napiszą, na co najbardziej czekają w kontekście African Beats, na nowy.świat@nowyświat.online i my damy znać, odpowiemy mailowo, jak te wejściówki odebrać. Jeżeli chodzi o line-up, to pan Tomasz bardzo pięknie podsumował, że jedna z twórczyń to nie tylko prekursorka, ale też perkusorka, bo grała na perkusji właśnie, na perkusjonaliach. A my mamy smaczek, bo Fatoumata Diawara nie umknęła mojej uwadze. Smaczek, bo znowu pomyślałeś o Marcinku, tak?
0: Nie, o pieskach. Pieski i smaczki.
1: O Jezu, smaczki.
0: W tym sensie, przepraszam, miałem skojarzenie urocze, nieważne, idźmy dalej.
1: Wszystko dobrze. Naszej uwadze nie umknęła Fatoumata Diawara. Faktycznie robi niebywałą karierę, więc kiedy w szczycie byliśmy w Mali, to ja chyba faktycznie przyniosłam tenże utwór. I dalej jest...
0: Jakoś tak się wylosowało, co?
1: Tak się wylosowało.
0: Zupełny przypadek.
1: Ale też chodzi o to, że on nadal dobrze się trzyma w naszym szczytowym notowaniu. Państwo na niego głosują, więc to przypomnienie, że można na ten albo na jakikolwiek inny. Na przykład Mateusza. Co przyniosłeś takiego dobrego ostatnio? Pamiętasz?
0: Nic. Nieważne, grajmy. Fatoumata.
1: No Fatoumata, a ci, którzy wybiorą się na African Beats, będą mogli usłyszeć na żywo i to jest godne pozazdroszczenia.

0: Jakoś tak wychodzi, że to Mali zawsze dobrze się trzyma na naszej liście. Państwo lubią propozycje z tego kraju.
1: Mali na przykład, albo Nowa Zelandia. To też tak się mocno trzyma.
0: Zwykle.
1: Kojarzysz?
0: Kojarzę.
1: Wyciągnęłam ci z szufladki no zapomnienia.
0: Właśnie. W Nigerii ostatnio byliśmy, jeżeli chodzi o Afrykę. I państwo mogą głosować na nasze nigeryjskie propozycje na stronie Radia Nowy Świat, że tak raz jeszcze przypomnę. Szczyt wszystkiego. Logujemy się jako patron, patronko, osoba patronująca i tam można nam naklikać i nakomplementować nasze pieśni.
1: Dobrze jest przypomnieć, że patroni posiadają 10 głosów, jeżeli chodzi o szczyt wszystkiego.
0: Tak.
1: A również patroni mogą głosować w tip-top liście. To też może dobry moment.
0: Nie wspieramy konkurencji.
1: Przecież to jest symbioza.
0: Ile razy Michał mówił, że nie, no dobra, mówi. Tak, więc polecamy tip-top też do głosowania. Dziewiąta będzie za 5 minut. Ja tak jeszcze zerknąłem do polityki i jest oczywiście artykuł w sekcji kultura dotyczący nowego filmu Nolana Odyseusz. Ty jeszcze nie?
1: Odyseja to się nazywa.
0: Odyseja, Boże, przepraszam, spojrzałem na słowo Odyseusz napisane. Odyseja.
1: Ja jeszcze nie, już mam wrażenie, że mogę być nudna faktycznie. Z tym nawet mój własny feed na Instagramie i innych socialach mnie męczy, bo non stop widzę tylko nowe outfity Zendayi na premierach albo Spidermana, albo Odysei. No ale cóż, i co tam piszą?
0: Algorytm już cię wyłapał. No właśnie nie czytam, żeby sobie nie spoilerować opinii, natomiast liczbowo w weekend otwarcia Odyseja przy gigantycznym budżecie 250 milionów dolarów plus szacunkowo drugie tyle na promocję zarobiła 264 miliony z małym haczykiem. Połowa w Stanach, połowa na świecie. I to jest więcej niż wszystkie największe hity Nolana. Mroczny Rycerz na przykład 249 milionów zarobił. Mroczny Rycerz powstaje, a Mroczny Rycerz po prostu 198 i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwa interesują te budżety, to
1: zwrócił
0: w polityce
1: się.
0: Dzisiaj, tak, można pożyczać z nadwyżką dużą.
1: Zaraz serwis informacyjny, a to The Blinders.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. To próba przeciągania tego serialu. Tak Mateusz Morawiecki odpowiada na zaskakującą decyzję Komitetu Politycznego PiS w sprawie ponad 40 członków ugrupowania, którzy nie podpisali tzw. lojalek. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że komitet zatwierdził listę polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o przynależności do partii i kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny partii. A sytuację komentował na naszej antenie profesor Janusz Majcherek.
1: Sprawa jest sprowadzana do jakichś proceduralno-biurokratycznych rzeczywiście kryteriów, podczas kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo poważnym, głębokim, prawdopodobnie już nieodwracalnym pęknięciem. Aczkolwiek skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego i stwierdzenie, że każda z tych spraw będzie indywidualnie rozpatrywana, oznacza, że jak sądzę, na zapleczu trwa w tej chwili przeciąganie poszczególnych pojedynczych uczestników tego ruchu Morawieckiego i być może kilku uda się powstrzymać.
0: Zgodnie z zapowiedzią Piotra Müllera za około pół godziny mamy poznać decyzje, które podjęli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. W serwisie teraz Wrocław. Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy.
2: Przemoc na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym.
0: Poinformował rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz. Obaj napastnicy byli wielokrotnie notowani. Pierwszemu z nich, 27-letniemu Tomaszowi M., grozi do 5 lat więzienia, drugiemu, 45-letniemu Adamowi C., do 7,5 roku, dlatego że usłyszał on dodatkowo zarzut dotyczący popełnienia czynu w warunkach recydywy. Prokuratura wnioskuje o areszt. A do aktów przemocy wobec Ukraińców, ale też środowisk kibolskich wobec Polaków odniósł się wczoraj premier.
3: Ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Grondy, od kamratów. Jak wyglądają słowa i czyny tych od z Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza.
0: Mówił premier Donald Tusk. Dwa ważne spotkania w Białym Domu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponad godzinę rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zełenski przekazał, że omówiono m.in. licencje na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. Prezydent USA spotkał się także z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Biały Dom przekazał, że było to bardzo dobre spotkanie, podczas którego omówiono wiele ważnych tematów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Jak to było w kabrioletach? Nad Warszawą grubochude chmury wróżą burdę. Środa zapowiada się słonecznie,
6: ja jestem
5: okresami.
6: Pod wrażeniem. My damy radę tak jeszcze godzinę?
5: Myślisz? Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
6: Dzisiaj pogodę sponsoruje 36. urodziny
5: tak Hemingwaya. Tak. No właśnie, bo o tych chmurach okresami w centrum i na północy kraju pojawi się ich więcej. Słabe przelotne opady deszczu mogą wystąpić jedynie na północno-wschodnich krańcach. Wiatr będzie przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty. Termometry wskażą maksymalnie od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat do około 25 stopni w centrum i nawet 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.

0: Fine, fine, fine. To bardzo ładny łącznik od angielskiego do czeskiego, zważywszy też na listę przebojów, o której dużo mówiliśmy.
1: Jemi fine, tak. A to my nadal. Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Zuza Iłęda.
2: Nowy świt.
1: I Tomasz Ławnicki, ahoj!
3: Ahoj, kłaniam się Państwu i Wam o poranku. Ile dzisiaj stopni maksymalnie w Polsce ma być?
1: 29.
3: No bo właśnie jadąc tutaj słuchałem czeskiego rady i tam do 39 może miejscami dojść. No, że idzie taka fala upałów.
1: Pogrzało
3: Pogrzało No, sporo. Zaczniemy od zagadki. I z różnych czeskich słówek, które mam na liście taki do zagadek, są też takie słowa, z którymi się czasami waham. Czy wypada? Do tego zdaję sobie sprawę, że to jest taka pora śniadaniowa. I z tym...
0: My już po. Oficjalnie.
3: I z tym słowem się dość długo wstrzymywałem, ale dziś będę opowiadać o artyście mocno kontrowersyjnym, prowokacyjnym, nieraz przekraczającym granice, więc i ja dziś przekraczam. Proszę bardzo, wypowiadam zatem głośno i dobitnie to słowo. To słowo to jest rozwolnieni. I kieruję ku wam pytający wzrok, czym może być rozwolnienie.
0: Czy ma to związek ze stosunkiem pracy?
3: Może mieć w sumie. Z pracą w ogóle może mieć, tak.
0: Okay.
3: Nie udało mi się znaleźć żadnej piosenki z rozwolnieniem. Ale w materiałach informacyjnych, w radiu, w telewizji jest to słowo, pojawia się nieraz. I uwaga, tak mówiono o Polsce.
4: Polsko zażywa prvni víkend s dalším výrazným rozvolněním.
3: Polsko zażywa prvni

0: opozycji aktualny wiceprzewodniczący partii ODS Karel Haas i mówił o propagandowej taktyce rządzących i mówił, gdyż SNS chwali rozwolnienie rozpocztowe z odpowiedności tak czeskie zdrowotnictwie, a czeski dochodowy system idą do kopru. O budżecie. Tak? No dobrze. To zapewniam jeszcze raz. Rozwolnieni po czesku to nie jest to samo, co po polsku i liczymy na państwa,
1: kapitan,
0: odpowiedzi. I przechodzimy do prawdziwych takich artystycznych prowokacji i to takich, za które można było ponieść poważne konsekwencje. W wieku 86 lat zmarł Milan Kniżak, jeden z najbardziej oryginalnych czeskich artystów. Taki, którego trudno w jakikolwiek sposób zaszufladkować, a jednocześnie i uwielbiany, podziwiany i nierozumiany. I znienawidzony, bez wątpienia konfliktowy człowiek, trudny, dziwny, radykalny, taka lista przymiotników wręcz niewyczerpywalna. I zapewne nie aż tak wiele osób w Polsce i w ogóle śledzi to, co dzieje się w takiej sztuce mocno alternatywnej, w świecie performance'u na przykład. Na pewno więcej osób Milana Kniżaka może znać dzięki tej książce Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj. Ta książka ma na pewno już z kilkanaście lat. I tam jest rozdział o Dawidzie Czernym, rzeźbiarzu, też dość kontrowersyjnym, który ma duży wpływ na wygląd aktualny Pragi. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o takich myśliwcach przerobionych na motyle, zawieszonych na fasadzie domu towarowego i wokół tego dużo, dużo kontrowersji i dyskusji, czy jest to sztuka, czy to obiekty reklamowe. Czerny dla krytyków nie był miły. No i Kniżak też potrafił być niesympatyczny i Mariusz Szczygieł między panami artystami ten konflikt opisał w niesamowity sposób, w paru zdaniach naprawdę bardzo trafnie to wszystko określił. Milana Kniżaka nie cierpi wielu czeskich artystów. Zarzucają mu, że jako menadżer najważniejszej galerii kraju szkodzi tym twórcom, których nie ceni i jako dyrektor kupuje sam od siebie swoje prace. Żeby wyrazić brak szacunku do dyrektora, trzech artystów na podłodze Galerii Narodowej zrobiło kupy. 50 osobowości czeskiej sztuki, w tym Dawid Czerny, żąda dymisji Kniżaka. Dyrektor na to odpowiada, że po prostu ma gust, wie co jest dobrą sztuką i tyle. I kawałeczek dalej, w olbrzymie nogi i wypięty tyłek, pochylony do przodu tułów, ginie w murze na pierwszym piętrze. Na podwórku Galerii Futura stoją dwa białe nogotyłki. Nogotyłki to Mariusz Szczygieł nazwał to dość ładnie. Bardzo. Po czesku jest troszkę brzydsze określenie na to. Obie rzeźby są po to, żeby zajrzeć im w otwory odbytowe, a dokładniej włożyć tam głowę. Do każdego otworu wchodzi się po drabinie. W odbycie Polak obejrzał film Prezydent Klaus. Jako siwa staruszka karmi kaszą drugą siwą staruszkę, dyrektora Kniżaka, a w drugim tyłku na odwrót. Taka oto historia, która, no właśnie mówię, dobrze, trafnie opisuje to, co działo się między Czernym a Kniżakiem. Przy czym to wszystko działo się wtedy, kiedy Czerny był bardzo popularnym, ale wciąż młodym jeszcze artystą, a Kniżak artystą szanowanym, utytułowanym, znanym na całym świecie. On był prekursorem różnych działań. Był awangardą, ale w latach 60., 70., a to już były lata, no 90., 2000. I Czerny oczekiwał innego podejścia do sztuki niż miał Kniżak, a swoją dezaprobatę dla tych działań Kniżaka wyrażał nie tylko on. Jak słychać było, tam przyszli inni artyści i zrobili to, co zrobili w Galerii Narodowej. Ale akurat Czerny dość mocno z Kniżakiem walczył. Kniżak wytoczył proces Czernemu, lata to trwało i jakby w cień w ogóle wokół tych wszystkich konfliktów odchodziło to, co ten artysta robił przez lata wcześniej, a robił, no to na przykład opowie opozycjonista z tamtych lat, Wacław Bartuszek. To jest historia z roku 68, z czasu radzieckiej inwazji.
2: My jsme spolu zažili takovou akci, on dělal tehdy na čističce odpadu.
0: Ja i Milan mamy na koncie takie wspólne przeżycie. On pracował wtedy w oczyszczalni ścieków i pożyczył stamtąd traktor. A ja dostałem beczkę wapna od murarzy z zakładu. Tę beczkę załadowaliśmy na traktor i Kniżak namalował różne napisy na ulicach Pragi. A tam, gdzie jest Slowański Dom, tam przez lata wisiała ogromna czerwona gwiazda. Ona świeciła w nocy, był tam doprowadzony prąd, były żarówki i na tym skrzyżowaniu Milan napisał przez całą ulicę. Oto pięcioramienna gwiazda. pod nią umiera naród czeski.
2: Tak, na té křižovatce Milan napsal přes

0: celou ulici, ejhle, hvězda pěti cípá, pod ní český národ chcípá.
1: No właśnie, to był ten cytat. A następnego dnia, kiedy ulicą szli protestujący, ludzie to czytali i to musiało się tak skończyć. Zobaczyliśmy wtedy siłę tłumu. Jeden człowiek pożyczył piłę od dozorcy, wspiął się i zaczął piłować. Gwiazda, ta radziecka gwiazda się pochylała, a tłum krzyczał. A kiedy ta gwiazda spadła na ziemię, ten tłum po niej przeszedł i zgniótł ją jak plastelinę.
0: Zaručel. No a potom, když spadla hvězda na zem, tak bylo vidět jenom obrovský chumel lidí. No a když jsme potom šli dál, tak ta hvězda byla zmačkaná, jako když nějaký obr ji vezme a takhle prostě jako plastelínu.
1: No tak właśnie opowiadał Wacław Bartuszek i to była relacja dla portalu Pamięć Narodu. I jasne, że z takim podejściem do sztuki, bo tutaj w niesamowity sposób właśnie widać było, jak sztuka może wpływać w ogóle na ekspresję tłumu. I że z takim podejściem on nie miał z władzą lekko. I to był już 68, już wtedy był władzy dobrze znany. On w 57 zdawał na Akademię Sztuk Pięknych w Pradze. Nie dostał się. Studiował na Uniwersytecie Pedagogicznym. Potem w 58 dostał się na tą Akademię Sztuk Pięknych, ale go wyrzucono z niej. I musiał pójść do wojska. Potem jak odbył służbę wojskową, pracował jako sprzątacz. A robił jednocześnie coś, co na pewno władza nie uznawała za sztukę. To były happeningi. Większość z nich realizował na ulicy. Uwaga, uwaga, na ulicy Nowy Świat. Mhm. Na Hradczanach. Jest sporo zdjęć, jak wyglądały te happeningi. Jest mnóstwo opisów i one i śmieszne, i pewnie uciążliwe dla władzy, bo to byli bardzo dziwni ludzie. Tak? Jest opisane na przykład gra w mąkę. Codziennie o tej samej porze, tymi samymi słowami, w tym samym sklepie przez 100 dni kupujemy 10 dekagramów mąki. 101 dnia kupujemy 1 gram. I tak w kółko. Z pozostałej niewykorzystanej mąki sklejamy bochelnek. Wygrywa ten, kto ma największy. Albo medytacja. Na ruchliwej ulicy na chodniku kredą rysuje się koło o średnicy około 3 metrów. Osoba porusza się po jego obwodzie bez zatrzymywania się tak długo, jak to możliwe. Jeśli jakiś człowiek chodzi po tym kole nieustannie, no to jasne, że taka milicja tam w Czechosłowacji się to nazywało wierzenie na bezpieczność, że to musi wzbudzić jakieś podejrzenia. 63 rok, a jeszcze właśnie, bo on ma całkiem duży wpływ na muzykę. Jest taki nurt Broken Music i te jego kompozycje zostały zaliczone do elitarnego grona tysiąca najważniejszych kompozycji XX wieku. To były eksperymenty z płytami gramofonowymi. Oni je niszczyli, bo Kniżak działał w różnych tam grupach. On grał na paru gramofonach. Nie wiem, jakby to teraz dzisiaj można było, to takie trochę DJ-skie sety, ale z połamanymi płytami. Więc to przerywane skrzypieniem, różne hałasy, te igły przeskakiwały. No to było coś, co nie mieściło się absolutnie w ówczesnych kanonach. W 66 został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako osoba wroga. Powiedziałem, że działał w różnych grupach, między innymi w grupie Flexus, w której była Yoko Ono. Czyli naprawdę duża postać dla światowej sztuki. Był jakiś czas ze 2 lata był w USA. Potem jak wrócił, to był non-stop inwigilowany, ścigany przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie mógł oficjalnie pracować, więc dorabiał na przykład restaurując lalki teatralne. W latach 80. udało mu się wyjeżdżać na zachód, wykładał za granicą, w RFN, w Austrii, na Akademiach Sztuk Pięknych. Środowisko to było duże nazwisko. I kiedy nastąpiła aksamitna rewolucja, choć on nie miał ukończonej ASP, to sami studenci i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych zażądali tego, aby Kniżak został rektorem tej uczelni. Więc absolutny przeskok. Kierował tą akademią, jednocześnie uzupełnił wykształcenie, zrobił doktorat, habilitację chyba też, to tak mówię ze znakiem zapytania, a w każdym razie na pewno był długie lata na uczelni, potem był, jak słyszeliśmy właśnie z tej książki Szczegła, był dyrektorem Galerii Narodowej w Pradze, i to był czas jego wielu, wielu konfliktów ze środowiskiem artystycznym. Jak to mniej więcej wyglądało, to jest fragmencik programu czeskiej telewizji z materiału tuż po śmierci artysty.
2: Umění je jen berla. Berla chápání.
1: Sztuka jest tylko kulą u nogi, tak mówił sam Kniżak. Kulą w rozumieniu i przeżywaniu świata. Sam przecież zawsze mówił, że świata nie rozumie, że toczy z nim nieustanną rywalizację. Albo jestem kosmitą, który nie rozumie obowiązujących tu zasad, albo jestem za głupi, aby dostrzec doskonałość tego świata. To właśnie walka i konflikt symbolizowały całe jego życie. Jego sztuka była zawsze radykalna, prowokacyjna, happeningi i bezkompromisowy styl życia sprawiły, że 300 razy był zatrzymywany przez komunistyczną policję. To jest właśnie materiał z telewizji, więc no, bez wątpienia postać wieloformatowa, która troszkę zniszczyła ten swój taki pomnik z czasów Czechosłowacji różnymi działaniami, z który został zapamiętany już później, bo lata całe długie sądził się na przykład właśnie o jakieś odszkodowania z powodu zatrzymania. I to odszkodowanie Trybunał Konstytucyjny przyznał mu dopiero w kwietniu tego roku, czyli mając no 86 lat, wywalczył jakieś pieniądze za to, że był ścigany przez lata przez komunistyczne służby i odsiedział ileś tam za kratami. Więc no, też z tego przede wszystkim został zapamiętany. No a na pewno warto wiedzieć o nim ciut więcej. Taka to postać, Milan Kniżak. Rozwiązanie zagadki mamy?
3: Mamy tutaj takie...
4: Bardzo luźne odpowiedzi.
1: O!
3: Poluzowanie albo złagodzenie.
1: To jest dobre wytłumaczenie.
3: Oraz relaks.
1: Też da się to w ten sposób przetłumaczyć. To poluzowanie, to rozwolnienie, jak było właśnie Polsko zerwa prwnie weekend z dalszym wyraźnym rozwolnieniem. To rozwolnienie w czasach pandemii funkcjonowało właśnie jako takie zniesienie obostrzeń. To, więc no, poluzowanie, tak, restrykcji. To są dobre tłumaczenia. Czyli państwo nie mieli tych skojarzeń, które same się nasuwały, a nie. Jak wziąłem tam książkę i tam są nogotyłki i te różne rzeczy, czy co artyści robili w Galerii Narodowej, to pomyślałem, że no, to jest jedyny moment na to pytanie.
4: Jak to się ładnie mówi, pure minds.
1: No ładnie.
3: Oraz są dla ciebie pozdrowienia. W piątek pani Hania wybiera się na wycieczkę do Trzyńca.
1: O, to całkiem blisko granicy. Fajnie, polecam. Ja sam nigdy w Trzyńcu nie byłem i bardzo żałuję. A jeden z naszych redakcyjnych kolegów odbył nie tak dawno wycieczkę do Ostrawy. Nie pierwszą zresztą. Czy ja mogę zareklamować podcast kolegi?
3: Możesz.
4: Bardzo proszę.
1: Janek Malinowski, czyli autor Mianownika.
4: Pozdrawiamy Jaszka.
1: Tuż po powrocie z Ostrawy wiem, że nagrał podcast, on się ukaże w sobotę. I wiem, że wrócił właśnie pełen wrażeń z festiwalu Colors of Ostrava i dzielił się ze mną niektórymi wrażeniami. Między innymi mówił o artystce, która zrobiła na nim bardzo duże wrażenie. Ta artystka czasami już u nas gdzieś tam gościła. To jest Monika Naczewa. To ja zaproponuję utwór Zdziwoczeli Konie i polecam podcast Janka.
3: Czy to są zdziwaczałe konie?
1: Tak, dzikie konie.
3: O, chociaż raz się da przetłumaczyć bez problemu.
4: Zdziwaczałe jest ładniejsze.
3: Tomasz Równicki, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
5: Zip.

0: Państwo nie słyszeli, to ja Państwu opowiem. Przed chwilą Zuza chwyciła za gazetę, spojrzała, przerzuciła kilka kartek, spojrzała na pewien ważny segment i zrobiła...
1: No bo to jest ten mój ulubiony moment, w którym wiemy, kto ma dzisiaj urodziny, czyli Taco Hemingway.
0: No właśnie, i co mu się będzie wiodło, czy nie wiodło?
1: Bo i to znaczy, że jest lwem, znaku spod znaku lwa, i dla wszystkich lwów jest taki dzisiaj horoskop. Nareszcie chwila wytchnienia od spraw, które nie mają szczęśliwego finału. Dziś czekają cię same sukcesy. Wykorzystaj dobrą passę. A ja ostatnio widziałam taką nowinę, że Taco Hemingway będzie miał numer z naszym kolegą redakcyjnym.
0: Ach, no przecież. Fiszem. Będzie na płycie Fisza. Nie mogę się doczekać.
1: Ja też nie mogę się doczekać, ale mam taką... Taki statement, taką odezwę.
0: Go on.
1: No bo Taco się nagrywa z Fiszem, bo go też bardzo cenił i wychował się trochę na jego muzyce tworzonej z Madę.
0: Nie chcę teraz i jakiegoś też babola popełnić, ale chyba wytwórnie też dzielili przez czas jakiś...
1: I też inspirował się bardzo Łoną. I ja myślę sobie, dlaczego oni nie mają numeru we trójkę? Przecież to byłby wspaniały numer.
0: Łona Taco Fisz?
1: Tak. Oni są, ja uwielbiam ich teksty. Każdy jeden robi dobre teksty. I teraz, jeżeli te trzy wielkie umysły rapowe spotkają się w jednym kawałku, to co z tego będzie?
0: Ja chyba nie jestem aż tak pozytywnie nastawiony do tej wizji, bo mam wrażenie, że Łona ma trochę inny klimat.
1: No właśnie. No właśnie. Chemia twórcza.
0: Nie, to właśnie...
1: Zgrzyty, ale takie właśnie, to najciekawsze rzeczy wtedy wychodzą.
0: Nie, to właśnie odpychające się bieguny trochę z innych uniwersów.
1: No to jak niektórzy powiedzieliby, że jazz i hip-hop były odpychające się, a teraz się przyciągają.
0: Nie, w życiu. A czy my w tej... A, nieważne. Miałem nadzieję, że coś może...
1: No nic to. Ja jestem za tym pomysłem. Jeżeli ktoś jest ze mną, to proszę o głos. Jeżeli ktoś jest z Mateuszem, że to nigdy nie powinno się wydarzyć, to też można dać znać.
0: Nie, aż tak to nie, ale...
1: Ale patrz, jeżeli już wyjdzie...
0: Ale Fiszu i Taco, super.
1: No to razem. Super.
0: No to ja już będę zadowolony.
1: A Fiszu i Łona? To może we trójkę po prostu ci to nie działa.
0: No, to może w duetach.
1: To jak jeden duet powstanie i Mateusz stwierdzi dobry, potem drugi duet powstanie i Mateusz stwierdzi dobry, to potem powie, no dobrze panowie, to teraz we trójkę. Będzie wtedy zgoda,
0: może
1: tak?
0: Może w tę stronę.
1: Rozumiem.
0: Będziemy mieć za chwilę duet, to znaczy prowadzącą Beatę Grabarczyk i jej gościnę Weronikę Grzebalską, socjolożkę z Instytutu Studiów Politycznych PAN, współpracującą z Fundacją Batorego. Rozmowa dotyczyła będzie roli kobiet w systemie bezpieczeństwa państwa. Ale zanim do tego przejdziemy, to mamy jeszcze nowość, naszą płytę tygodnia Love Spells. I ja, grając to i zapowiadając Love Spells, wielokrotnie mówiłem, że to jest trochę Cigarettes After Sex. Ten klimat muzyki. Jeżeli to jest ten kawałek, to być może za chwilę to wychwycisz.
1: Heart for Eyes.

0: No dobra, to nie było jeszcze takie bardzo w klimacie Cigarettes After Sex, ale inne utwory z płyty, musisz mi uwierzyć na słowo, że takie właśnie są. Zuzu.
1: Uwierzę.
0: 9:33 na zegarze, a my przechodzimy do kolejnej rozmowy Beaty Grabarczyk.
1: Teraz naszym gościem, proszę Państwa, jest pani doktor Weronika Grzebalska, redaktorka takiego raportu dotyczącego udziału kobiet w obronności, czy też w przygotowaniu do obrony naszego państwa. Raport nosi tytuł Filar, a nie zaplecze, kobiety w obronie powszechnej i odporności w Polsce. Pani doktor, a tak w ogóle to dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo.
1: Filar nie zaplecze, ale jak tak sobie czytam to, co jest w tym raporcie, to jednak dochodzę do wniosku, że głównie zaplecze.
2: No tak, trochę tak jest, że wyszliśmy od takiej diagnozy, że na dzień dzisiejszy kobiety są w jakimś sensie traktowane właśnie bardziej jako takie zaplecze, które można uruchamiać w momentach kryzysu, bez konieczności takiego systemowego integrowania i myślenia o kobietach, o ich roli, o ich potrzebach i prawach w ramach systemu, ale jednocześnie tak systemowo wiemy, że bez tego włączenia kobiet jako pełnoprawnych współtwórczyń bezpieczeństwa to po prostu nie uda nam się zbudować efektywnego systemu obrony powszechnej, który mamy budować na podstawie naszych strategii bezpieczeństwa narodowego.
1: Trochę to przerażające, że w 5. roku wojny w Ukrainie my wciąż ten system budujemy. No ale wracając do kobiet. W jednej z tabelek w Państwa raporcie, tabelce pod tytułem Zaznajomienie ze sprawami obronności i bezpieczeństwa kraju, czytam, że 85% kobiet ma raczej małą albo niemal żadną wiedzę na ten temat. To jest kwestia braku zainteresowania czy braku informacji?
2: Tak, to są oczywiście też dane chyba zbierane jeszcze pod koniec 2023. Istnieje nadzieja, że może byłoby odrobinę lepiej, bo w międzyczasie ruszyły jednak różne nowe szkolenia, takie jak w gotowości, na które można się zapisać przez aplikację mObywatel, tutaj mówię dla słuchaczek, słuchaczy, czy różne szkolenia organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więc są, być może odrobinę nam to podskoczyło, ale pewnie niewiele. No tak, punktem wyjścia w ogóle tego raportu była obserwacja takiego, powiedzmy, paradoksu, że z jednej strony kobiety są niezbędne dla bezpieczeństwa, stąd ten termin filar, bo po prostu bez włączenia kobiet, bez przygotowania kobiet, bez włączenia ich też w cywilnych rolach nie zbudujemy tego systemu bezpieczeństwa, który chcemy budować. Ale z drugiej strony są właśnie dzisiaj takim najsłabszym ogniwem. I te dane, które pani przytoczyła, są dobrym przykładem, bo rzeczywiście widzimy bardzo dużo takich luk płciowych, czyli różnic między stosunkiem mężczyzn i kobiet do bezpieczeństwa. I widzimy, że no kobiety mają po prostu dużo słabszą relację z bezpieczeństwem. Mniej się tym interesują, rzadziej szukają takich informacji w mediach, jak rzadziej się szkolą, mimo że te szkolenia są gdzieś obecne i dostępne, no to kobiety po nie rzadziej sięgają. W ogóle też CBOS sprawdził to parę lat temu i wyszło im, że doświadczenie jakichkolwiek szkoleń kryzysowych ma za sobą około 53% mężczyzn i tylko 15% kobiet. Więc no, to jest ogromna luka. No i w końcu kobiety też gorzej oceniają swoją wiedzę, jak zachowywać się w kryzysach, w ogóle co trzeba wiedzieć o obronie. Co, no oczywiście, prowadzi do takiego wniosku, że nie jest dobrze i że nasze państwo tutaj przegapiło bardzo, znaczy nie uruchamia bardzo ważnego potencjału, który leży w kobietach i w cywilnych, sfeminizowanych sektorach, ale też nie myśli o swoich obywatelkach, bo to jest jednak ważne, żebyśmy my jako obywatelki też miały podstawowe umiejętności funkcjonowania w kryzysie. No więc to jest pani... według mnie w interesie kobiet i w interesie państwa.
1: No nie ma pani wrażenia takiego, że to wynika z pewnego paternalizmu naszego państwa? To znaczy kobieta jest, mimo tam całej postępowości, jest traktowana jako osoba, której należy bronić. To są te biedne, narażone na gwałty, na niebezpieczeństwo kobiety i tu mężczyzna musi stanąć w obronie. Natomiast kobieta nie jest traktowana jako ta osoba, która sama potrafiłaby się bronić. No ze względu właśnie z jednej strony na pewne przyzwyczajenia społeczne, A poza tym, no, ze względu na czysto fizyczne warunki, no, kobiety są słabsze w sensie siły, więc tu jest chyba problem. Znaczy, trzeba by było zacząć edukować społeczeństwo najpierw, a dopiero potem może wymagać.
2: Tak, jak najbardziej zwróciła Pani uwagę na takie dwa źródła tej naszej patowej sytuacji, w której jesteśmy. Jedno źródło to jest właśnie to jest długie trwanie tych tradycyjnych kodów kulturowych, czyli które to w ogóle nie są polskie, tak, one są typowe dla zachodniej cywilizacji europejskiej. To jest to myślenie o mężczyznach jako tych, którzy mają bronić życia lub w ogóle odbierać życie w obronie, i kobietach jako tych, które wymagają ochrony, ponieważ dają życie. I nawet w 2014 roku, już po tym, jak zaczęła się wojna we wschodniej Ukrainie, była jakaś taka interpelacja poselska w Polsce, która właśnie zapytywała Ministerstwo Obrony Narodowej, czy zamierza coś zrobić ze służbą wojskową, jaka jest sytuacja kobiet w kontekście tego kryzysu, co my tutaj zrobimy z tym. I MON w 2014 roku, czyli nie tak dawno znowu temu, odpowiedział, że w cywilizacji europejskiej kobiety wymagają szczególnej ochrony, i dlatego jakby generalnie nic nie zamierzamy robić.
1: No właśnie.
2: Od tej pory trochę się zmieniło, bo jednak wprowadziliśmy więcej szkoleń, też wprowadzamy jakąś edukację szkolną, więc coraz więcej się o tym mówi. Więc nie jest tak, że wydaje mi się, że już te normy, które każą kobietom być bezbronnymi i czekać na ochronę, po prostu poza tym, że są nierealistyczne w dzisiejszych konfliktach, no to siłą rzeczy od nich odchodzimy. Ale druga przyczyna tego stanu rzeczy, myślę, że leży w takim właśnie myśleniu bardzo wojskowym, czy też wojskocentrycznym. Czyli w ogóle my w Polsce mamy do tego tendencję. Bardzo ufamy wojsku, chętnie wydajemy pieniądze na wojsko i to jest oczywiście też wynika z naszej historii. Ale w jakimś sensie myślę, że jest za tym takie, kryje się takie myślenie magiczne, że jak więcej tych funduszy rzucimy, to może nikt do nas się nie uda z jakąś propozycją zaangażowania, tylko wojsko wszystko za nas załatwi. I to nam bardzo wychodziło w tym raporcie w badaniach jakościowych, że no, polscy obywatele w dużej mierze mają nadzieję, że służby wszystko załatwią, a my najwyżej będziemy pracować i płacić podatki, co oczywiście jest bardzo ważne też w czasie konfliktu. Ukraina to pokazała. Jeden żołnierz i jego uzbrojenie, wyposażenie kosztuje mniej więcej tyle, co w Ukrainie, podatki 6 podatników. Więc to jest ważne. Ale to nie wszystko. No i właśnie, teraz to, co ważne i od czego wychodzi nasz raport, to to, że my w Polsce mamy taką jednak rewolucję, bo zaczynamy myśleć o obronie w sposób bardziej nordycki. Mianowicie budujemy ten system obrony powszechnej, w którym obrona to nie tylko wojsko i służby, ale też całe państwo, całe społeczeństwo i myślenie o tym, jak cywilnie możemy wesprzeć naszą odporność na różne kryzysy, nie tylko stricte takie konwencjonalne, militarne, ale też pandemie, klęski naturalne, rozmaite, no, nieregularną migrację, wszystko, co nas już dotyka. No i jakby wniosek jest taki, że nie da się tego zrobić bez mądrego zaangażowania całego społeczeństwa. A my w tej chwili w Polsce no, nie wykorzystujemy potencjału, można powiedzieć, praktycznie połowy. Oczywiście to też jest trochę uogólnienie, bo mamy też dużo kobiet już w służbach, 15% w siłach zbrojnych, więc nie jest tak, że kobiet nie ma w tym takim tradycyjnie męskim, siłowym filarze bezpieczeństwa. Ale bardziej nam chodzi o to, że nie myślimy o włączeniu różnych cywilnych sektorów, gdzie kobiet jest bardzo dużo. Edukacji, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wolontariatu. To są wszystkie sfery, które kobietami stoją, a one są bardzo słabo zintegrowane z systemem.
1: To jest tak, że nie ma żadnych programów dla tych grup, i tylko są programy właśnie te militarne, no bo o tych szkoleniach wojskowych, o których wspomniała Pani na początku, no to chyba większość Polaków już wie, że one są, że się odbywają, że można się zapisać, że są różne terminy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, żeby ochronę zdrowia, czy na przykład trzeci sektor włączać w jakoś w ten system tej odporności państwa, no to ja o żadnych programach nie słyszałam.
2: To jest tak, że to już się dzieje i to jest tylko bardzo powoli i tak jak zresztą sama pani zauważyła, już który rok pełnoskalowej wojny w Ukrainie mamy, a my jakby cały czas jesteśmy na tych wstępnych etapach. Staram się tutaj dobrać słowa uczciwie, tak żeby jednak nie, też docenić to, co się dzieje, bo fakt jest taki, że od paru lat, od rządów Koalicji Obywatelskiej, mamy troszkę zmianę nacisku z tego takiego budowania zbrojnego ramienia naszej obrony, które królowało wcześniej. Budowaliśmy Wojsko Obrony Terytorialnej, zaczęliśmy zwiększać wydatki na wojsko, zbroić się, modernizować sprzęt, to wszystko jest bardzo ważne, ale dopiero od dwóch, trzech lat myślimy też o ochronie ludności, obronie cywilnej. I zaczynamy myśleć też właśnie o odporności instytucji państwowych, czyli właśnie różnych szpitali, szkół i tak dalej. To się dzieje, to nie jest tak, że tego nie ma i jednak mam wrażenie, że to jest taka trochę odporność wyspowa. Czyli w pewnych miejscach dużo się dzieje, w innych mało, ale nie ma takiego systemu. W krajach nordyckich, które są dla nas siłą rzeczy jakimś punktem odniesienia, oczywiście nie chodzi o to, żeby zrobić kopiuj wklej z ich systemu, to jest niemożliwe, to są małe społeczeństwa o innej historii, z dużym zaufaniem społecznym, dużym zaufaniem do państwa. Mamy trochę trudniej, ale nie znaczy, że nie możemy jakby tego ducha, tego podejścia u nas wprowadzić, tylko ze zrozumieniem kontekstu lokalnego. No to te kraje mają jednak doktrynę obrony totalnej, czyli jakby jeden dokument systemowy, który pokazuje, które instytucje robią co, które podlegają którym, mają procedury, ćwiczą to stale z uczestnictwem różnych aktorów, czyli na przykład i samorządów, i opieki zdrowotnej, i NGO-sów. Więc jakby my dążymy do czegoś takiego. I jeśli chodzi o taki system, to my tego nadal nie mamy. Natomiast mamy coś, co można określić, i tak Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym mówi, obronę totalną w budowie. Czyli mamy pewne filary, pewne elementy, one jeszcze nie do końca ze sobą działają. Więc tutaj odpowiadając tak w długi sposób na pani pytanie, nie jest tak, że nic się nie dzieje i ochrona zdrowia już o tym myśli, ma szkolenia, ćwiczenia, tam są też zresztą bardzo zaangażowani, mądrzy ludzie, którzy też się o to dopominają z wewnątrz tej instytucji. Mamy też wspaniałe pedagogzki w systemie edukacji, które też chcą budować odporność szkół. I mamy w końcu bardzo zmobilizowane społeczeństwo obywatelskie, które też dopomina się o to, żeby być zintegrowanym. Więc nie jest tak, że nie mamy tego potencjału, ale wciąż brakuje no właśnie takiego wyjścia państwa też poza resortowość. Czyli myślenia takiego, które no nie, że każde ministerstwo widzi tylko swoje pole, czyli na przykład, a to już należy do ochrony zdrowia, a nie do MON-u albo do MSW, prawda? Tylko myślenia wspólnego, tego, żeby te wszystkie ministerstwa spotykały się jednak razem i razem budowały nam ten system. I tu jesteśmy jeszcze daleko.
1: Kurczę, to jest to, co się pojawiło w rozmowach podsłuchanych od Sowy, że mamy właśnie państwo resortowe i od tego czasu niestety nic się nie zmieniło, a ile czasu minęło. No dosyć to brzmi niepokojąco, no ale czekamy i wzywamy państwo, żeby zauważyło też kobiety, że my też jesteśmy gotowe do tego, żeby naszego państwa jakoś bronić. Bardzo dziękuję pani doktor. Doktor Weronika Grzebalska z Fundacji Batorego, o redaktorka tego raportu, o którym mówiłyśmy, czyli Filar, a nie zaplecze, kobiety w obronie powszechnej i odporności w Polsce. To jest długi raport, on ma 180 stron, ale myślę, że warto go przeczytać. Bardzo dziękuję pani doktor.
2: Bardzo dziękuję.

0: Wołowowiu to za nami. Za 10 minut Maria Zamachowska przejmie stery tak. Radia Nowy Świat.
1: Ale jakie ładne zrobiłaś przedniojęzykowe, tak się mówi.
0: La. No bo oni tak śpiewają, nie słyszysz?
1: No oczywiście,
0: la,
1: że tak.
0: La. I myślałam, że to ten krokodyl leci, a to chyba był
1: nasz kolega redakcyjny śmignął z prędkością nadświetlną.
0: To było bardzo szybkie przemknięcie. Mamy krokodyla
1: na hulajnodze elektrycznej. Dzień dobry, Mario.
2: Dzień dobry.
0: Ale jeszcze, zanim Maria, to jeszcze finanse. Już też rozmawiać z Marią?
1: Ja chciałem tylko spytać, jak się miewasz.
2: Aha. Dziękuję, całkiem fajnie.
1: A, to dobrze. To ja chciałem wiedzieć.
0: No bardzo dobrze. Był Marcinek, dostaliśmy potem...
2: Słyszałam o Marcinku.
0: No właśnie...
2: Rozbudzacie kiszki od rana.
0: Sorry, jeszcze no. Potem... Wiesz co, Mati, to jest niemądre, że my o tym się chwaliliśmy po godzinie 7:00. Trzeba było przestać o tym mówić i wtedy nikomu nie byłoby przykro.
1: No właśnie, bo co?
0: A tak ludzie przychodzą i pytają, gdzie jest Marcinek, no. Ups.
1: W dyżoszku.
0: To lepiej finanse teraz.
3: Finanse osobiste.
4: Paweł Orlikowski. Były zapowiedzi, są konkretne wyliczenia. Rząd wie, że coś z kwotą wolną i drugim progiem podatkowym trzeba zrobić, ale nie wie jeszcze co. Jest to gorący kartofel, bo budżet państwa nie domaga. Kilka miliardów ubyło na program CPN, kilka innych na pewno trzeba będzie dopłacić do NFZ i tak dalej można byłoby długo wymieniać. Po pierwszym półroczu jesteśmy 124 miliardy złotych na minusie, a łącznie dziura budżetowa nie powinna do końca roku być wyższa niż 272 miliardy złotych, choć wydatki pod koniec roku z reguły przyspieszają. Jednak w 2027 roku zaczyna się kampania wyborcza, a rząd będzie rozliczany z obietnic. Ostatnio już omawialiśmy jeden z ważniejszych, niezrealizowanych 100 konkretów, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie komunikat. Urzędnicy informują, że prowadzone są prace analityczne dotyczące różnych wariantów zmian parametrów skali podatkowej, piszą. Dla budżetu państwa, jak szacują, koszt podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych to 58 miliardów 600 milionów złotych. Koszt podniesienia progu podatkowego do 140 tysięcy złotych to 11 miliardów 600 milionów złotych. W przypadku wprowadzenia obu tych reform łączny koszt to ponad 70 miliardów złotych, a wyliczenia dotyczą tylko 2027 roku. Dla zobrazowania ten łączny koszt to więcej niż kwota wydawana rocznie na 800+, no więc wiadomo, tych pieniędzy po prostu za bardzo nie ma, a coś zrobić trzeba. Dane pokazują, że w szybkim tempie wraz z rosnącymi wynagrodzeniami rośnie liczba osób wpadających w drugi próg podatkowy. W ubiegłym roku było takich osób już prawie 2,5 miliona. Próg ten to obecnie 120 tysięcy złotych, a wyliczenia, przypomnę, te dość spore, pokazały podniesienie tego progu o zaledwie 20 tysięcy złotych w skali roku. Każda złotówka ponad tę kwotę opodatkowana jest już nie 12, a 32% stawką PIT. Oczywiście przypominam, że do tego trzeba doliczyć jeszcze 9% składkę zdrowotną. Dlatego właśnie ulgi podatkowe to gorący kartofel. Albo niemoc znalezienia oszczędności gdzie indziej. Oczywiście na obronność dzielwia część obecnego budżetu, bo aż 22% wszystkich wydatków zaplanowanych na ten rok. Jednak skoro przybywa osób w drugim progu, a tu koszt relatywnie jest łatwiejszy do przełknięcia, to możemy spodziewać się takiego rozwiązania w przyszłym roku, a co do kwoty wolnej, myślę, że pojawi się jakieś rozwiązanie, takie na papierze, które formalnie niewiele zmieni w przyszłym roku, przynajmniej jeszcze, ale też nie pozostawi sprawy zupełnie niezałatwionej. Na pewno kolejne miesiące, jesień powinny przynieść odpowiedź, no bo zmiany podatkowe powinny, wręcz muszą wejść od stycznia przyszłego roku.
1: I wszystko jest.
0: Spakował się i chce wychodzić, a to jeszcze trzeba chwilę zagadać. Maria, dzień dobry, teraz tak po ludzku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maria.
0: Wy macie też jakieś sprawy do rozliczenia?
1: Oczywiście, mamy pozdrówki.
0: No tak.
1: Pozdrowienia do przekazania. Mamy wyjątkowego słuchacza naszego nowoświatowego.
2: Tak.
1: Pan Jarek, który mam nadzieję, że nas słucha.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Tak jest, ze Suwałk, piękne miejsce, piękny rejon.
0: Chłodny.
1: Można powiedzieć, że nasz, w cudzysłowie, nasze okolice. Oficer skarbowy, który przez dekadę pilnował systemu, przechodzi na emeryturę, więc gratulujemy.
2: I to jest ten moment, w którym my składamy podziękowania.
1: Tak
2: i
1: jest.
2: i życzymy miłego czasu na odpoczynku.
1: Ja też mam takie tajne informacje, że jest opiekunem Loni.
2: O,
0: no. O patrz, mój, patrz, jak się bo mój pies tak ma na imię. Naprawdę.
1: Wszystkie kropki nam się połączyły, cudownie.
0: Wszystkie one.
2: A to mogę jeszcze połączyć kropki krokodyle?
1: Tak. Poproszę.
2: No bo pomyślałam sobie, że skoro od rana traktujecie tu o Marcinku, a ten krokodyl skądinąd wiem, że pojawił się z racji innego Marcina, to możemy go mianować Marcinem?
0: Marcinkiem.
1: Marcinkiem, właśnie.
0: Ja przystaję na to.
1: Wspaniały pomysł.
0: Musimy go podpisać, żeby wszyscy inni też się tak do niego zwracali. A powiedz, Mario, co u ciebie? Czy będzie jakiś Marcinek?
2: U mnie Marcinków dziś nie będzie, ale postawiłam na sytuację prostą, czyli wakacyjną i słoneczną.
0: Właśnie widzę, to będzie tak tanecznie, bardzo pod nóżkę.
2: Będzie, ale tak trochę spokojnie tanecznie, tak jak właśnie w wakacje jest najprzyjemniej, czyli tak, żeby się za bardzo nie zgrzać. Tak? I będzie też również nawiązanie do Silent Disco, które się odbyło w Gdańsku w sobotę, bo było super.
0: Doskonale. To zostawiamy Państwa w jak najlepszych rękach po godzinie 10. Za moment też serwis informacyjny, a my się żegnamy, Mateuszu.
1: To jest już koniec.
0: Nie ma już
1: pewnego
0: nic.
1: Rozdziału. Właśnie będzie. Po 10 Maria Zamachowska, my się kłaniamy, Zuza Iłęda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega i Adrianna Calińska-Czaniecka.
0: Dziękujemy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj złożymy wniosek o założenie nowego klubu parlamentarnego, ogłosił w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy wdawać się w przepychanki partyjne i gierki, bo one nikomu nie służą, stwierdził.
1: Prawdziwi rozłamowcy chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej. Chcemy patrzeć w przyszłość. Chcemy proponować dobre rozwiązania dla Polski. Chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków, o to, żebyśmy my byli jak najbliżej ludzkich spraw. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
0: Wczoraj rzecznik PiS-u Rafał Bochenek poinformował, że zatwierdzono listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń lub złożyły je na niewłaściwym formularzu i dalej sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Dzisiaj znaczna część Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. Niech sobie robią co chcą, my patrzymy dalej, Polaków obchodzi walka o silną Polskę, mówił dziś Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział, za dwa dni na pikniku politycznym nowy klub przedstawi część swoich propozycji. A premier Donald Tusk przedstawił pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski. To profesor Barbara Mróz-Gorgoń.
2: Jest rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić w taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie i to jest taka tradycja od samego początku III Rzeczpospolitej, że każdy sobie tam rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek. Zawsze mam jakiś kłopot, żeby zdefiniować tę polską markę. Dlaczego tak jest? Dlaczego jesteśmy dumni? Dlaczego świat nas podziwia, bo to czujemy?
0: Jesteśmy siłą w regionie i w Europie. Musimy nie tylko w to uwierzyć, ale przekonać do tego innych, wskazywał premier. Musimy ten fakt dobrze nazwać, dobrze sprzedać, dodał. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń to konsultantka i specjalistka do spraw marki i strategii firmy, badaczka i naukowczyni. W serwisie na koniec Japonia. 13 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Nadal trwają poszukiwania zaginionych. Jak mówiła premier Japonii, trwa wyścig z czasem. Zmobilizujemy wszystkie dostępne zasoby na miejscu, aby uratować jak najwięcej osób. Trzęsienie spowodowało rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców, a blisko 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.

Pozytywka pod tytułem Luna to krótki fragment wyciągnięty z najnowszego i zarazem pierwszego albumu składu Helado Tropical, za którym stoją Fabi Reina i Helado Negro. Pozytywka właściwie może z nami zostać, choć brzmieć będzie różnorako w ciągu najbliższej godziny. Mam w zapasie tak kilka nowości. Chwilowy powrót do Silent Disco w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim, kącik troski o język włoski, rzecz jasna, i trochę godnych uwagi remiksów, od których zaczniemy. Ale wszystkim steruje Franek Wójcicki, pilotuje ja, Maria Zamachowska, a zaśpiewa Ella Fitzgerald, odtworzone i wyobrażone współcześnie przez niemiecki kolektyw Die Fass.

Blooped Remix, This Girl's In Love With You, śpiewała oczywiście Ella Fitzgerald, a za aranżację na miarę 2026 roku odpowiada wspomniany niemiecki kolektyw Diffas, który obserwuje już od dłuższego czasu i, krótko mówiąc, się nie zawodzę, głównie dlatego, że nie przesadzają.

Mam nadzieję, że poczuli Państwo piasek pod stopami. A propos, Krzysztof pisze w grupie patronów: cześć numerowcy, letnie granie, miłe, mile widziane, zawsze słuchane i oczekiwane. I w to nam graj. A za nami brytyjski projekt muzyki przestrzennej, tak bym powiedziała, Nightmares on Wax, jamański wokalista Hailey Supreme, brytyjski saksofonista jazzowy Shabaka Hutchings we współczesnej kompozycji zatytułowanej Wonder w remiksie belgijskiego producenta Newmo. Okej, to jest remiksowe wydanie z 2022 roku i do remiksów jeszcze wrócimy, ale teraz proponuję skupić się na nowości jednej. Mowa jest o najnowszym albumie amerykańskiej artystki znanej jako Syd. Syd 17 lipca tego roku podzieliła się swoim trzecim solowym albumem zatytułowanym Beard, z którego ja na dzisiaj wyciągnęłam iście wakacyjne My Love. Przepraszam, notabene, czy podzielą Państwo moje wrażenie, że równie dobrze po tych kilku pierwszych dźwiękach mogłaby wybrzmieć Magda Umer i Janusz Gajos w piosence Parole?

Syd Bennett, czy też po prostu Syd, pisze teksty i muzykę, śpiewa i w końcu to wszystko produkuje. Robi to tam, skąd pochodzi, czyli z Los Angeles, w Los Angeles. Karierę rozpoczęła jako członkini kolektywu Odd Future, z którego notabene wywodzi się też na przykład Tyler, the Creator, czy Earl Sweatshirt, którego tego drugiego Earla zobaczyć będzie można w Katowicach na zbliżającym się wielkimi krokami Off Festiwalu. Wracając jednak do Syd, w Odd Future była jedyną kobietą w podstawowym składzie, a następnie współtworzyła zespół The Internet. I tutaj też drobna dygresja. Otóż wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ukaże się nowy album The Internet, pierwszy po 8-letniej przerwie, także jest to nie lada gratka i też będziemy tam zaglądać. Tymczasem jednak proponuję się skupić na tym, co tu i teraz, a teraz mamy środek lata. My tutaj numer na bisowo dzisiaj odkrywamy kolejne partie wakacyjnej pozytywki, a następna szufladka zgrabnie wpisuje się w tę definicję. Zachęcam Państwa do podśpiewywania, tekst nie jest skomplikowany.

Ewa Demarczyk, piosenka, rumba, piosenka z 2021 roku pod tytułem Rumba La, która jest w sumie dobrym przykładem sposobu działania artystki, mianowicie zamiast rekonstruować tradycyjne brzmienia, w tym przypadku rumby, bierze jej rytmiczne i kulturowe skojarzenie, następnie umieszcza je w nowoczesnej produkcji elektronicznej. W dodatku, jak słuchałam tej piosenki, to od razu na myśl przywiodła mi brzmienie Polo i Pan i to jest ten moment, w którym wrócę na moment do sobotniego Silent Disco, które odbyło się na dziedzińcu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Krótko mówiąc, dziękuję wszystkim, którzy tam z nami byli. Po raz kolejny utwierdziłam się, że Radio Nowy Świat rymuje się i z Festiwalem Szekspirowskim, i z Gdańskiem, i z jakąś totalną radością, która po tych wszystkich kilku godzinach wytańczonych się pojawia i w ramach powrotu wspomniane Polo i Pan teraz.

Francuski duet elektroniczny Polo i Pan. Utwór nosi tytuł Genghis. To jest singiel z 2019 roku. Pierwszy po ich bardzo dobrze przyjętym debiucie albumowym Caravelle. I to jest jeden z tych utworów, który przez ostatnich 7 lat mi się nie znudził jeszcze, także wciąż bardzo z ręką na sercu polecam. A teraz pędzimy dalej i to będzie Smerc z utworem Because.

Because to debiutancki singiel norweskiego duetu Smert. Utwór pojawił się po raz pierwszy w 2016 roku, a następnie trafił na ich pierwszą epkę zatytułowaną OK. Od tego czasu panie już mają na koncie, zdaje się, 5 bądź 6 albumów. Już to szybko sprawdzę, żeby nie wprowadzać. 5, dokładnie 5. Ostatni wyszedł w ubiegłym roku. No i w związku z tym proponuję trochę wrócić do tych względnych nowości, bo następna sytuacja pod tytułem New Park została wydana w maju tego roku. To będzie Wulu i Poison Anna.

New Park to wspólny utwór londyńskich artystów Wulu i Poison Anna, wydany najpierw 20 maja tego roku jako część singla New Park King Kong, a następnie 5 czerwca tego roku również na wspólnej ich epce Baker's Dozen. I to jest kolejna część dzisiejszej pozytywki środka lata. Mieliśmy zawrócić do remiksów, mam ich jeszcze dwa w pakiecie dzisiejszym muzycznym, a czy przyjemności to będziemy sobie dawkować. Never Lost to jest Kokoroko w remiksie Luigi Luny.

Never Lost w remiksie Luigi Luny. Coś mam problem z tym wypowiedzeniem tego imienia. Dalej. To jest singiel wydany miesiąc temu, dokładnie 8 lipca. Za oryginalną kompozycję odpowiadają członkowie londyńskiego kolektywu Kokoroku, zaś pani Luigi Luna pochodzi z Brazylii i dodała tutaj od swój wokal, który moim zdaniem bardzo ubogaca ten utwór, bo ja prawdę mówiąc jestem fanką śpiewania, więc zawsze jak jest coś do pośpiewania, to jest milej. Następna piosenka również będzie do pośpiewania i jest to nasz standardowy, cotygodniowy kącik troski o język włoski. Dzisiaj w wykonaniu zespołu Dove Lianna, a utwór nosi tytuł Chip Chip.

Tu istotna uwaga. Zespół Dovelianna jest zespołem francuskim, dokładnie z Paryża, ale artystycznie są bardzo silnie związani z Palermo, które swoją drogą wybrzmiało w tej piosence. W czasie lockdownu w 2020 roku utknęli tam wspólnie na Sycylii. No siedli i chłonęli, co mogli, jeśli o inspirację się rozchodzi. No i to tam powstała ich pierwsza muzyka, a singiel Chip Chip pochodzi z kwietnia tego roku. I jeśli chodzi o pozytywkę, to teraz mamy utwór zwieńczający to wszystko. Nosi on tytuł Maze of Sounds.

Jan Konilowicz i The Soul Surfers w pozytywnym podsumowaniu pod tytułem Maze of Sounds. To jednak nie oznacza, że już się żegnamy. Przecież jeszcze jeden, a właściwie nawet dwa remiksy. Ten należy do Bubble Blues i Gitkin.

Bangoro w remiksie nowoorleńskiego zespołu Gitkin. Oryginał wykonuje marokański zespół Bab L'Blues. A na koniec życzenia mocy i uważności na rzeczy dobre, czyli Soul Power od Marshmallows i Werony Davis w reworku grupy Jazz Nova. Franek Wójcicki dziękuję i zostaje. Ja, Maria Zamochowska, również się kłaniam w podziękowaniach i do usłyszenia jutro po godzinie 14 w Zamachu na Zamacha.

0: Straight up.
1: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Mateusz Morawiecki ogłosił założenie nowego klubu parlamentarnego. Wniosek w tej sprawie ma trafić dziś już do Sejmu. Po niezłożeniu przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus tak zwanych lojalek partyjnych zostali oni usunięci z PiS. Posłanka Marzena Machałek podkreśla, że nowy klub będzie pracował nad tym, by odsunąć obecny rząd od władzy.
2: Będziemy wspólnie pracować, ramię w ramię, z Prawem i Sprawiedliwością, by odsunąć ten zły rząd od władzy. Dlaczego tworzymy klub? Ponieważ ja otrzymałam informację, że jestem z tego klubu wykluczona. Tak naprawdę usunięto nie tylko mnie, ze wszystkich grup związanych z klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy pracować, my chcemy realizować to, po co przyszliśmy do Sejmu. Pracować nad ustawami, pracować nad koncepcjami, pracować nad tym, co dla Polaków jest najważniejsze.
1: Rzecznik PiS Rafał Bochenek stwierdził, że Mateusz Morawiecki nie zarejestruje nowego koła z przyczyn formalnych. Tłumaczył to tak.
3: W Sejmie jest regulamin Sejmu, który mówi jasno, że każdy poseł może należeć tylko do jednego klubu. I pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców, opinię publiczną, ponieważ to, że nas oszukiwał, jeżeli chodzi o swoje zamiary polityczne, to my to już wiemy i to zostało zdiagnozowane. Żadnego klubu nikt mu nie zarejestruje bez wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości, a tutaj nie mamy jasnej deklaracji. W związku z tym ci panowie potykają się o własne nogi.
1: Mówił Rafał Bochenek, rzecznik PiS. Pozostajemy w Sejmie. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie.
4: Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością. Że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Dziękuję Państwu.
1: To był fragment ślubowania, które złożyła Sylwia Gregorczyk-Abram, stając się już oficjalnie nową rzeczniczką praw obywatelskich. Zastąpiła profesora Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca w zeszły czwartek. Przed przysięgą posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę, sprzeciwiając się wyborowi Gregorczyk-Abram na tę funkcję. A na koniec jeszcze temat cen paliw. Jest wysoko, jeśli chodzi o ceny na stacjach. Premier zapewnia jednak, że ceny te są jednymi z niższych w Europie. Jesteśmy na 5. miejscu, licząc od dołu. W poniedziałek Donald Tusk zapowiedział, że rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jest to jednak duży wydatek dla środków publicznych. Premier wyjaśniał, dlaczego rząd chce opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych.
5: My musimy zgromadzić środki właśnie po to, żeby podatnik nie płacił, bo to są miliardy złotych. Kiedy wprowadzaliśmy program CPN, mówiliśmy bardzo wyraźnie, pieniądze na ten program będą pochodziły także z podatku nałożonego na koncerny paliwowe. Dlatego chcemy nadzwyczajne zyski firm paliwowych obłożyć tym specjalnym podatkiem, żeby to podatnik nie musiał płacić za utrzymywanie regulowanej ceny. Więc ja chcę ich obłożyć ciężarem, żeby to oni sfinansowali.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dziś ciepły dzień w Polsce, temperatury maksymalne od 22 stopni w Białymstoku przez około 26-27 w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu. Najcieplej 29 stopni nawet dziś w Krakowie, Katowicach i Opolu. W ciągu dnia występują zmienne zachmurzenie oraz lokalne przejaśnienia, a miejscami można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz.

0: Curtis Mayfield and the Impressions, It's Alright. No i tego się trzymajmy.
1: W środku dnia.
0: Ruszamy. Franek Wójcicki, Jan Niebudek mówiący te słowa. Dziś do 14:00 audycja w środku dnia, ostatnia środa lipca, proszę państwa. No i wczoraj już to powiedziałem, ale dzisiaj też to jest aktualne. Środek wakacji, koniec lipca, środek tygodnia, środek dnia i tak dalej, i tak dalej. Antony Szmierek.

Wspomniałem sobie przed chwilą o tym, że jutro jest wernisaż wystawy Edwarda Dwórnika, takiej wielkiej wystawy, która właśnie jutro, pojutrze się otwiera. No i tej wystawie towarzyszy działanie artystyczne autorstwa Patryka Różyckiego, młodego artysty, malarza, ale także sztuki performatywne jak najbardziej wchodzą w zakres jego działalności. No i to właśnie Patryk Różycki jest bohaterem filmu Łukasza Rondudy, o którym będziemy dzisiaj, między innymi o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo Łukasz Ronduda, tworząc filmy dokumentalne i fabularne, zawsze jakoś czerpie swoje inspiracje ze środowiska artystycznego, portretuje artystów tych znanych, zresztą część z nich bierze udział w jego filmach, albo tworzy fabuły po prostu na podstawie ich losów. Myślę, że to jest fascynujący splot. Łukasza Rondudę złapałem tuż przed pokazem jego filmu najnowszego Powiedz mi, co czujesz, filmu fabularnego. No i taka krótka i bardzo szybka rozmowa pod presją czasu dzisiaj właśnie w naszej audycji, ale wcześniej, bo już za kilka chwil w naszym studiu będzie młody aktor Kamil Studnicki. No i dla Kamila myślę, że to jest bardzo ważny zawodowo czas. Dobiega końca bardzo głośny serial, jakim jest Proud. Tam ważna jego rola. No i o tym serialu, o jego znaczeniu za chwilę będziemy mówić. A poza tym jeszcze wiele, wiele, wiele się wydarzy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą na przykład, że dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa.

To Widow Speak i utwór zatytułowany Roses. 16 minut po godzinie 11. No właśnie, Światowy Dzień Tygrysa, ale też będzie dzisiaj o w historii jednej potrawy o potrawie o nazwie Lobskus. To oczywiście u Kacpra Siedleckiego. Będziemy także na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. Katarzyna Oklińska tam oglądała spektakle, no i zobaczymy, co

właściwie, jakie są jej wrażenia. A tymczasem wkrótce już u nas Kamil Studnicki. Natomiast teraz to jest takie offowe wspomnienie z off festiwalu, konkretnie MJ Lenderman Wristwatch.

Wristwatch i MJ Lenderman 20 minut po godzinie 11, a teraz utwór zatytułowany po prostu Mam nadzieję. To jest Maja Kleszcz i Cortez.

0: zrobić.
1: Maja Kleszcz i Cortez, mam nadzieję, 25 minut po godzinie 11, za chwilę w naszym studiu z lekkim opóźnieniem, ale będzie, zapowiedział się przed chwilą, że już lada chwila tutaj się zjawi. Kamil Studnicki, a więc aktor grający w serialu Proud, ale nie tylko w tym serialu, mnóstwo innych rzeczy jeszcze można w jego kontekście powiedzieć, na przykład kiedyś zwyciężył w konkursie głównym przeglądu piosenki aktorskiej. No i widzę, że już pojawił się za szybą nawet i machają tutaj, więc nie przedłużajmy.

0: Burning Down the House, utwór chyba jeden z najczęściej coverowanych utworów w historii muzyki, no ale na pewno Talking Heads, na pewno oczywiście zaczęło się od Toma Jonesa, na pewno Paramore na przykład i tak dalej, i tak dalej. I przytaknął mi na hasło Paramore Kamil Studnicki, który jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, końca dobiega emisja serialu Proud, serialu, o którym jest bardzo głośno od początku właściwie jego emisji, czyli od kilku tygodni. Serial, który stał się, jak sądzę, dużym wydarzeniem. Zastanawiam się, czy z twojej perspektywy, z perspektywy aktora grającego postać Olka, czyli takiego kolegi, przyjaciela, może czasami coś więcej dla głównego
1: chciałby
0: bohatera.
1: Chciałby coś więcej, no na
0: chciałby
1: pewno.
0: Coś więcej, tak. No, wszyscy chcemy coś więcej, wiesz.
1: A, jest jak jest.
0: Jest jak jest. Właśnie. No i po prostu... czy z twojej perspektywy też to jest takie wielkie wydarzenie, duża historia? Czy masz poczucie brania udziału w czymś szczególnym? No bo co innego przed rozpoczęciem emisji, a co innego teraz?
1: To znaczy ja od początku, wydaje mi się, miałem takie wrażenie, że biorę udział w czymś szczególnym. Myślę, że dla mnie najbardziej osobiście jest to szczególne, no z racji tego, że dostałem szansę, żeby współtworzyć fantastyczną produkcję z świetną ekipą, która miała od początku otwarte serce i coś, co fajnie by było, gdyby było częściej spotykane w naszej branży. Takie traktowanie na równi aktora, reżysera, całej ekipy, no bo jak te szanse są porówno, to po prostu możemy tworzyć coś fajnego razem, nie?
0: Czyli masz poczucie, że tego brakuje najczęściej, tak?
1: Mam poczucie, że trochę tego brakuje, że trudno jest ogólnie w środowisku artystycznym znaleźć taki swój team, a ja mam wrażenie, że tutaj trafiłem na totalnie swój team, ludzi, którzy się wzajemnie rozumieją, których ja rozumiem, i dzięki którym miałem szansę i taką przestrzeń na stworzenie fajnej, wydaje mi się, fajnej roli. Też mam wrażenie, że każdy od początku dużo serca wkładał w tę produkcję. No i jest ona bardzo ważna też pod kątem społecznym. Na pewno porusza tematy, które są ważne i o których trzeba głośno mówić. W taki sposób nieoceniający, ale i też dający widzowi możliwość jakby zobaczenia różnych perspektyw i wypracowania swojego zdania na ten temat. I myślę, że on zmienia, może zmienić trochę myślenie.
0: No bo też gdyby to było tak, nie wiem, ktoś mówi łopatą czy motyką.
1: Tak, robione, podane na łopatą, tak do głowy.
0: To raczej nie zdałoby egzaminu, nie miałoby żadnego dobrego skutku też. Powiedziałeś o teamie, o grupie ludzi, których spotkałeś, to powiedzmy, kim oni są, no bo Karol Klementawicz, reżyser, prawda?
1: Od początku.
0: Monika Pęcikiewicz, współscenarzystka razem z Karolem.
1: Tak, oni byli na castingach, była Wiola Borcuch, reżyserka obsady fantastyczna. Był Bogumił Lipski, który jest producentem HBO. Max, bo muszę powiedzieć Max, bo to się nazwy się zmieniają i ja nie nadążam trochę, a to jest HBO Max, tak?
0: No to i... będzie HBO chyba znowu, bo
1: tak?
0: Długo.
1: To jest... Jezu.
0: No tak, to są jakieś to? Takie, wiesz...
1: Okej, okay, no dobra.
0: To się dzieje w Stanach, to się dzieje w gabinetach wielkich,
1: wielkich
0: CEOs.
1: Okay. Więc... sukcesja. No Ignacy Lis, nasz główny bohater, z którym też od początku fajnie mi się pracowało, bo castingi polegały na tym, że no, oni bardzo długo szukali tej ekipy, byli różni aktorzy wybierani na tę rolę, na moją rolę był ktoś inny wybrany, chyba na Ignacego rolę też był ktoś inny brany pod uwagę, ale widać było, że twórcom zależy na tym, żeby stworzyć bardzo dopasowaną i autentyczną obsadę. Marysia Sobocińska, no wiadomo, Maja Ostaszewska, Joanna Kulik, Tamara Arciuch i wiele, wiele innych nazwisk, które można zobaczyć w tym serialu. Bardzo hot aktorstwo.
0: No i to jest też tak właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że testuje się różne warianty obsad i czasami to, co widzimy na końcu, ta konkretna grupa ludzi, no to jest efekt właśnie takich
1: długich
0: testów.
1: Prac, no.
0: No właśnie, więc ktoś mógł być testowany na kilka postaci, sprawdza się te różne warianty, jak ze sobą gracie, jak ze sobą pracujecie i czasami się stawia na jeden, tak. Po prostu. Więc trochę się musi wydarzyć, zanim taka obsada powstanie. To nie jest po prostu ten zagra tego, ta zagra tamtą.
1: Nie, i to głównie też
0: sprawdza
1: nie...
0: się, jak to działa ze sobą.
1: Tak, wszystko, i to też jakby, biorąc pod uwagę to, że miałem szansę oglądać wszystkich castingowanych aktorów na rolę Filipa, bo musiałem brać udział w castingu z każdym aktorem, bo mamy tam sporo wspólnych scen, no to tak zdałem sobie sprawę z tego, że ten talent, no to jest nieistotne tak bardzo w tym wszystkim, że to jest cała złożona machina, wiele różnych kawałków tortu wielkiego i ten talent stanowi jakiś taki mały kawałek. Mhm. Tutaj się faktycznie, wybierając taką obsadę, liczy się to, jak te relacje, mam na myśli w dobrej obsadzie, dobrze wybranej obsadzie, jak te relacje między aktorami, między ludźmi tak naprawdę się układają. I no i tak było na przykład z Ignacym, że ja od początku tak miałem poczucie i wiedziałem, że to on to zagra. No, gdzieś tak to się świetnie układało.
0: No i rzeczywiście okazało się to strzałem w dziesiątkę. Ignacy dostał na Serious Money, chyba tak,
1: tak
0: się czyta.
1: Serious Money, no.
0: W Lille nagrodę dla najlepszego aktora i tak. Też został cały serial wyróżniony, prawda?
1: Grand Prix, jedyną nagrodą taką główną na międzynarodowym.
0: Wyróżniony
1: Grand Prix, nie będziemy sobie tutaj umniejszać.
0: Tak.
1: Tak, no to jest bardzo duży sukces, bo to jest pierwszy serial od 10 lat, który wyleciał na arenę międzynarodową i osiągnął taki sukces. W ogóle zakwalifikował się do serialu, do festiwalu Serious Mania. A żeby państwu przytoczyć, czym jest ten festiwal, tak opowiedzieć tak pokrótce o nim, no to jest festiwal seriali z całego świata. Tam były seriale z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Festiwal otwierał serial z Chase Infinity, która zagrała główną rolę
0: u Paula Thomasa Andersona.
1: Dokładnie, ale w jednej bitwie o drugiej. Odmiana polskiego języka. I oni otwierali ten niebieski dywan, więc trochę to było takie... Wow. Więc to jest duża skala. Na przykład na tym festiwalu premierę pierwszego sezonu miał wybitny serial Sukcesja. No więc to jest największy sukces polskiego serialu za granicą zdecydowanie. Mam nadzieję, że w Polsce też ludziom już jest taki duży, pozytywny feedback, że serial jest super.
0: Kamil Studnicki jest z nami, za chwilę wracamy.

0: Turn around. Fat and small. Oczywiście 20 minut do godziny 12. Ja w naszym studiu Kamil Studnicki. Rozmawiamy sobie o serialu Proud, który właśnie dobiega końca. Co się wydarzy w ostatnim odcinku?
1: Nie mogę powiedzieć. Są różne zakłady. No, muszą państwo oglądać.
0: No dobra, musiałem zadać to pytanie.
1: Dużo się wydarzy, generalnie bardzo dużo się wydarzy.
0: No mam nadzieję, dobrze. Jakby się mało miało dziać, to wiesz, to możemy być rozczarowani. Ale dużo się dzieje wokół serialu, jeszcze przed pierwszym odcinkiem się dużo działo. No Ignacy Lis musiał się sporo nasłuchać. Udzielił, pamiętam ten dzień, my się też wtedy spotkaliśmy.
1: Tak,
0: mniej więcej 1,590,868 wywiadów. On nikomu nie odmówił wywiadów, wszystkim ich udzielił.
1: 3 godziny wywiadów to były, tak bez przerwy.
0: No myślę, że Ignacy udzielał ich jeszcze dłużej.
1: Tak.
0: Wiesz, no jakoś tak wyszło, że różne rzeczy w tych wywiadach powiedział. Powiedział, że w jednym, że nie chodzi na paradę równości. Do tutaj mikrofonu Radia Nowy Świat powiedział, że nie chodzi na paradę równości, bo, i cytuję teraz z pamięci, bo nie chce iść w takiej paradzie z politykiem, który wielokrotnie obiecywał, że coś się zmieni w sprawie związków partnerskich, a się nie zmienia nic. Mhm. Dla osób, które protestowały przeciwko Ignacemu Lisowi, taka wypowiedź byłaby jak najbardziej, no tak, że oni się pod tym by podpisali jak najbardziej, okej. Ja bym się pod tym nie podpisał do końca. Nieważne. Mhm. W każdym razie była też taka dość trudna atmosfera wokół tej produkcji, wokół samego Ignacego. Jak wam się na to patrzyło z boku?
1: No, mnie się tak przykro patrzyło, bo ja znam, no mam troszeczkę inny kontekst tej sytuacji, bo znam Ignacego już trochę i wiem, że jest naprawdę fajnym człowiekiem i
0: świetnym aktorem
1: i też ma bardzo duży ogólnie szacunek do społeczności LGBT. No i niestety wydarzyło się to, że niefortunnie się wypowiedział. No palną głupotę, do czego się przyznał, za co przeprosił. Natomiast no, mam wrażenie, że ten lincz, który się odbył w internecie, był trochę niewspółmierny do tego, co Ignacy powiedział.
0: 2026 w
1: no, pigułce. Jest to troszeczkę takie... ja nie lubię takiego, wiesz, nastawienia zero-jedynkowego, coś jest białe albo czarne. Zawsze trzeba dać szansę, jakby nie zakładać, że po prostu człowiek ma złe intencje, bo Ignacy nie ma złych intencji. No, na pewno nie ma.
0: No nie chciałby grać w tym serialu, pewnie gdyby
1: raczej
0: był
1: nie.
0: Zwolennikiem.
1: Tak. No a jakieś... palną głupotę, za którą przeprosił i myślę, że w takich sytuacjach warto po prostu powiedzieć, stary, no... Trochę palnąłeś głupotę, jest inaczej, a to, co ja obserwowałem, to był przemocowy po prostu lincz na Ignacego i też byłem z nim w kontakcie telefonicznym, więc on bardzo to przeżywał i w międzyczasie bardzo się też jakby dowiadywał wielu rzeczy. Mhm.
0: Finał był okej. Okay. Tak, na szczęście dobrze skończyło, bo jednak tak, jakoś się spotkały również różne strony ze sobą.
1: Różne strony, no to też pokazuje, wiesz, że dyskusja na ten temat, rozmowa na ten temat jest ważna, że ten temat bardzo głęboko siedzi w ludziach i jest gdzieś być może zakopywany i taki unieważniony przez głównie, mam wrażenie, polityków. Natomiast nie wchodząc na tematy polityczne, myślę, że warto jednak nie zakładać, że z góry, że ktoś po prostu jest chodzącym złem.
0: No tak, no bo jakieś jedno zdanie powiedział. No to powiedział może, ale to
1: tak, no to
0: nie, jakby
1: ludzie też
0: oznaczać.
1: Nie zdają sobie sprawy z tego, jak faktycznie, że to jest dużo wywiadów, że
0: jest zmęczenie,
1: że Ignacy być może nie był doedukowany odpowiednio w pewnych kwestiach. Tutaj kolejne pytania się pojawiają, czy musiał, czy nie musiał. Ja nie odpowiadam, tylko zadaję. Na ile musiał być doedukowany, na ile powinien być przygotowany.
0: A czy to ma być jakiś egzamin też prywatnego aktora z jego prywatnych poglądów? Czy...
1: No,
0: mógł też nie odpowiadać na pewne pytania w związku z tym i tak dalej.
1: Chciał dobrze, ja wiem, że on po prostu chciał dobrze, no a wyszło niestety, no tak jak w dzisiejszych czasach, wszystko się, mam wrażenie, spotyka z hejtem ogromnym.
0: No tak, jeden przecinek potrafi sprawić, że podlegasz cancelowaniu.
1: No, ten cancel to jest w ogóle... A my jeszcze, mam wrażenie, jesteśmy takim społeczeństwem, które lubi karać i wychowywać.
0: Ale też jesteśmy nawet nie tylko takim społeczeństwem, ale to są takie czasy, gdzie każdy musi mieć zdanie na każdy temat. O czym pięknie Dorota Masłowska ostatnio mówiła, że potrzeba posiadania opinii na każdy temat, wypowiedzenia się każdy na każdy temat. Ciach. Wyrazista opinia, tak. Bo takie wyraziste
1: oczywiście
0: algorytmy. Sobie, no. Uwielbiają i jesteśmy w domu. Dobra, na szczęście to się wszystko bardzo jakoś, mam wrażenie, dobrze skończyło. Opowiedz nam trochę o sobie.
1: Teraz. Kim jestem?
0: Kim jesteś?
1: Kim jestem?
0: Wiemy, kim jesteś. Jesteś aktorem śpiewającym zresztą, czego też mamy piękne dowody z serialu Proud.
1: Też trochę nie lubię tego, przepraszam, że ci wejdę w słowo, nie lubię tego określenia aktora śpiewającego, bo chodzi o to, że jakby no, te dwie ścieżki gdzieś są na tyle ważne obie, że to jakby to nie jest ani wokalista, który aktorzy, ani aktor śpiewający, tylko po prostu staram się być wokalistą.
0: No nie jeździsz z recitalami swoimi, to tak można by pewnie powiedzieć, aktor śpiewa, no to jest taki skrót myślowy oczywiście.
1: Tak, wiem, tylko
0: a ty
1: tak.
0: Ty po prostu aktywnie działasz na scenie też.
1: Tak. Tworzę muzykę. Komponuję swoją muzykę, więc...
0: Pełnoprawna odnoga twojej działalności. Serial Proud pojawił się w jakim momencie dla ciebie?
1: W bardzo intensywnym momencie, bo zeszły rok był takim zawodowo wymarzonym, mam wrażenie, rokiem, gdzie od w zasadzie lutego do grudnia 16 cały czas byłem w pracy. To też mi pokazało, że balans jest bardzo istotny w tym zawodzie. Natomiast no, przyszedł w takim momencie, gdzie ja byłem bardzo otwarty na to, żeby zagrać jakąś większą rolę w większej produkcji. W międzyczasie był program Twoja twarz brzmi znajomo, w którym zająłem drugie miejsce. Więc tak najpierw castingi do jednego, potem do drugiego w międzyczasie.
0: Aktorzy bardzo lubią ten program, chyba.
1: Twoja twarz?
0: No
1: ja lubię.
0: Brat mi
1: lubię, bo ja mam wrażenie, że nie ma drugiego miejsca, w którym się tak mocno pierdziela. I jest bardzo wymagający fizycznie, psychicznie i trzeba po prostu łapać tych wszystkich swoich umiejętności. No, potem goliłem głowę do serialu, znaczy goliłem włosy, tak, do serialu, bo w lipcu zaczynaliśmy zdjęcia, w czerwcu mieliśmy przymiarki i w zasadzie sam reżyser mnie ogolił na tych przymiarkach, więc przyszedł do mnie w bardzo dobrym momencie, no.
0: A teatralnie powiedz, co u ciebie w najbliższym czasie?
1: Gram w czterech teatrach obecnie w Warszawie. Ostatnia moja premiera odbyła się w grudniu, to była Filokteja.
0: Czyli TR Warszawa, tak?
1: TR Warszawa z teatrem, w koprodukcji z Teatrem 21. No gram w Teatrze Dramatycznym, Narodowym, w Teatrze Komedia, więc tak skaczę po tych teatrach. Nie miałem okazji jakoś tak się zobowiązać żadnemu teatrowi zawodowo. Być może też jeszcze nadejdzie taki czas. I teraz też jestem na etapie pracy nad swoją solową płytą.
0: No to myślę, że jak ta solowa płyta przyjdzie, to będzie dobra okazja, żeby się ponownie spotkać.
1: Z wielką chęcią. Trzymam za słowo.
0: Okej. Dobrze. Kamil Studnicki, bardzo dziękujemy ci za wizytę. No a
1: dziękuję
0: ostatni
1: bardzo.
0: Odcinek za dwa dni, prawda? Serialu Proud.
1: Co jest dzisiaj?
0: Dzisiaj jest środa.
1: Środa, dzień. Dwa dni do piątku.
0: No, za dwa dni już się skończy serial Proud.
1: Nie!
0: Bardzo dziękujemy za wizytę.

Heavenly Boats to utwór tuż przed godziną 12. No właśnie, jeszcze tylko jeden utwór nas dzieli od tej godziny. Od południa, znaczy się, dwa dni nas dzielą do zakończenia naszej zbiórki, proszę Państwa. Nowyświat.online, / nowa siedziba. Przenosimy się na Mińską 75 już za kilka tygodni. No i bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni za pomoc, w tym konkretną finansową pomoc. 394 tysiące złotych ponad na koncie tej zbiórki, zbiórki, od której serwis Patronite, a ta zbiórka właśnie na Patronite, nie pobiera prowizji. Bardzo dziękujemy. No może jeszcze, gdyby się przez te dwa dni coś udało, to będziemy jeszcze bardziej wdzięczni, ale wdzięczni jesteśmy już tak czy inaczej. Lana Del Rey na koniec tej godziny, no i utwór bardzo życiowy z Milesem Kane'em, nagrany wspólnie, a po godzinie 12 między innymi dziś Tygrys, Szekspir i Lobskus.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W Lublinie premier ma spotkać się dziś z prezydentem Ukrainy. Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski omówią wizytę ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych oraz jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. To krótki komunikat z kancelarii premiera. Z ustaleń medialnych wynika, że spotkanie zaplanowano na 15:30. Wracamy do tego, co w Sejmie. Mateusz Morawiecki ogłosił utworzenie nowego klubu parlamentarnego z udziałem 40 posłów i senatora. Podkreślam, jest to klub, a nie nowa partia polityczna. Czym to się w zasadzie różni, to wyjaśnia Olga Szygenda.
1: Klub parlamentarny to reprezentacja posłów i senatorów w Sejmie i w Senacie. Dzięki niemu parlamentarzyści wspólnie mogą pracować nad ustawami, zgłaszają projekty i zabierają głos podczas obrad. A partia polityczna działa znacznie szerzej, ma struktury w całym kraju, zrzesza członków i wystawia kandydatów w wyborach. Nowy klub Morawieckiego ma być parlamentarnym zapleczem Stowarzyszenia Rozwój Plus, które w przyszłości może przekształcić się w partię startującą w wyborach.
0: Tłumaczyła Olga Szygenda. Bardzo dziękuję. My zmieniamy temat, by wzmocnić markę naszego kraju i poprawić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Rząd wybrał profesor Barbarę Mróz-Gorgoń z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na swoją pełnomocniczkę w tym zakresie.
2: Nie jest to tylko kampania promocyjna. Do zarządzania marką narodową potrzeba ścisłych kompetencji. Tu wchodzi w grę marketing, tu wchodzi w grę public relations, wchodzi komunikacja i oczywiście badania i koordynacja instytucjami. Zadaniem pełnomocniczki zatem nie będzie polityka, ale właśnie stworzenie trwałego systemu koordynacji tych wszystkich działań, które w tej chwili są nadal bardzo mocno rozproszone.
0: Mówiła profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa pełnomocniczka rządu do spraw promocji Polski. A na koniec w serwisie wyniki nowego sondażu zaufania. Na pierwszym miejscu jest Karol Nawrocki. Ponad połowa badanych, 51,3%, wskazała, że darzy prezydenta zaufaniem. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 42,3%. Podium zamyka Radosław Sikorski, wicepremier szef MSZ, notuje poparcie na poziomie 41,5%. Tak wynika z badania Ibris dla Onetu. Porównując wyniki do poprzednich sondaży, można wskazać, że największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, tu 39,9%. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 20-21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat. Około 25 w centrum, najcieplej dziś za to 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, a w zachodniej części kraju z kierunków południowych. We wschodniej przeważnie z kierunków zachodnich.

0: Breakbot, Baby I'm Yours i 7 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Druga godzina rusza za konsoletą Grzegorz. The Warrant Treaty, teraz High Heels, proszę.

Będziemy także na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, zatem tak po kolei wszystko. 4 sierpnia jeszcze mi od razu tutaj przyszedł do głowy, no bo patrzę na hasło Mobi, który teraz przed nami. Koncert już za kilka dni, raptem.

Dzisiaj proponuję opowieść o Lapskaus, potrawie marynarzy. Jest to gulasz z mięsa, ziemniaków i warzyw, znany w wielu nadmorskich krajach Europy Północnej pod podobnymi nazwami. Danie to jest szczególnie dobrze znane żeglarzom z epoki żaglowców, kiedy to podczas długich rejsów marynarze musieli zadowalać się ograniczonymi racjami żywnościowymi. Wiele morskich wspomnień i dzienników pokładowych zawiera wzmianki o tej potrawie, podobnie jak dzieła beletrystyczne, takie jak historyczne powieści morskie Patricka O'Briana. Co ciekawe, pod skróconą nazwą Scouse potrawa jest silnie kojarzona z Liverpoolem i hrabstwem Merseyside, do tego stopnia, że lokalny akcent nazywany jest właśnie Scouse. When first I come to Liverpool, I went upon the spree. My money at last I

0: Nazwa Lapskaus jest prawdopodobnie powiązana zarówno historycznie, jak i etymologicznie z walijskim słowem Lapskaus, odmianą walijskiej potrawy kol, która jest z kolei nierozerwalnie związana ze skaus, czyli gulaszem lub potrawką europejskich marynarzy. Podobne dania spożywane przez XIX-wiecznych marynarzy są tożsame dla krajów położonych wokół Morza Północnego, takich jak Norwegia, Finlandia, Dania oraz północne Niemcy. Według The Oxford Companion to Food autorstwa Alana Davidsona nazwa Lapskaus prawie na pewno wywodzi się z portów bałtyckich, zwłaszcza niemieckich. Z kolei niemiecki filolog Friedrich Kluge datuje jej pierwsze pojawienie się w języku niemieckim na rok 1878 i stwierdza, że termin ten rozprzestrzenił się raczej z Wielkiej Brytanii do północnej Europy, a nie odwrotnie. Lapskaus jest silnie kojarzone z miastem Liverpool, jak już wspomniałem, i jego okolicami, w północno-zachodniej Anglii. W innych częściach kraju uprawa ziemniaków rozwinęła się nieco później, ale w Lancashire uprawiano je już od końca XVII wieku. Pod koniec XVIII wieku potrawa Lapskaus na bazie ziemniaków stała się tradycyjnym daniem tego regionu. Źródło z 1785 roku wspomina o Lapskaus, potrawie często spożywanej na morzu, składającej się z solonej wołowiny, sucharów okrętowych, czyli takich sucharów niezwykle twardych, i cebuli, dobrze doprawionej pieprzem i duszonej razem.
1: Oh, I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her.
0: Z kolei opis z 1797 roku podaje, cytuję, ziemniaki obierane, a raczej skrobane na surowo, siekane i gotowane razem z niewielką ilością mięsa pokrojonego na bardzo małe kawałki, a całą tę mieszankę formuje się następnie w potrawkę z dodatkiem pieprzu, soli, cebuli, tworząc danie pożywne i tanie. Istnieje wiele odmian oczywiście tej potrawy. Może być przygotowana ze świeżego mięsa lub resztek, zazwyczaj wołowiny lub jagnięciny, ale czasami też z kurczaka, wieprzowiny lub szynki oraz ziemniaków. Inne typowe składniki to warzywa, takie jak marchew, cebula, por, seler korzeniowy i brukiew, przyprawy, takie jak pieprz lub imbir, sól i zioła. Niektóre przepisy przewidują dodanie sucharów okrętowych lub jęczmiennej kaszy perłowej. Myślę, że Lapskaus jest takim daniem, z którego przygotowaniem poradzi sobie taki nawet najmniej wprawiony kuchcik, więc zachęcam serdecznie do spróbowania.
2: Bardzo dziękujemy, to Kacper Siedlecki, a teraz Nectar Wood.

Nectar Wood i Rivers End, proszę Państwa. No, ale my nawet jeszcze nie jesteśmy na półmetku naszej audycji. Nobody's Coming to Save You to Garriers. Natomiast za chwilę wybieramy się do Gdańska, bo tam festiwal szekspirowski przecież.

0: Nobody's Coming to Save You i Garriers. No a teraz proszę Państwa już przenosimy się do Gdańska. Zresztą pamiętajmy o tym, że w weekend na przykład koncert życzeń tam miał miejsce. Profesor Koziołek i redaktor, aktor, dyrektor Wojciech Malajkat. Ale także było Silent Disco nasze radiowe, więc działo się jak najbardziej. No ale to wszystko działo się dlatego, że po raz 30 odbywa się Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Międzynarodowa impreza, coraz większą wagę mająca, coraz większe mająca znaczenie. Dzieło życia już nieżyjącego profesora Jerzego Limona. No a hasło tegorocznej edycji to Pochwała szaleństwa. Spektakle na miejscu ogląda Kasia Oklińska.
1: Złoty Jorik, Nowy Jorik i Shakespeare Off. W tych trzech konkursach spektakle z Polski konkurują o nagrody Festiwalu Szekspirowskiego, ale w programie są też sztuki pozakonkursowe z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii czy Czech. Z tego ostatniego kraju, a konkretniej z Teatru Radost, do Gdańska przyjechała obsada Snu nocy letniej w reżyserii Pawła Chomczyka.
2: Dziwadlo Radost se po czterech latach wraca
3: Teatr
2: na
3: Radost po czterech latach powraca na Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Zdobyliśmy wtedy za spektakl Hamlet on the Road zarówno nagrodę publiczności, jak i nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, udowadniając, że nawet kryzys egzystencjalny w Teatrze Lalek może być świetną zabawą, jeśli nikt nie umiera znudzony.
2: W ludkowym dziwadle może być zabawna, gdyż nikt nie zemrze zupełnie nudnie.
1: Tym razem Teatr Radost postanowił opowiedzieć o nocy świętojańskiej.
2: Przedstawienie, gdzie se protiklady spojují, realita
3: spektakl, w którym spotykają się przeciwieństwa, rzeczywistość pęka jak tani rekwizyt, a miłość zmienia kierunek szybciej niż zmieniają się zasady moralne. W ateńskim lesie wszystko, co wolałoby udawać, że nie istnieje, budzi się w nocy. Ale marzenia mają swoje własne plany. Mają zęby, pazury wyobraźni i krążek. Krążek ma swój własny kodeks etyczny, którego wolimy nie znać.
2: Ma własny etyczny kodeks, który byście radzej nie czytli.
1: A i czeskiego humoru w tej produkcji nie brakuje. W programie również m.in. spektakl, który jest jednocześnie escape roomem. Cały świat jest sceną w reżyserii Roberta Traczyka.
4: Podczas Festiwalu Szekspirowskiego zniknął cały zespół eksperymentalnego widowiska. Zostawili po sobie tylko zdewastowaną garderobę. Zapraszamy na niezwykłe doświadczenie teatralne na pograniczu performansu i escape roomu. W małej grupie wejdziecie do przestrzeni pełnej zagadek inspirowanych dramatami Szekspira. Cytaty, kostiumy, ukryte mechanizmy i tajemnicze rekwizyty staną się wskazówkami prowadzącymi coraz głębiej w rzeczywistość, gdzie cały świat jest sceną. Każda zagadka odsłania fragment tragedii. Każdy odnaleziony element garderoby przybliża do rozwiązania tajemnicy zaginionego spektaklu. A im dalej wejdziecie w tę historię, tym trudniej będzie powiedzieć, gdzie kończy się teatr.
1: Wzięłam udział w tym wydarzeniu i przyznam, że jeszcze nigdy tak bardzo nie zintegrowałam się z innymi widzami, uczestnikami, jak podczas tego pokazu performensu. Potrzebna była spostrzegawczość, ale też znajomość dzieł Szekspira, a na rozwiązanie wszystkich zagadek twórcy dają zaledwie godzinę. I wydaje mi się, że ten spektakl Escape Room najbardziej wpisuje się w hasło tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego Pochwała szaleństwa, co jest nawiązaniem do założyciela i pierwszego dyrektora Teatru Szekspirowskiego, profesora Jerzego Limona, mówi obecna dyrektorka Agata Grenda.
5: Uwielbiam opowiadać tę historię, jak to profesor w latach 90. zobaczył Rycinę i postanowił odbudować teatr w środku Gdańska. A jak wiadomo, nic trudnego, prawda? Bułka z masłem. Ale jak się okazało, dla profesora Limona rzeczywiście bułka z masłem. Po tym, jak napisał list do księcia Karola, mówiąc: dzień dobry, książę, pragnę odbudować teatr. A książę mu odpowiedział, podpisał, dzisiaj już król. Ta historia się zaczęła, nie byłoby ani mnie, ani teatru, ani festiwalu bez profesora Jerzego Limona, który postanowił 30 lat temu odbudować teatr. Ale dlaczego mówię o teatrze przy festiwalu? Ponieważ chcąc odbudować teatr szekspirowski, założył fundację, która organizowała dni szekspirowskie, które potem przerodziły się w festiwal szekspirowski, żeby nagłośnić ideę budowy teatru, żeby po prostu zebrać pieniądze, przyzwyczaić gdańszczan do faktu, że tu kiedyś aktorzy angielscy jeszcze za czasów życia Szekspira występowali.
1: Budynek powstał w 2014 roku.
5: Zapraszamy serdecznie, jest niesamowitym czarnym gmachem na zewnątrz, antracytowym, a w środku bardzo jasnym. I teatr istnieje od 2014, ale festiwal od 30 lat przypomina nam o tej idei twórczego szaleństwa. Profesor sam mówił o furor divinus, który mu towarzyszył, o twórczym szale, bo naprawdę tylko człowiek trochę niespełna rozumu jest w stanie nie bać się tego, żeby w centrum miasta odbudować teatr, który kiedyś w mieście w XVII wieku istniał. I stąd ta pochwała szaleństwa. Cały festiwal dedykujemy w tym roku profesorowi.
1: A festiwal szekspirowski pod patronatem Radia Nowy Świat potrwa do końca tygodnia.

A tu zdecydowanie obecne wątki szekspirowskie, no bo Radiohead, płyta Hail to the Thief, także w tej chwili obecna teatralnie. Hamlet, Hail to the Thief, to jest spektakl Royal Shakespeare Company, który teraz można w londyńskim Barbikanie oglądać właśnie z muzyką Toma Yorka i kolegów. 2 plus 2 może się równać również 5. 20 ponad minut do 13:00.

Trzebi śniegi i Egipt. 20 minut do 13. Smutne wiadomości nadchodzą z Paryża, proszę państwa. Nie żyje Kawiński, czyli Vincent Belourget, filar francuskiej sceny elektronicznej, legenda. Myślę, że na równi z Daft Punk i na równi z Justice, z którymi znał się, współpracował francuski producent, DJ, aktor, bardzo taki rozpoznawalny wizerunek sceniczny, kierowca Ferrari Testarossa, kierowca zombie, który wraca, by grać. Tak on występował na scenie. Pamiętamy jego występ na przykład na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kuratorowany ten występ przez Thomasa Marsa z grupy Phoenix. No i tam właśnie Kawiński się pojawił i tam właśnie usłyszeliśmy odświeżoną wersję jego wielkiego przeboju, czyli Night Call. Za chwilę posłuchamy tego utworu w Night Call w wersji odświeżonej, także Angèle, także Phoenix, no ale ten utwór Kawiński wyprodukował wspólnie z Guy Manuelem Homem de Cristo, czyli z połową duetu Daft Punk. Wspaniały artysta, brzmienie takie retro, synthwave'owe, retro, elektro. Tak go zapamiętamy. No, trudno uwierzyć. Za dwa dni obchodziłby 51. urodziny.

słynny film Drive Nicolasa Windinga Refna, duńskiego reżysera z Ryanem Goslingiem. No i tam wprawdzie nie ta wersja, wersja wcześniejsza, ta pierwsza utworu Night Call wyprodukowanego przez Kawińskiego. Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że już go niestety nie ma wśród nas. No i właśnie Guy-Manuel Adomem Christo z Daft Punk. Bardzo smutny dzień dla francuskiej sceny elektronicznej i dla całego świata w ogóle muzyki, no bo francuska scena elektroniczna rezonuje na cały świat. The Weeknd, jeden z najpopularniejszych artystów, z którym zresztą Kawiński występował jeszcze kilkanaście dni temu, ostatnio dziękował między innymi Kawińskiemu, ale także właśnie Justice, Daft Punk, Charlotte Gainsbourg, Sebastianowi za ich wkład, za to, że można z nich czerpać i zresztą także część z nich współpracowała z kanadyjskim artystą. Kwadrans do godziny 13 to Julia Rower.

Julia Rower i Sen. No a za chwilę będzie, proszę Państwa, coś dla wszystkich tygrysów i coś o tygrysach, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Tygrysa właśnie. No i w związku z tym za chwilę w materiale pochodzenia zwierzęcego o tygrysach właśnie opowiemy. A właściwie opowiedzą goście Wiktorii Wichrowskiej.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Ta populacja była na początku XX wieku znacznie, znacznie większa. Szacowano, że tygrysów było na początku około 100 tysięcy. Krzysztof Schmidt, jestem profesorem w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Biologicznych. Jeśli spojrzymy na mapę rozmieszczenia potencjalnych środowisk tygrysa, to niestety po prostu one nie mają gdzie mieszkać. Właściwie największa populacja tygrysów występuje w Indiach. To jest ogromny kontynent, który w większości tak naprawdę jest zamieszkany przez ludzi. Tam są ogromne miasta, mnóstwo wsi, pól i tak dalej. I te tygrysy są rozprzestrzenione w kilkudziesięciu rezerwatach, parkach narodowych rozmieszczonych na dużej przestrzeni, ale w dużej mierze też odizolowanych od siebie. Także to jest główny problem. No po prostu dla tygrysów brakuje siedlisk.
2: Ocenia się, że w przeciągu kilku zaledwie ostatnich generacji życia tygrysów, a te są mniej więcej wielkości 7-8 lat, zasięg występowania skurczył się aż o 50%. Doktor habilitowany Robert Mysłajek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Biologii. Presja na same koty jest ogromna, związana właśnie przede wszystkim z kłusownictwem. Musimy też pamiętać, że w tradycji wielu krajów południowo-wschodniej Azji tygrys jest wykorzystywany jako medykament. Fragmenty jego ciała zyskują ogromne kwoty na czarnym rynku, co też jest takim dodatkowym jakby czynnikiem napędzającym to ogromne kłusownictwo na tego kota.
3: Największy obecnie żyjący gatunek tygrysa to tygrys syberyjski. Zuzanna Czapska, opiekun zwierząt w Orientarium Załódź, zajmuje się lwami, tygrysami i innymi kotami. Samce mogą osiągnąć aż do 300 kg masy przy około 3 metrach długości, wliczając w to ogon. Samice tego gatunku natomiast mogą osiągnąć od 100 do 160 kg i odpowiednio do 260 cm. Natomiast najmniejszy gatunek tygrysa jest to tygrys sumatrzański. Szacuje się, że samce średnio osiągają od 75 do 90 cm długości, a ich waga to około 120 kg. Natomiast samice mogą ważyć od 75 do 90 kg i są o wiele, wiele drobniejsze.
1: Mówi się, że na świecie występowało 9 podgatunków tygrysa i one się różniły od siebie głównie właśnie masą ciała. No przy czym tu od razu muszę powiedzieć, że te 9 podgatunków, o których mówiono, to po pierwsze 3 z nich już w ogóle nie istnieją. Zostały wytępione. Do tej pory też nie wiadomo, co się dzieje z tygrysem tak zwanym południowochińskim. Też od lat 80. właściwie nie było informacji z terenu, czy ktoś tego tygrysa widział. Ale tak naprawdę genetycznie tygrysy są wszystkie bardzo podobne do siebie.
2: Tym, czym on naprawdę jest myślę najciekawsze. To jest duży ssak drapieżny, który żyje w bardzo szerokim zakresie środowisk, od bardzo zimnych po bardzo ciepłe. Użytkuje dość rozległe terytoria, ale co ciekawe u samic mogą być one zdecydowanie mniejsze niż u samców. I polują na ogromne zwierzęta. I robią to w gęstych dżunglach, robią to w lasostepach, robią to w bardzo zróżnicowanym środowisku. Także widać, że to jest drapieżnik zaadaptowany do wielu środowisk. Występuje też bardzo wysoko w górach, jeżeli oczywiście się mu pozwoli. I myślę, że to jest najciekawsze. Nie to, jak ludzie postrzegają drapieżnika, bo to zazwyczaj są jakieś bajki, podania i legendy. Najciekawsze jest właśnie to, co tygrys robi w środowisku, jaki on naprawdę jest.
1: Przede wszystkim jest ważnym elementem ekosystemu. To właśnie tak naprawdę należałoby podkreślić, że one ograniczają na przykład liczebność populacji zwierząt roślinożernych. Kolej te wpływają na środowisko roślinne, więc tutaj jest taka kaskada łańcuchowa, która łączy te wszystkie elementy ze sobą i tutaj tygrys jest z tego powodu piękny, że właśnie odgrywa tą ważną rolę w naturalnym środowisku.
4: No to wszystkie tygrysy w takim razie w tym ich dniu szczególnym pozdrawiamy. No i tutaj w związku z tym, że ostatni utwór nosi tytuł Rattlesnake, czyli grzechotnik, to niech to będzie grzechotnik tygrysi w takim razie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu kwestia powołania przez PiS Marcina Ociepy na wicemarszałka nie będzie procedowana. Taką decyzję podjął marszałek Włodzimierz Czarzasty, uzasadniając.
3: W związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, uważam, że w przeciągu najbliższego miesiąca, to znaczy w sierpniu, wszystkie procesy, które się rozpoczęły, się zakończą, a może jeszcze do tego dojdą nowe procesy, które też będą wymagały czasu.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił założenie nowego klubu parlamentarnego. Wniosek w tej sprawie ma trafić dziś już do Sejmu. Czarzasty podkreślał, przynajmniej w momencie konferencji około pół godziny temu, że taki wniosek jeszcze do niego nie dotarł. Posiedzenie Sejmu potrwa 3 dni, po czym nastąpi wakacyjna przerwa. Następne posiedzenie dopiero we wrześniu. Polska wdraża unijną dyrektywę Right to Repair. Oznacza to ułatwienia w kwestii naprawy zepsutego sprzętu. Nowe prawo zobowiąże producentów i sprzedawców do zapewnienia części zamiennych oraz możliwości naprawy urządzeń także po zakończeniu gwarancji.
4: Dodatkowo wprowadza on przedłużoną rękojmię. W przypadku, jeśli kupimy jakiś towar z wadą i oddamy go, ale nie zostanie on wymieniony na nowy, tylko poprosimy o jego naprawę, dostajemy rękojmię przedłużoną o 12 miesięcy, czyli wynoszącą 3 lata.
2: Mówił radca prawny Michał Jeleń. Nowe przepisy obejmą m.in. pralki, zmywarki, lodówki, odkurzacze, smartfony i tablety. Projekt ustawy jest konsultowany. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba ataków na tle narodowościowym. Resort Sprawiedliwości powołał w związku z tym specjalne zespoły prokuratorów, mówi szef resortu Waldemar Żurek.
5: Wyspecjalizowani prokuratorzy, specjalnie przeszkoleni, jest ich ponad 100 w wyznaczonych prokuraturach rejonowych, ale także 3 osoby działające w Warszawie. Stworzyliśmy taki zespół, ci prokuratorzy są przeszkoleni. Ja sprawdzałem wczoraj, w bardzo krótkim okresie działania mamy już ponad 280 aktów oskarżenia złożonych do sądu. Więc te zmiany w strukturze organizacyjnej prokuratury zadziałały. Bardzo dobrze współpracujemy też z policją i widać, że skuteczność łapania tego typu przestępców jest dzisiaj bardzo wysoka.
2: A ja wspomnę jeszcze, że dziś mija dokładnie rok od objęcia przez Waldemara Żurka funkcji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. A na koniec przenosimy się do Redy pod Gdynią. Wyciek substancji chemicznej w tamtejszym akwaparku doprowadził do śmierci części ryb, w tym rekinów. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę. Ewakuowano wówczas 400 osób po tym, jak doszło do wycieku ogromnej ilości substancji do uzdatniania wody, w wyniku czego niekontrolowanie zaczął wydzielać się chlor. Z pierwszych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej był to błąd technika. Placówka zleciła audyt. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dziś po południu będzie ciepło i pogodnie. Temperatury od 20 do 22 stopni na północnym wschodzie do 29 na zachodzie, a w nocy niebo na ogół się wypogodzi, przynosząc spadki temperatury do 14-17 stopni, no a w rejonach podgórskich 11-13 stopni. Wiatr słaby.

0: Africa Still Around. To jest tegoroczny utwór, proszę Państwa, 7 minut po godzinie 13. No a my w takim razie otwieramy trzecią godzinę już na dobre. No, na co tu czekać?
1: W środku dnia.
0: Na co tu czekać? Na kogo raczej? Na Stonesów.

tego stopnia, że po dekadzie ponad tworzenia filmów, fabuł i dokumentów doczekał się swojej retrospektywy. Za kilka chwil właśnie o tej retrospektywie, no i także o najnowszym jego fabularnym filmie, o którym, jak sądzę, będzie głośno, ale to jeszcze chwila, bo jest 13 minut po 13, to jeszcze nie jest ten moment.

Oto Moonlet i Słońce. 16 minut po godzinie 13. Tak te czasy podaję, żeby już mniej więcej określić za ile i kiedy na Nowych Horyzontach będziemy. Festiwal 25. edycja Tauron Nowe Horyzonty trwa. No i tam właśnie retrospektywa Łukasza Rondudy. Za chwilę zatem sam reżyser i kurator będzie z nami. Ale wcześniej jeszcze jeden z singli tygodnia, I'm on Standby i Eels.

0: I'm on standby i Eels, 21 minut po godzinie 13. Jest taki festiwal, proszę państwa, jak Tauron Nowe Horyzonty. No i na tym festiwalu tłum miłośników kina, szturmujący salę, czekający w kolejkach do tego, by zobaczyć swój film ulubiony, by... albo oczywiście taki, którego są ciekawi, no bo jeszcze go przecież nie widzieli, albo ulubiony, jeżeli go już widzieli i chcą na festiwalu zobaczyć po raz kolejny, a zatem szturmują salę, stoją w kolejkach, żeby zająć jak najlepsze miejsce, bo liczy się kolejność wejścia do sali, albo stoją w kolejkach, żeby zdobyć bilet ostatniej szansy na oblegany pokaz. No, tak ewidentnie było przy pokazie filmu Powiedz mi, co czujesz. To jest najnowszy film fabularny w reżyserii Łukasza Rondudy. Film, który jest częścią jego retrospektywy, ponieważ od 2015 roku zajmuje się już na poważnie kinem. No i czym to jest dla wcześniej tylko i aż oczywiście kuratora sztuki, na co dzień Łukasz Ronduda pracuje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czym to jest, żeby po 11 latach robienia filmów doczekać się na swoim ulubionym festiwalu swojej retrospektywy? Uwaga, będzie głośno, bo to jest nagrywane w kinie, bo wokół mnóstwo ludzi się krząta, wchodzą do sal, czekają, rozmawiają o kinie. No tak właśnie jest na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
1: Bardzo to jest duże wyróżnienie. No, nie ma tutaj co ukrywać ani udawać jakiejś fałszywej skromności. Jestem bardzo dumny z tego, że na tym wspaniałym festiwalu, który kocham, na którym w ogóle nauczyłem się kina takiego właśnie poszukującego, kina nowego, artystycznego, że tutaj, gdzie się wychowałem jako reżyser, tutaj mam retrospektywę swoich filmów. No jest już, trochę tych filmów się zebrało, bo mam 4 fabuły i 3 dokumenty pełnometrażowe z 7 filmów zrealizowanych przeze mnie w ostatnich właśnie kilkunastu latach. Teraz mam premierę fabuły, Powiedz mi, co czujesz, i dokumentu Freak Show, czyli w tym roku zrobiłem jakby, ma premierę dwa moje filmy ostatnie, także to też jest związane z tą propozycją retrospektywy zapewne, że jest jakiś taki rok, w którym z jednej strony pokazuję jakieś 2 nowe filmy, a jednocześnie już się uzbierało tych filmów, więc... myślę, że to zostało też zauważone przez organizatorów.
0: No właśnie, to jest ostatnia dekada twojego życia mniej więcej, prawda? Filmy. Zaczęło się od Performera. Był, przypomnijmy te, przywołajmy te postaci. No bo tak, w dokumencie był Roman Stańczak, prawda? Ale też w Performerze był Oskar Dawicki, Wojciech Bąkowski, Zuzanna Bartoszek, oczywiście Daniel Rycharski we Wszystkich naszych strachach. Część z tych filmów tworzyłeś ze współpracownikami. Maciek Sobieszczański, Dawid Nikel. Tylko te 2 nazwiska wymienię teraz, bo żebym...
1: cała grupa jeszcze... artystów, czyli właśnie babcia Nadia Markiewicz, współreżyser filmu Freak Show Filip Pawlak. Cała ekipa przyjedzie tutaj do Wrocławia. Jutro będziemy mieli taką wrocławską premierę tego.
0: A to jest film, który dokumentalny, który dzieje się właściwie w momencie otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w którym jesteś też kuratorem, więc wszystko to się przeplata i przenika. Fabuła z dokumentem. Oskar Dawicki się pojawił w filmie, prawda? Daniel Rycharski no, też się pojawił, czy się nie pojawił? Teraz już nie pamiętam.
1: Dawid Ogrodnik zagrał.
0: Dobrze. Ja ten film świetnie pamiętam, bardzo go lubię, ale wiesz, teraz już nie pamiętam, czy Daniela tam...
1: Bardzo się cieszę z tego, że widziałeś tam Daniela. To mieliśmy też na konferencji prasowej, bo film Wszystkie nasze strachy, wystąpił tam Daniel Ogrodnik, świetnie zagrał, że tak naprawdę rodzice...
0: Czy powiedziałeś Daniel Ogrodnik teraz?
1: Dawid Ogrodnik i... Daniel Rycharski, Dawid Ogrodnik. I jak mama Daniela oglądała ten film, no to tak jakby nie widziała, to tak jakby bardzo widziała swojego syna tam. To było aż tak, że to jest magia kina, tej magii, właśnie tej maszyny, jaką jest kino, do stworzenia jakiegoś świata bardzo pociągającego, wiarygodnego, w którym jest jakaś prawda życia, jakaś. No i jak byliśmy na festiwalu w Gdyni, to Dawid Ogrodnik akurat grał w jakimś filmie i nie mógł wziąć udziału w konferencji prasowej. I zamiast niego właśnie Daniel Rycharski pełnił wszystkie funkcje. I w ogóle to było niesamowite. Wszedł tak, jakby on opowiadał o tej postaci z filmu. Zamiast aktora, który go grał. Tak jakby opowiadał o sobie na konferencjach prasowych i tak dalej. To była taka prawda jakaś niesamowita. Myślę, że która też wpłynęła na to, że dostaliśmy te Złote Lwy na tym festiwalu, bo czuć taką prawdę z tego filmu. Też przez to właśnie, że no.
0: To było też przepiękne, no bo oczywiście sztuka Daniela Rycharskiego bardzo czerpiąca z miejsca, w którym jest osadzona, czyli ze wsi, ale też mówiono o tym filmie, pisano, że to jest takie zszywanie różnych podzielonych Polsk, prawda? Przepiękna warstwa tego filmu właśnie taka. Natomiast bym chciał, żebyś, no bo mamy już trochę taki pejzaż zarysowany tego, co robisz, żebyś powiedział o tym filmie, który Państwo słyszą, to klikanie w tle, to gwar w tle, wchodzi mnóstwo młodych ludzi do sali i o młodych ludziach i dla młodych, mogę powiedzieć, że dla młodych ludzi również go zrobiłeś, czy dla nas wszystkich?
1: A oczywiście dla nas wszystkich. Ale zdecydowanie jest to film o najmłodszym pokoleniu osób, które właśnie teraz wchodzą w dorosłe życie, w którym w życiu po raz pierwszy zdarzają się te wszystkie najważniejsze rzeczy osób we wczesnych latach swoich dwudziestych. Takie pierwsze rzeczy jak właśnie wielka miłość, jak właśnie definiowanie swojej tożsamości. Ci młodzi ludzie wchodzą w tą dorosłość, walcząc o jakąś taką dojrzałość, emocjonalność w kontekście kultury terapeutycznej, budują swoją tożsamość za pomocą terminów wziętych, budują właśnie taką narrację o sobie, są te terminów wziętych z terapii. No i to jest z jednej strony, no to jest mega fascynujące, jak właśnie oni się zakochują, jak przeżywają głębsze emocje, jak przeżywają emocje związane na przykład z konfrontowaniem się z jakimiś trudnymi rzeczami, z traumami rodzinnymi. Że oni są od razu tacy dwujęzyczni, że z jednej strony są emocjonalni w tym wszystkim, a z drugiej strony bardzo refleksyjni nad tą emocją, że nie dają się tak do końca porwać tej emocji.
0: Ale nie znaczy, że kalkulujący.
1: Nie znaczy właśnie absolutnie nie kalkulujący, tylko to jest film o takim przełamywaniu dystansu emocjonalnego między dwojgiem ludzi, którzy się zakochują w sobie. Oni walczą o to, żeby być blisko. To jest, okazuje się, bardzo, bardzo trudne, że mają problemy z bliskością, bo wydarzyły się w ich życiach różne rzeczy, różne traumy wcześniej. I film, który opowiada, ten opowiada właśnie o tej walce o bliskość, walce z tym dystansem emocjonalnym, został przez nas również opowiedziany w tym filmie w taki sposób bardzo bezpośredni. Bardzo bezpośredni sposób opowiadamy o tych emocjach bez ironii. Bez dystansu. Zdecydowaliśmy się na taką formę, która według nas jest radykalna. Że wcześniej filmy były w znacznej mierze oparte na jakimś konflikcie, na jakimś takim, na takich właśnie bardzo
0: dramatycznych
1: emocjach. A my wchodzimy jakby w świat wewnętrzny i stawką jest tutaj spotkanie się z tą emocją. Spotkanie się z tą bliskością, co się okazuje, nie jest takie proste i dlatego jest to taka forma tego filmu, taka bardzo bezpośrednia i myślę, że jest to bardzo zupełnie inny sposób podchodzenia do emocji niż wcześniejsze pokolenia miały, które były bardzo ironiczne, bardzo starały się być cool.
0: No właśnie, być może chcąc coś przykryć, ja tu wchodzę w słowo niejako Łukaszowi Rondudzie, dlatego że to był ten moment, kiedy zawołano go już do sali i trzeba było rozpoczynać taką prelekcję przed, jako to prelekcję przed pokazem jego filmu. Natomiast no, nasze rozmowy miały mieć jeszcze drugą część, nie tylko tę dotyczącą filmu Powiedz mi, co czujesz i spojrzenia 50-letniego reżysera na najmłodszą generację dorosłych, czyli na generację Z, ale także mieliśmy porozmawiać, proszę Państwa, o Edwardzie Dwórniku i o wystawie, która otwiera się jutro w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więc obiecuję sobie, taka sytuacja nie powinna mieć raczej miejsca, że jednego gościa zaprasza się z tygodnia na tydzień, ewentualnie w kolejnym tygodniu jeszcze raczej się trochę czeka, żeby kolejny, jednak żeby ten sam gość nie powtarzał się w tak krótkim czasie, ale myślę, że w tym przypadku zrobimy wyjątek, no bo właśnie Łukasz Ronduda, poza tym, że pokazuje filmy i ma retrospektywę na Nowych Horyzontach, to także jest kuratorem tej wielkiej wystawy Edwarda Dwórnika. Więc do Łukasza Rondudy jeszcze wrócimy w najbliższym czasie. No a ten film, Powiedz mi, co czujesz, myślę, że będzie tematem wielu dyskusji, gdy już pojawi się w kinach. Dyskusji o najmłodszym pokoleniu, o tym, jak to pokolenie z jednej strony, tak jest spostrzeżenie reżysera, twórców tego filmu, potrafi bardzo świadomie dbać o swoje emocje, zaznaczać swoje granice, jak potrafi się zakochiwać, ale też jak być może rozumie, z czym to się wiąże i że wiąże się także z możliwością rozstania, no i że też umie się w związku z tym wszystkim umie się też rozstawać po prostu. Ale być może pojawi się też jakiś kontrgłos, że jest tutaj, że mamy tutaj do czynienia z jakąś romantyzacją być może tej najmłodszej generacji, więc ja czekam bardzo na tę rozmowę. W filmie grają Izabella Dudziak i Jan Sałasiński. Myślę, że do tego filmu wrócimy, kiedy będzie już jego premiera i myślę, że wtedy nadejdzie czas, żeby właśnie z odtwórcami głównych ról porozmawiać. A Patryk Różycki, który jest pierwowzorem postaci granej przez Janka Sałasińskiego, jutro przygotowuje na jutro działania performatywne na otwarcie wystawy prac Edwarda Dwórnika, więc wszystko tutaj się ze sobą łączy. Jeszcze a propos filmu, ten utwór.

Jesteś najlepszy i zespół w czasy. To jeden z tych zespołów, których można posłuchać w filmie zatytułowanym Powiedz mi, co czujesz? Film Łukasza Rondudy. Najnowszy fabularny film jego autorstwa, ale jest też, jak słyszeliśmy, film dokumentalny Freak Show. To jest z kolei relacja taka inna, innymi oczami relacja z otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zamykamy temat festiwalu Nowe Horyzonty, Vince Staples i Go Go Gorilla.

Vince Staples, bardzo dziękujemy. No i teraz Can I Kick It? To jest z kolei Tribe Called Quest, a więc pozostajemy w temacie, że tak powiem.

Tribe Called Quest. Kwadrans do zakończenia dzisiejszego naszego spotkania. Proszę Państwa, co za dzień. Strasznych wiadomości. Najpierw ta dotycząca Kawińskiego. No a teraz kolejna informacja dotarła do nas z Dublina o śmierci Glena Hansarda, więc artysty legendarnego za sprawą musicalu, filmu Once, za sprawą piosenki do tego filmu, w ogóle piosenek, ale piosenki tej jednej zwłaszcza, która przyniosła jemu i Markecie Riglowej Oscara, Falling Slowly, ten utwór teraz oczywiście zagramy. Tragiczny wypadek rano w Dublinie. Nie ma z nami już Glena Hansarda.

2008 rok, Oscar dla najlepszej piosenki z filmu musicalu Once, Falling Slowly, Marketa Irglowa i Glenn Hansard, którego niestety nie ma już z nami. Smutne wiadomości przychodzą z Dublina.

Magda Klus i sen, który się powtarza. 7 minut jeszcze do zakończenia naszej dzisiejszej audycji. No i pewnie wypada powiedzieć, co jutro, co w piątek w planach. Agnieszka odpoczywa, przypomnę, więc w tym i w przyszłym tygodniu solo audycja piątkowa w moim wykonaniu, ale także i poniedziałek Agnieszki Lipki-Barnett poniedziałkiem ja się zajmę. Natomiast co w planach na ten tydzień jeszcze i kto właściwie w planach? Między innymi, proszę Państwa, jutro Joanna Łapińska, dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, opowie trochę więcej o tegorocznej imprezie. Mamy już skład konkursu głównego wszakże. Wszak, a nie wszakże, właściwie powinienem powiedzieć. A w piątek gość, który myślę, że zrobił spore zamieszanie na naszej antenie w bardzo pozytywnym sensie w nasze urodziny, w porannej mannie. No i myślę, że dajmy temu zamieszaniu trwać. Niech po raz kolejny coś się bardzo ciekawego wydarzy, ale też dajmy Pawłowi Kuleszy, to o nim mowa, trochę więcej o sobie powiedzieć. I to w piątek.

Stevie Wonder na ukojenie emocji zdecydowanie nam się należał. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą audycję. Do jutra. Za chwilę już godzina 14, a to na koniec Freak Slug.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego został zarejestrowany i stał się oficjalną strukturą w Sejmie. Informację przekazał poseł Krzysztof Szczucki.
2: Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulaminy i obyczaje sejmowe zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
1: Założenie nowego klubu ogłosił dziś rano Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek twierdził jednak, że klub nie może zostać zarejestrowany z przyczyn formalnych, bowiem posłowie mogą należeć tylko do jednego klubu lub koła, a utrzymują, że są członkami PiS-u. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus mówi o tym tak.
3: Konsultowaliśmy to właśnie z ministrami z Kancelarii Sejmu. Z informacji, które nam przekazano, wynika, zresztą tak jak też czytaliśmy regulamin, to się to teraz potwierdzili nam ministrowie, że złożenie oświadczenia o przystąpieniu do nowego klubu parlamentarnego automatycznie powoduje przejście do tego klubu parlamentarnego. Nie trzeba składać odrębnego oświadczenia o opuszczeniu wcześniejszych klubów czy kół.
1: Przypomnę, po niezłożeniu przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus tzw. lojalek partyjnych mieli oni zostać odsunięci z partii. Komitet PiS zadecydował jednak wczoraj, że tak się nie stanie, a sprawa trafi teraz do rzecznika dyscyplinarnego PiS. Dziś rano Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu nowego klubu. Jest areszt dla dwóch mężczyzn w związku ze sprawą pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jednym z agresorów jest Adam C., pseudonim Cycu, znany w świecie sportów walki z turniejów na gołe pięści. Przed sądem staje jako recydywista, grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności. Drugi z agresorów, Tomasz M., to pseudokibic, znany z chuligańskich bujek, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
4: Po pierwsze, obawa matactwa procesowego, ponieważ udział w zdarzeniu brały 3 osoby. Jedna z nich nie została do tej chwili zatrzymana. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
1: Mówiła prokurator Beata Łęcka. Przenosimy się na zachodnią granicę. Za zachodnią granicę w Niemczech odnotowano pierwszy w tym roku zgon z powodu infekcji bakterią Vibrio po kąpieli w Bałtyku. W ostatnim czasie odnotowano 3 przypadki zakażenia. Wszystkie 3 przypadki dotyczyły osób powyżej 75 roku życia, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka oczywiście. Niestety potwierdzono już śmierć jednej z nich. A na koniec zmieniamy temat. Światowa czołówka kolarzy wraca na polskie drogi. W poniedziałek z Gdyni wystartuje 83. Tour de Pologne. Przez 7 etapów peleton przejedzie z Pomorza do Małopolski. Nowością tegorocznej edycji będzie specjalny sektor imienia Czesława Langa w okolicach Kołczygłów, rodzinnych stron dyrektora wyścigu.
5: Cieszę się bardzo, że właśnie w tym roku będę mógł przejechać strefę Czesława Langa, strefa, w której się urodziłem, w której się wychowałem, gdzie chodziłem do szkół, gdzie zaczynałem swoją karierę sportową, baszta bytu. No i te wszystkie drogi, którymi będą jechali kolarze, no to ja codziennie jeździłem jako młody dzieciak, jako młodzik, jako junior, jako senior. Także jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się bardzo, że w tym etapie również mam swoją strefę. Strefę no bardzo sentymentalną dla mnie.
1: Mówił Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne i były wicemistrz olimpijski w rozmowie z Eurosportem. Na starcie stanął m.in. Michał Kwiatkowski. Pierwszy etap zakończy się w Koszalinie, a finał wyścigu zaplanowano na 9 sierpnia w Wieliczce. To był serwis Radia Nowy Świat.

I proszę Państwa, stało się, bo jest 14 z niewielkim hakiem, więc musi się stać początek spotkania z dziećmi Bluesa, które to spotkanie prowadzą dzisiaj, bez zaskoczeń, Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. Machamy Państwu antenką Radia Nowy Świat. I myślę, że tą antenką chętnie by też pomachał Państwu Javin Webb, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie swoją bardzo nowiutką piosenką zatytułowaną Gunpowder and Lead, pochodzącą z jego jeszcze nowszego, można powiedzieć, albumu Son of the Sinner. To jest młodziak, który został odkryty przez Toma Hembridge'a, czyli jednego z najwybitniejszych współczesnych producentów około bluesowego grania. Ten, któremu poświęciłem kiedyś chyba nawet całą godzinę w Dzieciach Bluesa. On ma w swoim dorobku mnóstwo płyt, które były nominowane, a potem także kilka, które zdobywały nagrodę Grammy, jak chociażby albumy współczesnego, najwybitniejszego, jak niektórzy twierdzą, artysty bluesowego, czyli Buddy'ego Guya. No a tymczasem To jest młodziak. On debiutował raptem 2 lata temu i to dzięki takiej odrodzonej, znanej zresztą z działalności przed laty wytwórni płytowej Blind Pig. No i teraz wchodzi już w świat takiego poważnego osiągnięcia produkcyjnego i dźwiękowego z nową płytą Son of a Sinner. Tom Hembridge jest moim zdaniem gwarantem jakości brzmienia, doboru repertuaru, no i że tak powiem tego, że nie zajmuje się artystami, którzy nie mają potencjału. No a Javin Webb, mimo że jest młodziak, ma. Słychać zresztą tę potęgę w jego głosie, o czym za chwileczkę się przekonamy, słuchając kolejnego nagrania z tego nowego albumu Pray For Me. To też jest singiel, który promuje ten album i świadczy o tym, że Javin potrafi też sam sobie składać nutki i słowa w piosenki.

Javin Webb urodził się w Luizjanie i tam też nasiąkał kulturą muzyczną związaną nie tylko z bluesem, ale także i z gospel. A myślę, że ten właśnie gospelowy pazur słychać w jego akcencie, w jego melodii, w jego frazie. To jest zawsze bardzo, zwłaszcza dla wokalisty z tej dziedziny sztuki, istotna szkoła. Javin Webb ma za sobą dwie płyty. Ma też znakomitego producenta, o którym już mówiłem, Toma Hembridge'a. No i wydaje się też, że może być tym kolejnym światełkiem w drodze do utrzymania bluesa w dobrej kondycji. Na płycie są głównie kompozycje właśnie Hembridge'a i samego Javina Webba. Jest też jeden numer, który przed laty pięknie spopularyzował Delbert McClinton. No a teraz posłuchamy wersji Javina. Every time I roll the dice.

0: Yeah, thank you, Mick. Mick musiał już polecieć, bo on no, ma ciągle te ćwiczenia fizyczne, więc na siłkę skoczył szybciutko, ale został jeszcze przy mikrofonie na chwileczkę Ronnie Wood. No i tak sobie pomyślałem, że dobrze by było dowiedzieć się, w jaki sposób on zaangażował się w kolejne nagranie, czyli w utwór zatytułowany Divine Intervention.
1: Well, on Divine Intervention, I got to know the track and Mick did a guide vocal and it wasn't till the song was completed and I heard it back that I realized what he was getting at. But I had the music down.

To była współczesność. No a teraz cofniemy się do zamierzchłej przeszłości. Rok 1973. W kwietniu ukazuje się pierwszy album The Marshall Tucker Band, a płytę tę otwiera utwór Take the Highway.

1973, pierwszy album The Marshall Tucker Band, zatytułowany tak, jak brzmi nazwa tego zespołu. To jeden z tych cudów amerykańskiej muzyki, który wniósł wspólnie z The Allman Brothers Band, troszkę z Lynyrd Skynyrd też i z Wet Willie, estetykę takiego grania z południa. Niektórzy twierdzą, że to jest Southern Rock. Protestuję przeciwko temu wielokrotnie i w swoich wspomnieniach, a także w rozmowie ze mną protestował współzałożyciel tego kierunku, czyli Greg Allman, który twierdził, że to jest po prostu połączenie bluesa, rocka i jazzu. No, nie dyskutujmy bardzo na temat tego zaszufladkowania. W każdym razie to jest ta sama rodzina rozumienia przekazu muzycznego, przesłania i tej atmosfery, która polega na tym, żeby było swobodnie, żeby czuło się niezwykłe powietrze i taką przestrzeń w tym, co się gra i co się nagrywa, no i żeby umożliwić wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia możliwość swobodnej improwizacji. I The Marshall Tucker Band należy, no bo proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj działa ta formacja, chociaż w jej składzie jest już tylko jedyny zawodnik, który uczestniczył w nagraniu tego właśnie utworu, który Państwo słyszeli, czyli wokalista Douglas Gray. Dlaczego Marshall Tucker Band? Ano dlatego, że właśnie ukazał się zbiór ich greatest hits, jak gdyby, chociaż unikają tego zazwyczaj tej nazwy artyści. W przypadku The Marshall Tucker Band jakoś to się ostało i wśród tych wielkich hitów znalazła się właśnie i ta Take the Highway, a ja jeszcze dobrałem kolejny numer, który pięknie oddaje charakter muzyki The Marshall Tucker Band i rocka z południa, Desert Skies.

No i to była nowalijka nawiązująca do przeszłości, bo to było nagranie sprzed no, 40 paru lat. A teraz będzie nowalijka też moim zdaniem nawiązująca do przeszłości, chociaż nagrana bardzo, bardzo współcześnie. Tytuł tego utworu brzmi Soon a Queen, czyli wkrótce królową, a firmuje to nagranie Cindy Blackman Santana.

Coherence to tytuł, to nazwa też można powiedzieć, aury nowej płyty Cindy Blackman Santana. Płyty, która no, brzmi tak, jak mogłaby brzmieć powiedzmy nawet pół wieku temu, czy nawet jeszcze więcej, wtedy kiedy zachodziła taka podobna możliwość, że Carlos Santana grać będzie z Frankiem Zappą, no i że to mogłoby być też wtedy, kiedy John McLaughlin wstępował w ten rejon takiego fuzyjnego grania, w którym jazz, rock i muzyka korzeni splatają się w jedno. Cindy nagrała tę płytę ze swoim stałym zespołem, w którym takim naczelnym gitarzystą jest francuski, ale już w zasadzie troszkę amerykański gitarzysta Orion Boudinic. No a ma też tutaj kilkoro wspaniałych gości, jak chociażby samego Carlosa Santanę, czy też wspomnianego już wcześniej Johna McLaughlina. Utwór, który za chwileczkę Państwo usłyszą, nosi tytuł Guitar Love i właśnie tutaj spotykają się dwie gitary McLaughlina i Carlosa Santany. No a bębni oczywiście sama ona, Cindy Blackman Santana.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali produkcyjnej na Pomorzu, dokładniej w Skurzewie pod Kościerzyną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla powiatów kościerskiego i kartuskiego. Duże zadymienie, zamknij okna, jeżeli możesz, pozostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji. Tak brzmi ten komunikat. Zmieniamy temat. Unia Europejska zaostrza politykę migracyjną. Parlament Europejski poparł nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób nielegalnie przebywających na terenie wspólnoty. Wprowadzony ma zostać m.in. europejski nakaz powrotu,
2: który ma skutecznie odprowadzić do granic Unii Europejskiej osobę, która nielegalnie przebywa na terenie Unii Europejskiej. Do tej pory uregulowania legislacyjne Unii Europejskiej dotyczące powrotów były niewystarczająco skuteczne. Dlatego to rozporządzenie, które niedawno Parlament Europejski przegłosował, wprowadza rozwiązanie, które mają zwiększyć skuteczność, efektywność działania instytucji unijnych w odniesieniu do osób nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej.
1: Mówił Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Nowe regulacje przewidują też możliwość tworzenia centrów powrotowych poza granicami wspólnoty. Teraz rozporządzenie musi zatwierdzić Rada Unii Europejskiej. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Zastąpiła profesora Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca w zeszły czwartek.
3: Ja od dziś całą swoją wiedzę, doświadczenie, energię, zaangażowanie chciałam poświęcić temu, aby Urząd Rzecznika był jak najbliżej ludzi. Aby pomiędzy tą konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, którą każdego dnia składa obywatelom państwo, nie powstawała przepaść.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś w Sejmie ślubowanie. W ramach sprzeciwu przed przysięgą posłowie PiS opuścili salę. A na koniec przypominam o ostrzeżeniach IMGW. Jest upalnie, ale nie aż tak, jak wcześniej zapowiadano. Alerty wydano dla niemal całej Polski. Wyjątkiem jest północny wschód, tam jest najchłodniej. Z drugiej strony mapy na południowym zachodzie jest dokładnie odwrotnie. Okolice Zielonej Góry, Leszna, Legnicy, Wrocławia. Tam alerty przybrały najwyższy trzeci stopień. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa, rozdział drugi. Druga godzina, Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki i kolejny młodziak, który podobnie jak ten, który otwierał pierwszą godzinę, no, niesie taką pochodnię optymizmu, że ta muzyka, którą dzieci bluesa żyją, jest także obiektem godnym zauważenia przez wykonawców młodego pokolenia, że tak to wszystko ujmę na okrągło. Nazywa się Cassius Culpepper i słuchaliśmy kilku jego nagrań na początku tego roku, bo właśnie wtedy wydał swoją debiutancką płytę w wieku lat 28. No to mogą Państwo przyznać, że jak na tego rodzaju granie, to można powiedzieć, że to jest młodziak. Ten album wówczas wydany nosił prosty tytuł Act One. I teraz oto niespodziewanie, dla mnie przynajmniej, bo myślę, że Cassius sam to planował, ukazał się taki mini albumik, który nosi tytuł Act One Summer Nights, nawiązujący zapewne do tej aury, która nastała w miesiącach letnich. No takie mam przemyślenie i myślę, że ono nie jest zbyt błyskotliwe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że głównym utworem, który znalazł się na tej właśnie nowiuńkiej mini składaneczce Cassiusa, jest utwór Southern Nights, ta przepiękna piosenka Alena Toussainta, no to chyba nie pomyliłem się. Cassius Culpepper o pięknym lecie z południa. Southern Nights. Alabama.

To był Cassius Culpepper solo, a teraz, proszę Państwa, Cassius Culpepper w duecie z Alison Russell, Searchlight.

tle Cassius Culpepper, a w roli głównej głos Alison Russell, tej kanadyjskiej wokalistki, mogę słuchać w zasadzie bezustannie. I dlatego też, jak Państwo może zauważyli, bardzo często powracają jej nagrania w moich audycjach. I skoro jest już jej nowa płyta, no to pomyślałem sobie, że nie może być inaczej, tylko trzeba posłuchać Alison. No a Cassius był, że tak powiem, takim pośrednikiem pomiędzy moim pomysłem a tym, co się wydarzyło. Ten nowy album nosi tytuł In the Hour of Chaos i jest przepełniony gościnnymi duetami z Alison, z innymi wokalistami, a także z instrumentalistami i instrumentalistkami. To może jest najistotniejsze. I właśnie taki duet z Ayon Simone, czyli z osobą, która harfę wniosła do świata muzyki popularnej w sposób bardzo dla niej właśnie taki relaksujący, bym powiedział, dla tej muzyki, a skorzystała z tego także i Alison Russell. I proszę posłuchać, jak głos Alison z harfą Ayon Simone brzmi w nagraniu Good Omens.

No co ja zrobię, że ja lubię ładne piosenki? No nic nie zrobię, poza tym, że będę tę moją miłość do ładnych piosenek przemycał, gdzie tylko się da. A teraz, proszę Państwa, no przecież to jest audycja Dzieci Bluesa, więc trochę takiego tradycyjnego i no, nie powiedziałbym, że jakiegoś odkrywczego, ale bardzo dobrze kołyszącego elektrycznego bluesowego grania. Brothers and Sisters, Taz Crew.

Tass Crew, a w zasadzie Richard James Bates, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, gitarzysta i wokalista, taki mruczek ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, okolice Nowego Jorku. Tam gra po klubach niemal codziennie, no i od czasu do czasu, a w ciągu ostatnich 12 lat zdarzyło się to 7-krotnie, nagrywa też dużą płytę. I w piątek ubiegły, tak, bo to było 24 lipca, ukazał się jego nowy album zatytułowany Might Give Out i to był tytułowy utwór z tego właśnie zestawu. Nie odkrywa nowych horyzontów, kołysze tak jak kołysali w przeszłości inni. Może nawiązuje najbardziej do tego klimatu, który upowszechnił J.J. Cale poprzez takie oszczędne, ale też pełne wewnętrznego ciepła brzmienie gitary i niezbyt rozbudowany, ale naturalny i przekonujący dzięki temu wokal. Oto Tass Crew w kompozycji własnej Tulsa Tornado.

0: just a dumb little turn my world around.
1: Task Crew o Tulsa Tornado. I to mi podsunęło taką myśl, żeby te ostatnie 20 kilka minut naszego spotkania z dziećmi bluesa wypełnić nagraniami powiązanymi nie z Tornado, ale właśnie z Tulsą, bo Tulsa i Oklahoma to jest ten rejon Ameryki, który moim zdaniem ma bardzo charakterystyczny i dla mojego bluesowo-rockowego, kantrowego serduszka bardzo bliskie dźwięki. No i to będą utwory, które opowiadają o tym pięknym miejscu. I'm gonna get to Tulsa. Wybieram się do Tulsy i wykonawca to rodowity Oki, czyli człowiek z Oklahomy, no i także artysta, który w zasadzie osadził się już na dobre właśnie w Tulsie i tam gra, nagrywa. Może nie osiągnie dzięki temu jakichś ponad narodowych sukcesów, ale utrzymuje się w tym właśnie mnie bardzo przekonującym klimacie. Jacob Tovar, I'm gonna get to Tulsa.

No a teraz, drogie dzieci bluesa, skoro dotarliśmy już do Tulsa, to zatańczmy sobie Tulsa Shuffle, a przygrywać nam będzie miejscowa orkiestra, niestety nieistniejąca już, a pięknie grająca takie właśnie oaky music, The Tractors.

Pewnie takim najbardziej kojarzącym się z Talsa jako z miejscem muzycznym numerem jest Tulsa Time w wykonaniu Erika Claptona. Wracał do tego wielokrotnie i na koncertach i na nagraniach. No a my posłuchamy innego duetu. Billy Ray Cyrus i Joe Perry. Tulsa Time.

No i jeszcze raz Talca, tym razem to jest taka piosenka no dosyć żartobliwa o mężczyźnie, który pod wpływem marihuany wdał się w romans z córką pewnego burmistrza, no i ucieka przed ścigającym go szeryfem i nie wiadomo dlaczego też wpada w Tulsa Turnaround. A dzisiaj słuchamy wersji Jasona Eadie.

Staroświecki disc jockey jestem i wytrzymaliśmy z Grześkiem do końca. Talsa Turnaround. A teraz już pora się pożegnać i przypomnieć, że Dzieci Bluesa powrócą za tydzień o tej samej porze, czyli o 14 z niewielkim hakiem. A na koniec razem z Grześkiem dedykujemy Państwu przesłanie. The message is love. A muzycznie potwierdzi tę przesłankę Cindy Blackman Santana. Get up, Cindy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali nowy klub parlamentarny. Te informacje potwierdziła już Kancelaria Sejmu. Na czele klubu stanął oczywiście Mateusz Morawiecki. Poseł, były marszałek Szymon Hołownia przewiduje zmianę dynamiki prac Sejmu.
2: Bo pojawi się nowy wektor. Nie będzie tylko tak, że koalicja rozmawia z PiS-em, ale będzie musiała rozmawiać z Morawieckim i Morawieccy będą musieli rozmawiać z PiS-em. Pojawią się zupełnie inne wątki we wnioskach formalnych, będzie inaczej w debatach. To może być naprawdę ciekawe i pod koniec kadencji z deka odświeżające ten nasz czasami zapyziały duopol.
1: Za dwa dni na pikniku politycznym nowy klub Mateusza Morawieckiego ma przedstawić część swoich propozycji programowych. Tego samego dnia, w czwartek, jak podaje Wirtualna Polska, ma odbyć się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS dotyczące tych zmian, które właśnie się dzieją. Po ogłoszeniu decyzji przez Morawieckiego rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówił tak.
3: Działamy dalej, mamy swój własny program, mamy własną agendę i działamy dalej. Wrogiem jest fatalny rząd Donalda Tuska i uważamy, że należy odsunąć go od władzy, a niestety działania pana Morawieckiego oczywiście w jakiś sposób wpisują się w politykę rządu Donalda Tuska i stanowią taką podpórkę dla obecnego układu rządzącego. Nie wiem, czy to nie jest taki zamysł, żeby to była taka nowa trzecia droga.
1: Głos zabrał też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: 6 lat był premierem Morawieckim, podejmował takie decyzje, jakie podejmował. Za chwilę usłyszę, że razem z nim, z panią Biejat, z panią Żukowską, Nowacką szliśmy w strajkach kobiet, bo po prostu w tej chwili to idzie w tym kierunku.
1: Zmieniamy temat. Na lotnisku w Lublinie wylądował już samolot z Wołodymyrem Zełenskim. Na pokładzie prezydent Ukrainy spotka się z polskim premierem. Z Donaldem Tuskiem ma omówić swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych oraz spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Portal Axios donosi, że rozmowa w USA dotyczyła m.in. pocisków Patriot. Zełenski miał poprosić Trumpa o zimowy pakiet tych pocisków, by odeprzeć rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Spotkanie Tusk-Zełenski ma się niebawem rozpocząć. A na koniec smutna informacja z francuskiej sceny muzyki elektronicznej. W wieku 50 lat zmarł DJ Kawiński. Artystę wspomina Olga Szygenda.
5: Właśnie słyszymy fragment utworu Nightcall, który przyniósł Kawińskiemu światową sławę. Był wykorzystany w kultowym już filmie Drive z Ryanem Goslingiem. Piosenka stała się jednym z symboli muzyki elektronicznej ostatnich kilkunastu lat i otworzyła Kawińskiemu drogę do międzynarodowej kariery. W 2024 roku Kawiński ponownie zachwycił publiczność, wykonując nową wersję Nightcall podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Ciało muzyka znaleziono we wtorek wieczorem w jego domu w Paryżu. Francuska prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę śmierci. W piątek, 31 lipca, artysta obchodziłby swoje 50. urodziny.
1: Mówiła Olga Szygenda, a to był serwis Radia Nowy Świat.
6: Dzień dobry, po południu 3,5 minuty po 16.
7: Nowy Świat po południu.
6: Tak się nazywamy oficjalnie. Państwo o tym wiedzą. Państwo mogą korzystać z adresu popołudnie@nowyswiat.online. Państwo mogą dopowiadać, dopisywać, dorzucać, uzupełniać, wypełniać się treścią, komentarzem to, co przygotowaliśmy. A co przygotowaliśmy, o tym opowiem za chwilę. Natomiast kto przygotował, to jest niezwykle istotne. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, którego usłyszymy niebawem, Patryk Rabiega, którego muzykę albo muzykę, przez którego przygotowaną, mogą Państwo słyszeć już teraz, Grzegorz Muranowicz, który tę muzykę technicznie wypuszcza, czyli prezentuje. I ja.

0: The Clash. Tak nam kolega Patryk przygotował na początek. Takie otwarcie, muzyczne otwarcie. Czy słyszą Państwo, że to my, popołudniowy program? Czy Państwo nas słyszą? Czy słuchają nas Państwo tu i teraz o 16.06 w środę 29 lipca? A może odbierają Państwo sygnał gdzieś z odległej albo niedalekiej przyszłości, korzystając z możliwości, które daje nam strona internetowa i aplikacja Radia Nowy Świat, mam na myśli podcasty. Oczywiście zachęcam tam wszystkich patronujących, zapraszam wszystkie osoby, które mają dostęp do tego, co zostało wypowiedziane na antenie i do tego, co specjalnie zostało przygotowane w dziale podcasty ekstra. A co dziś w programie? Na początek w Sejmie powstał nowy klub parlamentarny.
1: Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą. Nikomu nie służą.
2: To jest naprawdę żenujące. No, potykają się o własne nogi, już sami nie wiedzą, co komunikować. Dla każdego coś miłego, można powiedzieć, serwują w tym przekazie.
3: Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
0: Choć wiem, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy już oglądać i słuchać się nie mogą, to jednak Klaudiusz Slezak za chwilę o tym, jak podział w PiS-ie łączy wewnętrzne frakcje, albo wewnętrznie łączy frakcje maślarzy i harcerzy już poza Prawem i Sprawiedliwością. A w drugiej godzinie miasta z niepełnosprawnościami.
4: Tą windą jeździć nie można, bo po pierwsze jest za gorąco, drugie ona się często psuje. Nawet jest strach wejść, bo nie wiadomo, czy po prostu w pewnym momencie winda się nie zatrzyma między piętrami.
5: Pomimo obowiązywania przez kilka lat programu Dostępność Plus, ta sytuacja nadal pozostaje zła. Dotyczy to w szczególności kamienic oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty.
0: Czy miejska infrastruktura jest dostosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami? Wiktoria Wichrowska opowie o tym w swojej relacji, a po 17.30 Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, czy dostępność w teorii jest tym samym, co brak barier w praktyce. Naszym gościem będzie Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. A w trzeciej godzinie Mieszczuch na wsi, czyli komu przeszkadza praca rolnika.
6: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu.
7: Czujemy zapach produkcji, ale on nie jest jakiś uciążliwy.
8: Nie zawsze jest tak, że fermy są pierwsze, a nawet jeśli są pierwsze, a nie działają zgodnie z przepisami, to po prostu odetnie możliwość kontrolowania, protestowania.
0: Czy przepisy zawarte w tak zwanej ustawie Lex Rolnik pomogą w rozwiązywaniu sporów między osobami pracującymi na roli i tymi, którzy na wsi jedynie mieszkają? Kombajn pracujący w nocy, kogut piejący nad ranem, czy pies szczekający przez cały dzień? Dla jednych to uroki mieszkania na wsi, dla innych powód do wezwania policji. Czy pomoże tu zasada kto pierwszy, ten lepszy? Jeśli kupujemy dom w pobliżu gospodarstwa rolnego, musimy podpisać oświadczenie, że akceptujemy wiejskie zapachy i hałasy. I o tym opowie Klaudia Kowalczyk, a moim gościem po 18.30 będzie Zbigniew Kubiński z Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. 10 minut po 16.00.

0: popołudnie @nowyświat.online, telefony 224-280-280. A do tego jeszcze grupa, tak, grupa wspierająca, grupa komentująca i reagująca, czyli grupa osób patronujących, bo na Facebooku jak zawsze dużo się dzieje w obrębie naszych radiowych przestrzeni. Zapraszam, zachęcam do zobaczenia tamże oczywiście. 12 minut po 16, a w programie Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. To nie jest program żadnej partii, ale fakt. Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego pod nazwą Rozwój Plus. Były premier zabiera ze sobą 40 posłów oraz senatora i odcina się od władz PiSu z Nowogrodzkiej. Formalności w Kancelarii Sejmu zostały już dopełnione, a nowy klub podobno zarejestrowano. Jak ta decyzja zmieni układ sił w parlamencie? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu, zapraszamy cię na antenę. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko. Żeby być w zgodzie z matematyką, to powiedzmy, że zabiera ze sobą 39.
0: 39 już? Bo zdaje się,
1: no bo on
0: że
1: jest,
0: ktoś...
1: on jest 40.
0: Ach, że on plus 39 razem 40. Rozumiem. Tak to... Mhm. Tak o tym będziemy mówić. Dobrze. Matematycznie...
1: No, powiedziałeś, że zabiera ze sobą 40.
0: Tak, miałem na myśli, że on no, tak. i 39.
1: Oj, no właśnie, tak.
0: Klaudiuszu...
1: Nie mylić z rozbójnikami oczywiście.
0: Nie. Te porównania nie podobały mi się, muszę przyznać. I te porównania z tym wierszykiem, gdy ubyło jednego posła, było mniej i pojawiły się takie porównania, że no, że jest tam coraz mniej osób i że...
1: A to tego nie znam.
0: W każdej zwrotce

0: Bardzo.
1: I tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o uchwały. Jedną rzecz muszę dodać. Będziemy trochę dzisiaj, Michale, opowiadali o tym, jak ta partia szachów wygląda i trochę jak rozmawiają eksperci o tym, czy on mógł zrobić ruch taki, czy tu postawić tego konia, no tam H5, a może mógł na innym i tak dalej, więc ja rozumiem, państwo być może się będą też denerwowali, że w sumie jakie to ma dla mnie znaczenie, jak jadę na stację benzynową, to chciałbym mieć tańsze paliwa, a on mi tu będzie ten Ślezak opowiadał o tym, co tam w tej Sejmie i jaka ta układanka jest. Ale ta układanka jest bardzo ciekawa, no bo być może tworzy się nam nowy obraz tego, co będzie działo się właśnie przez najbliższy rok tutaj w parlamencie i w związku z tym, jak będą też wyglądały kwestie list wyborczych, same wybory i może właśnie to będzie miało taki skutek, że potem będzie tak, że to zrzutowało na to, jakie będą na przykład ceny na stacjach paliw. Zresztą o cenach na stacjach paliw wczoraj rozmawialiśmy, tak. Więc żeby nie było, że te tematy też pomijamy. Ta rozgrywka pomiędzy Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami, zwanymi harcerzami, przypominam, a Prawem i Sprawiedliwością jest o tyle ciekawa, że oni faktycznie, mówię, harcerze, są jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości. No bo przypomnijmy, że wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a to jest to najważniejsze ciało w tej partii, które podejmuje różne decyzje, miał podjąć decyzję o zatwierdzeniu wykluczenia tych kilkudziesięciu członków z partii. Wykluczenia w związku z tym, że nie podpisali tych lojarek. Do końca, przypominam, czwartku zeszłego mieli na to czas, nie podpisali, więc wydawało się, że to wszystko będzie automatyczne. I wczoraj Komitet Polityczny ich po prostu z partii wyrzucił. Nie wyrzucił. Rafał Bochenek stwierdził, że oddają sprawę do rzecznika partyjnej dyscypliny, czyli Karola Karskiego i on się będzie indywidualnie każdym przypadkiem zajmował. Przy okazji też zwracam uwagę, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie podpisali tych lojarek, wysłali jakieś inne oświadczenie podobno na innych formatkach, jak to mówił wczoraj rzecznik Bochenek i to też trzeba wyjaśnić, dlaczego oni tych lojarek nie podpisali, mimo że nie przechodzą do frakcji Morawieckiego. Oni są jeszcze w ogóle trochę z innej puli tutaj, więc to też Karol Karski ma wyjaśnić, co się tu dzieje. No ale ponieważ sprawa trafiła do Karola Karskiego, do rzecznika dyscypliny partyjnej, no to oni formalnie nie zostali z partii wykluczeni. No i tu zaczynają się, żeby zacytować Łonę, tu zaczynają się jaja. No bo oni ciągle w partii są. Ale w parlamencie nie działają partie jako takie, tylko w parlamencie działają kluby parlamentarne i oczywiście te kluby zazwyczaj odzwierciedlają partie, ale też niekoniecznie, bo na przykład kilka różnych partii może mieć swój klub albo na odwrót też może być. No więc Mateusz Morawiecki poinformował, zresztą tak jak informował też wczoraj, że będą się nad tym zastanawiali. Dzisiaj już od rana była informacja, podjęliśmy decyzję, mimo tego, co wczoraj wydarzyło się na tym Komitecie Politycznym PiS-u, podjęliśmy decyzję, że klub zakładamy. I były premier razem ze swoimi stronnikami dzisiaj tutaj rano w Sejmie to na konferencji prasowej ogłosił.
2: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą. Nikomu nie służą. Przede wszystkim ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska.
1: No i takie mają być prawdziwe intencje tych rozłamowców, czyli przejmowanie bardzo słabej partii. Dlatego te partie, jak słyszałeś, chcą osłabiać właśnie. No i tutaj wychodzi rzecznik Bochenek, który mówi, no hola, hola. Oni tutaj coś, ci od Morawieckiego, ci harcerze, coś kręcą. No bo opowiadają o tym, że będą zakładać własny klub, a przecież są cały czas w partii.

0: no to muszą się zdecydować, co oni robią. Poza tym nie dostaliśmy żadnej deklaracji, mówi Bochenek jeszcze rano, że oni z klubu naszego klubu PiS-u występują, więc coś tutaj nie gra.
1: To są tylko słowa pana Mateusza Morawieckiego, tak samo jak dzisiaj zapowiedzi, że będzie zawiązywał klub parlamentarny. Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące. No, potykają się o własne nogi, już sami nie wiedzą, co komunikować. Dla każdego coś miłego, można powiedzieć, serwują w tym przykazie. To, proszę Państwa, żeby założyć klub, pan marszałek Czarzasty potrzebuje określonych dokumentów. Musi być NIP, musi być REGON, musi być statut takiego klubu, muszą być spełnione warunki formalne, żeby taki klub mógł być zarejestrowany. Natomiast, szanowni Państwo, to jest jakby jedno. Natomiast regulamin mówi jasno. Ja opublikowałem fragment tego przepisu, że każdy poseł może należeć do jednego klubu parlamentarnego. W związku z tym pytanie o szczerość tych deklaracji, które padły na konferencji, no i zamysł, czy tam jest w ogóle jakiś plan, bo mam wrażenie, że panowie i panie tak od ściany do ściany.
2: Zatem czy można być w innym klubie, będąc w innej partii? Czy to trochę jak z klubami piłkarskimi i graniem w reprezentacji?
0: No i okazuje się, że właśnie tak, bo rzecznik Bochenek miał rację, mówiąc na końcu, że można być tylko w jednym, poseł może być tylko w jednym klubie. Tak mówi regulamin, ale uwaga, nie trzeba składać wcale deklaracji o tym, że się z dotychczasowego klubu występuje. Już samo złożenie deklaracji, że się wstępuje do nowego, albo że się tworzy nowe oczywiście, co oznacza też wstąpienie do tego nowego, to oznacza rezygnację z dotychczasowego. No i dzisiaj posłowie właśnie, ci harcerze, między innymi Krzysztof Szczucki, poseł Jabłoński, poseł Cieszyński, tu do szefa Kancelarii Sejmu, Marka Siwca, przyszli z dokumentami i mówią, tak, potwierdzamy, zakładamy nowy klub, nie musimy nigdzie występować, tylko samo już to, że tu przychodzimy, oznacza, że występujemy z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że chcemy zajmować się śledzeniem i krytykowaniem konstruktywnym prac tego rządu, przedstawianiem własnych projektów, przedstawianiem własnego programu, pracą dla Polaków, tym Polaków, to Polaków interesuje, a nie to, czy my jeszcze jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, nas to też nie zajmuje. Założyliśmy klub parlamentarny po to, żeby mieć narzędzia do pracy, po to, żeby móc przygotowywać głosowania, móc przygotowywać projekty, żeby mieć zespół legislatorów, który będzie z nami pracował. To są narzędzia, które straciliśmy w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Zyskujemy je w klubie parlamentarnym Rozwój Plus, a wszystko inne niech się tam toczą, niech koledzy w Prawie i Sprawiedliwości miesiącami się nad tym zastanawiają, doktoryzują ze statutu Prawa i Sprawiedliwości. Nas to naprawdę nie obchodzi.
0: Znaczy formalnie mamy taką sytuację, w której oni są jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości partii, ale nie są już w klubie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Ten nowy klub, Rozwój Plus, jak wspominaliśmy, 40 posłów w Sejmie plus jeden senator, to jest ich siła. No i teraz będzie Karol Karski musiał zdecydować, co w związku z tym robi, jak to wpływa na statut, jak ta droga będzie przeprowadzona. Teoretycznie wszystko wydawałoby się bardzo proste. No, Karol Karski stwierdza, że panowie, czy państwo wyszli z klubu, czym sprzeniewierzyli się na przykład statutowi, w związku z tym zostają skreśleni z listy członków partii Prawo i Sprawiedliwość. Tak to powinno właściwie z automatu wyglądać. Ale stan faktyczny jest taki, że ciągle są w PiS-ie, chociaż już tu w parlamencie w PiS-ie nie są. Od jutra nowy klub zaczyna działać. No, te sejmowe młyny muszą to wszystko przemielić, to się musi znaleźć na stronie. To wszystko będzie się działo, ale od jutra już, bo trwa posiedzenie Sejmu, ci posłowie będą występowali w imieniu nowego klubu parlamentarnego. Oczywiście, to też o tym opowiem, będą też musiały być roszady w Sejmie. Sierpień będzie do tego idealnym czasem, bo będą wakacje sejmowe, więc to będzie idealny czas, żeby te roszady zrobić. Kto się cieszy w tej sytuacji? To cię pewnie nie zdziwię. Premier Donald Tusk dzisiaj pytany o tę sprawę mówił tak.
4: Czytałem w internecie, informacje o tym, co się dzieje między panami Morawieckim i Kaczyńskim, i niektórzy mówią, że a, ten serial się przedłuża, jaki żałosny ten serial i tak dalej. Tak. Wiecie, każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć. A i nie mam pojęcia, czy powstanie klub, czy nie, ale no patrzę tak z uśmiechem na to, co się dzieje.
2: To tylko dodam szybko komentarz pana Piotra. Serial średni, ale oglądać się da. Ciekaw jestem, czy rozkręci się w drugim sezonie.
0: No, będziemy się temu przyglądać na pewno na ten sezon, bo on się dopiero zacznie i to pewnie we wrześniu się zacznie, bo we wrześniu też będzie głosowanie nad wicemarszałkiem, o co mnie zapytałeś. No bo też dodajmy, że przez prawie 3 lata Prawo i Sprawiedliwość nie miało wicemarszałka. Jak dzisiaj przypominał marszałek Czarzasty, mówił o tym, że albo Elżbieta Witek, albo nikt.
2: Tak.
0: No więc zgłosili Marcina Ociepę, mówiąc, marszałek tutaj mówił lekko złośliwie w tej sprawie. Sam Marcin Ociepa, to Stowarzyszenie Odnowa, do tej pory bliżej mu było raczej do frakcji Morawieckiego. Ale no, ewidentnie skuszony posadą wicemarszałka zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, zostaje w klubie PiS-u, choć ciekawe, on stowarzyszenie likwidować nie musi. No i tak mówił o tym, dlaczego tym wicemarszałkiem chce zostać.
5: Naprawdę tu nie chodzi o żadne stanowiska, chodzi o to, żeby był zachowany standard demokratyczny z jednej strony, a z drugiej strony jasny sygnał Prawa i Sprawiedliwości, że chce być wielonurtowym ugrupowaniem. Tak odbieram swoją nominację.
6: Jest pan gotowy? Rozmawiał pan z marszałkiem Czarzastym o tym?
5: Rozmawiałem wczoraj.
6: Jaka to była rozmowa? Dobra?
5: Trudna. Ale dobra, no ja byłem 4 lata wiceministrem obrony narodowej, nie takie rozmowy prowadziłem. Także no, marszałek Czarzasty w gruncie rzeczy przyznał, nie ujawniając jakichś kulisów tej rozmowy. W gruncie rzeczy przyznał, że jeszcze nie rozmawiali w koalicji, jak do tego podejść. No rozumiem, że boją się tej kandydatury, no ale jakoś muszą się przełamać.
6: A czy to nie jest tak, że zostało to jedno stanowisko i po prostu chcecie obsadzić, żeby Mateusz Morawiecki i jego ludzie nie obsadzili tego stanowiska?
5: Nie, to jest stanowisko, które od samego początku było przeznaczone Prawo i Sprawiedliwości. Jest wakat. Jest wakat, przewidziała to uchwała sejmowa, i wszyscy rządzący powtarzali wielokrotnie, że niech PiS zgłosi kandydata, to my go poprzemy. No to voilà, jest kandydat, rozumiem, że możemy przejść do głosowania.
0: Voilà, jest kocyk, też przy okazji się przypomina. Więc voilà, jest kandydat, tak. Kandydat Ociepa, który chce być wicemarszałkiem. Ale marszałek na to spokojnie poczekajmy. Tam w tym PiSie tak się kotłuje, że właściwie nie wiemy, co tam będzie. Więc nie będziemy tej kandydatury głosowali teraz, już na tym posiedzeniu Sejmu, choć zazwyczaj jest tak, że mimo wszystko wskazanego kandydata się raczej przyjmuje. No inaczej było w sprawie Elżbiety Witek, tak. Bo to była marszałek Sejmu, co do której było bardzo dużo
2: przypadek, tak, chyba, kiedy Sejm pierwszy raz, nie tak. Zgodził się tak na zaproponowanego kandydata, kandydatkę.
0: Teoretycznie to powinna być zgoda, ale marszałek mówi, tam się tak kotłuje, że dopiero we wrześniu poddam tę kandydaturę pod głosowanie.
7: W związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, podjąłem decyzję o nieprocedowaniu na tym posiedzeniu Sejmu kwestii powołania pana posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w przeciągu najbliższego miesiąca, to znaczy w sierpniu, wszystkie procesy, które się rozpoczęły, się zakończą, a może jeszcze do tego dojdą nowe procesy, które też będą wymagały czasu. Nie będzie tak, że funkcjonowanie Sejmu będziemy uzależniali od tego, co się dzieje w jednym do tej pory największym klubie parlamentarnym, nawet jeżeli jest to klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś w tej sprawie musi mieć dystans, spokój i takie spojrzenie z zewnątrz.
0: Tym kimś oczywiście jest marszałek Czarzasty, żeby nie było żadnej wątpliwości. No i teraz oczywiście, jak wspominałem, jest wakat. Tylko jeden wakat, bo Sejm wyznaczył konkretną liczbę.
2: 5 wicemarszałków może być. Tam.
0: Marszałek plus wicemarszałek.
2: Niezależnie od liczby klubów.
0: No właśnie, i tu jest teraz będzie ciekawostka dotycząca tego, jak to powinno wyglądać. Co prawda, były marszałek Hołownia, przypominam, że to jego stanowisko obejmuje też umowa koalicyjna. Przypomina, że Sejm w tej sprawie już uchwałę podjął i jej zmienić się nie da. To jest jednak drobne ale. Ale najpierw marszałek Hołownia, potem jakie są ale.
1: Przypominam Państwu, że Sejm podjął uchwałę wiążącą na początku swojej kadencji, ilu wicemarszałków zasiada w prezydium Sejmu.
8: Nie da się ich zmienić.
1: To się nie zmienia. Nie, to się nie zmienia. Jest jasno powiedziane w regulaminie, uchwała jest podjęta na początku, Sejm określa liczbę wicemarszałków, jest jeden slot do obsadzenia. I ten slot, jeżeli zostanie obsadzony, a ja, jak pamiętacie Państwo, mocno o to walczyłem, to pojawi się nowa osoba w prezydium, pojawią się wezwania lokalowe, grafik prowadzeń nam się zmieni. No i ta ciekawa dynamika pewnie na prezydiach Sejmu też będzie miała miejsce, bo no do tej pory tylko kolega Bosak jest często przeciw w rzeczach, nad którymi głosuje.
8: Można wyczuć, że Morawiecki panu zaimponował.
1: Nie, znaczy ja zawsze, jak Państwo wiecie...
8: Proszę Cię wytłumaczyć. Pana,
1: wkłada Pan mi w usta tezy z takiego pogranicza psychoanalizy politycznej. Otóż podoba mi się ta determinacja i podoba mi się, czy kierunek mi się podoba, nie wiem, bo to, co mówią, to na razie są kompletne ogólniki.
0: No i teraz dlaczego to jest ciekawa układanka? Dlatego, że ten nowy klub, jak powstał, wspominaliśmy, będzie miał 40 posłów. To jeżeli chodzi o wielkość tego klubu, to będzie trzeci klub w parlamencie. Mhm. Na początku będzie Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość traci 40, więc spadają na drugie miejsce. W tej chwili są pierwsi, no ale potem będzie ten klub Rozwój Plus. I potem dopiero są inne kluby, czy to PSL, czy Lewica, czy Polska 2050. Więc właściwie powinno być tak, że jeżeli Sejm przyjął już uchwałę, ilu jest tych wicemarszałków, no to te miejsca powinny przynależeć tym klubom, które mają największą liczbę posłów. Czyli zaczynamy od koalicji, potem Prawo i Sprawiedliwość, potem ten nowy.
2: Ani słowa na ten temat.
0: Ani słowa na ten temat. To jest tylko dobry gest. No bo na przykład nowo powstały klub Centrum, który powstał z podzielenia się Polski 2050, swojego wicemarszałka nie ma. Więc to wszystko było kwestią pewnego dobrego obyczaju. Tutaj wygląda na to, że marszałek przeciągając tę sprawę do września, być może będzie chciał postawić takie dwie kandydatury na raz. Czyli z jednej strony Marcina Ociepę i poddać tę kandydaturę pod głosowanie, a być może z drugiej strony jakiegoś kandydata tego nowego klubu. No i teraz oni będą postawieni w sytuacji, w której zagłosują albo. Trochę przeciwko sobie będą musieli głosować. Zobaczymy, jak ta sprawa się zakończy. W każdym razie na razie dyskusji takiej otwartej o tym, czy będą mieli wicemarszałka, czy nie, nie ma. No ale zobaczymy, jak się ta dyskusja skończy. No i jest jeszcze druga sprawa, o której wspomniałem, czyli cała ta układanka sejmowa. Ja wiem, że ona nie ma wielkiego znaczenia, ale w życiu sejmowym to są ciekawe sprawy, dlatego że największy klub, wspominałem, Prawo i Sprawiedliwość do tej pory zwyczajowo ma miejsce w takim korytarzu. Często ten korytarz widać, bo posłowie PiSu znikają za takimi drzwiami wahadłowymi, tam się kryją. Tam jest zawsze miejsce dla największego klubu, bez względu na to, jaki ten największy klub jest. No i stracą ten największy klub, stracą swoją liczebność, więc właściwie służby sejmowe i szef kancelarii Sejmu, czyli Marek Siwiec, powinni powiedzieć: drogi PiSie, no zmieniacie swoje miejsce rezydowania. Idziecie w miejsce, gdzie do tej pory była Koalicja Obywatelska, więc zamieniacie się miejscami. I jest też kwestia tego, która sala tak zwyczajowo przynależy do jakiego klubu, bo na przykład najbardziej reprezentacyjna sala, czyli sala kolumnowa w Sejmie, przynależy do największego, czyli do tej pory dla Prawa i Sprawiedliwości. Tam mogli ją rezerwować, tam się spotykać i wykorzystywać ją w tych celach klubowych.
2: Przeprowadzać głosowania także. Pamiętamy to.
0: Przy okazji, tak, pamiętamy. Tak, no więc teraz to powinno przynależeć do klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko trzeba pozamieniać z technicznego punktu widzenia. Bardzo dużo roboty, bo trzeba wywieźć te wszystkie drukarki, przemalować pokoje. To wszystko trzeba zrobić. No i jeszcze ustawienia na sali plenarnej w związku z takim nowym klubem. To też nie jest takie proste, kto gdzie będzie siedział, bo to ma też w tej całej hierarchii sejmowej znaczenie. Trzeba zapewnić dostęp do morza. na przykład szefowi klubu. Czyli ten pierwszy rząd, mm-hmm. który jest najbliżej marszałka Sejmu, a właściwie najbliżej to jest stenotypistów, którzy tam siedzą, więc trzeba zapewnić miejsce temu komuś, szefowi klubu, w tym przypadku to będzie Mateusz Morawiecki. Potem trzeba jakoś wyznaczyć, gdzie oni właściwie mają siedzieć. Między kim a kim? Jak daleko od tego
2: matecznika?
0: Nawet, słuchaj, rozdzielając te miejsce, bo to na początku kadencji zawsze się dzieje i bardziej doświadczeni posłowie wiedzą, że ma znaczenie, w jakim korytarzu na sali plenarnej siedzisz. Mhm. Bo zwróć uwagę, i Państwo też zwrócą na to uwagę, czasem widząc tak zwane przebitki, czyli obrazki z sali plenarnej, że niektóre te korytarze, którymi się wchodzi na salę plenarną, są ślepe. To znaczy nie mają bezpośredniego dojścia właśnie do mównicy. Czyli żeby wyjść na mównicę, to trzeba najpierw pobiec w stronę wyjścia, czyli kuluarów, okrążyć kawałek i dopiero potem zbiec do mównicy. Tak, takie rzeczy też w tym wszystkim mają znaczenie. Jak bardzo byśmy nie słyszeli dzisiaj, trzeba zająć się Polską, krytyką Donalda Tuska i tak dalej, to właśnie teraz zaczynają dziać się też te wszystkie ustawienia w Sejmie. Kto, gdzie, jak, gdzie będzie siedział i jak bardzo, jak będzie eksponowany też na sali plenarnej. Z kimś nie chce siedzieć, obok kogoś nie chce siedzieć, to się też tutaj w tym sejmowym świecie, w tym sejmowym życiu liczy.
2: Niesamowite. Najciekawsze są te kulisy, ta kuchnia polityczno-sejmowa, którą nam zdradzasz od czasu do czasu, bo dzięki temu my też lepiej rozumiemy obrazki, które oglądają Państwo z pewnością też, nawet jeśli piszą Państwo, że ten serial jest nieciekawy. Pani Beata napisała: matko kochana, jakie to nudne gadanie o tym rozłamie, tak jakby nic innego w tym kraju nie istniało. Niezłą reklamę robią im wszystkie media, pisze nasza patronka. Przy okazji pisze, pozdrawia nas z Zamościa. Pani Beato, co tam w Zamościu? Porozmawiajmy o tym, co ciekawego dzieje się u Państwa. Bardzo proszę. Moje prywatne pytanie jeszcze brzmi, Klaudiuszu, jak duże wsparcie finansowe otrzymuje na jednego członka klub parlamentarny? Pamiętasz?
0: Nie pamiętam, ale to są dodatkowe pieniądze na pewno. To znaczy nowy klub parlamentarny dostaje dodatkowe pieniądze, miejsca w komisjach też. Mhm. Tak, no i możliwość zabierania głosu przed posiedzeniem, bo jest zawsze te wnioski formalne, więc oni też wnioski formalne w konwencie seniorów, czyli szefowie klubów u marszałka. To jest taki szczebel niżej, trochę poniżej prezydium, więc jeżeli chodzi o pieniądze, to nie pamiętam.
2: No ale to są pieniądze, które dostanie były premier Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. I mam wrażenie, że ta próba opóźniania wyjścia czy wysunięcia harcerzy z PiS-u związana mogła być, jak twierdzą niektórzy komentatorzy także, właśnie z zatrzymaniem jak najdłużej, bo te pieniądze wypłacane są co miesiąc, środków w budżecie partii, a nie stowarzyszenia. To jest jedna z tych rzeczy, które bardzo mnie interesowały. Druga kwestia jest taka, że jak zacząłeś mówić o tych wszystkich przeprowadzkach, to przypomniało mi się, że cały czas trwa zbiórka. Ja nie wiem, dlaczego to mi się tak połączyło w głowie, ale proszę, bo u nas akurat przygotowywanie miejsca, kto z kim w nowej siedzibie Radia Nowy Świat będzie zasiadał, nie wygląda tak jak w Sejmie. Od razu Państwu zdradzę. To tam nie ma ani żadnych ślepych korytarzy. My się tam wprowadzimy, jak już będziemy mogli sobie na to pozwolić. Przy okazji przypominam, że na Patronite zbiórka trwa, odnośnik, link, most łączący naszą stronę internetową.
0: Ależ ty to pięknie zrobiłeś.
2: Przerzuciłem most, prawda, nad tym pięknie. Wąwozem politycznych podziałów. Szanowni Państwo, 394, 448 w tej chwili, 2 dni do końca zbiórki. Ja nic nie sugeruję, ja nic nie podpowiadam, ale...
0: Tak 400?
2: Ale jakby tak 400?
0: A bo pytałeś, co w Zamościu? No, chyba ciągle szwedzki stół, prawda? Tak.
2: Ty powiedz lepiej, co będzie na grillu w piątek. I nie mów mi, że się nie wybierasz.
0: Znaczy, niewątpliwie... A dobra, nie powiem. Gryzę się w język.
2: Nie gryź się w język, poczekaj do piątku, kąsniesz coś smacznego.
0: Zrobiliby niewątpliwie figla, gdyby był drób. O, tak powiem.
2: Dlaczego? Ach, tak połączyłeś to. Zależy co jeszcze, co w charakterze drobiu. Można tu, proszę Państwa, można tu sobie, wszystko można, każdą interpretację mogą Państwo w menu wyszukać, znaleźć, od kaszanki poprzez karkówkę i drób. to, co Państwo lubią z grilla jeść. A przy okazji jeszcze przypomina mi słuchacz, że dzisiaj 29 dzień lipca. W kalendarzu czytamy Światowy Dzień Tygrysa. Tak się składa, że my w studiu radiowym naszym też mamy tygrysa, o czym dowiedziałem się, słuchając uważnie rozmowy Klaudiusza w porannej audycji we wtorek z panią profesor Kresą, Moniką Kresą. Pamiętasz, co w Gwarze Więziennej oznacza tygrys? Że krata.
0: No, że krata, tak.
2: Tak. I to polecam Państwu tę rozmowę, można ją znaleźć w podcastach i na YouTubie.
0: Mnie się krata kojarzy z zupełnie czymś
2: innym. Ja wiem, ale to jest też inna historia zupełnie.
0: Zupełnie inna historia.
2: Gwara Więzienna i pani profesor o Gwarze Więziennej.
0: Tak? Jejku, widzę, która jest godzina. To kończymy. Ja tylko dosłownie pół zdania. Czy ty wiesz, że zaraz po tym, jak pani profesor wyszła ze studia, to jej grupa na rajd była już zapełniona?
2: A tam tylko 4 wolne miejsca były chyba, jak kończyliście rozmowę wtedy, tak?
0: Jak kończyliśmy, to było 4 wolne, a jak wyszło, to już się zapełniły. Tak, 450 osób zapisanych i to w ciągu kilkudziesięciu godzin, więc widzimy się we wrześniu razem z Michałem oczywiście.
2: Oczywiście, tak. Nie będę w dwóch osobach, uprzedzam, choć zapisałem się początkowo dwukrotnie. Pani Małgorzata z Warmii podpowiada jeszcze, tygrysek był w polityce. Jest nawet cały czas.
0: Jest.
2: Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy. Czekamy na bardzo podcast dziękuję. Ekstra Poszukiwacze Politycznego Złota. Wiem, że był dzisiaj nagrywany, przynajmniej miał być. Był nawet.
0: Był.
2: Czekamy?
0: To znaczy my mówiliśmy, a czy się nagrał, to się dopiero okaże.
2: To się okaże.
0: A już tak mieliśmy.
2: Było. No, nie wchodźmy w te szczegóły, nie wracajmy do tego.
0: Tam.
2: Pani Justyna z panem Grzegorzem śpiewają, a ja za chwilę o pogodzie. Pa!
0: Pa!

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo słońca i bardzo ciepło, na południowym zachodzie oraz południu niebo zachmurzone, w centrum zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i na wschodzie Polski. Suwałki, podobnie jak wczoraj, najchłodniejszym miejscem na mapie są tam 20, równo 20 stopni Celsjusza, w Legnicy prawie, niewiele brakuje, do 30. I w Legnicy jest w tym momencie najcieplej. Chłodne powietrze powoli odlatuje z nad naszej części Europy, a do Polski płynie ciepło z zachodu. I więcej opowiem o tym za godzinę, skąd się bierze i dlaczego płynie. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do pogody z czerwca tego roku. Otóż eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podsumowali temperatury w Polsce i okazało się, że był to miesiąc ekstremalnie ciepły. Drugi najcieplejszy czerwiec w historii ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą ponad 16,5 stopnia Celsjusza, o ponad pół stopnia wyższą niż średnia temperatura czerwca w ostatnich latach. Ten najcieplejszy czerwiec w najnowszej historii pomiarów był 2 lata temu, proszę sobie wyobrazić. 224, 280, 280, polityczna kuchnia Państwa zainspirowała do komentowania. Można komentować mówiąc, czekamy. The Cars.

Is You Gone za 13 minut 17. Są tacy, którzy uważają, że akurat z rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, z podziału przez pączkowanie nie powinien cieszyć się pan premier ani przedstawiciele, posłowie Koalicji Obywatelskiej. Triumfalizm już raz w wyborach na urząd prezydenta się na demokratach zemścił, pisze pan Piotr, a mieli lepszą pozycję niż teraz. Chris dodaje jeszcze, że to potem obywatele ponoszą konsekwencje. No, ale trudno się dziwić, że na razie to z perspektywy niektórych polityków wygląda, ich zdaniem wygląda dobrze. Natomiast słuchacz Tomasz pisze, iż Klaudiusz Slezak sejmową kuchnię nam opisuje, zdradza szczegóły, choć ta kuchnia dziś dotyczyła korytarza i kuluarów, a także sal sejmowych, czy aktualne zajścia w partii można już nazwać kuchennymi rewolucjami. No jest to coś rewolucyjnego rzeczywiście, coś rewolucyjnie przełomowego, ale pamięta pan, panie Tomaszu, i państwo pewnie też pamiętają słynne powiedzenie, że lepiej nie zaglądać za kulisy, sprawdzać jak się robi kiełbasę i politykę. Klaudiusz czasami przełamuje to powiedzenie, to znaczy wychodzi przed szereg i idzie pod prąd, ale bardzo mu jesteśmy za to wdzięczni, naprawdę, i bardzo dziękujemy państwu także za państwa komentarze, przemyślenia, wnioski dotyczące tego, co dalej może się wydarzyć. W tej chwili wszyscy możemy sobie gdybać, przynajmniej do piątku, nawet o grillowym menu porozmawiać. Pan Matthew podesłał właśnie zdjęcie, to jest takie zdjęcie z przyszłości. Ciekawe, czy się spełni. Bardzo dziękuję, czekam na więcej. Nowy Świat. Popołudnie małpa nowyświat.online.

Są i tacy, którzy uważają, nadal uważają, że to wszystko jedna wielka polityczna ustawka. Mamy na myśli oczywiście ten podział przez pączkowanie albo nowej partii wytwarzanie, czy to rzeczywiście PiS bis i wszystko po wyborach wróci do normy, a dwa ugrupowania, czy też dwa skrzydła znowu spotkają się w okolicach jednej piersi. Nie mówię o grillu. Zobaczymy i poczekamy. Na szczęście są też Państwo w wyjazdowo-urlopowych nastrojach. Pani Iwona podesłała zdjęcie z jakiegoś górskiego spaceru w przepięknych okolicznościach przyrody. Tylko tyle napisała, ale właściwie nic nie musiała pisać. Wszystko widzę. Obraz wart jest więcej niż setki, tysiące, co tam, miliony słów. Bardzo dziękuję za te wszystkie zdjęcia. Informacje o tym, gdzie jest ładnie, gdzie jest jeszcze piękniej. Gdynia, piękna pogoda, zwłaszcza w pobliżu portu. No chociaż wracają te pytania polityczne oczywiście. Pan Matthew pyta, ile Cezar miał wbitych sztyletów w plecy? Czyli jednak liczą się szable, to znaczy sztylety. Za 7 minut 17, 224, 280, 280, jeśli Państwo coś chcą dopowiedzieć.

No tak się zastanawiałem, kiedy mu odłączył te gitary i odłączyli w końcu Bones Owens na naszej antenie w popołudniowym programie. Przypominam, stronę muzyczną dziś opracował, przygotował i poukładał Patryk Rabiega. Do godziny 19 popołudniowy program, za chwilę serwis informacyjny, będzie godzina 17, ale jest jeszcze jedna niezwykle ważna i dobra wiadomość, a dobrych wiadomości nigdy za wiele. Otóż, jeśli nie odwiedzali Państwo ostatnio radiowego sklepu Radia Nowy Świat, to trzeba to nadrobić. Najlepiej już dziś. Pojawiły się rzeczy nowe, zaskakujące, być może, chociaż niektóre zapowiadane ostatnio na naszych kanałach społecznościowych, portalach społecznościowych. Niezwykła torba z materiału, który wygląda tak, jakby był lekko sprany, lekko używany, ale nie zapewniam, wszystko jest nowe, natomiast jest niezwykle wytrzymały. To jest taka torba plażowa, właściwie na każdą okazję. Do tego jeszcze koszulki nowe, zupełnie inne, inaczej wyglądające. Firmowe czapki z daszkiem w trzech kolorach też tam są. Radio Nowy Świat poleca sklep internetowy, jak zawsze sklep typu shop na stronie internetowej nowyświat.online.

0: right. What song is that? Who knows what that is?
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę, który terroryzował swoich ukraińskich sąsiadów w Lesznowoli na Mazowszu. Na nagraniu, które zamieszczone zostało w sieci, widać było mężczyznę z pałką teleskopową w dłoni, który pod ich adresem wykrzykiwał ksenofobiczne hasła, po czym uszkodził ich auto. Mężczyzna ma 63 lata. Ma usłyszeć zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, za co grozi do 3 lat więzienia. Nieco więcej grozi dwóm mężczyznom, którzy we Wrocławiu pobili ukraińską parę. Jednym z agresorów jest Adam C., pseudonim Cycu, znany w świecie sportów walki z turniejów na gołe pięści. Przed sądem staje jako recydywista, grozi mu do 7,5 roku więzienia. Drugi z agresorów, Tomasz M., to pseudokibic, znany z chuligańskich bujek, jemu grozi do 5 lat. Na razie najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, mówi prokurator Beata Łęcka.
4: Po pierwsze, obawa matactwa procesowego, ponieważ udział w zdarzeniu brały 3 osoby. Jedna z nich nie została do tej chwili zatrzymana. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
3: Niestety to nie koniec niechlubnych zachowań naszych rodaków w stosunku do Ukraińców. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy w pociągu kolei mazowieckich relacji Warszawa-Tłuszcz zaczepiało 16-letniego Ukraińca. Na nagraniu, które pojawiło się w serwisie X, słychać brutalne wyzwiska i groźby pobicia. Jeden z agresorów zaatakował też kierownika składu. Z pomocą ruszyli pasażerowie, którzy na stacji wyrzucili agresywnych mężczyzn z wagonu. Przybyła na miejsce policja, ustaliła, że nikomu nic się nie stało. Agresorów ukarano tylko mandatami. Według danych Komendy Głównej Policji tylko do początku czerwca tego roku osoby narodowości ukraińskiej były ofiarami przestępstw ponad 5000 razy. Rząd Węgier ogłosił stan alarmowy w związku z poważnymi niedoborami wody, które dotykają 3/4 terytorium Węgier. W związku z nadchodzącą falą upałów w Budapeszcie podjęto kroki mające przygotować stolicę na wzrost temperatur. Oczekuje się, że w niedzielę temperatura na Węgrzech wzrośnie do 39 stopni. Trudno w to uwierzyć, ale nie żyje znakomity irlandzki muzyk Glen Hansard, laureat Oscara za piosenkę Falling Slowly z filmu Once, którą słyszymy w tle. Hansard zginął dziś w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Premier Irlandii przekazał na X, że jest głęboko zasmucony śmiercią artysty. Był utalentowanym muzykiem i aktorem, który przez wiele lat wnosił znaczący wkład w irlandzkie życie kulturalne, napisał. Glen Hansard odszedł w wieku 56 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po godzinie 17. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Tu popołudniówka.
6: Nowy Świat po południu.
5: A w popołudniowym programie oczywiście telefony, komentarze, wszystko to, co Państwo piszą i to, jak Państwo reagują. Reagujemy w grupie osób patronujących, komentując, załączając, bardzo proszę, pisząc popołudnie@nowyswiat.online także i telefonując 224 280 280. Zaczynamy drugą godzinę, zaczynamy weselem.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Usuwamy warstwę kurzu z płyty, o ile w Państwa domach, jeśli ta płyta w Państwa domach jest, kurz zdążył się na niej osadzić. I włączamy nagranie zatytułowane Don't Let Me Get Me. To sprzed 25 lat. Pink.

0: Misunderstood, nagranie sprzed 25 lat, płyty nie starzejące się, a przynajmniej my sprawdzamy, czy się nie zestarzały. W Państwa opinii można opinię wyrażać pisząc, mówiąc, reagując. Przypominam, zapraszam, zachęcam do współtworzenia popołudniowego programu w radiu. Pan Tomek, jeszcze komentując informację, dobrą wiadomość, którą podałem przed 17, że w sklepie pojawiły się nowe produkty naszym radiowym, internetowym, na stronie na przykład pojawiły się nowe radiowe produkty, między innymi ta słynna, bo ostatnio mocno, silnie przez nas promowana, sygnowana naszym logo, ładnie tak się mówi o tym, torba plażowa i nie tylko. Pan Tomek pisze, to taka super torba albo turbo torba. Właściwie turbo to może być wszystko to, co Państwo w niej zmieszczą. Zrobimy chyba swoją drogą, musimy zrobić jakieś takie zawody albo próby, testy, co się mieści w tej torbie, gdy wybierają się Państwo na plażę, na zakupy albo wracają z zakupów lub z grzybobrania, bo to już przecież teraz ten czas, chyba za chwilę albo już nawet, więc będziemy czekać na zdjęcia po Państwa prywatnych testach i próbach. A w drugiej godzinie popołudniowego programu, a już za moment u nas, porozmawiamy sobie o wszystkim tym, co stanowi barierę. Nie do przejścia, nie do przeskoczenia, nie do przejechania.
1: Tą windą jeździć nie można, bo po pierwsze jest za gorąco, po drugie ona się często psuje. Nawet jest strach wejść, bo nie wiadomo, czy po prostu w pewnym momencie winda się nie zatrzyma między piętrami.
2: Pomimo obowiązywania przez kilka lat programu Dostępność Plus, ta sytuacja nadal pozostaje zła. Dotyczy to w szczególności kamienic oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty.
0: I Państwa pytamy o dostrzegane przez naszych słuchaczy, przez nasze słuchaczki bariery, wysokie progi i schody nie do przebycia, o które można się potknąć w miastach, które przecież miały być przystosowane nie tylko dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także dla tych, którzy z jakiegoś powodu mają problemy, aby poruszać się tam, gdzie projektanci osiedli, miast, domów zaprojektowali także tory przeszkód. Na przykład brak windy w wielu starszych budynkach czy w kamienicach wciąż stanowi poważny problem. Tym tematem zajmiemy się za kilka chwil. To relacja Wiktorii Wichrowskiej, a po godzinie 17:30 Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Pomówimy o tym wszystkim, co sprawia, że w mieście mieszka się jakby trochę trudniej.

0: z małymi dziećmi rodziców, którzy korzystają po prostu z dziecięcych wózków, zwłaszcza gdy mieszkają na wyższych piętrach. W pewnej kamienicy przy ulicy Kredytowej w Warszawie 2 lata temu zakończono budowę windy. Inwestycja miała poprawić komfort, dostępność budynku, jednak już po krótkim czasie okazało się, że urządzenie dość często ulega awariom, co wzbudziło oczywiście niezadowolenie lokatorów. Dla wielu mieszkańców starszych kamienic sprawnie działająca winda to nie tylko udogodnienie, ale konieczność. Jej brak oznacza uwięzienie w mieszkaniu. O trudnościach, z jakimi muszą mierzyć się lokatorzy tego konkretnego budynku, opowiada mieszkanka 4. piętra.
1: Poziom 0.
2: Tutaj bardzo dużo mieszkańców to są starsi ludzie, mający 70-80 lat, więc dla nich naprawdę jest dużym ułatwieniem móc wjechać na samą górę windą, zamiast wchodzić po schodach. A tą windą jeździć nie można, bo po pierwsze jest za gorąco, drugie ona się często psuje. Nawet jest strach wejść, bo nie wiadomo, czy po prostu w pewnym momencie winda się nie zatrzyma między piętrami, a w tak gorącej windzie, gdzie jest 50 stopni temperatury, po prostu to jest strach.
3: Ta sytuacja, o której pani mówi, no jest dla mnie po prostu absolutnym kuriozum i po prostu jest dla mnie czymś kompletnie niezrozumiałym. Anna Folta, radna dzielnicy Śródmieście ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Mówimy o inwestycji 100% miejskiej, która powinna być zrealizowana po prostu zgodnie z najwyższymi jakimiś technicznymi standardami, bo o ile to, że windy dochodzą do półpięter, to faktycznie najczęściej jest spowodowane kwestiami budowlanymi związanymi z zabytkową konstrukcją i też chęcią jak najmniejszej ingerencji w taką bryłę zabytkową budynku, o tyle już kwestia psucia się windy, dlatego że technicznie nie zostało do końca przemyślane czy przewidziane na etapie projektowania czy na etapie realizacji, no to jest po prostu dla mnie no już skandal.
4: Do tej kategorii należy praktycznie każdy z nas, bo nawet ludzie z nieporęcznym bagażem też mają problemy. Zofia Żarota, Andragoszka Geragoszka, profesor Akademii WSB. Pomimo obowiązywania przez kilka lat programu Dostępność Plus, ta sytuacja nadal pozostaje zła. Dotyczy to w szczególności kamienic oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty. W ogóle generalnie budownictwa z końca lat 90. ubiegłego wieku.
3: Głównie jako radni słyszymy właśnie, jakie to jest ogromnie trudne. I z jednej strony mówimy o starych budynkach, które są pod ochroną konserwatorską i konserwator musi się zgodzić na wszystkie rozwiązania, łącznie z takim właśnie najpopularniejszym, czyli montowaniem windy w szybie zewnętrznym. Dochodzą kwestie techniczne i kwestie prawne, że na przykład grunt obok budynku nie jest własnością tego samego właściciela, którego własnością jest budynek.
4: W szczególności w sytuacji, w której społeczeństwo się tak intensywnie starzeje, no trzeba byłoby już podejmować określone działania, żeby te windy były przestronne, odpowiednio szerokimi drzwiami, z odpowiednią głębokością, tak żeby przykładowo wózek inwalidzki mógł się tam zmieścić.
5: Często jest to problem na przykład na dworcach albo w miejscach publicznych, gdzie ta winda funkcjonuje jako taki dodatek. Ewa Lefik-Babiarz, główna specjalistka do spraw dostępności w Fundacji Avalon. Dobrze, żeby winda miała system wizualny, czyli pokazywała, że jesteśmy na pierwszym, drugim, kolejnym piętrze oraz system werbalny, czyli dźwiękowy, mówiący o tym, na którym piętrze jesteśmy i w którym kierunku winda się porusza. Ma to szczególne znaczenie dla osób niewidzących, a ten system wizualny ma znaczenie dla osób niedosłyszących albo niesłyszących. Przyciski, które mamy w windzie, dobrze, aby były na odpowiednim poziomie, czyli takim umożliwiającym obsługę również na przykład z wózka, czy osobom niskorosłym, czy po prostu osobom, które mają mniejszą motorykę dłoni, ale też te przyciski powinny mieć oznaczenia wypukłe, czyli cyfry powinny być wyczuwalne pod palcem i powinny mieć też oznaczenia w alfabecie Braille'a dla osób niewidzących. Lustro, które powinno być na ścianie przeciwległej do wejścia, służy zwłaszcza osobom, które na przykład wjadą do windy na wózku, no nie mogą się w tej windzie już obrócić, bo przestrzeń manewrowa jest zbyt mała, natomiast widzą wtedy to, co się dzieje za nimi.
3: Powiedzmy sobie jasno, większość tych trudności to jest coś, co może być rozwiązane dzięki temu, że mówimy o decyzjach kilku, co prawda niezależnych, ale jednak jednostek publicznych, które mogą taki proces starać się maksymalnie ułatwić podmiotowi prywatnemu, jakim jest wspólnota mieszkaniowa. I to jest właśnie to, że jeśli coś jest jakby dla naszych władz priorytetem, no to się okazuje, że można, że się da. A jak nie jest priorytetem, no to wygląda to tak, jak wygląda.
6: Znaczy windy brak na razie, ale szyb jest. A jak gdyby była potrzeba, to kolega rozumie. Tak, to nie o to chodzi.
0: Da się kupić szybowiec.

więc i dobuduję. W każdym razie pytamy Państwa o być może z pozoru banalne, nieistotne, prawie niezauważalne bariery, przeszkody i trudności, które w pewnych sytuacjach mogą sprawić, że nie przejdziemy, nie przejedziemy. Piszą Państwo, komentując w grupie osób patronujących, bardzo prosimy o komentowanie i pisanie, a także telefonowanie. Autorka tej relacji przy telefonie dziś dyżuruje, Wiktoria Wichrowska, 224 280 280, a po 17.30 będzie z nami Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Pan Piotr jest osobą słabowidzącą. Czy dostępność w teorii to to samo, co brak barier w praktyce? Zapyta Ksenia Maćczak. Dlaczego to, co powinno być wsparciem, tak często staje się dla wielu osób traumą, jak na przykład niedziałająca, zacinająca się lub rozgrzana do czerwoności winda.

Cieszą się Państwo, że zwracamy uwagę nie tylko na osoby z niepełnosprawnościami, o potrzebach których mówi się sporo i należy mówić i robić, nie tylko mówić jak najwięcej, ale wspominaliśmy w relacji Wiktorii Wichrowskiej także o tych, którzy to mają większe zakupy do wniesienia, bo mają taki po prostu tryb życia, robią duże zakupy raz w tygodniu, a czasem przebicie się przez wąską klatkę schodową nie jest rzeczą łatwą, do tego wózki dziecięce albo inne duże elementy, które z domu czasem się wnosi lub wynosi podczas przeprowadzki. Co Państwu najbardziej przeszkadza? Co jest największą barierą w pobliżu i to taką, którą można zlikwidować? Poszerzenie klatki schodowej na pewno nie zalicza się do tej kategorii, ale są takie schodki, progi, barierki i płotki, które czasem mają porządkować rzeczywistość dookoła nas, dzielić ładnie, równo wszystko na kwadraciki, prostokąciki, a tymczasem okazuje się, że najlepiej byłoby przeskoczyć przez ten płot albo przejść na skróty, no ale niestety się nie da. 224, 280, 280, prognoza pogody to za chwilę, prognoza pogody już prawie gotowa. Sheryl Crow, na razie.

0: Pogoda.
1: Chłodziło się w Suwałkach i bez zmian w Legnicy. W Suwałkach 18 stopni Celsjusza, w tej chwili w Legnicy 30, ponad 30 stopni. Układ niżowy, który w ostatnich dniach sprowadzał do nas polarno-morski chłód, odsuwa się nad zachodnią Rosję. Dziś jesteśmy pod wpływem wyżu Olaf, którego centrum jest nad Rumunią. Najwięcej chmur mamy na północy i północnym wschodzie Polski i tam pojawił się słaby deszcz. Wiatr przeważnie słaby, tylko na wybrzeżu nieco silniejszy. W kolejnych godzinach do naszego kraju będzie płynęło coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ono płynie oczywiście z zachodniej i południowo-zachodniej Europy, dlatego w tej chwili na południowym zachodzie 29-28, a nawet tak jak w Legnicy 30 stopni już nie powinno nikogo dziwić. Wczoraj na zachodzie i południowym zachodzie kontynentu temperatura znacznie przekraczała 30 stopni. We Francji i Hiszpanii w wielu miejscach osiągała 36, a nawet 38 stopni Celsjusza i ta sama masa powietrza jest już tuż, właściwie doleciała, dolatuje i będzie się rozlatywała po całym kraju. Zatem kolejne dni to dużo ciepła. Zatem pozdrawiam Państwa, tak ciepło, jak tylko są Państwo w stanie to ciepło znieść. 224, 280, 280, Love Spells przed nami z albumu Tygodnia. Coś nowego na antenie, a za chwilę w studiu Ksenia Maćczak.

0: Love is the Law. A gdyby chcieli Państwo odnaleźć więcej nowej muzyki, więcej piosenek, których jeszcze Państwo nie znają, nie słyszeli, a my mamy je w zestawie, na przykład w zestawie do głosowania, to bardzo serdecznie Państwa zapraszam do głosowania na stronie nowyświat.online. Tip-top lista. Jest tam także Spotify'owa playlista ze wszystkimi utworami, które czekają na Państwa wsparcie w najbliższą sobotę. Kolejny tip-top. Przypomnę, w zastępstwie mojej skromnej osoby Mateusz Andruszkiewicz poprowadzi listę, ale do piątku do 19 wszystko trzeba poukładać. Państwo układają głosując. I w ten oto sposób dokonałem autopromocji oraz zaproszenia do słuchania nowych piosenek, sprytnie trzeba przyznać. Ksenia Maćczak w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jeszcze się zapowiedz, że cię nie będzie.
0: Mówiłem tak, że Mateusz będzie w sobotę, w piątek już.
1: Ale nie tylko w sobotę, no
0: w piątek
1: właśnie.
0: Już będę troszeczkę poza redakcją, ale wracam do Państwa nie w przyszłym, tylko w kolejnym tygodniu. To będzie bardzo krótka przerwa. Ksenia Maćczak, aby porozmawiać o barierach, trzeba sobie najpierw uświadomić to, jak z pozoru rzeczy codzienne, do których się przyzwyczailiśmy, nauczyliśmy się je omijać, mając na przykład dwie zdrowe nogi albo nie nosząc dużych zakupów, przeszkadzają tym, którzy mają jakieś wewnętrzne lub zewnętrzne ograniczenia. Swoją drogą, nie wiem, czy Państwa, co Państwa najbardziej zaskoczyło, ale mnie kiedyś po rozmowie z osobą, która na co dzień korzysta z wózka, zaskoczyło to, że nawet kąt pochylenia krawężnika, teoretycznie przyciętego specjalnie, żeby można było wjeżdżać i zjeżdżać, też ma znaczenie, bo gdy jest zbyt stromo, wózek sam się przewraca.
1: Wiesz co, ja kiedyś odbyłam dawno, dawno temu taką podróż z osobą na wózku po zupełnie innym mieście niż Warszawa. No, muszę ci powiedzieć, że daleko od redakcji to nie powędrowaliśmy. No właśnie ze względu na liczne bariery. I ktoś by pomyślał, no dobrze, no ale to było lat 10 temu, a może jest lepiej. No to zajrzałam sobie do najświeższego raportu NIK-u z połowy tego roku i wyobraź sobie, Michale, i proszę sobie, żeby Państwo też wyobrazili to sobie, w ponad 87% skontrolowanych urzędów i samorządów nadal występują istotne bariery architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne, a żadna z badanych stron internetowych instytucji nie była w pełni dostępna cyfrowo. Te bariery moglibyśmy wymieniać tutaj długo, ale to, co zaskakujące, ostatni raport, to jest połowa tego roku, przedostatni, to jest 2019 rok. I jak myślisz, Michale, jest lepiej czy gorzej?
0: Chciałbym powiedzieć, że jest inaczej.
1: Niestety jest gorzej. No i między innymi o tym już teraz z naszym gościem porozmawiamy.

0: nie da rady.
1: No to pora przywitać także naszego gościa, Piotr Figiel, Fundacja Nowe Spojrzenie. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Pan Piotr jest osobą niedowidzącą, co oczywiście nie jest bez znaczenia dla naszej rozmowy. Panie Piotrze, ale może ja przewrotnie zacznę naszą rozmowę. Czy my jako społeczeństwo chorujemy na iluzję nieśmiertelności? Budujemy świat dla młodych, silnych, sprawnych 25-latków, zapominając, że każdy z nas tak naprawdę sprawny jest tylko tymczasowo, bo przecież niepełnosprawność, starość, kontuzja to nie są anomalie, to są naturalne etapy ludzkiej egzystencji, o której chyba zapominamy, patrząc chociażby na ostatnie raportniku.
2: No w bardzo wielu przypadkach, tak jak pani mówi, jest. To wynika głównie dlatego, że młodość i sprawność jest sexy, a no, niepełnosprawnością raczej ludzie się nie chwalą w ten sposób. No, też trudno się dziwić, prawda? Bo jest to pewnego rodzaju brzemię. Mówi się, że osoby z niepełnosprawnością, że oddzielnie się ocenia człowieka jako człowieka, oddzielnie jest niepełnosprawność, ale to jest niestety komponent życia, mogę powiedzieć, w większości.
1: Ale wie pan co? Projektując przestrzeń niedostępną tak naprawdę, okradamy samych siebie z przyszłości, bo ja nie wiem, czy dzisiejszy architekt za 40 lat nie będzie przeklinał tych wysokich krawężników, brak pętli indukcyjnych w urzędach i tak dalej.
2: Nie no, oczywiście. Z tym, że to jest tak, że jak się jest zdrowym i młodym, to się nie myśli o tym, że można się postarzeć i najczęściej po prostu w miarę upływu czasu tej sprawności jest mniej. I trochę się temu dziwię, dlatego że nasze społeczeństwo się starzeje w takim dość szybkim tempie, bo przecież mamy katastrofę demograficzną i prędzej czy później ten problem dotknie większości nas, którzy jesteśmy na tym świecie. No ale jeżeli no, w tej chwili się o tym tak jeszcze w miarę poważnie nie myśli, no to cóż, można załamać ręce.
1: Mm-hmm. W Fundacji Nowe Spojrzenie patrzą państwo na dostępność systemową, między innymi opiniując wielkie modernizacje, jak chociażby warszawską linię średnicową czy transport kolejowy. Co jest trudniejsze do przebicia? Ten beton budowlany czy beton mentalny u decydentów?
2: No moim zdaniem mentalny. To znaczy ja jeszcze jakieś kilkanaście lat temu myślałem, chyba błędnie, że jak jesteśmy w Unii Europejskiej i są pewne regulacje unijne, że to szybko pójdzie. A to wcale tak nie jest. Muszę pani powiedzieć, że no do dzisiaj jest to taka sytuacja, że pewne rzeczy pozostawiam bardzo, bardzo, bardzo wiele do życzenia.
1: Mhm. Ale dlaczego tak się dzieje?
2: Szczerze mówiąc, no to wydaje mi się dlatego, że oddzielnie jakby toczy się życie w świecie osób niepełnosprawnych, a oddzielnie się toczy życie w świecie osób pełnosprawnych, a już zwłaszcza w urzędach, dlatego że no tak jak ja się orientuję, no to ten sektor innowacyjny, sektor prywatny szybciej się dostosowuje do pewnych rzeczy, wychwytuje pewne trendy. Natomiast jeżeli chodzi o administrację publiczną, to w zakresie dostępności no to jest tak, no powiedzmy sobie dostateczne. Natomiast w zakresie oceniania, czy ktoś jest osobą niepełnosprawną, czy nie, czy świadczenia pieniężnego, no to w ogóle jest to poniżej krytyki, tak? No to znaczy z roku na roku jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o ten system orzeczniczy, system kwalifikujący, coraz więcej tych komisji jest i coraz mniej z tego wynika dobrego, muszę pani powiedzieć.
1: To zaraz oczywiście o orzecznictwie też porozmawiamy. Sama przestrzeń to nie wszystko, bo nawet najlepiej zaprojektowany dworzec staje się pewnie pułapką, jeśli człowiek nie ma jak wyjść z własnego mieszkania. A środowisko osób z niepełnosprawnościami przecież od lat walczy o systemową asystencję osobistą. No idzie jak po grudzie. I to też pytanie dlaczego. W czym tkwi pańskim zdaniem problem?
2: Ja szczerze mówiąc to pani powiem, że ja nie wiem, czy ten projekt ustawy, który jest lansowany przez rząd i jest w tej chwili w komisjach sejmowych, byłoby dobrze, żeby wszedł w życie, dlatego że to jest projekt taki alibi. To większość ludzi, którzy nie mają nikogo w rodzinie niepełnosprawnego, czy cieszą się dobrym zdrowiem, pomyślą sobie, że jeżeli ten projekt przejdzie, to będzie pewna sprawa odhaczona i będziemy mieli pewien problem z głowy. Ja widzę, że ten projekt robi dużo więcej problemów niż teraz jest. To znaczy ja jestem zwolennikiem tego, że albo robimy pewne dobre rozwiązania, którymi możemy się pochwalić, albo lepiej pewnych problemów nie ruszać. I ten projekt, który teraz jest w Sejmie, jest tragiczny pod względem osób niepełnosprawnych. Powiem pani dlaczego. Mhm. Załóżmy, bo to najlepiej jest ze swojego ogródka brać przykład. Osoby niewidome w tej chwili na teście niesamodzielności maksymalnie dostają 76 punktów. Ta procedura jest bardzo upokarzająca i zdehumanizowana, powiedzmy, w ten sposób. Ja na przykład nie podszedłem pod to, bo nie chcę. To jest za dużo stresu i moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać. Tymczasem według ustawy, jeżeli to przejdzie w tym kształcie, w jakim w tej chwili jest, to 80 punktów na tej skali niesamodzielności będzie uprawniało do asystencji. Powiem pani, że miałem taki okres w życiu, że nie byłem w stanie w ogóle zakupów robić, bo nie widziałem nic kompletnie, tak, jeżeli chodzi, widziałem same światło i pewne rzeczy drgające. I na tej skali bym uzyskał maksimum 76 punktów, czyli nie miałbym prawa do asystencji. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda ogólnie, tak, w społeczeństwie. Okej, poszła wiadomość, mamy asystencję. Tymczasem jakby z urzędu osoby niewidome się nie zakwalifikują do tej asystencji, co moim zdaniem...
1: Przepraszam, to ktoś się ma zakwalifikować do tego, bo jeżeli pan, mając przebłyski światła, już pan wie o tym, że tej asystencji by pan nie dostał, to przepraszam, kto?
2: No, ja też się właśnie zastanawiam, bo wczoraj w jednej z większych telewizji słyszałem reportaż, że osoby chore na raka w stanie terminalnym dostają po 82 punkty przez te komisje wojewódzkie orzekające o potrzebie wsparcia. No to o czym my mówimy, to dla kogo to jest, tak? I wie pani, jak ja przyglądam się temu wszystkiemu, dobra, są pewne hasła rzucane w publikę i teraz jeżeli te rozwiązania przejdą, to one zrobią więcej złego niż dobrego, tak? Dlatego, że jeżeli ja dajmy na to pójdę do jakiegoś sklepu, supermarketu, teraz poproszę kogoś z pracowników, czy na kasie poproszę, żeby mi pomógł wybrać towar, to on to zrobi, ale w momencie, kiedy przyjdzie czas, że wejdą te rozwiązania w zakresie asystencji i zostanie puszczona wiadomość do opinii publicznej, że asystencja jest, to też trudno się spodziewać, żeby taka osoba, która nie ma styczności z nami, jako niepełnosprawnymi, nie powiedziała, że okej, dobra, ale to dlaczego pan nie przyszedł z asystentem, tak? Tylko problem jest taki, że w świetle tego projektu ja nie będę miał prawa do asystencji.
1: To wie pan,
2: to tragiczne to jest, proszę pani.
1: To ja nawet nie znajduję słów, żeby jakkolwiek to skomentować, a czytam też, że najbardziej jaskrawym absurdem jest zmuszanie na przykład ludzi z nieodwracalnymi stanami, na przykład po amputacjach kończyn czy z zespołem Downa, do stawiania się przed komisjami co kilka lat, żeby udowodnić, że noga nie odrosła, że wada genetyczna nie zniknęła. Po co ten człowiek tam idzie?
2: Proszę pani, w ciągu ostatnich 30 lat moim zdaniem się utarł taki obyczaj, że administracja publiczna i kolejne rządy, wszystkie rządy, tworzą problemy, po czym mówią, że są problemy i trzeba je rozwiązać. Tak? Moim zdaniem największym szkodnikiem w tym systemie całym jest instytucja pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. To znaczy, póki płatnik będzie decydował o tym, ile będzie płacił i jakie świadczenia będą dostępne danej grupie osób, to nie będzie dobrze. I ten pełnomocnik systemowo nie ma żadnej niezależności od resortu teraz pracy, rodziny i polityki społecznej. I trudno się też spodziewać, żeby ktokolwiek będący na tej funkcji cokolwiek dobrego tutaj wniósł w ten cały system, zgniły system orzeczniczy i wydaje mi się, bo teraz będą robione prace nad nowym systemem orzeczniczym, wydaje mi się, że te prace, które będą się toczyć, one będą, ich finałem będzie jeszcze gorsze rozwiązanie niż teraz. Ja powiem państwu w ten sposób, że w zakresie nawet tej infrastruktury, czy w zakresie nowych technologii, świat poszedł do przodu i na przykład my jako osoby niedowidzące czy niewidome wiele żeśmy na tym zyskali, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o technologie informatyczne, technologie pracy z tekstem, technologie dostępu do wiedzy. no to jest no inny świat w przeciągu tych 30 lat. Natomiast jeżeli chodzi o orzecznictwo, to wydaje mi się, że wiele osób przyzna mi rację, zwłaszcza tych starszych, którzy się zetknęli z oboma tymi systemami orzecznictwa, i PRL-owskim, i tym nowym systemem, że ten PRL-owski był o niebo lepszy. To znaczy, jeżeli lekarz stawało się przed komisją ZUS-owską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, to lekarz nie szukał dziury w całym, żeby temu człowiekowi nie przyznać grupy inwalidztwa. A teraz ten system skupia się na tym, że komisje robią wszystko, ale to wszystko robią, żeby nie przyznać stopnia niepełnosprawności, czy nie przyznać pewnych uprawnień i świadczeń, a ta osoba niepełnosprawna robi wszystko, żeby te świadczenia uzyskać. To jest takie gonienie króliczka, tylko zastanawiam się, no po żeby co nie to komu? Tak?
1: Właśnie, panie Piotrze, ale żeby nie przyznać, bo co? Bo brakuje pieniędzy w budżecie, czy żeby nie przyznać, bo jeżeli tylko możecie, to radźcie sobie, próbujcie.
2: No, moim zdaniem to są te obie te przyczyny występują łącznie, nie rozłącznie. Znaczy, no, ktoś będzie musiał zapłacić, to jest raz, a poza tym, proszę bardzo, no, jeżeli potrafisz się ubrać, tak, potrafisz nawiązywać kontakty, relacje społeczne, no to znaczy, że nie jesteś taki niepełnosprawny. No, i moim zdaniem tutaj to kryterium, tak zwane kryterium funkcjonalne zostało wprowadzone i ono zostało wprowadzone jakby nie po to, żeby dostosować formy pomocy do potrzeb danej osoby, tylko po to, żeby eliminować osoby z systemu, tak? Czy zaostrzać te kryteria. To się tyczy komisji przyznającej stopnie niepełnosprawności i komisji decydujących w tej chwili o tym świadczeniu wspierającym, które też jest olbrzymim, ale to olbrzymim oszustwem, bo powiem pani, w poprzednim systemie, który funkcjonował do 2024 roku, każda osoba niepełnosprawna o stopniu znacznym miała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na opiekuna, tak, danej osoby. To jest w tej chwili 3386 zł. W przypadku osób niewidomych, w tej chwili, jeżeli staną na komisję tą orzekającą wojewódzką o potrzebie wsparcia, no to maksymalnie ze świadczenia wspierającego dostaną 1187 zł i 10 groszy. Jest oszczędność? Jest oszczędność. Więc to, no moim zdaniem, no lepsze jest wrogiem gorszego i to niestety to jest tak, że lepiej to już było. I pod pewnymi chwytnymi hasłami robi się coś, co tak naprawdę krzywdzi. Mnóstwo osób krzywdzi, a potem wynikają takie rzeczy, że powstają problemy, z którymi nie mieliśmy styczności, problemy, które robi administracja publiczna i trzeba je rozwiązać, i ta administracja publiczna też się chwali, że je rozwiązuje, tworząc nowe problemy.
1: Panie Piotrze, ja oczywiście czytam, że te okresowe kontrole to jest taki też bezpiecznik przed wyłudzeniami świadczeń i lewymi orzeczeniami, że medycyna idzie do przodu, że to, co 10 lat temu było barierą nie do przejścia, dziś dzięki technologii, nowym terapiom, pozwala ludziom jakoś tam w miarę normalnie funkcjonować. Ale tak się zastanawiam z drugiej strony, no przecież to nie oznacza, że nawet jeżeli ktoś zyska na przykład nową protezę, tak, poprawi się jego komfort życia, że ta niepełnosprawność zniknie dzięki temu.
2: Ja pani powiem z mojego przykładu, no jeżeli no, takie argumenty są, no to proszę bardzo, tak, jestem chory na jaskę, ostatnio odwarstwiła mi się siatkówka, co prawda teraz przyklejam siatkówki, ale ten wzrok już nie jest taki po przyklejeniu siatkówki. No niech ta osoba, która tak mówi, wynajdzie terapię na jaskę. Bardzo chętnie z tego skorzystam i wszystkim życzę, przede wszystkim zdrowia, tak? Bo jeżeli zdrowia nie będzie, no to potem właśnie no trzeba ganiać po tych całych instytucjach. Ja to, wie pani, jeszcze jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam orzeczenie z tego półstarego systemu i mam orzeczenie bezterminowe. Ale w tej chwili, kiedy mi jeszcze się popsuło zdrowie, no to ja sobie tego nie wyobrażam, żebym jeszcze musiał ganiać po komisjach, żeby wznawiać te orzeczenia. Także na szczęście to mnie ominęło. Ale no, znaczna część tych osób, które teraz jakby wchodzą w dorosłość, to ich to nie ominie. To znaczy osoby, które są w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem, to dostaną tam orzeczenie na 7 lat maksymalnie. No i jeszcze raz mówię, tak, no niektóre choroby są nieuleczalne i to nie jest tak, że jeżeli choroby są nieuleczalne, oni dają bezterminowe orzeczenie, bo kiedyś za PRL-u, czy jeszcze na początku tych przemian, były komisje ZUS-owskie, które też orzekały, grupę inwalidzką czasowo. To nie było tak, że dostaje się grupę inwalidzką i do widzenia, tak, do końca życia. Tylko no, lekarze i cały ten system był nastawiony na to, żeby nie robić więcej pracy niż trzeba, tak, w tych komisjach. I jeżeli ktoś był nieuleczalnie chory, dostawał bezterminowo. Jeżeli ktoś był chory w taki sposób, że dało się to zrehabilitować, czy dało się jakby ten stan zdrowia podreperować, no to oczywiście dostawali czasowe, tak? To czasowe orzeczenia i czasowe renty. Natomiast teraz w większości przypadków, niezależnie od tego, jaka jest choroba, w większości przypadków dostają czasowe orzeczenia. I no teraz, no to było jakiś rok temu, czy coś, zmieniono częściowo to rozporządzenie, które reguluje sposób wydawania orzeczeń i skład komisji i w ogóle kompetencje tych komisji. No i rzeczywiście no, część tych osób, które staje przed komisjami, dostaje w specyficznych przypadkach dostaje bezterminowe orzeczenia. Tylko pytam się, po co było robić dla wszystkich czasowe orzeczenia, skoro było wiadomo, że prawda, ich stan zdrowia się nie poprawi. No. Mm-hmm. I to jest takie, wie pani, takie kręcenie się w koło Macieju.
1: Pan Tomek też napisał, że podziwia lekarza orzecznika ZUS, który uzdrowił jego żonę. Co więcej, uleczył jej chorobę genetyczną, czyli nieuleczalną. Lekarzowi o specjalizacji ortopeda udało się jedną decyzją administracyjną sprawić, że choroba naczyniowa zniknęła. Przy okazji uzdrowienia zniknęła także śladowa renta inwalidzka. No ale spoko, dajemy radę.
2: No teraz właśnie tak jest. Teraz tak właśnie jest, bo jest takie ciśnienie na tę komisję i są takie wytyczne robione, żeby czasowo robić i... No, część osób, które było orzekane w tym starym systemie, gdzie no, renty się tak nie da odebrać łatwo i samego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej, oni tego nie rozumieją, tak? I to są jakby też dwa inne odrębne światy w tej grupie osób niepełnosprawnych, że jedne osoby niepełnosprawne mogą pracować i nie mają jakby nad głową bicia, że ktoś im odbierze rentę. A część osób niepełnosprawnych, którzy dostali rentę czasowo, mimo tego, że będą mieli stopień niepełnosprawności orzeczenia, to na przykład organ rentowy może im nie przedłużyć renty, bo się podejmą jakiejś tam pracy, tak? I no, to wie pani, no...
1: To jest jeszcze takie ukaranie tego człowieka, tak? Za to, że próbuje sobie poradzić w życiu.
2: Mało tego, no to jest w świetle orzecznictwa sądowego. Ja czytałem wyrok Sądu Najwyższego, to było chyba sprzed 2 lat, że wyraźnie skład sędziowski stwierdził, że jeżeli ktoś nauczy się żyć ze swoją niepełnosprawnością i skompensuje to, to można mu odebrać stopień niepełnosprawności, tak? Czyli jakby przesłanie jest takie, że nie rehabilituj się, nie lecz się, rób wszystko, żeby pokazać, jaki jesteś chory, nawet nadwymiarowo, tak? Bo inaczej, jeżeli pokażesz, że z czymś sobie radzisz, no to my cię ukaramy, tak? Ukaramy cię w ten sposób, że odbierzemy ci stopień niepełnosprawności, odbierzemy ci rentę taką, jaką masz, albo nie przyznamy ci świadczenia, bo teraz no, świadczenie, nie ma już świadczenia pielęgnacyjnego, jakby obligatoryjnego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, tylko każda osoba niepełnosprawna musi wnioskować o świadczenie wspierające, gdzie no to jest no, czysta oszczędność dla budżetu państwa. I w ślad za tym pójdzie zaraz właśnie ustawa o asystencji, która jest związana z tym orzecznictwem o uprawniającym do świadczenia wspierającego, gdzie tam w trakcie obowiązywania ustawy zmieniono reguły gry przyznawania tej punktacji.
1: Tak,
2: i tam się część jeszcze... osób dostało wyższe punkty, część osób teraz dostaje niskie punkty za tę samą chorobę.
1: Jeszcze chciałam króciutko o ten argument dotyczący braku rąk do pracy wśród asystentów zapytać, ale panie Piotrze, to już na kolejną rozmowę, bo dzisiaj musimy postawić kropkę, ale bardzo dziękuję za tę niezwykle szczerą i bezkompromisową rozmowę. Piotr Figiel, Fundacja Nowe Spojrzenie. Dziękuję bardzo za udział w naszej audycji.
0: Bardzo dziękujemy. Kseni Maćczak także. Pani Martyna pisze o swojej spółdzielni mieszkaniowej, w której systematycznie wymieniane są stare windy. Montuje się nowe. Wiele razy słyszała nasza słuchaczka, że to niepotrzebne, bo u nas w bloku nie ma niepełnosprawnych. Krótkowzroczność jest bardzo przykra. Kończy swój wpis. Za 3 minuty 18:00 tu popołudniowy program.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w Polsce. Wracając ze Stanów Zjednoczonych, przyleciał do Lublina, gdzie powitał go premier Donald Tusk. W tej chwili trwają rozmowy obu polityków. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że amerykański prezydent Donald Trump zgodził się wczoraj przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji. Nie PiS bis, nie PiS off, tylko Rozwój Plus. Tak będzie się nazywać nowy klub parlamentarny utworzony z polityków odchodzących z Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą Mateusza Morawieckiego. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek w sprawie utworzenia przez nich klubu. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeżeli wpłynie odpowiednie pismo, to po jego formalnym sprawdzeniu nowy klub może zacząć funkcjonować już od dziś, a jego członkowie automatycznie przestają być członkami poprzedniego klubu i nabierają określonych uprawnień, uprawnień do środków finansowych i uprawnień do lokali.
3: Też bym chciał, i nie mówię tego cynicznie ani złośliwie, poczekać 2 tygodnie, czy na pewno te decyzje, które dzisiaj zostaną podjęte, będą tymi samymi decyzjami, które będą za 2 tygodnie. Nie dam się w tej sprawie zwariować. W związku z tym, jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub.
2: W uchwale o założeniu nowego klubu parlamentarnego podpisało się 41 osób. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bucheński nazwał Mateusza Morawieckiego na X-ie zdradzę uszem. Godzinę temu mówiłem o upałach i suszy na Węgrzech, teraz czas na Włochy, bo nadeszła tam dziś 4. fala ekstremalnych upałów, która według prognoz potrwa co najmniej kilkanaście dni. W wielu miastach temperatura przekroczy 40 stopni zarówno na północy kraju, jak i na południu. Szczyt upałów zapowiadany jest na pierwszy weekend sierpnia. W niedzielę najgorącej ma być we Florencji, gdzie przybywają tysiące turystów z całego świata, oraz w Terni, w Umbrii. Włochy czekają też tropikalne noce, gdzie minimalna temperatura wyniesie 25 stopni. Piosenki Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika zabrzmią w ten piątek w Białej Fabryce w Łodzi na festiwalu Geier Music Factory. Na kolejny koncert z cyklu Tribute To zaprasza Tomasz Gołębiewski, główny organizator.
4: Mój ukochany zespół Republika i Grzegorz Ciechowski. No oczywiście wspomnienie mojej młodości. Zagrają ten program koledzy z Krakowa, Latające Talerze, specjalizujący się w coverach tego zespołu.
2: Koncert Tribute to Grzegorz Ciechowski i Republika w ten piątek 31 lipca w Białej Fabryce w Łodzi. Początek o 21. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Popołudniowy program, 3 minuty po 18.
6: Nowy Świat po południu.
5: A muzycznie trzecią godzinę otwieramy, no jak żeby inaczej, obywatelem. Obywatel GC. W końcu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Tak, to już w najbliższy piątek o 21 na dziedzińcu Białej Fabryki, czyli w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, ulica Piotrkowska 282. Latające talerze i muzyka Republiki. Zapraszamy do słuchania, także zapraszamy do 19, bo to program popołudniowy przygotowywany w składzie. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki, Rafał Lewandowski, realizujący, zamyka skład. I proszę nie kojarzyć słowa skład z jakimś miejscem, w którym pracujemy. Pracujemy w bardzo nowoczesnym studiu przy ulicy Ostrej w Warszawie, ale już niebawem jest duża szansa na to, szansa ogromna, że przeniesiemy się do nowego miejsca. Wciąż przenosimy się razem z Państwem i razem z Państwa wsparciem. Przypominam, patronite.pl / z nową siedzibą. Zbiórka trwa jeszcze 2 dni. 395 tysięcy złotych już jest. A wracając do tego, o czym mówiliśmy przed godziną 18, udogodnienia, a właściwie likwidacja różnego rodzaju barier przeszkadzających nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale także tym, którzy od czasu do czasu każdego dnia muszą zrobić duże zakupy i wnieść je na przykład gdzieś na trzecie, czwarte piętro w budynku, gdzie nie ma windy. Piszą Państwo o różnych przypadkach i o różnych historiach. Pan Rafał zna przypadek bloku, w którym była winda. Duża, ale starego typu. Podobno niebezpieczna, pisze w komentarzu. Nowa bezpieczna jest dużo mniejsza i osoba z niepełnosprawnością na wózku już się nie mieści. No ale teraz jest bezpiecznie, napisał. Ciąg dalszy pisania, ciąg dalszy reagowania na to, co Państwo piszą w grupie osób patronujących. Telefonowanie 224 280 280 i jeszcze listy popołudnie@nowyswiat.online. A w ostatniej godzinie porozmawiamy o tych wszystkich, którym przeszkadza praca rolnika na wsi.
1: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu.
2: Czujemy zapach produkcji, ale on nie jest jakiś uciążliwy.
3: Nie zawsze jest tak, że fermy są pierwsze, a nawet jeśli są pierwsze, a nie działają zgodnie z przepisami, to po prostu odetnie możliwość kontrolowania, protestowania.
0: Jak się Państwo domyślają, rozmawiać będziemy o projekcie ustawy zwanej Lex Rolnik. Projekcie przepisów, które mają pomóc w rozwiązywaniu sporów między osobami pracującymi na wsi, pracującymi na roli i tymi, którzy na wsi mieszkają. Być może tymi, którzy sprowadzili się niedawno, ale także być może i tymi, którzy mieszkają od dłuższego czasu, ale stwierdzili, że jednak hałasy im teraz przeszkadzają. Taki kombajn w nocy pracujący, albo kogut od rana piejący, czy pies przez cały dzień szczekający. Niektórzy powiedzą, że to uroki mieszkania na wsi, a inni być może przytakną, ale zaraz chwycą za telefon i zatelefonują na policję. Czy policja może przyjechać i zrobić z tym wszystkim porządek? No więc porządek postanowili zrobić eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A więcej w relacji Klaudii Kowalczyk za 3 minuty.

I zapomniałem powiedzieć, że to jeden z naszych singli tygodnia w Radiu Nowy Świat. I'm on standby, 14 minut po 18. 224, 280, 280. A gdyby mieli Państwo dziś kupować nieruchomość na wsi albo gdzieś pod miastem, to co byłoby tym najważniejszym czynnikiem, który sprawiłby, że z zakupu by Państwo zrezygnowali? Rolnik, sąsiad, hałasy i nie najpiękniejsze zapachy. A może nieutwardzona droga gdzieś pod lasem, właściwie nigdy nie odśnieżana, radźcie sobie sami, lub brak wodociągu czy gazociągu, co sprawia, że nie wyprowadzamy się z miasta na wieś, choć wielu z nas takie plany do tej pory miało. Uwaga, uwaga, idzie nowe, a przynajmniej jest szansa, że nadejdzie. Czy na przykład zapach obornika można wpisać do aktu notarialnego? Zastanawiają się niektórzy. Rząd chce bowiem pogodzić rolników i ich nowych sąsiadów. Jeśli kupujesz dom na wsi, musisz podpisać zgodę na to wszystko, co może towarzyszyć produkcji rolnej, czyli na przykład

0: rolnik został pozwany przez sąsiadów z powodu uciążliwych zapachów. Sąd nakazał mu wypłatę ponad 100 tysięcy złotych odszkodowania oraz wprowadzenie znacznych ograniczeń w hodowli. O projekcie ustawy mówił Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
1: Tak jak każda produkcja ma określone zapachy, ma określone dźwięki, tutaj też jesteśmy w sercu gospodarstwa, pomiędzy kurnikami. Słyszymy piejące kury, piejące koguty, czujemy zapach produkcji, ale on nie jest jakiś uciążliwy, nie jest nie do wytrzymania, jak niektórzy mówią. Nazywają złośliwi tę ustawę Lex Mrut. Na pewno nie o to w tym chodzi, tylko prawo przede wszystkim pierwszeństwa. Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, to funkcjonuje. A ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. To wyjeżdżające maszyny rolnicze, kombajny, sieczkarnie. Jesteśmy w tej chwili w trakcie żniw. Kombajny muszą korzystać i rolnicy muszą korzystać z okienek pogodowych. Wyjeżdżają wtedy, kiedy pogoda na to pozwala i często jest to po godzinie 22.
0: Narzędziem ma być obowiązkowe oświadczenie kupującego dom u notariusza, że zgadza się na takie, a nie inne uciążliwości związane z życiem na wsi. Z sąsiedzkim konfliktem zmaga się Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
2: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu, jeśli chodzi o sąsiadów, którzy napływają do naszej miejscowości, jak i innych lokalizacji, gdzie mamy swoje fermy. Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowo napływowymi. Ludzie, którzy tutaj rdzennie mieszkają w dużych odległościach, bo my nigdy nie budowaliśmy obiektów przy zabudowaniach, nie mają takiego problemu, bo wiedzą, jakie jest sąsiedztwo. Mamy też bardzo duży problem z urzędami. Jesteśmy maksymalnie blokowani, przedłużani, opieszali pod każdym kątem. Średni czas uzyskiwania raportu środowiskowego dla naszych lokalizacji to jest 12 lat, w którym rynek drobiarski zmienia się tak diametralnie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakiegokolwiek kroku, w którą stronę inwestować i jak móc działać, aby dalej rentownie wychodzić z tej produkcji.
0: Głos zabierają mieszkańcy nowi i autochtoni, wskazując, że narracja o napływowych miastowych nie zawsze oddaje rzeczywistość. Podkreślają, że nie w każdym przypadku uciążliwe wieloskalowe rolnictwo istniało w danym miejscu pierwsze, a rozbudowa ferm i chlewni często następuje już po osiedleniu się ludzi. W takich sytuacjach odory i hałas drastycznie obniżają jakość życia. Jak wskazuje Ela Sokołowska, mieszkanka podlubelskiej wsi, liderka protestów, idea ustawy nie jest zła, ale służy tylko jednej grupie.
3: Uważam, że ta ustawa wprowadzi możliwość funkcjonowania przemysłowych ferm drobiu i w ogóle, nie tylko drobiu, w ogóle przemysłowej hodowli zwierząt w najwyższy poziom po prostu, że im ułatwi funkcjonowanie, że wtedy nie będą mogli oczekiwać, że no nikt nie będzie protestował. I chyba to jest największa pułapka tej ustawy. I tak naprawdę to nie tylko mieszkańcom, którzy nie są rolnikami, ale także tym rolnikom, którzy są mniejszymi rolnikami. Zamknie to możliwość protestowania przeciwko takim nowym lokalizacjom już istniejącym, czy kontroli tych, które niewłaściwie działają, a już są. Nie zawsze jest tak, że fermy są pierwsze, a nawet jeśli są pierwsze, a nie działają zgodnie z przepisami, a wiemy o tym, bo tylko co dziesiąta jest kontrolowana, to po prostu odetnie możliwość kontrolowania, protestowania, zapobiegania takim sytuacjom.
0: Czy nowa ustawa zapowiada powrót do wiejskiej idylli, przynajmniej dla rolników? Niekoniecznie, bo w przypadku ewentualnego sporu to wciąż sąd będzie każdorazowo badał, czy dana działalność nie przekracza dopuszczalnych norm. A i miastowi powinni zainteresować się projektem, bo ich glejt od notariusza także będzie dotyczył. W miastach bowiem jest jeszcze wiele terenów na papierze. Rolniczych. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
4: Przy okazji pojawia się inne pytanie, czy ktoś, kto wprowadza się do bloku w mieście, powinien notarialnie oświadczyć, że nie przeszkadzają mu na przykład odgłosy sąsiada zza ściany, wiercącego, borującego, czy też remontującego. Ale tak na poważnie po 18.30 wrócimy do tej rozmowy, bo naszym gościem będzie Zbigniew Kubiński z Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Czy nowe przepisy, gdyby weszły w życie, zawarte w ustawie Lex Rolnik, wpłyną na ceny podmiejskich nieruchomości. Być może będzie taniej, bo nie

będzie chętnych do kupowania nieruchomości z zastrzeżeniem, że jak sąsiad rolnik będzie hałasował albo wytwarzał brzydkie zapachy, to my będziemy musieli nadal tam mieszkać. Jak korzystnie sprzedać dziś lub kupić dom albo działkę w miejscu, w którym prowadzona jest działalność rolnicza? Porozmawiamy o tym także. Po 18.30 zapraszam, ale telefonować można już. 224 280 280. Pan Tomek znalazł sposób na koguta, piejącego koguta, który komuś przeszkadza. Być może wystarczy nauczyć koguta szczekania. Napisał: problem rozwiązany. Od ręki.

0: I'm Every Woman, 25 minut po 18. A jeśli Państwu coś na wsi przeszkadza, to co? A jeśli tym, którzy do miasta niedawno się wprowadzili, przeprowadzili, o tym też chętnie porozmawiamy, to co przeszkadza najbardziej? A jeśli chcieliby Państwo kupić nieruchomość pod miastem, to co jest najważniejsze w takim wymarzonym projekcie albo wymarzonym domku? Okolica, brak sąsiadów być może, albo droga, lepsza droga, a może niech będzie gorsza, to nikt tamtędy nie będzie przejeżdżał. Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280.
1: Czy ludzie z miasta, co mieszkają sobie na wsi, komuś przeszkadzają? Też nie. O, muchy to przeszkadzają. Te to wszędzie lizą, ale ludzie z miasta grzecznie po chałupach siedzą, cisza, spokój, jak to mówią, pozamiatane.
0: Czy mają Państwo swój ulubiony element życia pod miastem, życia z dala od cywilizacji, który wybraliby Państwo za wszelką cenę i za każde pieniądze, nawet jeśli komuś innemu wydaje się niedogodnością? Chętnie o tym porozmawiamy. Wszystko w kontekście ustawy Lex Rolnik. Pisze pani Dobromiła. Przeniosłam się z miasta na wieś. Odgłosy wsi, kombajny, koguty, barany to balsam dla uszu. Koszmarem jest ryk kosiarek właśnie tych miastowych, którzy muszą mieć idealnie przestrzeżone trawniki, bo tak ładnie. Ja ograniczam się do kilku ścieżek. Najrzadziej jak można. Pozdrawiam, pisze słuchaczka.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy

0: Pogoda.
1: Artur Rojek, gruby mały, przed momentem przypominam to także w zestawie do głosowania. Zestaw sam się nie zagłosuje ostatnio na 6/6, ale co będzie dalej? Na stronie i w aplikacji mogą Państwo to wszystko układać, zmieniać, głosować, decydować. Przy okazji przypominam i polecam playlistę na Spotify. 18:30, prognoza pogody, a zaczniemy od temperatury tu i teraz w Polsce. Północny wschód najchłodniejszym miejscem, choć gdy na termometrach 20 stopni w Suwałkach, jak mogę powiedzieć, że to najchłodniejsze miejsce, najniższa temperatura, tak będzie lepiej. W Legnicy najcieplej 30 stopni Celsjusza. A nocą najwięcej chmur zobaczymy na północnym wschodzie. Na północy i północnym wschodzie pojawią się także mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Najchłodniej będzie w Karpatach od 8 do 11 stopni, na wschodzie od 13 do 14, a najcieplej na zachodzie i wybrzeżu do 18 stopni Celsjusza. Jutro nad Polską ciepło i sporo słońca. Temperatura maksymalna od 26 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Bieszczadzkich, 31 w centrum i uwaga, 35-36 stopni Celsjusza na zachodzie. Proszę domknąć ten piekarnik. No przez najbliższych kilka dni nic się z tym nie da zrobić. Jeszcze dodam, że wiatr słaby, silniejszy, nieco silniejszy na wybrzeżu. Za chwilę razem z nami Zbigniew Kubiński z Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Jak przepisy zawarte w ustawie Lex Rolnik mogłyby wpłynąć na ceny nieruchomości z dala od miasta, nieco dalej od cywilizacji, krótko mówiąc daleko od szosy? Czy czeka nas wielka obniżka, a zatem szansa dla tych, którzy chcą mieć własny, mały, być może biały domek na wsi, niezależnie od hałasów i zapachów otoczenia? Za 28 minut 19 to Roxette.

0: Przepytanie.
1: Zgodnie z projektowanymi przez ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapisami tzw. ustawy Lex Rolnik, kupując nieruchomość na wsi, będziemy musieli składać u notariusza specjalne oświadczenie o tzw. akceptacji niedogodności związanych z obecnością gospodarstw rolnych w pobliżu naszej nieruchomości. Chodzi oczywiście o zgodę na odgłosy, zapachy prawdziwej wsi w naszym sąsiedztwie. Urzędnicy uzasadniają swoje pomysły konieczności ochrony tzw. rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. A razem z nami jest już zapowiadany wcześniej Zbigniew Kubiński z Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Czy jeśli przepisy, o których rozmawiamy, wejdą w życie, może to oznaczać, że nieruchomość na wsi będzie tańsza? No bo chętnych na nieruchomość z takimi zapisami w akcie notarialnym będzie po prostu mniej.
2: Ja myślę, że to nie będzie miało wpływu, dlatego że jeśli ktoś chce zmienić swój styl życia, a przeprowadzka na wieś to jest po prostu zmiana stylu życia, no to takie przeszkody na pewno nie będą powodowały jakby zmiany tego postanowienia. Myślę, że nie będzie to miało wpływu. Oczywiście to utrudni i bardziej skomplikuje nabywanie tych nieruchomości, o czym może chwilę później.
1: Tak.
2: Natomiast co do intencji i chęci, to myślę, że to nie zmieni.
1: Mm-hmm. Bo wie pan, nie brakuje ekspertów rynku nieruchomości, którzy podnoszą, wskazują, że proponowane regulacje mogą też dotykać mieszkańców miast, którzy zamierzają kupić nieruchomość w granicach administracyjnych metropolii, ale w pobliżu terenów, które wciąż wykorzystywane są rolniczo. Czy pan by na przykład swoim klientom odradzał taki zakup?
2: Znaczy ja myślę, że jeżeli klient jest zdecydowany mieszkać na wsi albo w otoczeniu rolniczym, no to po prostu odwodzenie go od tego nie ma sensu, bo to jego decyzja. Myślę, że to nie jest taka rola eksperta, żeby odradzać. Można odradzać, jeżeli transakcja jest dla niego niebezpieczna, wadliwa prawnie, no to oczywiście trzeba odradzać. Natomiast jeżeli coś wynika z upodobania, no to tak jak gusta się nie krytykuje, to tak samo nie krytykuje się jego chęci zmiany stylu życia. Więc na pewno bym nie odradzał, zwłaszcza, że ja jestem zwolennikiem właśnie takiego mieszkania poza miastem i widzę tutaj wiele walorów.
1: Rozumiem, ale trzeba byłoby uczciwie uprzedzić, że zakup wiąże się z koniecznością dodania jeszcze jednego wpisu, czy też jeszcze jednego dokumentu. Za chwilę o tych dokumentach, o biurokracji porozmawiamy. Zaglądam tylko do facebookowej grupy osób, które wspierają, patronują Radio Nowy Świat. Pan Michał napisał, że 12 lat temu wyprowadził się na wieś i za żadne pieniądze nie wróci do miasta. A pan Wolfgang z kolei, bo wcześniej postawiłem trochę odwrotne pytanie, czy w mieście powinniśmy podpisywać specjalne oświadczenia, że nie będzie nam przeszkadzał, zwłaszcza w nowych inwestycjach, w nowych deweloperskich blokach, sąsiad, który wierci, remontuje, bo to jest częste zjawisko w pierwszych miesiącach, latach istnienia takiego budynku. Pan Wolfgang napisał, że ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby hałasujący sąsiad remontowiec przeniósł się na wieś. Odwrotny kierunek. Wracamy do rozmowy. W myśl proponowanych przepisów złożenie oświadczenia o świadomości uciążliwości sąsiedztwa dotyczyłoby jedynie kupujących nieruchomość. No i tu pojawia się pytanie, co z tymi, którzy prawo własności takiej wiejskiej nieruchomości nabędą na przykład w drodze procedury spadkowej? Czy pańskim zdaniem takie osoby też powinny podpisywać oświadczenia?
2: No w tym projekcie nie ma takiego zapisu, nie ma takiej propozycji. Zresztą słusznie, że nie ma, no bo w tym momencie można zastanowić się, które z praw jest ważniejsze, nadrzędne, czy prawo do spadku, czy też prawo tak. do tego, żeby ten, kto dziedziczył, brał na siebie możliwości kontaktu z jakimiś nieprzyjemnymi zapachami. Oczywiście prawo do spadku jest ważniejsze i dobrze, że tego nie regulowano. Zresztą generalnie ta regulacja, moim zdaniem, ona jest wadliwa, stwarza wiele problemów biurokratycznych później. Mam nadzieję, że ona ulegnie zmianie. Tutaj element składania oświadczeń jest tylko jednym z elementów. Tak naprawdę to oświadczenie to jest tylko przyjmowanie. Ono brzmi, ten przepis brzmi tak, że przyjmujemy do wiadomości, że możliwe będą pewne zakłócenia wynikające z działalności rolniczej. Tak to brzmi. Mhm. Więc to oświadczenie to jest tylko, ma taką formę nie tyle zgody, co informacyjną, co ma o tyle znaczenie, że później w ewentualnych sporach będzie można się powoływać, że byłeś człowieku świadomy, w co wchodzisz, prawda? Chociaż nawet bez tego zapisu, jeżeli ktoś wchodzi pomiędzy rolników, to musi sobie zdawać sprawę, że to nie jest, nie wchodzi do jakiejś sielanki, do malowanego domku, tylko wchodzi do otwartej pod gołym niebem fabryki żywności po prostu. To gdyby odwracać sytuację, powiedzmy, i załóżmy, ktoś wchodzi w pobliże fabryki traktorów, no to trudno, żeby on potem miał pretensje, że ta fabryka tam jest, funkcjonuje i w określony sposób zakłóca jego zamieszkanie. Pamiętajmy, wchodzisz, kupujesz dom, czy budujesz się na wsi pomiędzy rolnikami, to jesteś w środku fabryki żywności, która zapewnia wyżywienie, powiedzmy, dla nas wszystkich.
1: Z kolei notariusze ostrzegają, wracając do planowanej ustawy, do tych projektowanych przepisów, że dodatkowe obowiązki stron doprowadzą do większej biurokracji. To jest to, o czym mówiłem, to jest sprawa oczywista. I jeśli ustawa wejdzie w życie, przy każdej transakcji konieczne może być analizowanie nie tylko samej nieruchomości, ale również jej sąsiedztwa, czyli na przykład dokumentów dotyczących całego obrębu ewidencyjnego. No krótko mówiąc, trzeba będzie sprawdzić, czy na sąsiadujących z naszą przyszłą, czy też właśnie nowokupioną działką mamy rolników i teren pod działalność rolniczą. To teraz jeszcze jedno pytanie. Czy nowe przepisy mogą wpłynąć po pierwsze na wydłużenie procedury zakupu, ale przede wszystkim na wzrost ceny obsługi notarialnej?
2: Jak najbardziej. Notariusze to mają absolutnie rację, dlatego że proszę zauważyć, że dotyczy, bo oprócz tego składania oświadczeń, to mamy jeszcze dwa bardzo istotne wśród tych 5 artykułów, bo tyle składa się na tę ustawę, dwa jeszcze są bardzo istotne. Mianowicie pierwszy, który ogranicza odpowiedzialność cywilną i drugi, który ogranicza odpowiedzialność karną, a właściwie z kodeksu wykroczeń. No i jeśli chodzi o tę odpowiedzialność cywilną, to jest kwestia funkcjonowania w sąsiedztwie takim, które tam się prowadzi prawidłową gospodarkę rolną. No i teraz kwestia jest taka, pierwszy dylemat prawny, co to znaczy prawidłowa gospodarka rolna, kiedy ona przestaje być nieprawidłowa. Podobnie dotyczy, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, tutaj ustawa zajęła się tylko pewnymi doznaniami słuchowymi, prawda, czyli zakłócanie spokoju, prawda, więc natomiast notariusze zwracają uwagę również na to, że w pewnych sytuacjach będą musieli zdecydować, żeby odebrać przekazać taką informację, oświadczenie, zobowiązać tego klienta do złożenia tego oświadczenia, o którym mówimy, no ale to oświadczenie musi być złożone tylko wtedy, kiedy ono będzie zasadne. Notariusz nie może na zapas złożyć oświadczenia wtedy, kiedy to jest niezasadne. Wobec tego notariusz będzie zmuszony do badania, czy ten obszar podlega właśnie pod konieczność złożenia oświadczenia. No i tu wchodzimy w problem jeszcze jeden, który nakłada się, przecież jesteśmy w trakcie reformy planistycznej i mamy sytuację, kiedy do końca sierpnia gminy powinny zrobić ogólne plany, prawda? W tej chwili pamiętajmy, że na terenie naszego kraju 2/3 obszarów nie ma w ogóle żadnego planu zagospodarowania. To jest tragiczne. 100 gmin w ogóle się nie wzięło za to na 2500. Więc w wielu gminach dopiero to trwa. I teraz notariusz będzie miał sytuację taką. Z gminą, gdzie jest plan zagospodarowania, ten stary, i tutaj ma sprawę oczywistą, z gminą, gdzie jest ten plan ogólny, który został właśnie teraz zrobiony, musi zbadać, czy otoczenie nie jest rolnicze, no i będzie miał do czynienia z sytuacją, gdzie w ogóle nie ma planu i tutaj będzie musiał zamrozić transakcję, bo przecież nie podłoży głowę pod topór, że zrobi transakcję, gdzie wymagane jest oświadczenie, a on nie zrobił.
1: A może w przyszłości takie oświadczenie się pojawi? Bo drugie pytanie jeszcze brzmi, co z tymi, którzy nabyli taką nieruchomość rok, pięć lat temu?
2: Ich to prawo nie dotyczy. Prawo nie działa wstecz, to prawo nie dotyczy. Wobec tego ta regulacja jest po prostu źle ustawiona. Podobny problem miał również zachód Europy. I tutaj taką transparentną sprawą są zapisy prawa francuskiego. Tam była historia koguta, który nazywał się Maurice. I na wieś przeprowadziło się pewne małżeństwo, które sobie kupiło działkę i tam po prostu letniskowo wypoczywali. No i tym państwu przeszkadzał biedny kogut Maurice, który o świcie wydzierał się strasznie, piał po prostu. No i ci państwo zażądali od właścicieli tej posesji rolniczej, żeby tego koguta ucieszyli, krótko żeby wylądował.
1: Zaprosić go na obiad. Aha, no właśnie.
2: Tak. Efekt był taki, że państwo zaprotestowali, bo kogut, zresztą symbol Francji, podobał im się i nie mieli zamiaru uśmiercać tego koguta, Maurice'a zresztą. Wobec tego sprawa poszła do sądu i teraz, proszę państwa, w obronie tego koguta było około 140 petycja podpisana przez 140 tysięcy mieszkańców, którzy w efekcie uzyskali, że wyrok sądu był pozytywny, bo więc on uznał, że jak gdyby pianie koguta jest naturalnym zjawiskiem na wsi po prostu. Mm-hmm. Kogut Maurice został ocalony, ale to zaowocowało prawem. I prawo francuskie inaczej uregulowało te kwestie, o którym mówiłem, mianowicie nie jakieś dziwne oświadczenie, bo to jest dziwaczne jednak, muszę powiedzieć, ale uregulowało w taki sposób, że stwierdziło, że pewne zjawiska sensoryczne, czyli związane ze zmysłami słuchu, zapachu, są pewnym wianem należącym do jak gdyby kultury w ogóle francuskiej, że to jest po prostu pewien dorobek kultury francuskiej, zapach wsi, dźwięki, które wieś ma ze sobą i nie tylko to było szerzej, dźwięki dzwonów i tak dalej. I to objęto całkowitą ochroną. W efekcie od 2024 roku, bo to prawo od tego momentu obowiązuje, rolnicy po prostu są chronieni przed tego rodzaju pozwami. Natomiast w Polsce stała się rzecz odwrotna, absolutnie odwrotna. Mamy dwa przykłady, kiedy sądy w oparciu o prawo cywilne obecne, to jest taki artykuł 144, czyli kwestia emisji, która ponadnadmiarowej emisji, która, czyli zakłócania powiedzmy sąsiednich nieruchomości. I tutaj mamy kwestię rolnika, który wielopokoleniowe gospodarstwo rolne, który prowadził chlewnie. I tam się wybudował obok jakiś dom i ci państwo uzyskali w dwóch instancjach na sądzie najwyższym kończąc wyrok, gdzie ten rolnik musiał za to, że te chlewnie po prostu śmierdziały, krótko mówiąc, wielopokoleniowe, one stały wcześniej, zanim się ci państwo wprowadzili, ponad 100 tysięcy kary. No i drugi przykład z Opolszczyzny, to jest świeża sprawa, wyrok karny, gdzie państwo wylewając gnojowice, czyli po prostu nawożenie pól, zostali ukarali w postępowaniu karnym 6-miesięczny wyrok w zawieszeniu.
1: Panie Zbigniewie, to na koniec ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące pańskiego doświadczenia z rynku nieruchomości. Co pańskim zdaniem, tylko bardzo proszę o krótką odpowiedź, jest dziś największym problemem, taką największą niedogodnością wskazywaną przez osoby, które planują zakup domu, nieruchomości na wsi? Właśnie, czy to są te hałasy, zapachy, a może coś innego, wykluczenie komunikacyjne, niedoskonała infrastruktura drogowa albo brak tak zwanych mediów?
2: Ja myślę, że ci, którzy generalnie, bo my mówimy tutaj o wyjątkach, te sytuacje to są sytuacje, które dotyczą wyjątków, bo generalnie normalny człowiek, który idzie na wieś i tam zamieszkuje, to po prostu przyjmuje z dobrodziejstwem.
1: Tak, ale jeśli zauważa problemy, to co jest tym największym problemem?
2: Tak. Myślę, że to są kwestie, powiedzmy, biurokratyczne, zwłaszcza kwestie na przykład wybudowania się, zdobycia określonych dokumentów, właśnie te plany zagospodarowania, nie można uzyskać WZ-ek, więc to, te elementy są najgorsze. Natomiast muszę powiedzieć, jeśli chodzi o relacje z urzędami, to muszę powiedzieć, że one są często dużo lepsze niż w dużych aglomeracjach. Tam po prostu wszyscy się znają i wszyscy się szanują. Jest bardzo bliski kontakt, ponieważ ten urząd jest bardzo blisko obywatela, więc nie może sobie pozwolić urzędnik na takie fochy, och i ach. I z reguły jest to wręcz serdeczna relacja. Takie jest moje przekonanie, kiedy dokumentację załatwiam do różnych transakcji w małych wsiach czy tam w małych miasteczkach, więc często ten urzędnik jest po prostu bardziej serdeczny. To jest takie bardzo odczuwalne. Nie wiem, czy inni państwo słuchacze to potwierdzą, ale ja takie mam wrażenie.
1: Zostawiam zatem naszych słuchaczy jeszcze przez chwilę z tym pytaniem. Może państwo mają swoje spostrzeżenia na te tematy, o których rozmawialiśmy ze Zbigniewem Kubińskim z Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Panie Zbigniewie, bardzo panu dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Za 9 minut godzina 19, a państwo mają jeszcze czas na to, żeby mieć głos. 224, 280, 280 w sprawie głosów, hałasów i zapachów na wsi. Wymarzony domek, co powinien zawierać?

Wild Angels z przytupem na zakończenie. Może nie zapachy, może nie hałasy, ale widok traktorów, kombajnów jadących gdzieś daleko po polu to jest coś, panie redaktorze, za co warto zapłacić każde pieniądze, a że z odległości pewnej, z pewnego oddalenia docierają także dźwięki tej polowej pracy. Bez przesady. Co do urzędników z małych miasteczek, napisała pani Agnieszka, pełna zgoda. Są uśmiechnięci, pomocni i niezmęczeni sezonem, napisała w komentarzu facebookowym. Nie będę już teraz cytował komentarzy. Wrócę do tego jutro po godzinie 16, ale będę obecny w pobliżu grupy osób patronujących. Proszę o tym pamiętać. Zapraszam do pisania. Zapraszam do pozostania z Radiem Nowy Świat, bo już po 19 Agnieszka Lipka-Barnett. Bon ton. Agnieszka Lipka-Barnett dziś zaprasza na trochę ptasie radio. Słychać będzie ćwierk ptaków. Dlaczego? Bo redaktor Agnieszka z urlopu nadaje. Nie z Karmnika, tylko z urlopu. Za chwilę sama wszystko wytłumaczy. Wcześniej oczywiście Robert Kawka z kolejnym serwisem informacyjnym punktualnie o 19. A my dziękujemy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. No i Rafał Lewandowski. Jeszcze piosenka Wspomnienie. Jeszcze piosenka, która zostaje, gdy odchodzi jej autor. Glenn Hansard, Falling Slowly.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W związku z nasilającymi się w naszym kraju atakami na obcokrajowców, zwłaszcza na Ukraińców, resort sprawiedliwości powołał specjalne zespoły prokuratorów zajmujące się stricte aktami nienawiści na tle narodowościowym, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: My będziemy się też przyglądać, bo już zleciłem to przepisom, czy nie są zbyt łagodne. Ale wiecie państwo, co najbardziej działa na potencjalnych przestępców? To, że jednego dnia sponiewierają kogoś w autobusie, a następnego dnia są z wnioskiem przed prokuratorem czy sądem. Albo pobiją kogoś, tak jak widzieliśmy, następnego dnia antyterroryści łapią ich, a za kilka dni dostaną prokuratorskie zarzuty. To działa najlepiej. Skuteczność państwa jest najlepszą prewencją na narastającą falę nienawiści. Musimy powiedzieć, że ta fala nienawiści jest podsycana przez ruskie trole.
0: Minister Żurek poinformował też, że grupa liczy ponad 100 prokuratorów. Śledczy skierowali do sądów ponad 250 spraw o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział surowy odwet na nocny irański atak na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Dodał, że Irańczycy przeprowadzili atak z zaskoczenia. Wojsko USA zapewniło, że wszystkie wystrzelone przez Iran pociski zostały strącone. Skopiemy im tyłki, uderzymy w nich z pełną siłą, dostaną solidne baty, powiedział Trump w telewizji Fox News. To pierwszy irański atak rakietowy na amerykańską bazę od piątku, gdy Trump wstrzymał codzienne ataki na cele w Iranie. 2 godziny temu mówiliśmy o upałach na Węgrzech, godzinę temu o upałach we Włoszech, teraz czas na Niemcy, bo tam też zrobiło się gorąco. Według meteorologów w większości kraju temperatury przekroczyły dziś 30 stopni Celsjusza, jutro miejscami mogą sięgnąć nawet 39. W kolejnych dniach poziom wody w Dolinie Środkowego Renu może spaść do najniższego poziomu w historii. Wraz z ekstremalnymi temperaturami i brakiem opadów rośnie ryzyko pożarów. Wysokie jest m.in. w Badenii, Wirtembergi, w okolicy Fryburga. Pochwała szaleństwa to hasło trwającego w Gdańsku 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, który jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat. Oprócz spektakli z Polski widzowie mogą oglądać sztuki z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii czy Czech. Z tego ostatniego kraju, a konkretniej z teatru Radost do Gdańska, przyjechała obsada Snu nocy letniej w reżyserii Pawła Chomczyka.
2: Dziwadło Radost se po czterech
0: latach. Teatr Radost po czterech latach powraca na festiwal szekspirowski w Gdańsku. Zdobyliśmy wtedy za spektakl Hamlet on the Road zarówno nagrodę publiczności, jak i nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, udowadniając, że nawet kryzys egzystencjalny w teatrze lalek może być świetną zabawą, jeśli nikt nie umiera znudzony. Festiwal szekspirowski pod patronatem Radia Nowy Świat potrwa do końca tygodnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bonton w Radiu Nowy Świat. Te ptaki w tle, to jeszcze Kurbo i Pour me trouver, to jest piosenka, o której Państwu opowiem za chwilę, natomiast najpierw podam dane kontaktowe. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka-lipka-barnett. Co tam jeszcze? A grupa patronów Radia Nowy Świat oczywiście, to też na Facebooku. No i X i Instagram też do Państwa dyspozycji. Żeby nie było, ja właśnie przebywam na urlopie. Państwo słyszą mój głos nagrany nieco wcześniej, a ja no właśnie mniej więcej taki śpiew ptaków słyszę, bo jestem gdzieś w Polsce. No i między innymi dlatego na początek Kurbo, to jest grupa z Quebecu i piosenka Pour me trouver, czyli żeby mnie znaleźć, wyrusz wcześnie rano, wróć do natury, szukaj w głębi nor, patrz na ptaki, zapytaj borsuków. To jest taka piosenka generalnie o tym, żeby porzucić chociaż na chwilę ten świat technologiczny, no i wrócić do źródeł, wrócić do natury. No ale mnie te ptaki urzekły na początku, umówmy się. A propos wracania, ciekawa jestem, czy Państwo czasem śledzą zmiany, jakie zachodzą w języku. Oczywiście mówię o języku polskim, chociaż no w tym wypadku oczywiście odnoszę się do języka francuskiego, bo język francuski też wywodzi się z przeróżnych języków. Jednym z języków, który był jedną ze składowych języka francuskiego, jest język okcytański. Zdaje się, że tak się to nazywa. No i właśnie w tym języku nagrał płytę Juba Mix. Ta płyta to jest taki most łączący kultury. Tę kulturę historyczną z kulturą popularną, taką kulturę bardzo, bardzo, bardzo taką no mniejszą, że tak powiem, lokalną, o właśnie, z kulturami międzynarodowymi. No i teraz tytuł. Tytuł, który przeczytałabym oczywiście, Quand partirai, ale to nie do końca się tak czyta, o czym za chwilę się Państwo przekonają, bo ten tytuł zabrzmi na początku tej piosenki.

Con partirai, tak właściwie powinnam przeczytać ten tytuł, to Duba Mix i Jean Bonfons z płyty A Travers les Ponts. No i właśnie taka jest ta płyta, że ona brzmi tak jakby po francusku, ale nie do końca po francusku, no bo właśnie, ta płyta została pomyślana jako taki dialog pomiędzy przestrzeniami, terytoriami, pokoleniami i językami mniejszości. To piąty i najnowszy album Duba Mix, A Travers les Ponts, który łączy język oksytański. No i tutaj jest trudne, ale na spokojnie damy radę. To jest język od langwedockiego po prowansalski, w tym gaskoński i limuzyński. No i ten język oksytański łączy z katalońskim, bretońskim, baskijskim, kreolskim, esperanto i jidysz. No i jeszcze do tego goście z przeróżnych środowisk. Bardzo jest to ciekawa mieszanka. Taka reggowo, trochę ska w tym jest. Oczywiście też trochę popu, trochę dubu. Bardzo jest to ciekawe muzycznie. No i faktycznie te mosty w tym projekcie słychać. No ale teraz wrócimy do bardziej klasycznych kompozycji. Louis de Trois. To Hermance, bo komu z nas nie zdarzyło się powiedzieć o jedno tak za dużo? Komu z nas nie zdarzyło się po prostu zasiedzieć na imprezie?

Louis de Trot. Pani, która ukrywa się pod pseudonimem Hermans. Piosenka taka bardzo popowa, trochę o przytłoczeniu, trochę o takim punkcie krytycznym, w którym ponowne powiedzenie tak z jednej strony wydaje się kuszące, a z drugiej no, staje się jednak nie do zniesienia i człowiek czuje, że mówi tak, ale tak naprawdę to czuje nie i chciałby już pójść spać. Chodzi po prostu o przekraczanie granic. Bardzo wakacyjna piosenka, powiedziałabym. Bardzo, bardzo wakacyjna. No i jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Hermans, On y vrai vous. Temat, znaczy tytuł, może Państwu przypominać tytuł poematu Baudelaire'a, Upajajcie się. No i jest to nawiązanie do Baudelaire'a, ale takie nie do końca, bo Hermans nie chodzi tylko o to, żeby się upajać czy upijać. Chodzi o to, żeby po prostu żyć po swojemu.

Onivre vous w wykonaniu Hermans. Piosenka pochodzi z lutego tego roku. Ja pozwolę sobie zacytować fragment poematu Baudelaire'a Upajajcie się. To jest tłumaczenie Heleny Żuławskiej z roku 1901. Upajajcie się, ale czym? Winem, poezją lub cnotą do woli, ale upajajcie się. No i Hermans zamierza się upajać, tyle że muzyką Chopina, czasem trochę winem, czasem trochę własnymi emocjami, czasem ciemnością pokoju. Generalnie upajajcie się, drodzy Państwo, chociaż oczywiście bez przesady. O commencement, czyli na początku, bo na początku wszyscy byliśmy po prostu, jakby to powiedzieć, niedoświadczeni. To Arthur Elie.

0: Au commencement, ce sera parfait. Au commencement, c'était comme ça.
1: Na początku po prostu było tak, tak mówi Arthur Ellie, no bo on tam wspomina, trochę bawi się czasem, trochę właśnie tak przeskakuje między tym, co było, a chwilą obecną. No i tak naprawdę moim zdaniem on tam dochodzi do, może nie wniosków, tylko bardziej do pytań o to, jak nasza wizja świata i rzeczywistości jest kształtowana przez to, co czujemy w środku. Moim zdaniem bardzo i Arthur Ellie zapewne się ze mną zgodzi. Tous les matins du monde, czyli wszystkie poranki świata, czyli po prostu każdego ranka, no bo każdego ranka, no właśnie, to też Arthur Ellie.

Tous les matins du monde, każdego ranka, to Arthur Ellie, piosenka o tym, że właściwie każdego ranka mamy nową szansę, że każdy poranek wyznacza nowy początek, każdego ranka wszystko jest piękne, chociaż oczywiście też nie zawsze, natomiast warto jest po prostu zaakceptować siebie, zaakceptować to, że jesteśmy nietrwali, że dotyka nas taka ludzka kruchość. No ale że chwila obecna tak naprawdę jest piękna. I oby tak było, chociaż Lili pewnie by się z tym nie zgodziła, bo Lili nie czuje się piękna. To piosenka Art Deco zatytułowana Lili.

Lili, nie martw się, wszystko mija. To dobre, ale też i to złe. Jakoś to będzie, śpiewa Art Deco w piosence Lili. No i podkreśla też, że lilie kwitną również dla Lili. Co prawda tylko raz, ale za to jak jest pięknie. No taka nam właśnie audycja dzisiaj wychodzi. Trochę o samoakceptacji, trochę o zachwycie nad chwilą. No ale, zmienimy temat, bo czas porozmawiać o smutku, dlaczego nie, o opuszczeniu, o rozstaniu. Sans moi to Sandrine Marin.

Sandrine Marin, artystka z Sherbrooke w Quebecu w Kanadzie. Z Sherbrooke pochodzi też Garou, który 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na takim festiwalu na zakończenie lata, a potem wróci z trasą koncertową do Polski. Ma też wystąpić na French Touchu, ale fakt jest faktem, zniknął ostatnio z plakatów, więc nie jestem pewna. Ale dobrze, dosyć o Garou, skupmy się na Sandrine Marin. Ona do tej pory nagrywała piosenki w języku angielskim. Somewhat to pierwsza piosenka, którą napisała właśnie w języku francuskim. No i co ciekawe, to piosenka o rozstaniu, o końcu związku, ale może też być odczytywana jako piosenka o pewnym, no po prostu zamknięciu pewnego rozdziału życia. Piosenka jest bardzo nostalgiczna, bardzo melancholijna. To jest piosenka o tym momencie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że to koniec. Że już po prostu nie będzie tak, jak było. I to mimo tego, że wszyscy mówią, że jeszcze będzie dobrze i tak dalej, to no nie będzie. I fakt jest faktem, że Sandrine to takie uczucie nieuchronności jakiegoś końca wiąże też z końcem lata i nadejściem jesiennego deszczu. Ale zanim jesienne deszcze, to jeszcze upały mają wrócić do Polski. Jeszcze Elegie w wykonaniu Sandrine Marin. To też oczywiście o złamanym sercu. Je ne

Sandrine Marin, Comezza i Ryan Payne. Piosenka o złamanym sercu, o nieobecności, o tym, że partner odszedł bez słowa wyjaśnienia. I czy to jest tylko moje wrażenie, czy Sandrine Marin brzmi naprawdę bardzo mocno jak Charlotte Cardin? Charlotte Cardin też wystąpi w Polsce 13 sierpnia na festiwalu Bittersweet. Teraz natomiast zanurzymy się w czasie mocno przeszłym, bym rzekła, bo Johnny Hallyday, mimo że nie żyje, to powraca z nową płytą En solitude, dès comme toi, il n'y en a plus.

Des comme toi, y en a plus, czyli takich jak ty już nie ma. Piosenka Johnny'ego Hallyday'a, napisana przez Michela Maloriego w roku 1973. No i ona była pomyślana jako taka próba przywrócenia, właściwie to nie przywrócenia, tylko po prostu zejścia się z Sylwii Vartan. Żeby było ciekawiej, na tej samej płycie zatytułowanej En Solitude znalazła się też piosenka Bye Bye Baby, wykonywana właśnie wspólnie Sylwii Vartan.

Johnny Hallyday i Sylwii Vartan, Bye Bye Baby, piosenka o tym, że czasem lepiej odejść niż cierpieć. No i właśnie to się przytrafiło i Sylwii Vartan, i Johnnemu Hallydayowi, mimo że sentyment mieli do siebie przez całe późniejsze życie. Łączył ich syn, chociaż nie tylko, bo występowali razem również po latach. No i Sylwii Vartan, no chyba była taką pierwszą wielką miłością Johnnego Hallydaya. Takie mam wrażenie. Na płycie wydanej niedawno, zatytułowanej En Solitude, Johnny 73, znajduje się też inna wersja La Musique que j'aime, czyli muzyki, którą kocham. I powiem Państwu szczerze, ogromną przyjemność sprawiło mi ponowne usłyszenie właśnie tej piosenki w wykonaniu, jakby nie było, oryginalnym, bo tę piosenkę napisali Michel Mallory i właśnie Johnny Hallyday. No i właśnie dlatego na koniec tej godziny Toute la musique que j'aime, czyli La musique que j'aime, czyli po prostu muzyka, którą kocham.

0: Jest 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do Polski powracają ekstremalne temperatury. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego. Ekstremalnych temperatur należy się spodziewać jutro na Dolnym Śląsku, na południu województwa lubuskiego i w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Tam od południa obowiązywać będzie alarm najwyższego 3 stopnia. Temperatury sięgną od 33 do 36 stopni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 19 do 22. Z kolei w piątek w ciągu dnia termometry w zachodnio-południowej Polsce pokażą do 34 stopni. Temperatur do 32 należy spodziewać się w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Przedterminowe wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Donalda Tuska. Obecnie dokument jest na etapie opiniowania.
1: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie.
0: Ogłoszenie terminu było możliwe po zakończeniu postępowania sądowego. Wczoraj sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie dotyczące ważności referendum, w którym mieszkańcy odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem kieruje komisarz rządowy Stanisław Kracik. Pożar dwóch tankowców w porcie Damietta w Egipcie. W jeden z nich, należący do amerykańskiego właściciela, miał uderzyć dron. Załogi obu jednostek ewakuowano, nikt nie został poszkodowany. Na razie żadna organizacja ani państwo nie wzięły odpowiedzialności za atak. Służby i władze Egiptu nie przedstawiły dotąd szczegółowych informacji o zdarzeniu. W przyszły piątek, 7 sierpnia, startuje jeden z najgorętszych festiwali tego lata, African Beats. To 3 dni pełne afrykańskich rytmów, magicznych koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Wystąpią tacy artyści jak Fatoumata Diawara, Kasiwa Mutua czy Tammy Crest. Impreza odbędzie się we wsi Kawęczyn pod Warszawą, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
2: African Beats Festival to jest 3-dniowa kraina, do której najlepiej przyjechać, włączyć się i zostać z nami na 3 dni, żeby zintegrować się z ludźmi, żeby zbudować społeczność ludzi otwartych, ludzi tolerancyjnych i ludzi, którzy widzą w drugim człowieku tylko i wyłącznie piękno, bez względu na kolor skóry.
0: Przypomnijmy, festiwal African Beats startuje w piątek, 7 sierpnia we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Jak ja lubię takie fortepianowe zakończenia. Do ostatniej nutki, Demain i Marie Flore. Dzień dobry Państwu ponownie. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bonton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett. Jestem też oczywiście w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Natomiast żeby zostać patronem, to polecam wejść na stronę patronite.pl/radionowyświat. No i tam się zarejestrować, zalogować, ustawić kwotę wsparcia. Najlepiej bezterminowo oczywiście. Nic nie sugeruję, ale tak bym polecała, bo wtedy nie zaskoczy Państwa nagły koniec subskrypcji. No chyba, że karta straci ważność, ale to już jakby jest całkiem inna sprawa. Inna inszość, jak to się mówi. No i potem cieszyć się przywilejami z bycia patronem Radia Nowy Świat. Przede wszystkim to jakieś takie poczucie tworzenia, no dość wyjątkowego bym rzekła, projektu medialnego w Polsce. No a poza tym dostęp do podcastów. Między innymi można słuchać Bontonu, tego archiwalnego. Na przykład, nie mówię, że tylko, bo wszystkiego tak naprawdę mogą Państwo słuchać. No i jeszcze podcasty Ekstra i podcasty Ekstra Plus i koncert życzeń z wideo. No bardzo, bardzo dużo jest korzyści z bycia patronem Radia Nowy Świat. Notabene, czy zapisali się Państwo na Ride Tour de Slezak, bo chyba wczoraj ruszyły zapisy, a miejsca znikają. No ale dobrze. Na X-ie i na Instagramie też mnie zapewne Państwo znajdą. Demain, czyli jutro. To utwór Marie Flore, w którym Marie Flore wyraża no, pewien lęk, czy pewną niepewność przed tym, co to jutro może przynieść. Oczywiście w odniesieniu do jej sytuacji miłosnej, tak bym to nazwała, czy sytuacji romantycznej. Po prostu obawia się tego, że osoba partnerska, z którą pozostaje w związku, mogłaby ją opuścić. W jaki sposób? To już zostawiam Państwu. Amical Féminin to z kolei piosenka, którą nagrała Clémentine, w której ona, no jakby to powiedzieć, cieszy się z takiej solidarności, która zapanowała między kobietami.
1: Intime, depuis longtemps nous sommes liés par une belle amitié du Cap Vert.

amical féminin, czyli przyjazna żeńska, tak bym to przetłumaczyła, bo to piosenka właśnie o solidarności między kobietami. To piosenka, którą nagrała Clémentine, młoda artystka. No i to jest takie właśnie wezwanie do tego, żebyśmy się po prostu między sobą przyjaźniły, żebyśmy się doceniały, a nie oceniały. Do tego, żebyśmy no, były takie wdzięczne sobie nawzajem za to, że istniejemy, żebyśmy wspólnie kochały życie, wspólnie przeżywały po prostu to życie. No i normalnie w świecie żebyśmy po prostu były dla siebie dobre, drogie panie, i to naprawdę polecam. Jeżeli nie mają panie w swoim życiu takiej kobiety, która daje państwu wsparcie, no to bardzo państwu współczuję. Znaczy paniom współczuję, taka jest prawda, bo jednak co kobiece wsparcie, to kobiece wsparcie, i powiem państwu, że no ja mam takie kobiety w swoim życiu i bardzo się cieszę, że je mam, bo faktycznie bardzo to dobrze robi mnie na głowę. No ale dobrze, zostawmy kobiecą solidarność, przejdźmy teraz do tego, co było i co już nie wróci, bo właśnie między innymi o tym śpiewa Vernis Rouge w swojej piosence On ne reviendrait plus jamais.

On ne reviendrait plus jamais, nigdy byśmy już tam nie wrócili. To no, taka dosyć wzruszająca piosenka Vernis Rouge, która ukazała się w kwietniu tego roku. No i opowiada o Libanie, a tak naprawdę to o dzieciństwie Vernis Rouge, która właśnie ten czas spędziła w Libanie, ale musiała go nagle opuścić. No i wiadomo, dzieci oczywiście idealizują to, co widzą, patrzą z innej perspektywy, ale to jest perspektywa czasem nawet lepsza, więc Vernis Rouge w jakiś sposób mimo wszystko tęskni za Libanem, ale właśnie za tym Libanem, który ona pamięta, nie za tym Libanem, który wydarzył się później, być może nawet nie za obecnym Libanem, ale właśnie za tym Libanem jej dzieciństwa, za tym

Andrel. I aż trudno uwierzyć, że ta piosenka jest z roku 2026, bo brzmi na przykład jak piosenka nagrana w latach 50., w latach 60., chyba się państwo ze mną zgodzą. Generalnie teraz właśnie w Bontonie tak trochę pogramy bardziej w starym stylu, ale nie na tyle, żeby prezentować państwu utwór z serialu Allo, Allo. Andrel to artysta z Paryża, który śpiewa dla ludzi, którzy się nie spieszą, dla tych, którzy cenią słowa, które niosą ze sobą ciężar, ale też krągłość, no i smak słów. Śpiewa dla tych, którzy wciąż wierzą w elipsę, w światłocień i w powściągliwość, no i może dlatego tak rzadko go słyszymy, a może dlatego słyszymy go tym

0: wyraźniej. Tak pisze o sobie Andreel. No i ja faktycznie się z tym zgadzam. Jedną jego piosenkę już prezentowałam, ale jest to artysta, w którego piosenki zdecydowanie warto się wsłuchać. Najnormalniej w świecie się w nie wsłuchać. Teraz natomiast zabrzmi piosenka nieco starsza, chociaż w nowej odsłonie. Ton souviens-tu la scène? Czy pamiętasz Sekwanę? Nostalgiczna piosenka z roku 1964, która wykonywana była przez Anne Sylwestre, teraz powraca w wykonaniu zespołu Debout sur les Zincs.
1: T'en souviens-tu la scène?

tą souviens tu la scène, czy pamiętasz? Sekwane z tamtych lat. Utwór w sumie o miłości do rzeki, miłości, która no, nie odpływa jak rzeka. Jest tam o Paryżu, no bo jak Sekwana, no to Paryż, chociaż oczywiście Sekwana nie tylko przez Paryż przepływa, ale umówmy się, jak się myśli Paryż, to się myśli Sekwana, jak się myśli Sekwana, to się myśli Paryż. No ale jak upływa rzeka, tak upływa też czas, więc jest tam też trochę o tęsknocie za tym, co było i za tym, co nie wróci, o tęsknocie za chwilami, które spędziło się na brzegach Sekwany, no bo właśnie Sekwana to taka dusza tego miasta, to też mosty, a mosty w Paryżu, jak państwo wiedzą, są no właściwie niezwykłe. Poza tym rzeka to też historia ludzi, którzy mieszkali w Paryżu, którzy chodzili tymi mostami, którzy chodzili wzdłuż jej rzeki. No, przepiękna piosenka, przypominam, z roku 1964, wykonywana przez Anne Sylwestre, teraz przypomniana przez Debout sur le Zinc. Les Amoureux, czyli Kochankowie, to też piosenka taka, trochę w starym stylu, a wykonuje ją Bertrand Betch.

przechadzają się dwójkami. Les Amoureux, czyli kochankowie, to Bertrand Becz. No i też piosenka w bardzo starym stylu, prawda? Przynajmniej ja miałam takie skojarzenie z no, takim Paryżem lat 60., 50. właściwie. Niesamowite, jak muzyka, nawet nagrana współcześnie, może przywoływać wspomnienia. A ta piosenka to zapowiedź płyty Je vais au silence, czyli Idę w ciszy, która ukaże się 28 września tego roku. No i powiem Państwu szczerze, że chyba powoli zaczynam na nią czekać. No a skoro już weszliśmy na temat kochanków, no to może trochę szaleństwa. Szaleni kochankowie. To utwór w wykonaniu Tamise. No i jest to utwór trochę o strachu przed miłością. O strachu przed miłością, która może nas porwać.

0: Szaleni kochankowie Les Amants Fous i duet Tamise. To piosenka o lęku. No, o lęku z jednej strony przed miłością, która może nas porwać, która może nas zmienić, a z drugiej strony przed taką miłością, w której można tak osiąść i tak właściwie to zasnąć w niej w jakiś sposób. Przed rutyną. Tak naprawdę. Przed rutyną, no bo ta rutyna jest postrzegana tutaj jako zagrożenie, które usypia w cudzysłowie ducha. No a z drugiej strony ta taka miłość namiętna, taka miłość porywcza, taka nagła miłość jest takim trawiącym ogniem, jest pewnym ryzykiem, ryzykiem dla ciała i ryzykiem dla ducha. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że duet Tamise opowiada się właśnie za tym drugim rodzajem miłości, że ta namiętność to jest to, co ten duet mimo wszystko pociąga i bardziej boją się rutyny niż sparzenia się ogniem. Czy prawidłowo? Nie wiem, nie wnikam. No ale skoro już o miłości, to jeszcze par amour, czyli przez miłość albo dla miłości, to utwór wykonywany przez Saint Nicole.
1: M'en voudrais-tu si un jour je partais sans bruit, sans un cri, sans retour?

Jeśli cię opuszczę, to też będzie przez miłość. To Saint Nicole, która, żeby było ciekawiej, ma słuchaczy oczywiście w Paryżu, w Montrealu i w Lyonie, ale też w Warszawie. Może nie ma ich jakoś strasznie wielu, ale mimo wszystko jest to dość ciekawe, prawda, że między miastami takimi no, bardzo frankofońskimi, no bo czy Paryż, czy Montreal to są miasta, jakby nie było frankofońskie, występuje też Warszawa. No ale Warszawa, jakby nie było, też jest bardzo frankofońska. Saint Nicole, dziewczyna o bardzo delikatnym głosie, ale ona, jak twierdzi, nie uważa tego za słabość, tę właśnie swoją delikatność, tylko właśnie za siłę. Za siłę, która według niej może zmienić świat. Na ile to prawda? Nie wiem. Natomiast fakt jest faktem, że piosenka Par Amour bardzo przypadła mi do gustu. Też jest taka trochę w starym stylu. Taka trochę kołysząca, trochę taki walczyk, takie mam wrażenie. Natomiast jest bardzo, bardzo sympatyczna dla ucha. Un cinématoscope to z kolei propozycja Maolt, o której opowiem Państwu może po tej piosence.

0: En Cinémascope z płyty Devenu to Malt, w której to piosence Malt odrzuca taką straszną powierzchowność, którą można znaleźć w mediach społecznościowych i twierdzi, że w dzisiejszych czasach życie składa się tylko z selfie, ze storików, no i z lajków, które zyskujemy na ekranie, a ona wolałaby, żebyśmy żyli no właśnie bez tego wszystkiego. Jeszcze jeden utwór z płyty Devenir Nous. Pinta Vie.
1: Pinta sua vida com as cores da alegria.

Quinta Vito Malt. No ona właśnie taką muzykę nagrywa, taką wyraźnie inspirowaną starszymi kompozycjami. Te teksty też nasuwają skojarzenia z piosenkami bardzo znanymi. Ta poprzednią, Cinemascope, zaczynała się od słów sous-aucun prétexte, czyli takie nawiązanie do Comment te dire adieu. No w każdym razie bardzo jest to ciekawa artystka. Muszę się jeszcze jej przysłuchać. Natomiast już prawie na koniec bontonu, oczywiście kartka z kalendarza, bo dziś obchodzi osoba, która właściwie większość życia spędziła jako menadżer swojej znanej siostry. O kim mowa? O Bruno Gigliottim, znanym jako Orlando. I był oczywiście bratem Dalidy, ale zanim został jej menadżerem, to też nagrywał piosenki.

Bruno Gigliotti, a właściwie to Bruno Gigliotti, który urodził się w Kairze w roku 1936, oczywiście 29 lipca. No i zaczynał swoją karierę jako aktor. Zresztą Orlando to nie jedyny jego pseudonim, bo pod tym pseudonimem ukrywał się już w późniejszych, no w sensie ukrywał się, taki pseudonim przyjął w późniejszych latach, natomiast nagrywał również pod pseudonimem Bruno Mori i pod tym pseudonimem wystąpił w dwóch filmach. To było jeszcze w Egipcie, no bo zaczynał swoją karierę jako aktor. A na początku lat 60. przerzucił się właśnie na muzykę. Nagrał między innymi piosenkę Mon Amour Disparu, którą słyszeli Państwo przed chwilą. To oczywiście jest francuska wersja Runaway zespołu Del Shannon. No ale to nie jedyna piosenka, nie jedyna adaptacja francuska bardzo znanej piosenki, bo co Państwo powiedzą na Dernier Baiser, czyli Sealed with a Kiss.

Orlando i Dernie Bezé. Orlando, jak już mówiłam, w latach 60. zajął się śpiewaniem. Natomiast w roku 1965, aż do śmierci Dalidy w roku 1987, stwierdził, że ważniejsze dla niego będzie pomaganie siostrze w jej karierze. Był znany jako grand frère du showbiz, czyli starszy brat showbiznesu. Był jej impresario, był dyrektorem artystycznym Dalidy. No ale nie można zapomnieć, że właśnie na początku lat 60. na przykład wyruszył w tournée z Jacques'em Brelem, Eddie Mitchellem i Les Chaussettes Noires. Także Orlando też ma swoje miejsce w historii muzyki francuskiej. Zapisał się w niej również swoim głosem. Na koniec dzisiejszego bontonu Si tu m'aimes autant que ça, czyli jeżeli kochasz mnie aż tak bardzo. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Jednocześnie negatywnie zaopiniowała wniosek o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia immunitetu podejmie Sejm. Prokuratura Europejska chce postawić Królowi zarzuty w śledztwie dotyczącym podejrzeń korupcji, płatnej protekcji oraz nieprawidłowości przy wielomilionowych inwestycjach realizowanych przez tramwaje śląskie. Polscy strażacy od soboty dołączą do międzynarodowej akcji wspierającej europejskie regiony, które zmagają się z rozległymi pożarami. Wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA. Z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wynika, że od początku roku we Francji i w Hiszpanii spłonęło łącznie około 300 tysięcy hektarów. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Zastąpiła na tym stanowisku Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca w zeszły czwartek.
1: Ja od dziś całą swoją wiedzę, doświadczenie, energię, zaangażowanie chciałam poświęcić temu, aby Urząd Rzecznika był jak najbliżej ludzi. Aby pomiędzy tą konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, którą każdego dnia składa obywatelom państwo, nie powstawała przepaść.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś w Sejmie ślubowanie. W ramach sprzeciwu przed przysięgą posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę. Władze Kuby zdecydowały o poszerzeniu zakresu działalności, którą mogą prowadzić prywatne firmy. Jak poinformowały media, przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowych branż, takich jak apteki, infrastruktura portowa czy odnawialne źródła energii. To element szerszych reform, których celem jest zwiększenie udziału sektora prywatnego w gospodarce pogrążonej w kryzysie. Kubański rząd podkreśla jednak, że najważniejsze obszary pozostaną pod kontrolą państwa. Obecnie na Kubie działa już ponad 15 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Od momentu dopuszczenia prywatnej działalności w 2021 roku ich znaczenie systematycznie rośnie. Na koniec sport. Dwa polskie kluby walczą dziś w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Horror w meczu Lecha Poznań z duńskim Aarhus. Poprzedni mecz Poznaniacy wygrali na wyjeździe wysoko aż 1-4 i wydawać by się mogło, że sprawa awansu jest już załatwiona, ale nic bardziej mylnego. Duńczycy wygrali mecz 0-3 i potrzebna jest teraz dogrywka. Górnik Zabrze remisuje z tureckim Fenerbahçe 1-1. Poprzedni mecz na wyjeździe przegrał 1-0. Przed nami druga połowa meczu, aby grać w Lidze Mistrzów Górnik musi strzelić jeszcze dwie bramki. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. I znowu mając wybór pomiędzy tym, żeby zacząć od piosenki, a zacząć od słowa, no wybrałem ten pierwszy wariant. Pomyślałem sobie, że jeżeli usłyszycie, że jest po włosku, no i jest jakoś tak uczuciowo, no to że zrozumiecie, że to jest moja audycja. Tak więc potwierdzam, słowo daję Jarosław Mikołajewski. Dobry wieczór. Dziś możecie usłyszeć za moimi plecami gdzieś tam cykady, tę ambientację niezwykłą, dlatego że jestem teraz w tym momencie w Toskanii nad morzem, wśród cykad rzeczywiście, które nie opuszczają mnie do późnych godzin. I, o, teraz możecie nawet usłyszeć syczki, czyli ten gatunek słów, który tak się nazywa i wydaje takie dźwięki trochę elektroniczne. No, myślę, że to jakoś urozmaici naszą audycję. Jeżeli ona wymaga urozmaicenia, bo może nie wymaga. Tak więc wysłuchaliście Gai Gentile. Są dwie Gaje, które mają związki z Brazylią. Za chwileczkę usłyszycie drugą, Gaję, która nie podpisuje się nazwiskiem, tylko podpisuje się imieniem Gaja. A pierwsza Gaja Gentile zaśpiewała Due Vite, czyli przebój Marco Mengoniego. No i solowe, jakoś mi się wydało wdzięczne. To jest tak w ogóle, że ja sobie chodzę z dwoma notesami w kieszeni. Jeden ma na okładce Romea i Julię, właściwie Julię i Romea. Drugi jest takim czarnym, literackim, powiedzmy, notesem. No i zapisuję tam różne rzeczy, które widzę i słyszę. I wśród rzeczy, które dostrzegam, są również piosenki. I niektóre mi się podobają, więc je natychmiast zapisuję i potem wam puszczam. Także jak widzicie, kryteria są płynne bardzo. Mogę nie usłyszeć tych najwłaściwszych, ale przecież mam w sobie zasób piosenek, którymi pragnę uzupełnić zestaw naszego spotkania. Tak więc po Due Vite puszczę wam Gaję, kolejną, inną Gaję. Powtarzam, pierwsza to była Gaja Gentile z piosenką Due Vite, piosenką Marco Mengoniego. A za chwileczkę po moich słowach będzie Gaja Bossa Nostra. Ale Bossa Nostra, czyli parafraza bossanowy. I rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna bossanowa. Gaja, jak powiedziałem, jest w połowie Brazylijką i ma obywatelstwo brazylijskie. No, ale jest włoską piosenkarką. O, słuchajcie, pewnie psy. Ale ja celowo niczego nie chronię się w żadnym dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, żeby było słychać to, co, no, co słychać wokół mnie po prostu, naturę. Mamy dużo do pogadania dzisiaj, ale nie wiem, czy dobrze robię, że tak dużo gadam, bo może powinienem dużo puszczać piosenek. Za chwileczkę się z tego wytłumaczę i powiem, jaki jest program dzisiejszej audycji. Tymczasem Gaja Bossa Nostra. Rafał Lewandowski, dzisiejszy realizator, za chwileczkę nam ją puści. Rafale, bardzo cię o to proszę.

No, jeden pomysł na dzisiejszą audycję był taki, żeby zrobić szybki przegląd nowości, tych, które mi się najbardziej podobają. No i ale to byłby łatwy pomysł i muszę sobie troszkę utrudnić. No właśnie, czym można sobie utrudnić? No mową, tak? Tym, że się mówi, tym, że się coś mądrego może powie, ale raczej tym, że się cokolwiek powie, a u słuchaczy wytworzy się w ich mądrość i ta mądrość, która się wytworzy, będzie absolutnie ich zasługą, a żadną zasługą tego, który coś powiedział. Ja tylko podrzucam drewienko, a płomień płonie sam. I tak bym chciał dzisiaj robić. Ale też mam kilka takich komunikatów właściwie do przekazania, też takich informacji lekturowych o tym, co przeczytałem. Też mam taką informację o pewnym podcaście, któremu chciałbym wyświadczyć przysługę i wam, wszystkim słuchającym, chciałbym przysługę wyświadczyć tym, że wam powiem o tym podcaście. Tak czy inaczej, teraz jeszcze na razie Angelina Mango i Marco Mengoni z piosenką Canto d'Amore. No to jest taka piosenka, która jest chyba teraz najbardziej porywająca. Może nie, może współzawodniczy z następną piosenką, którą słyszymy, a tę piosenkę następną będzie śpiewała Madame. I będzie miała tytuł Mama non mama, czyli kocha mnie, nie kocha mnie. Kocha, nie kocha. Ale wcześniej Angelina Mango i Marco Mengoni, Canto d'Amore. Bardzo proszę, Rafał.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kusi mnie zawsze, żeby tłumaczyć słowa piosenki, a z drugiej strony odrzucam ten wariant. Ja pamiętam, że kiedy było transmitowane Sanremo w czasach PRL-owskich, to zawsze był speaker. I pamiętam, że kiedy śpiewano

Wyłowiłem jedno w jednym łóżku daleko od siebie. O, tak wyłowiłem, a z tego ostatniego utworu drży ziemia, nie drżyj ty. Ładne, prawda? No, jakieś takie rzucone, jak taka plama słoneczna, no, może trochę złowroga też, może słoneczno-czarna. Czarne słońce, jest coś takiego, jest takie pojęcie. Czarne słońce to tytuł książki Andrejka Milleriego o Caravaggio. No dobrze, teraz następna piosenka, Madame. Madame, która jest znakomitą piosenkarką, odkryciem ostatnich lat, i ta jej piosenka Mama non mama, czyli kocha mnie, nie kocha mnie. Kocha, nie kocha, pewnie bym przetłumaczył, gdybym miał to przetłumaczyć komercyjnie. Ale jak staram się dosłownie, mnie kocha, nie, mnie kocha, mnie nie kocha. I no, jest to fenomenalna artystka. Piosenka jest bardzo piękna, jak myślę. A Madame coś się stało, to znaczy coś się z nią stało, dlatego że ona była taką piosenkarką zakrytej twarzy. Ja naprawdę nie wiedziałem, jak ona wygląda. Nie rozpoznałbym jej na pewno na ulicy. Miała zawsze głowę pochyloną. Była taka. Nie wiem, ja użyłbym słowa alternatywa, tak? To znaczy widać było, że taka przestrzeń sceny w tradycyjnym tego słowa rozumieniu bardzo, bardzo jej nie odpowiada. Próbuje ją zakryć taką swoją osobowością. No i teraz patrzę i śpiewa dziewczyna z odsłoniętą twarzą. Widzę jej twarz po prostu, nie wstydzi się siebie. No, pewnie się oswoiła z tą sceną, nie stała się przez to bardzo komercyjna, tylko uczestniczy w komercji, ale na swoich zasadach. Madame, mama non mama, kocha, nie kocha. Rafale, do dzieła.

Złote zdanie z tej piosenki to jest: zgaduję, kocha, nie kocha, dopóki nie kocha. Bardzo piękne. Faccio mamma non mamma finché non mamma finché non miała. No i tak. Ładnie powiedziane, ładnie zrobione. Chyba zaraz wszystko polega na tym, że wszyscy się rozumiemy, mniej więcej mamy tę samą wiedzę, te same intuicje, tylko musimy ładnie nazywać i jesteśmy w stanie innych ludzi zaskoczyć nie treścią, tak bardzo,

ile innym sposobem nazwania. Tak? Nazwania albo wycofania się z tego nazwania. Dobrze, teraz będzie taka piosenka, w której nie będę musiał łowić słowa, bo będzie piosenką po polsku, ale to za chwileczkę o tym. Natomiast teraz chcę powiedzieć tak, że no, chcę zareklamować ten podcast. Ja tutaj jestem nad morzem. Jestem z moją wnuczką i z mamą tej mojej wnuczki, czyli z moją córką, Marysią. Marysia jest postacią publiczną, jest Marią Mikołajewską z TVN24 z Polski i Świata i ma podcast razem z Karoliną Bałc, przyjaciółką, koleżanką z redakcji. Ma podcast, jak mi napisała Marysia, parentingowy, czyli rodzicielski, parentingowy w TVN24+. I nie reklamowałbym tego, nie nagłaśniałbym tego, gdyby nie to, że jest to podcast poświęcony dzieciom i macierzyństwie, czyli wczesnemu okresowi wychowywania dzieci z punktu widzenia dziecięcego oraz z punktu widzenia matki. I to jest program, który bardzo pomaga matkom. I na przykład ma takie też odważne tematy, jak na przykład seks w okresie poporodowym na przykład. Ale najnowszy odcinek jest o bezpieczeństwie dzieci na rowerze i nie tylko. I gościnią tego podcastu jest młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, funkcjonariuszka policji. No i są tam rozmowy o prawdziwym macierzyństwie z Olą Żebrowską, czyli z macierzyństwem takim, jakim jest, czyli Ola Żebrowska, czyli znana jest pewnie powszechnie dość. I jest rozmowa z dermatolożką dziecięcą. No więc są takie rozmowy, które pomagają po prostu przetrwać ten okres i pomagają pomóc dzieciom. I bardzo do tego zachęcam. I chciałbym teraz puścić wam piosenkę, którą odkryłem dla siebie, bo tak sobie słuchając, puszczając sobie różne rzeczy, odkryłem po prostu Irenę Jarocką w repertuarze, o której jej nie podejrzewałem. W repertuarze bardzo, bardzo, bardzo poważnym. Wyobraźcie sobie, że ona zaśpiewała Nie zostawiaj mnie, czyli Mendiki Typa, Jacques'a Brela, w tłumaczeniu Adama Kretschmara. Adam Kretschmar to jest zresztą postać, o której trzeba porozmawiać, to znaczy Balmatykiem między innymi, który on też reżyserował chyba, czy ustawiał kwestie, czy opracowywał redakcyjnie. Pamiętam, że też był autorem takiego cuda teatralnego w Teatrze Ateneum, poświęconego kulturze woodstockowej. No i tam pamiętam to jego zawołanie, łączmy się w strączki, które ze mną pozostało i co jakiś czas tam mówię, łączmy się w strączki, tak? Jak mamy coś robić i mamy na przykład jakąś ideę, żeby, nie wiem co, obalić Juliusza Cezara na przykład, to wołam, łączmy się w strączki. A to jest Adama Kretschmara właśnie. No dobrze. Irena Jarocka, którą kojarzę zawsze z takimi piosenkami lekkimi i nie za bardzo angażującymi, bardzo mnie zaskoczyła, śpiewając Nie zostawiaj mnie, czyli piosenkę słynną Jacques'a Brela. Posłuchajmy.

Nie zostawiaj mnie. Ja nie płaczę. Spójrz, będę cicha już, jak najcichszy sen. Proszę, niechaj trwa z tobą dzień i noc, twój niewielki cień. A to będę ja, tylko powiedz, że nie. Nie trzeba, nie wiem, za dużo chcę. Tak, przepraszam cię, nie zostawiaj mnie.

Tak, wam mówiłem już, że tutaj sobie czytamy Szekspira przez cały miesiąc i czytamy sobie na głos i ludzie się dziwują, co to za język i co to za literatura. Czasami musimy to tłumaczyć. No i szczególnie przygwoździł nas Juliusz Cezar z tymi swoimi wszystkimi komplikacjami. Naprawdę radzę wam po prostu poczytać Juliusza Cezara, nie liczyć na wystawienie, chyba że się zdarzy dobre wystawienie, tylko po prostu przeczytać tekst. Ja wam przeczytam dwa fragmenty. Wtedy, kiedy Brutus mówi o tym, jak Juliusz Cezar pragnie władzy. Pragnie korony? Pytanie, jak tron odmieni w nim naturę. Żmije lęgną się w blasku słońca. Właśnie wtedy trzeba uważać na każdy krok. Zatem korona? Ależ tak go uzbroimy w kły jadowite, które mu posłużą, gdy tylko zechce, do najgorszych celów. Potędze blisko do zbrodni, gdy nie zna litości. Cezar, szczerze mówiąc, nie znam wypadku, aby poszedł chociaż raz za głosem serca, a nie kalkulacji. Znana to sprawa, że pozór skromności służy ambicji za drabinę. Uwaga, to jest piękne, to jest ważne. Służy ambicji za drabinę. Człowiek, który się po niej wspina na sam szczyt, zna jej pożytki. Lecz gdy jest u celu, z głową w obłokach, pogardza szczeblami, którym zawdzięcza swoje wyniesienie. Z Cezarem właśnie tak się może zdarzyć. Trzeba więc temu zapobiec, to mówi Brutus, który jest dla Anglików w związku z tym osobą poważną, ponieważ jest szlachetnym spiskowcem. A Cezar nieco dalej mówi coś takiego. Ja jestem jak gwiazda północna, która w stałości niewzruszonej nie ma na firmamencie żadnej konkurentki. Niebo usiane jest milionem iskier, każda się jarzy, ogniście iskrzy, lecz tylko jedna z nich trwa nieruchoma. Tak i na ziemi pełno na niej ludzi, istot rozumnych, chociaż z krwi i ciała, lecz ja w tej całej rzeszy widzę tylko jednego, który umie nieugięcie, nieporuszenie trwać na stanowisku niegdyś zajętym. I to ja nim jestem. Ono właśnie. Tak to się dzieje z dyktatorami, z tyranami. Po prostu. Tylko potem problem, jak ich obalić. Ja myślę, że trzeba zespołu dobrych prawników, którzy powiedzą po prostu społeczeństwu. Oczywiście nie tyranobójstwo, odrzucamy tę metodę, ale w jaki sposób demokratycznymi metodami odwołać tyrana. To jest moim zdaniem zadanie na dzisiaj szalenie ważne. No dobrze, posłuchajmy teraz Bruno Martino. To taki autor, piosenkarz, którego nie puszczaliśmy jeszcze. On zdominował właściwie scenę włoską początków lat 60. Bruno Martino. Piękny głos. Jeżeli przymkniecie oczy, to usłyszycie taki klub jazzowy. I w tym klubie jazzowym Bruno Martino. Posłuchamy go w bardzo takiej prowokacyjnie brzmiącej piosence Odio l'estate. Nienawidzę lata. Nienawidzi lata. Ale potem się dowiemy dlaczego. To znaczy spróbujcie zrozumieć, kto zna włoski albo kto nie zna włoskiego, ale ma jakieś tam systemy, żeby poznać to, to niechaj słucha, a ja może wyciągnę znowu z tego jakąś złotą frazę. Bruno Martino, Odio l'estate. Posłuchajcie.

0: D'accordo, un Bruno Martino odia l'estate, però ci sono tante altre cose che Bruno Martino ama: fare belle canzoni. Bruno Martino, fra l'altro, ha composto Cosa hai trovato in lui, Sabato sera.
1: A no, mieliśmy taki kontekst też telewizji włoskiej tamtego czasu. To piękna piosenka, prawda? No, to złote zdanie mogłoby brzmieć, gdybym je zapamiętał dosłownie, to mogłoby brzmieć: nienawidzę tego lata, ponieważ to słońce, które kiedyś tak piękny malowały krajobraz, teraz tylko nas pali. No właśnie, bo to jest o miłości, która minęła i bez której wszystko, co jest piękne, obiektywnie, no przestaje być piękne, subiektywnie, po prostu. No tak jest. Nienawidzę lata. Ja bardzo kocham lato Vivaldiego, na przykład. Tak? I w przetworzeniach również. Dobrze. Posłuchajmy teraz piosenki innej, ale w bardzo w tym stylu, bo chciałbym przez moment zatrzymać się właśnie w tej poetyce tamtych lat. Piosenkę, którą raz puszczałem, ale moim zdaniem została niedosłyszana do końca. Jest arcydziełem. Śpiewa Franco Califano. No, człowiek, który trafił dwa razy do więzienia. Właściwie raz był oskarżony, drugi raz trafił do więzienia na sporo miesięcy, całkiem, prawie chyba na 2 lata. Ale potem został oczyszczony z zarzutu. Taki mocny mężczyzna. Chciałoby się rzec, męski mężczyzna. Ale co to jest męski mężczyzna? Nie wiadomo. Więc nie powiedzmy męski mężczyzna, tylko powiedzmy, że taki no, archetypiczny, czy też stereotypowy mężczyzna lat 60. Franco Califano, który śpiewa też piosenkę w tym stylu. Tutto il resto è noia. I ta piosenka brzmi bardzo pięknie, ona jest oparta na kontraście. On śpiewa sobie na przykład, że ach, cudownie, udało mi się cię poderwać, tak? No idziemy, spotykamy się, patrzymy na siebie, dici le cose giuste al tempo giusto, czyli udaje ci się powiedzieć, użyć właściwych słów we właściwym kontekście, we właściwym czasie, czyli ze wszystkim trafiasz, a potem nagle pada. No dobra, ale jak się to skończy, to cała reszta to nuda, nuda, nuda, nuda. Krótko mówiąc, chodzi o to, że związek jest bardzo piękny, dopóki ma się coś do powiedzenia i coś do przeżycia, ale jak to minie, to cała reszta to jest nuda. Tak śpiewa Franco Califano. Jest wykonanie tej piosenki wspólne z Ornellą Vanoni. Jest bardzo przejmujące, ale będziemy chcieli ją jakoś odnaleźć, to wykonanie. Tymczasem posłuchajmy, jak śpiewa to sam Franco Califano o tym głosie mężczyzny po przejściach. Franco Califano, tutto il resto è noia, czyli cała reszta to nuda. Posłuchajmy.

Dobra, złote zdanie brzmi dość potwornie. Otóż pierwszego wieczoru musisz udowodnić, że jako jedyny na świecie potrafisz się kochać. No dobra, ale to mija. I cała reszta to nuda. Nuda, nuda, nuda. Noja, noja, noja. On tam powtarza, nie powiedziałem, nie przesłyszeliście się, nie powiedziałem, że to cała reszta to joya, czyli cała reszta to radość. Nie, tylko cała reszta to noja, czyli nuda. Joya, noja. We włoskim to się rymuje. U nas się rymuje mniej. Czyli w ogóle, tak naprawdę. No dobrze. Chcę powiedzieć, że we wtorek i środę najbliższe, czyli 4 i 5 sierpnia, Krystyna Janda, Grzegorz Warchu, Olgierd Łukaszewicz, Dorota Landowska i Emilia Krakowska w Teatrze Polonia grają moją, ale jej zasłużonych, mój spektakl. I grają po prostu, słuchajcie, tak pięknie. To jest mistrzostwo świata. Każda rola jest po prostu, chciałbym powiedzieć, wykuta w brązie, ale to okazałbym się zgredem wtedy tak naprawdę. Teraz role się raczej lepi z plasteliny, tak? Żeby zachowało ciepło dłoni, która ją lepiła. No dobrze, czyli 4-5 sierpnia, czyli najbliższy wtorek i środa, ale ja zasłużonych w Polonii, a 17 i 18 sierpnia, no ten niebywały zupełnie Jan Peszek w innym moim dramacie Sztuka Wywiadu. Jan Peszek, Małgorzata Zajączkowska i Maria Seweryn. Wybierzcie się do teatru. Zapraszam, chociaż nie mogę wam kupić biletu, no bo to ja mam mieć pieniądze z tych biletów, a nie wy. Po prostu. No. Nie wiem, no tak jest świat zrobiony i nic na to nie poradzę. Dobrze, żeby wyjść z tej problematyki finansowej oraz z tego unurzania w nudę, o której śpiewał Franco Califano, przejdźmy do piosenki bardzo takiej uczuciowo wzniosłej, Tiziano Ferro, Perdono, czyli piosenka z zupełnie innej parafii. Tiziano Ferro, czyli współczesny nam, bardzo wrażliwy, piosenkarz o potężnym głosie. Tiziano Ferro, Perdono, piosenka, którą bardzo lubię. Posłuchajcie.

Tiziano Ferro śpiewał Rosa zamiast Roza, nie dlatego, że w latynie, z której pochodzi, tak się mówi, tak się wypowiada S między samogłoskami, tylko dlatego, że śpiewał po hiszpańsku. To taka niespodzianka, nie będę się upierał, że zamierzona, którą wam zrobiłem. Piosenka nazywa się Perdono, czyli przebaczenie, albo wybaczam, nie wiem. Tak czy inaczej, nie znam hiszpańskiego, więc nie wyciągnę żadnej złotej frazy, tylko jedną, Ti regalo una rosa, czyli podaruję ci różę. No, bardzo też piękne zdanie, niekoniecznie cytowalne, ale wiąże się z pewną obietnicą, która jeżeli się spełni, to wywołuje radość. Bardzo mi się podoba. Pytają mnie tutaj czasami, ludzie dzwonią do mnie, co ja sądzę o tym, że Morawiecki wyszedł z PiS-u. Wiecie co? Ja sądzę, że to wszystko jest jakaś ustawka straszna. Po prostu nie wierzę, Tak? Wiem tylko jedno, że jeżeli oni dojdą do władzy, czyli strona powiedzmy PiS-owska, to po prostu będziemy skończeni. Zapanuje mściwość, zło. Boję się tego, nie chciałbym. Oni po prostu robią wszystko, stają na głowie tylko, żeby wygrać te wybory, stąd te wszystkie rozłamy, Morawiecki, Kaczyński i tak dalej. Moim zdaniem myśmy powinni, czyli ta nasza strona, powiedzmy demokratyczna, demokratyczna, wolnościowa, europejska, powinniśmy tyle samo w to wkładać wysiłku, żeby się zjednoczyć po prostu. Nie żeby dokonywać rozłamu, tylko żeby się zjednoczyć. Więc ja bym bardzo prosił, żeby PSL sobie pomyślał, czy na pewno trzeba się upierać przy tym, żeby nie akceptować na przykład związków jednopłciowych. Czy przypadkiem, występując przeciwko temu, nie krzywdzicie własnych dzieci? Albo siebie samych wzajemnie po prostu. Bo to są również wasze historie. I o tym wszyscy dobrze wiedzą, doskonale wiedzą. Tylko musicie się uwolnić od tego poczucia, że jeżeli jesteście, głosicie coś, czy zagłosujecie za czymś, czego nie głosi Kościół, albo co potępia Kościół, to pójdziecie do piekła. Nie, nie pójdziecie do piekła. Piekła nie ma, ogłaszam powszechnie. Piekła nie ma. Powiedział mi o tym ojciec Hryniewicz, najwybitniejszy polski teolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mówił mi, że jeżeli Pan Bóg ma jedną szansę, jedno światełko, której może się chwycić, żeby uratować, ocalić grzesznika, to skorzysta z tego. No i nie martwcie się, naprawdę. Bądźcie dobrzy po prostu. Na przykład wy. A ciebie, Adamie Zandbergu, proszę, żebyś po prostu spasował odrobinkę z miłością własną, dobrze? Bardzo cię proszę. I po prostu, jeżeli jesteś na lewicy, to bądź lewicowy po prostu, a nie instytucjonalnie nieprzejednany. Naprawdę musimy zrobić wszystko. Wszyscy, którzy uważamy, że świat powinien iść ku lepszemu, ku większej wolności, powinniśmy po prostu się zjednoczyć i zapewnić sobie jak największe zwycięstwo. Naprawdę wyobraźcie sobie Polskę po tym, jak wygra PiS. Tak? Wyobraźcie sobie triumfalny powrót Ziobry z bramą triumfalną. Jezus Maria. No dobrze. Posłuchajmy teraz następnej piosenki. I ja nie pamiętam już nawet, jaka to była piosenka. Chyba? Tak, Fili delle Stelle. Alan Sorrenti. No to wielki przebój końca lat 70. Bardzo proszę. Fili delle Stelle, czyli my jesteśmy dziećmi gwiazd. Proszę bardzo. Rafale, puść tę piosenkę.

0: Zapomniałem, że miałem wam przeczytać fragmenty swojej mitologii i porozmawiać o Homerze, więc umówmy się, że następnym razem to zrobię, już w Warszawie. Natomiast teraz chciałbym o tego Homera. Posłuchajcie, ta Odyseja to naprawdę jest sprawa powszechna bardzo. Otóż kiedy pomyślimy sobie o Odysei, czyli o tej książce, która mówi, o tej pieśni, która mówi o powrocie człowieka do domu, po wojnie po prostu, to jest to historia, która dotyczy każdej wędrówki, każdego powrotu, każdej wyprawy. Wszyscy jesteśmy Ulissesami. W poezji włoskiej mnóstwo jest Ulissesów, którzy znaczą różne rzeczy. Na przykład Ulisses w wierszu Pawezego, czyli Odyseusz w wierszu Pawezego, Ulisses. To jest stary człowiek, który siedzi w oknie i patrzy na swojego syna, który wychodzi co wieczór i myśli sobie, po diabła on łazi, ja znam wszystkie drogi na świecie i żadna nie jest warta tego, żeby po nich chodzić, żeby poznawać świat. No taki jest ten Odyseusz. Odyseusz Umberto Saby to jest Odyseusz, który kocha wielką jedną wyprawę i chciałby pod koniec życia po prostu wybrać się poza horyzont, dlatego że tam ma wielką obietnicę tajemnicy. W końcu próbuje rozwiązać wszystkie więzy. U Dantego, no mój, to już mamy za mało czasu, żeby się tym zająć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i wracam do Warszawy. Widzimy się w Warszawie niedługo, czyli już za tydzień. Chciałem jeszcze was zaprosić do studia. Do studia, bo jest spotkanie autorskie ze mną, z moją książką Messyna. No ale to musicie patrzeć może na ogłoszenia. To wszystko na dzisiaj. Rafale, dziękuję. Rafał Lewandowski był dzisiaj naszym realizatorem. Do zobaczenia. Dobranoc. Cykady ucichły.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do Polski powracają ekstremalne temperatury. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego. Ekstremalnych temperatur należy się spodziewać jutro na Dolnym Śląsku, na południu województwa lubuskiego i w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Tam od południa obowiązywać będzie alarm najwyższego, trzeciego stopnia. Temperatury sięgną od 33 do 36 stopni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 19 do 22. Z kolei w piątek w ciągu dnia termometry w zachodnio-południowej Polsce pokażą do 34 stopni. Temperatur do 32 należy spodziewać się w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Gorąco jest także na południu Europy. We Włoszech w wielu miastach temperatura przekroczy jutro 40 stopni, zarówno na północy kraju, jak i na południu. Według prognoz upały potrwają co najmniej kilkanaście dni. Ich szczyt zapowiadany jest na pierwszy weekend sierpnia. Na Węgrzech tamtejszy rząd ogłosił stan alarmowy w związku z poważnymi niedoborami wody, które dotykają 3/4 terytorium kraju. W Niemczech jutro temperatury miejscami mogą sięgnąć 39 stopni. W kolejnych dniach poziom wody w Dolinie Środkowego Renu może spaść do najniższego poziomu w historii. Wraz z ekstremalnymi temperaturami i brakiem opadów rośnie ryzyko pożarów. Wysokie jest m.in. w Badenii i Wirtembergi w okolicach Fryburga. W Grecji w gaszeniu pożarów zginęło 3 strażaków, 2 na Krecie, 1 na południu Peloponezu. Żywioł na Krecie wymusił ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Galini. Tamtejsze służby meteorologiczne ostrzegły, że jutro poważne ryzyko wybuchu pożarów będzie obowiązywać w regionie Wielkich Aten, na wyspie Eubea, wschodnim Peloponezie, na Cykladach oraz na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego, Chios, Ikari, Lesbos i Samos. Spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii oraz Polski można zobaczyć podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W programie również powrót do źródeł. Do pamięci o założycielu Teatru Szekspirowskiego i pierwszym dyrektorze, profesorze Jerzym Limonie, mówi obecna dyrektorka Agata Grenda.
1: zapraszamy serdecznie. Jest niesamowitym czarnym gmachem na zewnątrz, antracytowym, a w środku bardzo jasnym. I teatr istnieje od 2014, ale festiwal od 30 lat przypomina nam o tej idei twórczego szaleństwa. Profesor sam mówił o furor divinus, który mu towarzyszył, o twórczym szale, bo naprawdę tylko człowiek trochę niespełna rozumu jest w stanie nie bać się tego, żeby w centrum miasta odbudować teatr, który kiedyś w mieście w XVII wieku istniał. I stąd ta pochwała szaleństwa. Cały festiwal dedykujemy w tym roku profesorowi.
3: Pochwała szaleństwa to hasło tegorocznego festiwalu szekspirowskiego, który jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat. Na koniec sport. Nie będzie polskich klubów w Lidze Mistrzów. Lech Poznań został wyeliminowany przez duński Orhus po rzutach karnych. W meczu po dogrywce był wynik taki jak w Danii, 1-4. Górnik Zabrze jedynie zremisował z tureckim Fenerbahçe 1-1. Poprzedni mecz przegrał 0-1. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 8 minut po godzinie 22, a dzisiaj powracamy do naszych kolejnych dwóch części sagi Epic the Musical, czyli takiej musicalowej interpretacji Odysei Homera. Ale na początku samym wybrzmiał nam utwór z musicalu, z filmu Once, takiego niskobudżetowego irlandzkiego musicalu sprzed lat, który podbił świat i zaskakująco zdobył Oscara za najlepszą piosenkę, za Falling Slowly, a jednym z autorów, jednym z aktorów, którzy się pojawiają w filmie i który nam przed chwilą zaśpiewał, właśnie jest, niestety już był, Glenn Hansard, który zmarł dzisiaj rano w wypadku motocyklowym w wieku 56 lat, więc dedykuję mu tę przepiękną piosenkę, zresztą wymownie zatytułowaną Leave. Mam nadzieję, że będzie mu po drugiej stronie równie dobrze. A przed nami Epic, a przed Epic proponuję nagranie pochodzące ze spektaklu dyplomowego sprzed kilku lat, Olimp, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka w Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest to również musicalowa interpretacja Odysei. Niestety mamy tylko dwa nagrania. Tydzień temu w opowieści pojawił się Ajol, władca wiatrów, więc wybrzmi nam pieśń Ajola. Pojawi się jeszcze pieśń Skelly, ale to za chwilę. To właśnie ze spektaklu Olimp. Tymczasem po pieśni Ajola w języku polskim wkraczamy do świata podziemi już w języku angielskim. The Underworld saga nam się rozpocznie.

Oh, jeez. That voice. It can't be.

Można oczywiście się jak zwykle odzywać kacper.siedlecki@nowyświat.online, również na Facebooku, w grupie zamkniętej dla patronów, na Instagramie, gdzie wam wygodnie, kacper.siedlecki@nowyświat.online. A więc przypominam, dwie części sagi dzisiaj kolejne z Epic The Musical i między nimi wplecione dwa utwory ze spektaklu Olimp. Dzisiaj jeszcze przed nami dwa

To teraz taki moment autorefleksji Odyseusza, ponieważ po tych słowach Teiresiasza postanawia jednak być bezwzględny, przyjmuje taką bezwzględną postawę i wrócić chce do domu za wszelką cenę. I ta cena właśnie jest wysoka, zaczyna porównywać się do innych potworów, z którymi zresztą walczył podczas swoich podróży. Monster.

The Underworld saga za nami, czyli kolejna część Epic The Musical, a przed nami kolejna, czyli The Thunder saga. Tutaj Odyseusz spotyka na morzu syreny i jedna z nich stara się go zwieść w odmęty, ale oczywiście udaje jego żonę Penelopę, żeby było jej łatwiej, ale pamiętamy, że Odyseusz kazał się przywiązać do masztu.

0: No dobrze, to co się nam tutaj dalej wydarza? Odyseusz udaje, że się poddaje, po czym atakuje Syrenę i demaskuje jej tożsamość i tłumaczy jej, że jego załoga oparła się i magicznemu syreniemu śpiewowi, zatykając uszy, woskiem pszczelim oczywiście, a jego załoga pozostaje pod jego... Znaczy, wykonuje jego rozkazy, może tak, i morduje te syreny, które błagają o litość, ale Odyseusz postanawia być bezwzględny, tak jak wcześniej wspominałem, i to, co zrobił w przypadku cyklopa Polifema, czyli darował mu życie, tutaj nie chce popełnić drugi raz tego samego błędu, więc słuchamy Different Beast, a następnie fragment muzyczny z filmu Christophera Nolana, bo trochę to jest inspiracja do tego, żeby Epic the Musical się z wami podzielić. Oczywiście jest to Odyseja, która huczy teraz w kinach. Jest to fragment zatytułowany Sirens, właśnie z syrenami powiązany, i jest to chyba taki jeden z najbardziej charakterystycznych fragmentów z całego filmu, które obecnie podbija, wydaje mi się, częściowo internet, a kompozycja jest oczywiście ulubieńca obecnie Hollywoodu, czyli Ludwika Göranssona.
1: Let's cut the charade, you are no wife of mine! You've been trying to take my life this whole time! I know underwater there are packs of you hiding. Yeah, I know exactly what you are, a siren. My real wife knows I'm not scared of the water. And my real wife knows I don't have a daughter. But while you were so focused on turning my men into snacks, you didn't notice that your friends got snatched.
2: What?

Załoga płynie następnie w kierunku legowiska Skelly i tutaj propozycja z Epic The Musical oczywiście, a następnie zapowiedziana już wcześniej druga piosenka z musicalu Olimp, pieśń Skelly.

Myślę, że dzięki tej piosence mogliście sobie przypomnieć, jak to Homer opisał faktycznie Skellę. Po ucieczce od owej Skelli i utracie 6 towarzyszy, załoga dopływa do najbliższej wyspy, która okazuje się być siedzibą boga słońca Heliosa. No i pomimo ostrzeżeń Odyseusza, mężczyźni zabijają jedną ze świętych krów Heliosa, aby zdobyć pożywienie. W międzyczasie odwracają się od Odyseusza, bo na jaw wychodzi, że to Odyseusz jest odpowiedzialny za utratę tych 6 towarzyszy, kiedy przepływali obok Skelli.

0: were too late.
1: I żegnamy się z kolejną częścią sagi. Rozgniewany Helios wysyła Zeusa, by ten osądził załogę. I Bóg zmusza Odyseusza do wyboru między własną śmiercią albo między śmiercią swoich towarzyszy. No i zdeterminowany, aby powrócić jednak do domu, Odyseusz ostatecznie wybiera to drugie. I tutaj coraz bliżej i coraz więcej zaczynamy się dowiadywać, że rzeczywiście ten Odyseusz się zmieni kolosalnie. To, co w nim w środku siedzi. Zeus oszczędza finalnie Odyseusza, ale niszczy jego statek i zabija resztę załogi.

0: Captain?
1: I have to see her.
0: But we'll die.
1: I know.

0: Żegnamy się na dzisiaj z Epic The Musical. Za tydzień kolejne dwa albumy. Zostały w sumie już tylko 3 z 9. A my przechodzimy do nowego, pełnego w końcu wydania albumu musicalu The Lost Boys.
1: Boys, are all your bags in the back of the U-Haul?
2: We got a lot of baggage, Mom. There's no way we're gonna fit it all.

Nigdy więcej potworów, tak się zaczyna musical The Lost Boys, ale bardzo dobrze wiemy, że od jednych demonów uciekają i trafiają w sidła nowych, wampirycznych. Jeżeli ktoś z was kojarzy kultowy film, oczywiście o wampirach z 87 roku, Straceni chłopcy, The Lost Boys, to jest to właśnie musicalowa adaptacja, która w tym roku zawitała na Broadway.

Musical otrzymał 12 nominacji do Tony Awards w tym roku. Wygrał aż 4 statuetki, w tym za rolę drugoplanową męską dla Aliego Luisa Bourdiego. Posłuchajmy.

Tutaj mogłyście usłyszeć fragment Lost Boy, w którym słychać motocykle, które są bardzo ważnym elementem zarówno filmu, jak i inscenizacji teatralnej. Natomiast druga statuetka Tony Awards powędrowała również do Shoshanny Bean za drugoplanową rolę kobiecą. Posłuchajmy.

Dwie pozostałe statuetki Tony Awards trafiły do musicalu za najlepszą scenografię i najlepszą reżyserię światła. Za muzykę nie, ale to nie przeszkadza nam, żebyśmy dalej sobie słuchali.

0: Let go, Michael!
1: W związku z tym, że już od jakiegoś czasu jest godzina 23, to przypominam kacper.siedlecki@nowyświat.online. Można się odzywać. Bardzo dziękuję za wspomnienia o Glennie Hansardzie. Widzę, że jest dla was postacią artystyczną istotną i ważną. Dla mnie też był i wciąż jest i będzie, bo musical Once jest jednym z najciekawszych propozycji w świecie musicalowym, taką propozycją wówczas, kiedy to był 2007 rok, kiedy pojawił się ten film, był też takim zaskoczeniem, jeżeli chodzi o ten gatunek, więc jak najbardziej jest to dla mnie również ważna postać. Czas teraz na balladę z musicalu The Lost Boys, która póki co jest chyba jedną z takich najbardziej popularnych piosenek z musicalu. Mam takie wrażenie. Belong to Someone, czyli pieśń o przynależności.
2: I was young and fearless,

Czyli tak jak wspominałem wcześniej, jedno zdanie określiłem tutaj fabułę. Dwaj nastoletni bracia zamieszkują wraz z matką w małym miasteczku terroryzowanym przez motocyklowy gang wampirów. Więc jeżeli ktoś kojarzy film, to daje znać, że powstała cała trylogia filmowa. Niestety nie za bardzo udane są te części druga i trzecia. Trochę taki się zrobił z tego odgrzewany kotlet. Chcieli prawdopodobnie zarobić na tym twórcy. Pierwsza część po dziś dzień wydaje mi się, że jeżeli chodzi kino wampiryczne, to pozostaje jedną z takich najbardziej kultowych. Nieważne czy udanych, czy nieudanych, ale na pewno kultowych. Stąd też pomysł, żeby stworzyć musical na podstawie filmu The Lost Boys. To przed nami teraz piosenka Wild, a następnie War.

Musical The Lost Boys radzi sobie chyba bardzo dobrze, bo jak zerkniemy sobie na stronę internetową poświęconą musicalowi, to dowiemy się, że terminy są rozpisane do 7 marca przyszłego roku. To jest naprawdę bardzo długo, zwłaszcza, że musical już jakiś czas na deskach teatru, na deskach Broadwayu istnieje. Więc jeżeli ktoś ma okazję w najbliższym czasie udać się do Nowego Jorku, to zachęcam. Ci, co nie, to mogą sobie posłuchać albumu, a zobaczymy, jak sobie będzie radził musical po marcu. A teraz Superpower i jeszcze jedna piosenka z musicalu The Lost Boys.

Finałowy utwór musicalu The Lost Boys, If We Make It Through The Night, ale album zawiera jeden utwór bonusowy, Brother, który został wycięty ze spektaklu podczas pokazów przedpremierowych i nim się pożegnamy właśnie z musicalem The Lost Boys i nadchodzi dzisiaj ostatni, kolejny tytuł.

A my przechodzimy teraz do kolejnego mrocznego musicalu, który podobnie jak Epic z początku audycji jest albumem koncepcyjnym, a nie takim pełnoprawnym scenicznym musicalem, a jego tytuł to Murder at the Gates.

Fabuła Murder at the Gates, zaklęta oczywiście w piosenkach, jest bardzo prosta. Nasza bohaterka jest po tragicznych przejściach i jej ojciec postanawia w ramach pocieszenia wyprawić jej urodzinową imprezę właśnie w formule Murder Mystery. I się zaczyna. A fine rigor mortis. Rigor mortis, czyli stężenie pośmiertne.

Do projektu zostali zaproszeni bardzo ciekawi artyści. Usłyszeliśmy już Izę Briones, która święci obecnie sukcesy w serialu The Pitt. Przed chwilą zaśpiewał Milo Manheim, znany m.in. z serii Disney Channel, disneyowskiej Zombies, a zaraz zaśpiewa Gaten Matarazzo, którego świetnie kojarzycie z serialu Stranger Things.

Ten bardzo charakterystyczny seplen u Gaetana Amaterasu na pewno rozpoznajecie. Przypominam, aktor m.in. z serialu Stranger Things. Na ścieżce dźwiękowej pojawia się również sam Ramin Karimloo, którego niedawno gościliśmy w Polsce.

0: W obsadzie również Joy Woods, nad której rolą w musicalu Pamiętnik, tym pamiętniku The Notebook, niedawno wszyscy się zachwycali, oraz Helen J. Shen, która również zaskoczyła bardzo pozytywnie rolą w musicalu Maybe Happy Ending.
1: Like the dad I never, you know, had.

No, jestem bardzo ciekaw, czy musical Murder at the Gates trafi kiedyś na scenę. Ja mam taką nadzieję, bo słucha się tego bardzo przyjemnie i uwielbiam Murder Mystery. Na koniec Put Another Love to Bed z Murder Mystery. Tymczasem żegnam się z wami, Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Do usłyszenia za tydzień. Pojawią się dwa kolejne albumy Epic the Musical, jak zapowiedziałem, oraz powrót do naszego cyklu oscarowego i kategorii Najlepsza muzyka w musicalu lata 40. Wybrzmią. Dobrej nocy, pa pa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
2: Dobra.
1: Paulina, jak ty definiujesz fał?
2: Dobra.
3: Ej, chodź, gramy.